W roli głównej Bernie Marsden, nieżyjący już brytyjski gitarzysta, zmarł 3 lata temu. W sierpniu teraz ukazała się płyta Stage, zawierająca jego nagrania z 4 różnych występów w różnych czasach i warunkach. I tak słuchamy tej płyty po fragmencie. Były już 2 koncerty. Pierwszy akustyczny, drugi powiedziałbym jazzujący, no a ten trzeci teraz, no to już jest typowo blues rockowy skład i to nie byle jaki. Na drugiej gitarze Snowy White, na klawiszach Tony Ashton, na gitarze basowej David Levy, na perkusji Henry Spinetti. Wszystko znane nazwiska z brytyjskiego rynku. No, Spinetti na przykład występował z Ericiem Claptonem. A ten koncert z tych 4 najwcześniejszy chronologicznie, bo to jest festiwal bluesowy w Norwegii 11 sierpnia 1996 roku. No i ten skład za chwilę wykona dla Państwa 2 nagrania. Będzie typowe brzmienie, także typowe dla Snowy White'a, taka gitarowa ballada. To pierwszy utwór, Love That Burns. No a potem bardzo, bardzo znany utwór. Bernie Marsden i jego znakomici koledzy.

Bernie Marsden ze swoim zespołem świetnym, Snowy White na drugiej gitarze, na festiwalu bluesowym w Norwegii 30 lat temu, bo to 96 rok. Dwa utwory. Pierwsza taka ballada typowa także dla Snowy White'a, no a ten drugi utwór myślę rozpoznali Państwo niechybnie. Oh Well, jedna z klasycznych kompozycji wielkiego Petera Greena w czasach, gdy grywał w zespole Fleetwood Mac. Dym na wodzie. Wracam do otwarcia tego spotkania i wznowienia płyty Age of Aquarius greckiego zespołu Villagers of Ioannina City. Płyta wydana ponownie, widać rynek potrzebował, po 7 latach. Nie ma żadnych bonusów. Najwyraźniej wykonawcy uznali, że dzieło jest kompletne i skończone. Oto zatem jego zakończenie.

No i tak to sobie wygasa powoli, bardzo przepięknie. No myślę, ja też, tak jak zespół, że to jest zakończenie doskonałe i nie trzeba tu niczego dodawać. Dwa połączone praktycznie utwory, Epitaph, a potem Requiem. Villagers of Janina City ze wznowionej płyty, i dobrze, wznowionej płyty Age of Aquarius. Dym na wodzie wraca raz jeszcze do muzyki z Królestwa Króla Karola. Zespół Osric Tentacles to czołowy przedstawiciel brytyjskiego space rocka, cokolwiek to znaczy. O, gitary i perkusja połączone z elektronicznymi efektami dźwiękowymi, a generalnie ten space rock to takie rytmiczne i szerokie brzmienie z dużym pogłosem. Osric Tentacles wydali 18 września swój kolejny album Harmonic Mind. Oto utwór tytułowy.

I tak mniej więcej brzmi cała ta płyta. Osric Tentacles, Harmonic Mind, tytuł płyty. To 17 album w karierze brytyjskiej grupy, który specjalnie nie różni się od tych wszystkich poprzednich albumów, a było ich sporo, no ale oni chyba nie chcą, żeby to się już różniło. Są klasykiem brytyjskiego space rocka i mają wielu, wielu fanów na Wyspach Brytyjskich i chyba w Europie także. Po tej płycie planowano jest duża trasa koncertowa jesienią i zimą. No i po tych wszystkich różnościach dzisiejszych w dymie na wodzie na zakończenie meksykański duet gitarowy, który Państwo z pewnością pamiętają i kojarzą z takiego oto nagrania.

Jestem niemal pewien, że szufladkę z nazwą Rodrigo i Gabriela otworzył w Trójce niegdyś redaktor Wojciech Mann. Ta wersja Schodów do nieba Zeppelinów została opublikowana 20 lat temu. No, sam byłem zaskoczony, że to już tyle czasu minęło, a jednak od tego się zaczęła generalnie ta kariera i w ciągu tych 20 lat Rodrigo i Gabriela zrobili światową karierę na swoich akustycznych gitarach. No a teraz w tym miesiącu wydali kolejny nowy album.

Nagranie Our Home to otwarcie najnowszej płyty, zarazem utwór tytułowy najnowszej płyty duetu Rodrigo i Gabriela. Gdyby państwo szukali w sieci, Our Home pisze się jako jeden wyraz, nasz dom po angielsku. Ta nazwa pochodzi z napisu, który muzycy zobaczyli na budynku w Australii i sobie przenieśli na okładkę płyty i na całą płytę. No, płyta jest generalnie światowa, bo pomysł i ta okładka, ten tytuł wzięły się z Australii, ale płyta została nagrana przez duet i wyprodukowana w Tokio i jest na niej podobno wiele inspiracji sztuką i muzyką japońską. No i jeszcze jedna ciekawostka. Brzmienie jest znów takie czysto akustyczne, typowe dla duetu Rodrigo i Gabriela, ale jedno z tych nagrań jest nagraniem z wokalem.

A to niespodzianka. Rodrigo i Gabriela w nagraniu. Somos como tú. Jesteśmy tacy jak ty. Po hiszpańsku. No nie wiem, co z tego wyniknie. Nie jestem pewien, czy oni wcześniej cokolwiek nagrali wokalnie, ale generalnie ich muzyka to była do tej pory czysta gitarowa jazda. Album Our Home, pisane jako jeden wyraz. Generalnie czysto akustyczne brzmienie, choć jest tu i fortepian towarzyszący, a w ostatnim nagraniu, które państwo usłyszą za chwilę, gościnnie wystąpił amerykański wirtuos gitary elektrycznej Marty Friedman. I tyle w tym wydaniu. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

bram. Nie ma, nie ma żadnych bram, gdy jestem sam i w roślinny wpadam stan. Nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam. Ciekawy stan. Nie ma dobrze, nie ma źle, nie ma mowy, nie ma, nie, i w końcu nie ma nic. Kompletny brak.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta. Czas na serwis Trójki, przedstawia Karolina Kozińska.
1: Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Złoci siatkarze wrócili do domu, obronili tytuł Mistrzów Europy. Na koniec wielka niespodzianka podczas Wielkiej Warszawskiej. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Według danych ze 100% obwodowych komisji otrzymał 36,3% głosów. Na drugim miejscu znalazła się senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska z wynikiem 29,9% głosów. Na trzecim miejscu radny PiS Michał Drewnicki z wynikiem 17,5%. Na kolejnych miejscach radna Razem Aleksandra Owca, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i ostatnie miejsce zajął Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Jeden wyraźny faworyt i słaba konkurencja. Tak wyniki pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa skomentował socjolog profesor Jarosław Plis.
2: Widać też, że cała ta strategia przez wiele lat prowadzona przynosi skutki i widać też, że konkurencja jest w kłopotach. To jest podstawowy problem, no bo Platforma główna konkurentka straciła swojego prezydenta, była przegraną w referendum, no ale i tak to wystarczyło, to poparcie do tego, żeby wejść do drugiej tury no i tu wiele jeszcze się może zdarzyć.
1: Druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Wczoraj naszym siatkarzom kibice zgotowali gorące przyjęcie na lotnisku Chopina. Polska drużyna w finale Mistrzostw Europy utarła nosa Francuzom, wygrywając 3-1. Kibice byli w euforii.
3: Koszulka jest, podpisy są. Jakie to były emocje zobaczyć na żywo puchar?
4: Nie była to dla mnie pierwszyzna, bo kibicem się jest, a nie się bywa, więc jest to kolejny raz, kiedy witam naszych wspaniałych siatkarzy na lotnisku. Uczucia takie same jak zawsze. Ekscytacja, emocje, bieganie, krzyki. No cóż więcej można powiedzieć. Przede wszystkim ogromna radość i duma.
5: Podziękować przede wszystkim za to złoto. Czekaliśmy na złoto, doczekaliśmy się i chcieliśmy podziękować.
6: Niesamowite na żywo, super chłopaki. Dla każdego mają czas, chętnie przybijają piątki, także rewelacja.
3: Jak się podobał puchar na żywo?
6: Większy niż się zdawało.
7: No na pewno był ciężki, Śliwka ledwo go targał, no i wielkie wrażenie. I gratulacje dla chłopaków.
1: No pewnie, że gratulacje, szczególnie, że wygrana w Mediolanie dała naszym chłopakom także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie.

0: olimpijskie w Los Angeles. I zupełnie zmieniamy temat. Szczucie na ludzi, którzy uciekali przed wojną, jest obrzydliwe. Tak szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do antyukraińskich nastrojów związanych z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił tam księdza oraz ranił 4 osoby.
1: To jest obrzydliwe, bo to ludzie, którzy uciekli przed wojną, Polska bardzo zyskała przez sposób, w jaki potraktowaliśmy Ukraińców. Takie szczucie na ludzi, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny. A jesteśmy narodem, który przez 300 lat dokładnie takie w każdym pokoleniu miał takie doświadczenie.
0: Ranny w ataku ksiądz Adrian podczas sobotniej mszy apelował do wiernych, by za tragedię, która się wydarzyła w mieście, nie winić całego narodu, z którego jest oprawca. Tragiczny wypadek w stolicy. Nie żyje motocyklista po wypadku na warszawskich Bielanach. Zderzył się z dwoma innymi autami.
2: Kierujący motocyklem Suzuki podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu dozwolonym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem Cupra, a następnie odbił się od pojazdu Ford.
0: Mówił podkomisarz Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Prokuratura ustali dokładny przebieg wypadku. Niespodzianka, podczas Wielkiej Warszawskiej Pucharu Prezydenta Warszawy nie udało się wygrać Bremenowi. Zwycięstwo odebrał mu niespodziewanie 3-letni Tardar. Z właścicielką tego zwycięskiego wierzchowca rozmawiała reporterka Radia dla Ciebie, Ewa Karpińska.
3: Wielka Warszawska 2026 rozpoczęta.
4: Zwycięstwo.
5: Wyczekane, wymarzone.
6: Dla tego konia.
4: Jeden chyba z najważniejszych wyścigów.
5: Tak, w sezonie dla hodowców, właścicieli koni najważniejszy, po derbach drugi najważniejszy, można powiedzieć.
4: Przypomnijmy, imię, wiek.
5: On ma na imię Tardar, wiek 3 lata.
4: Czym się wyróżnia?
5: Urodą i spokojem. Wygrał koń, który chyba nie był do końca liczony może przez wszystkich tutaj na torze.
3: Znakomicie przeprowadzony Tardar przez Narwę na Grabie.
0: Ma zaledwie 3 lata, wygrał Wielką Warszawską, czyli jedną z najważniejszych gonitw sezonu. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Chyba mamy coś wspólnego, bo i młody, i ujmuje, jak słyszeliśmy, urodą i spokojem. A, to nie to. 5 po 5 sprawdzamy w prognozie pogody, bo rano uważajmy na wschodzie, na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, bezchmurne niebo, choć na północy i na północnym zachodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowo-wschodni oraz wschodni, słaby i umiarkowany na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim. Miejscami porywisty, w Sudetach do 60 km na godzinę, a ciśnienie się spada się w południe. W Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, potem będzie ruść, a na termometrach całkiem nieźle. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Nie, no nie jest źle.
7: Trójkowy budzik.
8: Końcówka września i do 24 stopni? No, to my też nieźle zagramy.

Jak ten tydzień pędzi, prawda? To już 10 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się.

Nowy dzień przed nami, a co przyniósł kiedyś, jak to drzewiej bywało w historii, także w historii muzyki, to oczywiście będziemy sięgać po muzyczny trójkowy kalendarz. Pan synoptyk przygotował całkiem przyzwoitą prognozę pogody, to już na miastkę tego. Mamy dziś 17-24, bez opadów, słonecznie, choć ranek mglisty, to tak w skrócie, no będziemy zaglądać do prognoz pogody na najbliższe dni, na ten tydzień. No i oczywiście także po to, co dziś po 6 w porannym zapraszamy do trójki. Ale mam nadzieję, że słowo jak słowo, muzyka najważniejsza, szczególnie w poniedziałek z samego rana. O właśnie, taka kojąca, kiedy to jeszcze człowiek tak głową w niedzieli, ale ciało już w poniedziałek. No właśnie, proszę bardzo.

No i tak oto. Rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek 28 września. Przed nami słońce obudzi się, no jeszcze troszeczkę, jeszcze godzina i kwadransik do wschodu słońca. Zajdzie już po 18, dzień potrwa niecałe 12 godzin, a imieniny Marka, Wacława, Salomona i Tymona. Dziś Światowy Dzień Morza, Święto Państwowości Czeskiej, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia i Światowy Dzień Jabłka. Gdyby tak trzy jabłka dodać do dwóch, a nie, przepraszam bardzo.

Stevie Wonder na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza. Przypomnijmy, w roku 1976 został wydany 18. album artysty Songs in the Key of Life i z tego właśnie albumu wydanego w 1976 roku. No jakby nie liczył równo pół wieku. A jak to brzmi, prawda? I Wish. Na otwarcie muzycznego kalendarza. Pamiętamy też o urodzonych. 28 września w 1961 roku urodził się Paweł Mścisławski, basista, m.in. Lady Punk, ale także oddziału zamkniętego. U nas

Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława, mówi mądrość pogodowo-ludowa. W kalendarzu muzycznym to, jak już wspomniałem, urodziny między innymi dziś Pawła Mścisławskiego, basisty oddziału zamkniętego i Lady Punk, ale także pamiętamy o tych, którzy odeszli właśnie 28 września w tymże gronie, między innymi amerykański raper, kompozytor i aktor, największą popularność nagrodę Grammy, zresztą przyniósł mu utwór Gangsta's Paradise. Pamiętamy o nim i wspominamy niezwykłego artystę. Rok 1996. No i wspomnienie tego, który zmarł 4 lata temu. Mianowicie Coolio.

0: Kulio w muzycznym trójkowym kalendarzu, wspomnienie artysty, który zmarł 4 lata temu w wieku 59 lat, no i muzyka z filmu Młodzi Gniewni sprzed 30 lat. Tak to w muzycznym kalendarzu się dziś układa. Ciąg dalszy za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
3: Zwyczajna kobieta.
2: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
4: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
2: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
3: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
7: Podane oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej 29,9%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie PKW. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. W sobotę prezydent odrzucił propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. To umowa, na którą zgodzilibyśmy się może rok temu, przelicytowali, powiedział Trump. Przyznał jednocześnie, że rozważa powrót do bombardowania tego kraju. Teheran zaoferował otwarcie ciśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie blokady irańskich portów oraz sankcji na ropę naftową. Dziś ostatni dzień wizyty Leona XIV we Francji. Ostatnim etapem pielgrzymki będzie Metz na wschodzie kraju. Leon XIV wygłosi tam przemówienie dotyczące pokoju i przyszłości Europy, nawiązując m.in. do wojny w Ukrainie. To także region związany z Robertem Schumanem, jednym z ojców założycieli europejskiej wspólnoty. Woda w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem jest bezpieczna i zdatna do picia. Potwierdziły to najnowsze wyniki badań sanepidu.
8: Stwierdzono, że nie ma bakterii z grupy coli ani enterokoków. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
7: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Od czwartku 6,5 tysiąca mieszkańców gminy Zławieś Wielka nie miało wody zdatnej do picia. Pełen serwis o 6:00.
0: Rano uważajmy na drogach, szczególnie na południu i wschodzie, bo tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A dziś w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, choć na północy i północnym zachodzie. Może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, umiarkowany na północy i południu porywisty, a wysoko w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada na razie, bo w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, a potem zacznie rosnąć. Na termometrach dziś bardzo przyzwoicie jak na końcówkę września, od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz na Myśliwieckiej niech nas spojrzy 10, powyżej zera i w cieniu. Taki żarcik.
3: Trójkowy budzik.
0: Za 27 minut 6. Panie i panie.

szwagier Kolaska, oczywiście Muniek Staszczyk i przyjaciele, a w gronie tychże właśnie Andrzej Zęczewski, gitarzysta, wokalista, także pamiętamy z zespołu Dub oraz T-Love, no i szwagier Kolaska. Dziś pan Andrzej ma urodziny, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętając w muzycznym kalendarzu o płytach, które ukazały się 28 września, jedną z nich jest 11 album grupy Duran Duran zatytułowany Astronaut. No i z tego właśnie krążka, pamiętają państwo, fantastyczne nagranie już teraz, Sunshine.

Kiedy to było? Prawie 20 lat temu pewnie, jak ten utwór stał się jednym z budzików, czyli tytuł utworu skutecznie budzącego Reach Up for the Sunrise i oczywiście Duran Duran z roku 2004 z płyty Astronaut, która ukazała się właśnie 28 września. 28 dzień września to także dzień urodzin, tak, tak, raz, dwa, trzy, bardzo dobrze Państwo łączą kropki. Dziś Adam Nowak obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenie. Szanowny Adamie, wszystkiego dobrego.

Raz, dwa, trzy i to szybciusieńko minie. Tak nawiązuje do listu od pani Ani z Wołowa. Czy mi się wydaje, czy znowu mamy początek tygodnia i ulubiony dzień? Poniedziałek. Ach, kij w mrowisko. Weekend za szybko mija i mam wrażenie, że znowu dzień świstaka. Znowu do roboty. Trzeba to jakoś przetrwać. Z pozdrowieniami od pani Ani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Od pana Andrzeja z okolicy Ryk też z samego rana sygnał. Od pana Darka bardzo dziękujemy. Od pana Pawła, od pana Stefana też dobry wieczór. Na polu za oknem bałwanek bez noska, ciemno i straszno. I nie wiem, zastanawiam się, kto ma gorzej. Budzik, który wstał o 3:45, ale już jest w robocie, jest rozkręcony, czy ja, który dopiero wstał, ale obudzi się koło południa. Dobry wieczór. To od pana Stefana. Dobry wieczór, dobry wieczór. No, już kiedyś rozkminialiśmy. To są dwie zupełnie różne sprawy. I nie bądźmy peweksami, nie mieszajmy dwóch porządków wartości. Bo co innego, o której człowiek wstanie, a co innego, kiedy się obudzi. Prawda? 3:45. Chciałoby się. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Całkiem mocno jeszcze ciemno, zaznacza pani Aleksandra, w najlepszym dniu tygodnia. Akurat z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. I od pani Marii także o tym, że idzie złota polska jesień. Tak, tak, to za oknami dziś, bo szczególnie w prognozie pogody będzie to widoczne i przez cały ten tydzień tak się właśnie ma zrobić pięknie. Na dzień dobry już teraz Ruby, Ruby, Ruby, czyli Kajzerki Szefa za kwadrans i będzie 6:00.

0: Dzień krótszy od nocy to właśnie ten czas. Pani Jola zaznaczyła, że całkiem ciemno jeszcze. Ciemno? Jeszcze ciemno?
1: Nie, tutaj całkiem jasno.
0: Aha, Robert Rzędowski,
1: pan napalił?
0: A, nasze słoneczko tutaj przyszło.
1: Słońcu, to przy sztucznym oświetleniu, ale zaczniemy tak poranną audycję. Rzeczywiście, słońce wstaje już po 6.
0: Ja tu nie napalił, tu, ale ciepło, prawda?
1: Ale cieplutko i jaśniutko, wszystko
0: jak trzeba.
1: Wiem, kto
0: tak zrobił, wiem.
1: Dziś w porannej audycji, proszę pana, będzie uczciwie.
0: Właśnie, bo

0: Przede wszystkim zadać pytanie, co dzisiaj w porannej
1: audycji. Będzie uczciwie, bo powiemy i o Krakowie, no i o Warszawie. O Krakowie w kontekście wyborów, o Warszawie w kontekście maratonu, podczas którego można było...
0: Myślałem, że coś mi minęło.
1: No. Jakieś wybory? Nie, nie, nie. Chyba, że wybory najciekawszego stroju na maratonie warszawskim, bo Paweł Turski przeszedł
0: się... takie referendum.
1: Tak, wyjątkowo nie biec w maratonie, a przyjrzeć się tym wyjątkowym strojom, które bardzo często zresztą przywdziewają uczestnicy w słusznej sprawie, by promować różne zbiórki charytatywne i o czego nie wymyślają i czego nie wkładają na siebie.
0: Aha.
1: Znaczy, czego nie wkładają, nie powiemy, ale co wkładają, to akurat powiemy i zaprezentujemy w ramach poradnej audycji.
0: Aleś to przywdział w słowa, powiem ci, aleś to przywdział, naprawdę. To więcej w poradnej audycji, zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. I warto się samego rana ubrać ciepło, bo chłodno.
1: Na cebulkę.
0: No, chyba, że ktoś nie biega.
1: To na czosneczek.
0: Robert Grzędowski po 6:00.
1: Zapraszam.
0: Dzięki. To już?

Poniedziałek, 28 września, przed nami słońce obudzi się, no już za 40 minut. No już, zajdzie 20 minut po 18, dzień potrwa, no niecałe 12 godzin. Dziś Marka, Wacława, Salomona i Tymona. Wszystkiego dobrego. Dziś Światowy Dzień Morza, Dzień Państwowości Czeskiej, Świętego Wacława, patrona Czech, Dzień Tabliczki Mnożenia. I także pan Szymon uprzejmie doniósł, że dziś Międzynarodowy Dzień Tajniaka.

całkiem przyjemnie dziś od 17 do 24 stopni. Jeszcze przypomnienie, dziś Światowy Dzień Jabłka. No nie, żebym kusił, ale wiadomo, że te najlepsze polskie. Przypomnę, co trzecie jabłko w Europie pochodzi właśnie z Polski. Jest co świętować. Za 5 minut o 6 serwis, potem Robert Grzędowski, poranne zapraszamy. A my dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
6: Właśnie wybiła godzina 6:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
7: Łukasz Gibała, zwycięzcą pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa, drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.
8: 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w strzelaninie w jednym z nocnych klubów Detroit.
7: Niemcy zagroziły Rosji konsekwencjami w razie powtórzenia incydentu dronowego z Lipska.
8: 36,38% głosów zdobył Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta.
7: Popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka Monika Piątkowska otrzymała 29,91%, wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Frekwencja wyniosła 43,5%.
8: Łukasz Gibała zaapelował o udział w drugiej turze, która odbędzie się 11 października. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych, mówił.
9: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
7: Monika Piątkowska zapewniła, że nie ustanie w walce o uczciwy Kraków. Jej zdaniem najbliższe 2 tygodnie mogą być czasem brutalnej walki politycznej.
10: Kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te 2 tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
8: Trzeci wynik w głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z PiS z poparciem 17,5%. Czwarta była Aleksandra Owca z partii Razem z wynikiem 6,9%.
7: Na Darię Gosek-Popiołek z Lewicy głos oddało 4,8% wyborców. Na Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej 4,11%. A na Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej 37% głosów.
8: W drugiej turze o fotel prezydenta Krakowa zmierzą się więc Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
7: 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w strzelaninie w jednym z nocnych klubów w Detroit.
8: Szef tamtejszej policji poinformował, że od początku roku w tym lokalu służby interweniowały już co najmniej 7 razy.
7: Funkcjonariusze mają podejrzenia co do sprawcy, ale na tym etapie nie ujawniają szczegółów.
8: Prezydent USA Donald Trump jest pełen uznania dla brytyjskiej policji, która aresztowała 5 mężczyzn podejrzanych o terroryzm.
7: Do zatrzymania doszło w pobliżu bazy lotniczej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do przeprowadzania ataków na Iran.
11: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Być może był to skok.

0: Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Niemcy miały poważny przekaz dla Rosji, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski o rozmowie ministra spraw zagranicznych Niemiec z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem.
2: Johann Wadepul miał zagrozić Rosji konsekwencjami w razie powtórzenia incydentu dronowego w Lipsku.
3: Proszę zobaczyć, w jak pogardliwy i brutalny sposób został przez Ławrowa potraktowany. A z tego co wiem, Niemcy miały bardzo poważny przekaz do Rosji, że mianowicie takie ataki jak ten na lotnisku w Lipsku są nie do przyjęcia i że jeśli się powtórzą, to będą konsekwencje.
1: W sierpniu na lotnisku w Lipsku uzbrojony dron uderzył w skrzydło stojącego tam ukraińskiego samolotu transportowego.
2: Kibice powitali na lotnisku w Warszawie siatkarzy wracających do kraju po zdobyciu Mistrzostwa Europy.
1: Drużyna obroniła tytuł, zapewniając sobie start w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Fanów rozpierała duma i wielka radość.
4: Rumieńców dostałam aż z wrażenia. Nie spodziewaliśmy się, że my tutaj dzisiaj będziemy, tak po prostu spontan. Kamil Semeniuk się podpisał, Wilfredo Leon, Tomek Fornal. Udało nam się trochę ponagrywać, zrobić zdjęcia.
5: Dziękujemy!
6: Jedno z marzeń spełnionych. Podpisów parę mam.
7: To będzie twój największy skarb teraz, ta fotografia.
6: Tak.
2: Polacy obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w sobotę Francuzów 3-1.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 29% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. W przeważającej części kraju w lasach zagrożenie pożarowe.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: To już złota polska jesień, czy może jeszcze złote polskie lato? No proszę ocenić, ja powiem tak, będzie dziś od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie kraju, do tego pogodnie i słonecznie. Tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie ma być okresami umiarkowane, ale nie powinno dziś padać w ogóle i jedynie poranna mgła na wschodzie i południu sugeruje, że zbliża się październik.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Dzień dobry się z Państwem. Jest 6:06, Moloko już gra i oznajmia The Time Is Now. A tak konkretnie to czas na poranną audycję w Trójce. Zaczynamy i zapraszamy.

0: Ale by było fajnie, gdyby to zawsze tak szybko były znane oficjalne wyniki wyborów. Nie minęła noc, a w Krakowie wszystko jasne. To znaczy wszystko. Będzie druga tura.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Otrzymał ponad 1/3, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu senatorka KO Monika Piątkowska, popierana również przez PSL. Niemal 30% głosów uzbierała i to ta dwójka zmierzy się w drugiej turze za niecałe 2 tygodnie. A my w porannej audycji zajrzymy dziś do Krakowa, by posłuchać, co się mówi na mieście i na polu o tych wynikach. A do tego dziś kolorowi maratończycy.
2: To jest ślimak?
3: To jest ślimak, tak. Formy nie było zbudowanej, więc stwierdziłem, że pobiegnę ze ślimakiem.
4: To jest Superman dla Fundacji na Ratunek Dzieciom. Trzeci raz w tym stroju i być może nie ostatni.
2: Króla Juliana to się nie spodziewałem na maratonie.
5: Ja się tak ubieram na co dzień.
0: Akurat maraton to nie krakowski, a warszawski. Odbył się wczoraj i takie między innymi stroje wybierali uczestnicy. Często w słusznej sprawie, szczegóły po 7. I jeszcze o czytaniu dziś powiemy. Opłacalnym.
6: Logujemy się na singapurskim odpowiedniku M-Obywatela i w odpowiedniej zakładce dołączamy do misji codziennego czytania. Za 15 minut czytania dziennie otrzymujemy 20 żetonów, które możemy kumulować na swoim portfelu albo przekazywać na cele dobroczynne.
0: Takie kwiatki w Singapurze. Może to nie najgorszy pomysł? Gdyby się jeszcze dało wymieniać te żetony na kawkę i hot dogi, to może i u nas by się sprawdziło. Michał Kowarski opowie więcej o tym pomyśle jeszcze dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do 9 w składzie Olga Szućko, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. A teraz Kings of Leon i Waste a Moment. Jest 6.11.

0: Dobiega końca ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy 2026. Przez cały wrzesień w 15 największych ośrodkach akademickich prezentowały swoją ofertę różne uczelnie, a chętnych do zapoznania się z nią nie brakowało.
1: Bardzo fajnie, dużo jest uczelni. Można dużo różnych rzeczy się dowiedzieć.
2: A udało się coś wybrać, na czymś oko zawiesić?
3: Tutaj z kolegą głównie myśleliśmy o uczelni AWF i faktycznie co najwięcej nam daje to, że na żywo można usłyszeć coś albo od wykładowcy, albo od absolwenta.
4: Ja byłem na wykładzie z chemii, całkiem spoko.
2: Myślisz w tym kierunku iść?
4: Coś bardziej lekarski, no.
5: Ja planuję głównie wydział muzykalowy, to pewnie Gdynia albo Warszawa.
6: Może taniec albo psychologia, zobaczymy.
7: Medycyna. Jest duży wybór, ale dużo jest ludzi, tak? Bardzo duży rocznik ja akurat będę mieć, podwójny, więc trzeba będzie pracować na to, żeby się dostać.
8: To jest Uniwersytet Łódzki, obok mam Politechnikę.
9: Wiktoria Wośko, Uniwersytet Łódzki.
8: Po drugiej stronie mam Uniwersytet Medyczny.
2: Czym zachęcają uczelnie? Jakimi kierunkami?
8: Kierunków jest do wyboru, do koloru, bo tak jak mówię, każda nasza uczelnia ma jakąś inną specyfikę. Jeśli chodzi o sam Uniwersytet Łódzki, mamy 13 wydziałów, ponad 100 kierunków, więc jest naprawdę bardzo szeroki obszar.
2: Studia za granicą, czy dużo jest chętnych, zainteresowanych tą propozycją?
8: Powiem szczerze, że...
9: Karolina Żebrowska, studia za granicą.
8: Różnie bywa, raczej ta liczba idzie do góry. Wystarczy tak naprawdę polska matura.
2: Czy młodzież jest już na tym etapie zdecydowana? Czy już dostajecie sygnały, że pani profesor, ja to pójdę na tę, a nie na inną uczelnię? Jak to jest?
10: Ja myślę, że z 10% to może jest zdecydowanych.
9: Kinga Bogus, nauczycielka.
10: Ale reszta to jeszcze jest taka niepewność. Wydaje mi się, że ta młodzież chce bardzo szybko iść do pracy przede wszystkim, a potem myśli o edukacji niestety i to jest bolączka. Tak jak u nas w zeszłym roku, to sporo osób wybrało kierunek psychologia, tak? Trochę osób medycyna, no i oczywiście niektórzy wojsko, tak? Te uczelnie typu WAT czy Akademia, no też się jakoś tam popularnością jeszcze szczycą.
11: Paru uniwersytetów mnie zainteresowało, dwa na przykład z Poznania i cztery z Warszawy. Bardziej celuję w Poznań, ale też Warszawą nie pogardzę, jeśli mnie przyjmą.
12: Uniwersytet Warszawski, Europeistykę.
2: Czy wybierając kierunek studiów, uczelnię, będziesz brała pod uwagę odległość? No bo większa odległość to większe koszty. Jak to jest w twoim przypadku?
13: Nie mam bladego pojęcia, jeszcze o tym nie myślałam. Pomartwię się za pół roku.
0: Za pół roku z przyszłymi maturzystami rozmawiała Monika Gosławska, a to jeszcze nie koniec spotkań z uczelniami. Dzisiaj i jutro Salon Maturzystów zawita do Gliwic na Politechnikę Śląską, a jutro i w środę na Uniwersytet Lubelski. To oczywiście wiadomo, gdzie ponad 380 tysięcy osób będzie pisać maturę w maju 2027 roku. Konkurencja duża, warto się pewnymi sprawami zainteresować już teraz. Mamy nowość w dziale na S od Artura Rojka. Nie.

szły jak burza. Bez problemu awansowały do finału. Były bliskie obrony tytułu, ale przegrały w finale z Hiszpankami. Korea Północna nie obroniła tytułu w piłkarskich mistrzostwach świata kobiet do lat 20. Wczoraj w Łodzi było 0-0. Były karne i tu bohaterką Laia Lopez, która obroniła dwie jedenastki, i podkreśla to hiszpański dziennik Marca. I w ogóle w hiszpańskiej prasie na okładkach dziś przede wszystkim właśnie drużyna piłkarek świętująca Mistrzostwo Świata. Dużo pięknych słów na ten temat się pojawia. Ciekawe, co za to piszą w Korei Północnej. No, sprawdzimy.

0: Dumnie celebrują dziś zwycięstwo swoich piłkarek w Mistrzostwach Świata do lat 20 rozgrywanych w Polsce. W prasie hiszpańskiej dużo na ten temat i nie ma się co dziwić. A czy media w Korei Północnej odnotowały porażkę w finale? No w końcu wicemistrzostwo świata to chyba nie jest powód do wstydu. Karolina przejrzała to, co da się przejrzeć z mediów północno-koreańskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, to jest pytanie, czy Koreańczycy cokolwiek napisali. Jak się okazuje, jeszcze nie. Wczoraj, kiedy w ogóle poszukiwałam stron, na których można dowiedzieć się, co i o czym piszą Koreańczycy. Natrafiłam na stronę, która nazywa się chociażby KCNA Watch i to jest strona, która specjalnie jakby zbiera wszystkie newsy i automatycznie można zobaczyć, o czym oni piszą i wtedy przekierujecie do danego linku i do konkretnej strony. Ale akurat okazuje się, że oni chyba jedynie na ten moment przynajmniej dzielą się i chwalą się sukcesami, bo obecnie na przykład piszą bardzo często i spory z artykułów, które dotyczą takich azjatyckich igrzysk olimpijskich. I oczywiście tutaj o zwycięstwach ich sportowców jest sporo, szczególnie o złotych medalistach, ale wcześniej jedyną informacją, jaką zdobyłam na temat tych mistrzostw i tego finału, no to była jedynie informacja o tym, że zakwalifikowały się do finału, że zwyciężyły i że finał odbędzie się 27 września. To są bardzo takie krótkie, zwięzłe informacje i typowo informacyjne. Nie ma tam właściwie nic więcej. Nie ma tych emocji, które zawsze my jesteśmy w stanie gdzieś tam wyczytać z wiadomości sportowych, chociaż
0: no, zwłaszcza tych hiszpańskich, ociekających
1: chociażby
0: emocjami.
1: Hiszpańskich, więc no, to piszą Hiszpanie.
0: No właśnie, ciekawe, czy pojawią się te informacje w mediach Korei Północnej, a może okaże się, że jednak wygrały ten finał Koreanki. To, te karne zostaną jakoś tam odpowiednio zmontowane w telewizyjnych dziennikach. Oczywiście, tak, sprawdzimy w kolejnych dniach, jak to wygląda. Karolina Gonet będzie trzymać rękę na pulsie. You know the hardest thing.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Karolina Kozińska.
9: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. Zjawisko występuje na wschodnich i południowych krańcach Polski. Lokalnie mgła ogranicza widzialność do około 200 metrów. Pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa rozstrzygnięta. Łukasz Gibała otrzymał 93 tysiące głosów, a Monikę Piątkowską poparło 16,5 tysiąca wyborców mniej. I ta dwójka zmierzy się w drugiej turze. Głosów nieważnych oddano niewiele ponad 1,5 tysiąca, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
10: Różnica głosów pomiędzy tymi kandydatami jest bardzo duża. No to jest 93 042 i 76 514, a osoba trzecia ma 44 772, więc to jest tak duża różnica, że gdybyśmy nawet wszystkie nieważne uznali za ważne i przypisali temu kandydatowi, to tak by on nigdy nie został na drugim miejscu.
9: Frekwencja wyniosła 43,5%. Scenariusz naprawy Trybunału Konstytucyjnego poprzez reset konstytucyjny, na który zgodzić mogą się rząd i prezydent, kładzie na stół Fundacja imienia Stefana Batorego, pisze o tym Rzeczpospolita. Kluczem do takiego scenariusza miałaby być zmiana ustawy zasadniczej, tak aby sędziów Trybunału wybierali w przyszłości Sejm, Senat i prezydent. Obecny skład sędziowski miałby zostać przeniesiony w stan spoczynku. Do TK nie mogliby też trafiać politycy. Potężny niż znad Atlantyku, drugi dzień pustoszył północno-wschodnie wybrzeże USA, powodując rozległe powodzie, zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Silny wiatr powalał drzewa i słupy energii elektrycznej. Na Long Island uszkodzone zostały domy, a fale uderzające w umocnienia i plaże zwiększyły zagrożenie erozją wybrzeża. Na lotnisku w Bostonie odwołano ponad 250 lotów. Pełen serwis o 7:00.
8: O poranku na wschodzie i południu kraju mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów i to w zasadzie jedyny dziś zwiastun jesieni w pogodzie, bo będzie dziś w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie kraju. Do tego ma być pogodnie i słonecznie, bez deszczu. Trochę szkoda tych Koreanek z północy, ale Hiszpania była lepsza, to w piłce nożnej. Czemu by jednak nie wrócić do polskiego sukcesu?
11: No, brak mi słów. Nie mogłem zasnąć z radości do godziny drugiej i czułem się, jakbym to ja był częścią drużyny narodowej naszych siatkarzy. Chłopaki, serdeczne gratulacje jeszcze do dzisiaj. Wrażenia we mnie są buchające i gorące. Mówię tutaj o siatkarzach, niestety nie o piłkarzach.
8: Siatkarze mistrzami Europy, a piłkarze dziś w drugim meczu Ligi Narodów zagrają wieczorem ze Szwecją.

Fleetwood Mac i Monday Morning, no jak pasuje. Dwie dwójki i siedem trójek, jak zawsze do Państwa dyspozycji. Staszek Perzyna przy telefonie. Gratulacje dla siatkarzy, mile słyszane, ale i o książkach i o czytaniu chciałbym dziś z Państwem porozmawiać. A dlaczego? To się wyjaśni za chwilę. Teraz Orville Peck i Already Gone. Mamy 6:36.

0: Władze Singapuru postanowiły płacić swoim obywatelom za czytanie książek. Brzmi nieprawdopodobnie, jakby władze w desperacki sposób próbowały ratować drastyczny poziom czytelnictwa w kraju. Ale nic bardziej mylnego. Z wyjaśnieniem spieszy Michał Kowarski.
1: 8 na 10 dorosłych i 9 na 10 nastolatków w poprzednim roku w Singapurze przeczytało choć jedną książkę. Ale to nie znaczy, że nie może być lepiej. Działa to w następujący sposób. Logujemy się na singapurskim odpowiedniku M-Obywatela i w odpowiedniej zakładce dołączamy do misji codziennego czytania. Następnie wypełniamy quiz, na podstawie którego aplikacja poleca nam tytuły i jak je zdobyć. Za 15 minut czytania dziennie otrzymujemy 20 żetonów, które możemy kumulować na swoim portfelu albo przekazywać na cele dobroczynne. 1000 żetonów to 1 dolar singapurski, raptem 3 złote, ale tu raczej chodzi o mechanizm grywalizacji do wyrabiania pozytywnych nawyków. A 15 minut czytania dziennie to średnio około 10 książek rocznie. Ponadto władze Singapuru w ten sposób nagradzają obywateli za wyrabianie 10 tysięcy kroków dziennie.
2: To z doświadczenia też wiem, ale nawet z badań naukowych, że właściwie wysiłek umysłowy nawet w formie czytania jest najlepszym odpoczynkiem od wysiłku fizycznego.
1: Podaje Przemysław Saleta, który w tym kontekście nie ma nic wspólnego z Singapurem, ale zarówno ruch, jak i czytanie to uniwersalne wartości, które dobrze nam robią na ciało i na umysł. Autorytet zawsze się przydaje, żeby sprzedać coś, co jest dla nas dobre. Dorzucę jeszcze jeden.
3: Książki są fajnym sposobem, żeby się troszeczkę dostroić do raczej naszego bardziej naturalnego trybu skupiania się na rzeczach i bardziej świadomego w ogóle traktowania swojej głowy.
1: To z kolei Waluś Kraksa Kryzys, ale przydałby się jeszcze jakiś naukowiec dla podparcia tezy.
4: PISA w 250 tysiącach młodych ludzi z 32 krajów pokazało, że czytanie dla przyjemności ma większy wpływ na sukces edukacyjny i życiowy niż pochodzenie społeczne.
1: Edyta Plich, dyrektorka Stowarzyszenia Inteligentnej Młodzieży.
4: To znaczy, że jeżeli dziecko pochodzi z rodziny, w której nie tylko niewykształconej, ale niezaopiekowanej, jest w stanie nadrobić to poprzez czytanie. Jest to coś tak zupełnie niesamowitego, że kiedy skrolujemy telefon, kiedy coś oglądamy, kiedy zażywamy innej rozrywki, nie ma takiej możliwości jak właśnie przy czytaniu. My się po prostu musimy wyłączyć. Czytanie to też relacja.
1: Relacja międzyludzka. Jeśli czyta się w grupie, jeśli czyta się dla kogoś, ale też emocjonalna relacja z dziełem.
5: What the f***?
1: Poradnik pozytywnego myślenia. Reżyseria David Russell. Bradley Cooper po skończeniu pożegnania z bronią Hemingwaya wyrzuca książkę przez okno i o 4 nad ranem wyjaśnia swoje oburzenie rodzicom, które książka w nim wywołała. Nie przeprasza za obudzenie rodziców w środku nocy i zbitą szybę. W końcu to wina Hemingwaya. Idę o zakład, że nawet jakby ktoś mu zapłacił, to by nie przeczytał tej książki drugi raz.
6: Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us too.
0: Michał Kowarski. A zanim puścimy Michała wolno, może nam powie, czego by nie przeczytał drugi raz, nawet gdyby ktoś mu miał za to zapłacić.
1: Chyba Kordian. Ale bez przeczytania wcześniej Kordiana Transatlantyk Gombrowicza nie byłby taki zabawny.
0: A czyli nie trzeba dzwonić do Słowackiego, żeby przepraszał, ale państwo mogą dzwonić do nas. Której książki nie przeczytaliby państwo drugi raz, nawet jeśli ktoś miałby państwu za to zapłacić. A do której warto wracać nawet za darmo? O to też zapytajmy. 2 dwójki i 7 trójek.

0: geometryczny Dawid Podsiadło w Trójce. Jest 6:47, dziś poniedziałek, 28 września. Ja w weekend skończyłem Hrabiego Monte Cristo Aleksandra Dima i to jest zdecydowanie książka, do której powrócę. Nawet za darmo. A władze Singapuru nagradzają obywateli za czytanie, więc pytam, do których książek państwo wracają bez opłat i do których nigdy by państwo nie powrócili, nawet przy solidnej nagrodzie. 2 2 7 3. Zapraszam. Tymczasem jeszcze słowo o siatkarzach. Zdaje się, że pozytywne.
1: Najbardziej, co mi się podoba w ich wypowiedziach, to zawsze mówią, że nigdy nie dyskutują z tym, co mówi trener i wykonują wszystko to, co on powie. No i efekty, jakie mamy, doskonale widzimy.

odnośnie zapytań, Ania, której książki był drugi raz i przeczytała, Duny. Zdecydowanie, ja wiem, że to jest obrazoburcze, ale Duna mnie usypia po trzech stronach czytania. Świetny lek dla sennych.

0: To Miley Cyrus i Let's Get Married w trójce. 10 minut pozostało do 7. Czas na ważne sprawy. Zaprasza Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: W ostatnich tygodniach Ukraińcom przypisywano przestępstwa, których nie popełnili. W Kamiennej Górze sprawcą ataku nożem nie był Ukrainiec, a Polak. 11-latka, który na Podlasiu toporkiem zaatakował koleżankę, też przedstawiano jako Ukraińca, a w Małopolsce rozpowszechniano całkowicie zmyśloną historię o Ukraińcu, który miał porwać i więzić Polkę. W Jarosławiu doszło do prawdziwej tragedii. Obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. I teraz pytanie, jak bardzo ta prawdziwa tragedia może stać się paliwem dla kolejnych fałszywych historii, budowania strachu i wrogości i jak się bronić przed dezinformacją. Naszym gościem jest profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Czy po tragedii w Jarosławiu możemy spodziewać się jeszcze większej antyukraińskiej burzy w sieci?
3: Tak, możemy, dlatego że w poprzednich incydentach z Ukraińcami takie rzeczy się działy, a ta zbrodnia jest wyjątkowo i okropna, i szokująca. W związku z tym stanowi doskonałe podglebie do rozwijania dalszego hejtu i dezinformacji, w szczególności w mediach społecznościowych, no, które karmią się tego rodzaju dezinformacją.
2: Dlaczego w takich przekazach tak mocno eksponuje się narodowość sprawcy? Skąd bierze się ta potrzeba dopisywania do pojedynczej zbrodni, jak ta w Jarosławiu, tezy, że Ukraińcy są dla nas coraz większym zagrożeniem?
3: Dlatego, że to bardzo ułatwia widzenie rzeczywistości. To jest tworzenie prostych kozłów ofiarnych, daje pewne takie zrozumienie skomplikowanej, niełatwej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. To jest schemat stary jak świat. Podobne schematy też były, są stosowane wobec Polaków, na przykład w Wielkiej Brytanii, w szczególności przed Brexitem. Jeżeli jakiś Polak popełnił jakiś czyn nielegalny, a nie daj Boże zbrodnie, cała nacja była odsądzana w Wielkiej Brytanii od czci i wiary, w szczególności przez brytyjskie tabloidy. To jest bardzo skuteczny sposób na to, żeby jakby w cudzysłowie wyjaśniać skomplikowaną rzeczywistość, dlatego że daje proste do odpowiedzi na trudne problemy, bo no co to oznacza? To oznacza, że jeżeli w Wielkiej Brytanii wyrzucimy Polaków, w Polsce, jeżeli wyrzucimy Ukraińców, to wszystko już będzie cudownie. Wiemy, że to tak nie działa, natomiast metoda nadal jest stosowana.
2: Przypomnę, jest z nami profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Ja również bardzo dziękuję.
2: A całość spotkania z naszym gościem w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Dziękujemy i zapraszamy do serwisu podcastowego Polskiego.

0: Raz, dwa, trzy w trójce urodzinowo, bo dziś świętuje Adam Nowak. Adam Nowak, z którym w audycji Ludzie rozmawiała ostatnio Agnieszka Szydłowska.
1: Nigdy nie straciłem wiary w słowo, ale miałem wrażenie i do dzisiaj mam takie wrażenie, że ja tym słowem niewiele mogę, ale być może w ten sposób się oczyszcza trochę moje ego, tak do tego podchodzę, że dlaczego ja miałbym móc, skoro inni na przykład mogą więcej i nie opiniując się oczywiście zdaniem innych. Być może jest to czas na to, żeby, nie wiem, zdobyć jakieś doświadczenie, zebrać opowieści, potem je trochę zanalizować, czy syntetyzować, zanalizować i dopiero napisać coś, co...
2: Czyli trochę pożyć, tak? Wpuścić życie na przykład jako taki rodzaj...
1: No, życie w pracy, tak czy siak, ale no, zawsze jest poszukiwanie opowieści, tego, co się chce opowiedzieć.
0: Cała rozmowa na stronie Trójki w zakładce Ludzie. Zapraszamy, a za chwilę serwis.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodnie.

0: Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już siódma, dziś poniedziałek, 28 września. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
6: Nie od razu Kraków zbudowano, dlatego będzie druga tura. Wybory obserwował nasz reporter, za chwilę jego relacja.
7: Jest ryzyko wyłączenia internetu w Ukrainie po kolejnych rosyjskich atakach.
6: Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed rozpoczęciem roku akademickiego NFZ.
7: W Krakowie wszystko już jasne. Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W drugiej turze za dwa tygodnie zbierzą się radny Klubu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
6: Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwował wybory w Krakowie. Mariuszu, jaka jest różnica głosów między tymi kandydatami?
8: To różnice ponad 16,5 tysiąca głosów. Oddano 1426 głosów nieważnych, co oznacza, że nie mogło to wpłynąć na uzyskanie znaczącej przewagi przez któregoś z kandydatów i ten wynik wyborczy nie będzie podważany przez protesty wyborcze, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
9: Kolejność kandydatów jest następująca. Łukasz Gibała, zagłosowało na niego 93 042 mieszkańców. Monika Jadwiga Piątkowska, 76 514. Michał Krzysztof Drewnicki, 44 772. Z uwagi na to, że żaden z kandydatów nie przekroczył tego pułapu 50%, odbędzie się ponowne głosowanie między tymi kandydatami pierwszymi dwoma, Łukaszem Gibałą i Moniką Jadwigą Piątkowską.
8: Oznacza to w ujęciu procentowym Łukasz Gibała 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91% głosów. Na trzecim miejscu Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z poparciem 17,5% głosów, ale to nie pozwala na dalszą walkę w drugiej turze. A dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, rozpoczynają ciąg dalszych kampanii od spotkań z wyborcami dosłownie od świtu. Przed chwilą Łukasz Gibała spotkał się z mediami, a po godzinie 9 Monika Piątkowska ma rozdawać wyborcom krakowskie obwarzanki.
7: O czym mówił Śniewski, dziękujemy za relację. Jeszcze więcej o wyborach w Krakowie opowie. W porannym zapraszamy do trójki o 6.20 Paweł Pawlica.
6: Szczucie na ludzi, którzy uciekli przed wojną, jest obrzydliwe. Tak wicepremier, szef MSZ-u, odniósł się do antyukraińskich nastrojów związanych z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 osoby.
7: Radosław Sikorski przypomniał, że Polacy są narodem, który dobrze zna doświadczenie emigracji.
10: Polska bardzo zyskała przez sposób, w jaki potraktowaliśmy Ukraińców. I ja rozumiem, że czasami są wydłużone kolejki u lekarza, czy obca mowa w autobusie, czy w szkole, ale takie szczucie na ludzi, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny. A jesteśmy narodem, który przez 300 lat w każdym pokoleniu miał takie doświadczenie.
7: Na negatywne nastroje w Polsce wobec Ukraińców zareagował Kościół. Prymas zaapelował, aby morderstwo w Jarosławiu nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
6: W związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę telekomunikacyjną istnieje ryzyko wyłączenia internetu. Rosjanie coraz częściej uderzają w centra danych.
7: Ukraińskie władze zapewniają, że przygotowują się na najgorsze scenariusze.
11: W ciągu ostatnich dni rosyjskie drony i rakiety kilkukrotnie uszkodziły ukraińskie centra danych cyfrowych. To spowodowało m.in. zakłócenia pracy dostawców internetu, ale też niektórych telewizji. Premier Serhii Korecki, pytany o zagrożenie stałego wyłączenia internetu, podkreślił, że w związku z celowymi rosyjskimi atakami na centra danych, państwo przygotowuje się na najtrudniejszy scenariusz. Część infrastruktury jest przenoszona pod ziemię, inna umieszczana w chmurze lub fizycznie przenoszona za granicę. W zależności od potrzeb te trzy metody mogą być stosowane jednocześnie. Trzeba wychodzić od najgorszego scenariusza i właśnie w ten sposób się przygotować.

0: przygotowywać.
1: Powody tych najgorszych scenariów.
0: Zdaniem ukraińskich ekspertów zmasowane rosyjskie ataki na centra danych mogą sparaliżować działalność krytycznie ważnej infrastruktury. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Wojsko wraca do Łowicza, powstaje tam nowa jednostka.
3: W drugiej brygadzie rakietowej będzie służyło około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale skorzysta też miasto, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
4: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Żołnierze drugiej brygady rakietowej będą służyli także w Gostyninie na Mazowszu.
3: Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego.
2: Do 26 roku życia studenta może zgłosić rodzic, opiekun lub współmałżonek. Może to też zrobić uczelnia bez limitu wiekowego, mówi Julia Umywalnik z NFZ-u.
5: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
3: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku. Student musi złożyć wniosek.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Mamy 5 po 7, a to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Na warszawskim lotnisku polskich siatkarzy powitały tłumy kibiców, a radości z gorącego przyjęcia nie krył libero reprezentacji Jakub Popiwczak.
9: Pamiętam 23 rok, gdzie zostaliśmy również mistrzami Europy i pamiętam, że wtedy było tłumnie, tłoczno i dzisiaj chyba bardzo, bardzo podobnie. Piękne uczucie wracać do kraju, wracać do ojczyzny, widzieć tych wszystkich ludzi, którzy po prostu cię otaczają, uśmiechają się, są ci wdzięczni za to, co zrobiłeś. Świetna sprawa.
8: W finale, który został rozegrany w Mediolanie, Polacy pokonali Francuzów 3-1. Skończyła się seria zwycięstw piłkarskiej reprezentacji Norwegii. W spotkaniu Ligi Narodów Norwegowie w Oslo przegrali z Portugalczykami 1-2. Triumf drużynie prowadzonej przez Jorge Jesusa zapewniły trafienia João Felixa i Gonzalo Ramosa. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Erling Haaland i była to jego 65. bramka w narodowych barwach. To jeszcze piłka, ale w kobiecym wydaniu. Piłkarki z Hiszpanii nowymi mistrzyniami świata do lat 20 w wielkim finale w Łodzi pokonały po rzutach karnych obrończynie tytułu Koreę Północną. Przez 120 minut kibice nie zobaczyli ani jednej bramki, a w serii 11 Europejki wygrały 4-3. Brązowe medale przypadły Kolumbijkom, które po dogrywce pokonały Włoszki. Przypomnijmy, to właśnie zespół z Ameryki Południowej wyeliminował wcześniej reprezentację Polski. Sensacja na kolarskich mistrzostwach świata. Brandon McNulty zdobył złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego. Amerykanin zaatakował na ponad 30 km przed metą i po samotnej ucieczce nie dał się dogonić rywalom. Podium z 11-osobowej grupy pościgowej uzupełnili Australijczyk Michael Matthews oraz Holender Matthew van der Poel. Najlepszy Polak Michał Kwiatkowski zajął 50. miejsce.
7: O poranku na wschodzie i południu kraju mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Proszę uważać i proszę potraktować to jako zwiastun jesieni, ale jedyny dziś, bo będzie w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 na zachodzie kraju, 24 stopnie 28 września. Do tego ma być pogodnie i słonecznie, bez deszczu, nieco więcej chmur i jedynie po południu może się pojawić na północnym zachodzie i północy kraju.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
7: Jest 7:08.
10: Zapraszamy do Trójki.
7: A której książki państwo nie przeczytaliby drugi raz za żadne skarby? Tej odpowiedzi można się było

0: spodziewać.
1: Taka książka, której bym nie przeczytał za żadne pieniądze, to jest Nad Niemnem Orzeszkowej. Przeczytałem z tego 3 strony i książka, zatoczywszy łuk, trafiła w miejsce styku 2 płaszczyzn ścian ze sobą. Zaliczyłem to dlatego, że koleżanki mi opowiedziały. Byłem przepytywany ze znajomości lektury, no i pani profesor powiedziała, no widzę, że przeczytałeś. Ja mówię, nie przeczytałem. I za szczerość dostałem 4.
0: Pozostaje pogratulować szczerości.
2: Książki, której nigdy bym ponownie nie przeczytała, to Anna Róg, Chłopiec z Grenlandii, ale książka, do której można wracać ciągle, to Śmierć pięknych saryn, o tym, jak pożegnałem się z rybami. Oto Paweł.
0: I mamy polecajkę. Choć ja liczę też na polemikę z tymi tytułami, do których by państwo jednak nie powrócili za żadne skarby. A rozmawiamy dziś o tym, bo Singapur proponuje swoim obywatelom płacenie w żetonach, w specjalnej aplikacji, właśnie za czytanie książek. 2 dwójki i 7 trójek do państwa dyspozycji. Jest 7:10, teraz MGMT i Kids, a za chwilę porozmawiamy z Pawłem Pawlicą o tym, co słychać w Krakowie po wczorajszych wyborach prezydenckich.

0: Czy to już jesień? Gdy słyszysz te słowa, to znaczy, że już jesień.
1: Do kierowców, którzy wachlarz zachowań jest bardzo szeroki. Niektórzy już włączyli światła przeciwmgielne, chociaż te 200 czy nawet 300 metrów to nie 50 przepisowe, ale jeszcze chyba gorsi są ci, którzy jadą na światłach dziennych albo w ogóle bez świateł i naprawdę

0: tej mgle są zdecydowanie gorzej widoczni.
1: W Krakowie będzie potrzebna wyborcza dogrywka. W pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska prawie 30%, co oznacza, że żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, więc będzie druga tura. Przypomnijmy, mieszkańcy wybierają tam nowego prezydenta po tym, jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski. No i właśnie, przenosimy się do Krakowa, gdzie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. W wachlarzu zachowań rowerzysty dzisiaj rano potrzebne było oświetlenie na rower. To tak a propos telefonu.
1: Przy okazji tej mgły. Powiedz, czy już wiemy, jak będzie wyglądał pierwszy dzień kolejnych dwóch tygodni kampanii wyborczej kandydatów, którzy pozostali na placu boju?
2: No, ten plac boju już został wskazany, ja na nim jestem, to Rondo Mogilskie, to takie dwupoziomowe centrum przesiadkowe dla pasażerów komunikacji miejskiej, a tutaj orężem stały się obywarzanki i kawa, jak to w poniedziałek rano w Krakowie. Dokładnie tak, ze skrzynką krakowskich wypieków tuż przed godziną siódmą pojawił się tutaj zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała. Nieco później z kawą i też z obwarzankami pojawi się tutaj senator Monika Piątkowska, no ale nie będzie spotkania kandydatów z twarzą w twarz. Łukasz Gibała pojechał już na następne spotkania. 36% głosów to najlepszy wynik Łukasza Gibały, byłego posła, a teraz szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który, przypomnę, już po raz czwarty startuje w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: Ten wynik mnie zaskoczył. Zakładałem, że może być wyższy niż 26%, które miałem dwa lata temu, ale nie zakładałem, że to będzie aż około 10 punktów procentowych. Zero triumfalizmu. Myśmy tych wyborów jeszcze nie wygrali. Pełna mobilizacja, bo w drugiej turze może być różnie.
2: No ale wczoraj w sztabie kandydata po ogłoszeniu wyników sondażowych no, był wybuch radości. Sam Łukasz Gibała tak mówił o planach na najbliższe dwa tygodnie.
3: Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami. Nie ma lepszego sposobu na przekonywanie ludzi jak spotkanie twarzą w twarz. No możecie mi Państwo wierzyć albo nie, ale moim zdaniem w ten sposób zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy głosów już w trakcie tych wszystkich 20 lat, kiedy działam publicznie. I w ciągu dwóch tygodni spokojnie można porozmawiać z kilkoma tysiącami osób, a to jest bardzo dużo, zwłaszcza w wyborach przedterminowych, gdzie ta frekwencja zawsze jest trochę niższa.
2: Pełna mobilizacja także jest wyczuwalna w sztabie senator Moniki Piątkowskiej. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zapowiedziała walkę o każdy głos.
4: Liczę się z tym, że ostatnia prosta może być brutalna, natomiast absolutnie tego się nie boję. Moim zadaniem jest przekonywać mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że nie tylko kampania, ale również i rządy w naszym mieście mogą być i powinny być merytoryczne, spokojne, w drodze ewolucyjnej zmiany.
2: Dwóch kandydatów to podobne obietnice, ale dwie wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi Krakowa.
4: Kraków, który widzi szansę we współpracy z premierem i rządem. O Kraków, który nie odcina się od władz centralnych. O Kraków, który chce współpracować z każdym, który chce budować stabilne miasto. O Kraków odważny i o Kraków ambitny.
2: Obu kandydatów dzieli różnica około 16,5 tysiąca głosów. No i tutaj języczkiem uwagi w tych dwóch tygodniach zbliżających się będą wyborcy, którzy w pierwszej turze poparli pozostałych kandydatów. Michała Drewnickiego z PiS to 17,5%, Aleksandra Owce z Razem prawie 7%, czy Darię Gosek-Popiołek z Lewicy prawie 5%. Na kandydata Konfederacji Korony Polskiej Michała Klimka zagłosowało nieco ponad 4% głosujących. Stawkę zamknął Sławomir Pietrzyk. Jego wynik to 947 głosów, co daje 0,3%.
1: No ale to właśnie takie nawet dziesiąte części procentów, ułamki mogą decydować w drugiej turze wyborów. Tam oczywiście dwoje kandydatów, czyli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Krakowa. Ten powyborczy poranek relacjonował, jak słyszymy, z Ronda Mogilskiego właśnie Paweł Pawlica. Pawle, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Trzymaj
2: dobrego
1: się
2: dnia,
1: ciepło
2: do usłyszenia.
1: O poranku i wzajemnie. Uwaga na mgłę. A teraz piosenka dnia w Trójce.

0: Krzysztof Zalewski i Jednakowi to nowość i nasza piosenka dnia. A państwo dzwonią? 2 2 7 3.
1: Ja jestem czytelnik z zamiłowania i czytam różne rzeczy. Uwielbiam Prusta, ale kocham też Nadniemnym. Ale nie przeczytałabym za żadne pieniądze po raz drugi takiego fragmentu u Dostojewskiego w Zbrodni i karze, kiedy Wozak znęca się nad koniem. Protestuję przeciwko nieczytaniu. Stanowczo.
0: Dokładnie. Protestujemy przeciwko nieczytaniu, więc może skupmy się jednak na tych tytułach, do których sięgnęliby państwo ponownie, nawet za darmo, nawet bez opłaty w żetonach takiej, jaką proponują zaczytanie władze Singapuru. Co nawet za free opłaca się przeczytać po raz kolejny?
2: Chciałabym powiedzieć, że książki, które drugi raz najchętniej bym przeczytała, to Harry Potter i więzień Azkabanu oraz Harry Potter i kamień filozoficzny. Są to świetne książki.
0: O, muszę się zgodzić. Nikt mi nie płacił, a każdą z nich przeczytałem kilkanaście razy pewnie. Gdyby tak zliczyć te wszystkie lata. 22 minuty po godzinie 7:00, tu Trójka i audycja poradna.

0: Halo, halo.
1: Na pewno przeczytam jeszcze kilka razy w życiu pana Tadeusza.
0: Pana Tadeusza, a pan też tak ma, że akurat po tej lekturze zaczyna myśleć 13 z głoskowcem i rymami? Bo u mnie to zawsze tydzień takiej walki później. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji, a za chwilę u nas skrót serwisu, ekonomia i pogoda.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze kończył się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
2: Żegnamy reklamy.
0: Tu program trzeci.

0: Polskiego Radia, za chwilę będzie 7:30. W skrócie serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
1: 24 osoby, w tym 8 dzieci, zostały ranne w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w dzielnicy Sałtivka w Charkowie, poinformował rano na telegramie burmistrz miasta. Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Niemiecka prasa przyjęła zmieszanymi uczuciami niespodziewane spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec z szefem rosyjskiej dyplomacji w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przeważają negatywne oceny, chociaż część komentatorów uważa, że Berlinowi udało się obnażyć brak gotowości Moskwy do poważnych negocjacji. 4 osoby zostały poszkodowane w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko.
1: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. 37-letni woźnica był trzeźwy. Mieszkańcy Hawajów zmagają się z 3. w tym roku atakiem huraganu. Tym razem u wybrzeży stanu Aloha szaleje żywioł Nolo. Przynosi ulewne deszcze i silny wiatr. W ostatnich godzinach Nolo był huraganem 4. kategorii w 5-stopniowej skali. Żywioł znajdował się na południu od wyspy Big Island. Prezydent Donald Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego dla całych Hawajów. Pełen serwis o 8.
0: Do 8 jeszcze 29 minut. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zapraszam. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. A bez takiego zgłoszenia nie będzie można się później ubiegać o zapowiadaną pomoc. Rośnie zainteresowanie pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli programem długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK zbliża się już do 58 miliardów złotych. Zdaniem Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów.
4: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie. Z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty zarówno pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
3: W PPK oszczędza obecnie około 4,5 miliona osób. Masło znowu drożeje. W pierwszej połowie września kostka kosztowała średnio 5 zł i 61 groszy, czyli o 13% więcej niż w sierpniu. Zdaniem ekspertów okres bardzo taniego masła może się kończyć. Niemiecki Bundestag przegłosował obniżkę podatków od benzyny i oleju napędowego. Od początku października do końca grudnia ceny paliw mają dzięki temu spaść o mniej więcej 17 eurocentów za litr. Koszt tego rozwiązania dla budżetu federalnego i landów ma wynieść około 2,5 miliarda euro. Na ferie zimowe coraz więcej Polaków wybiera ciepłe kraje. Największą popularnością cieszą się Egipt, Malta, Hiszpania, Włochy, Cypr i Tajlandia. Popularność zyskuje także Maroko i Kenia. Osoby, które preferują wyjazdy krajowe, najczęściej wybierają góry. Dolar kosztuje dziś 3,84 zł, a euro 4,37.
0: Co z tymi rymami? Powiedzą, co za oknami. Poranne mgły mogą dać się we znaki. To na południu i wschodzie poranek taki, a po południu słońce w pogodzie i do 24 stopni na zachodzie. Słoneczny mamy początek jesieni, słoneczny uśmiech z promieniami złotymi. A takie sobie. A wczoraj odbył się po raz 48. Maraton Warszawski. Paweł Turski tym razem biegał z mikrofonem i sprawdził, w jakich nietypowych strojach pojawiają się na starcie maratończycy. Szczegóły za chwilę. A teraz In Excess i Suicide Plant w Trójce.

0: Za nami 48. maraton warszawski. Do mety dotarła rekordowa liczba biegaczy, ponad 10 tysięcy osób, a 42 km i 195 metrów pokonało też kilkanaście osób w przebraniach. Z biegaczami, którzy w szczytnym celu stawiali kroki w ciężkich strojach, rozmawiał Paweł Turski.
1: To jest ślimak?
2: To jest ślimak, tak. Formy nie było zbudowanej, więc stwierdziłem, że pobiegnę ze ślimakiem.
1: Czyż on tutaj jest napompowany?
2: Tak, tak, tak, on jest na akumulator. Po drodze musiałem go wymienić, żeby cały czas się pompował. Także wyzwanie było niezłe.
1: Co jest takiego najtrudniejszego w bieganiu ze ślimakiem?
2: Musisz uważać na osoby dookoła, bo jest całkiem obszerny. Trzeba uważać jeszcze na dziury, bo nie widać, co jest przed tobą. Zrobiłem to dla Fundacji Cancer Fighters. Może mnie bolało, ale osoby onkologiczne cierpią bardziej.
1: Co to jest za strój?
3: To jest Superman dla Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Trzeci raz w tym stroju i być może nie ostatni.
1: Czerwone buty, czerwone prawie że podkolanówki. Do tego długi rękaw.
3: Jest to termoaktywne, także oddycha i wbrew pozorom nawet pomaga. Jak słońce piecze, to nie smaży skóry.
1: A peleryna?
3: Trzeba szybko biec, żeby powiewała.
4: 5 godzin 30 minut na mecie z tarczami, włóczniami. W pelerynach pojawiają się Spartanie. Spartanie dzieciom. Dużo was, doliczyć się nie mogę.
5: Wszystko, nie widać.
1: W radiu jesteśmy, to widać. Tu jest i kask.
5: Hełm, tarcza.
1: Ile to waży? Trochę?
5: No, na 30 wszystko waży, dwa razy więcej. Ale jakoś daliśmy radę.
1: A jak się w takiej chmarze biegnie?
5: To taki wysiłek, że to można zrobić tylko raz. Raz na pół roku. Ale to jest tak szczytny cel, że mimo że boli, to biegniemy, bo dzieciom jest ciężej.
4: Czy planują państwo nagrodzić osobę, która miała najlepszy strój?
6: My już jakiś czas temu zarzuciliśmy robienie konkursów na najlepsze przybranie, bo to jest po prostu nie do wybrania. Jest zbyt dużo takich wspaniałych, nic

0: inicjatyw.
1: Magda Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski.
0: Bo ludzie nie tylko przebierają się, ale zobowiązują się do jakichś niesamowitych wyczynów, do zrobienia 100 pompek na mecie, także nawet nie porywamy się na to, żeby wybierać. Staramy się doceniać absolutnie wszystkie i przede wszystkim tych biegaczy charytatywnych doceniamy pomarańczowymi numerami startowymi.
2: Króla Juliana to się nie spodziewałem na maratonie.
3: Ja się tak ubieram na co dzień. Tak serio to mój strój wziął się z tego, że ja zbieram na dzieciaki, które walczą z rakiem. I co pół roku, bo i na półmaratony udaje się te zbiórki jakoś tam napompować. Dzięki temu, że robię z siebie głupka.
2: Co bieg jako król Julian?
3: Nie, był Pikachu, był Batman, był szatan serduszko z Dragon Balla, był jednorożec. Gandalf był ostatnio nawet. Także co pół roku coś nowego. Już jest plan, co będzie na połówce w przyszłym roku. Będzie dmuchany jednorożec, także będzie też wesoło.
4: Półmaraton warszawski, o którym mówił król Julian, odbędzie się 4 kwietnia. Czasu na przygotowanie strojów albo tego stroju jednorożca jest więc całkiem sporo. Nieco mniej do 8, bo 20 minut, a to aż i fantastyczna nowość. Stop the Wedding.

0: Zmienia nam tempo poranku aż w tym utworze, ale rozpędzamy się rytmicznie także w stronę 8.13 i rozmowy bez uników. Renata Grochel w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska z KO będzie dziś twoją gościnią.
1: Tak, będziemy rozmawiać o wczorajszych wyborach, jak się okazuje, pierwszej turze w Krakowie. Kandydat obywatelski, Komitet Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała, 36,38%. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 29,91%.
0: Jak mówił Łukasz Gibała, to 10 punktów procentowych więcej niż się spodziewał.

0: Nie wiem, czego się spodziewał pan Gibała, natomiast na pewno nie spodziewała się Koalicja Obywatelska i PSL.
1: Że wejdzie do drugiej tury?
0: Słabego wyniku.
1: A, słabego, rozumiem.
0: Raczej oczekiwali, że Monika Piątkowska będzie prowadziła. Ale ciekawe jest pytanie, skąd kandydaci mogą dobrać głosy, bo wydaje się z exit poli i PSOS-u, że, czyli z badania wykonanego przed komisjami wyborczymi tuż po głosowaniu, że większe szanse mobilizacji nowych wyborców ma Łukasz Gibała, dlatego że wyborcy lewicy poparli liczniej Łukasza Gibałę, prawie 25%, na Monikę Piątkowską niecałe 6% głosowało, a wyborcy trzeciej drogi to w ogóle widzieliby w pierwszej turze już Gibałę jako zwycięzcę tych wyborów, ale to nie będzie jedyny temat. Porozmawiamy też o tym, czy w Polsce potrzeba debaty o ułatwieniu dostępu do broni. Tego chce prezydent Karol Nawrocki. Porozmawiamy o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy po Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, po wizycie polskich polityków w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Wiemy coś więcej na temat tego, jak się będzie zachowywała Rosja w najbliższych miesiącach, czy nie. Serdecznie zapraszam na 8.13.
1: Zapraszamy właśnie na 8.13, a teraz Snow Patrol i Cold Out in the Dark.

Władze Singapuru promują czytelnictwo i w ichniejszym odpowiedniku M-Obywatela nagradzają za czytanie książek. A my pytamy o książki, do których nawet za darmo by państwo powrócili. I też pytamy na

0: Facebooku o tytuł, który powinien przeczytać każdy. Pod specjalnym postem stworzyła nam się prawdziwa lista i ciekawa dyskusja. I tam Państwa zapraszam. Komentarzy jest tyle, że każdemu co najmniej na rok taka lista książek powinna wystarczyć. I bardzo się cieszę, że pojawia się Hrabia Monte Cristo, bo jestem obecnie w fazie mocnego zauroczenia właśnie tym tytułem. Dwie dwójki i siedem trójek także do Państwa dyspozycji. Ja mamy 10 minut do 8. To czas na Kubę Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Paul McCartney, Coming Up.

0: Zrób to sam. Program emitowany w Telewizji Polskiej od 1959 roku. Przynajmniej dwukrotnie mocno wpłynął na karierę Paula McCartneya. To oczywiście niepotwierdzona informacja, ale poszlaki w postaci solowych albumów Sir Paula są mocne. Ten pierwszy z 1970 roku, nagrany tuż po rozpadzie The Beatles, drugi, wydany dekadę później. Oba stworzone w 100% wyłącznie rękami McCartneya. Latem 1979 roku słynny Beatles zamknął się na swojej farmie w Szkocji i rozpoczął pracę nad kolekcją dość eksperymentalnych utworów. Samodzielnie rejestrował perkusję, bas i gitary, na końcu dodając wokal. Przy każdym z tych elementów bawił się w najlepsze, przetwarzając brzmienie sobie tylko znanym sposobem. Jak mówił później, nie za bardzo pamiętam, jak zrobiłem połowę z tych rzeczy. Po prostu to, co mi się podobało, zostawiałem, a resztę kasowałem. Efekt był niezwykle świeży i mógł kojarzyć się z nowofalową muzyką spod znaku grupy Talking Heads. W przypadku Coming Up McCartney eksperymentował też z nagraniem swojego głosu. Używał do tego magnetofonu pozwalającego na manipulację prędkością odtwarzania. Jego wokal jest więc nieco przyspieszony i przepuszczony przez efekt echa. Nie spodobało się to włodarzom amerykańskiej wytwórni, która do promocji wybrała wersję koncertową utworu nagraną z zespołem Wings. Amerykanie lubią prawdziwe brzmienie głosu Paula McCartneya, uzasadniał jeden z decydentów. Przeciwnego zdania był John Lennon, często sceptyczny odnośnie solowych nagrań swojego dawnego przyjaciela z zespołu. W wywiadach komplementował utwór i jego odjechane brzmienie. To właśnie McCartneyowskie Coming Up zmotywowało go do pracy nad albumem Double Fantasy. Który okazał się niestety ostatnim w karierze Lennona.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci

0: Ci pomóc. Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła ósma. Dziś poniedziałek, 28 września. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
4: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o fotel prezydenta Krakowa w drugiej turze za dwa tygodnie.
5: Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
4: Sztorm na północnym wschodzie USA powoduje największe od 10 lat powodzie. 36,4% głosów zdobył Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta.
5: Popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka Monika Piątkowska otrzymała 29,9%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.
4: Łukasz Gibała zaapelował o merytoryczną kampanię przed drugą turą.
6: Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie.
4: Monika Piątkowska zapewniła, że nie ustanie w walce o uczciwy Kraków.
7: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków.
5: A druga tura wyborów odbędzie się 11 października. W pierwszej do urn poszło 255 tysięcy osób, a zatem frekwencja wyniosła 43,5%.
4: O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
4: Ustawa przyjęta przez Sejm i Senat ma przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu oraz pozwolić na sfinansowanie kolejnej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Więcej o tym Michał Makowski.
8: Poprzednia wersja ustawy bez podpisu prezydenta została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki proponuje, aby pieniądze z zysków koncernów paliwowych zamiast do budżetu państwa przekazać na specjalny fundusz.
9: Tworzony specjalny fundusz, który będzie tylko właśnie obsługiwał obniżanie cen paliw wtedy, kiedy one będą przekraczały próg akceptowalny.
8: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje, że w kwestii cen paliw prezydent kieruje się polityczną kalkulacją.
10: Prezydent nie chce pomóc rządowi. Uważa, że wszystko, co może się wiązać z tym, że rząd będzie miał polityczny sukces, że trzeba to zablokować.
8: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy pozwalający na tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku ze sprzedaży detalicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach rolnicy mogą składać do 15 października.
4: Można to zrobić poprzez aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą, przypomina minister Stefan Krajewski.
11: Mamy zabezpieczone środki w budżecie, będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
5: Szef resortu rolnictwa przypomina, że zgłoszenie szkody jest konieczne przy staraniach o rządową pomoc.
4: Sztorm na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych powoduje problemy od New Jersey po Nową Anglię.
5: Ekstremalne opady i wysoki poziom oceanu doprowadziły w wielu miejscach do największych od 10 lat powodzi.
12: Mieszkańcy nadmorskich miejscowości na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych już drugi dzień zmagali się z powodzią, gdy w niedzielę potężny sztorm uderzył w wybrzeże, pozbawiając prądu dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Wezbrania wód zalały nisko położone dzielnice w stanie New Jersey, a porywisty wiatr powalał drzewa na nowojorskiej wyspie Long Island, uszkadzając domy i przewracając słupy energetyczne. W nadmorskiej miejscowości Seabright w stanie New Jersey każdy przypływ przynosił kolejną falę powodziową. Przemieszczający się powoli układ pogodowy utrzymywał się nad regionem przez całą niedzielę, przynosząc ulewne deszcze, silny wiatr i niebezpieczne wysokie fale. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Na koniec serwisie przeczytamy głośno o tym, co tygrysy lubią najbardziej, czyli fragmenty Kubusia Puchatka podczas akcji głośnego czytania w Bydgoszczy.
5: W tym roku mija 100 lat od pierwszego wydania książki Alana Aleksandra Milna.
13: Puchatek podrapał się w nosek i powiedział, że mu się zdawało, że królik mówił coś o swojej rodzinie.
14: Nasz syn pożera książki, tylko że póki co, ponieważ jest bardzo mały, to pożera je dosłownie, a w przyszłości mamy nadzieję, że tak jak rodzice będzie je pożerał także czytając.
15: Nela bardzo lubi czytanie głośne, jeszcze nie czyta w

0: sama, ale to nasz czas wieczorny.
1: Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno.
0: Redaktor naczelny Polskiego Radia PIK, Cezary Wojtczak, również głośno czyta.
2: To jest taka akcja, w której zawsze chciałem wziąć udział. Ja w ogóle uwielbiam czytanie. Wychowałem się na książkach. Czytanie zawsze było takim moim drugim życiem.
3: Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, Fundacji 12 Kamienica. Głośne czytanie daje jakieś umiejętności występowania, mówienia wtedy, gdy pytają, nazywania emocji, formułowania swoich myśli.
4: A jedyny powód robienia miodu to ten, żebym ja go jadł.
5: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada jutro. Został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
6: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: A to proszę bardzo, teraz o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli piłeczka i Norbert Michalak.
9: Tak. Dziś polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. Stadion w Solnie polskim kibicom niestety nie kojarzy się najlepiej, bo właśnie na nim w marcu Szwedzi wygrali z biało-czerwonymi baraż o awans na mundial. Mówi selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.
10: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
9: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii zdobyli Super Puchar Polski. W finale w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Po meczu zadowolenia nie ukrywał 21-letni koszykarz Legii Jakub Andrzejewski.
11: Fajnie, że udało nam się wygrać Super Puchar. Pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już Liga. I na tym się prawdopodobnie skupimy od wtorku, który mi był ciężki. Dwa ciężkie mecze, dwie bardzo dobre drużyny i tyle.
9: Legioniści nowy sezon w basketlidze rozpoczną w piątek wyjazdowym meczem z Energą Czarnymi Słupsk. Brandon McNulty, nowym mistrzem świata w kolarstwie szosowym. Amerykanin wykorzystał przestój w grupie faworytów i po niesamowitej ponad 30-kilometrowej solowej akcji samotnie minął linię mety. Najlepszy Polak Michał Kwiatkowski zajął 50. miejsce, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypetkowski.
12: Michał Kwiatkowski, który był naszym liderem drużyny, bardzo mocno się nastawiał, ale widać, że nie miał chyba takiego super, super dnia. Próbował przeskoczyć, próbował tam walczyć z nimi wszystkimi. Myślę, że w miarę odpowiednim momencie, no ale wyszedł taki wielki gaz, bardzo wysoki poziom i po prostu no tak wyszło, jak wyszło. No.
9: Reprezentacja Polski zakończyła Mistrzostwa Świata w Montrealu z dwoma medalami. Złotym juniorki Marii Okrutnej-Okrucińskiej w czasówce i srebrnym Katarzyny Niewiadomej Fini w wyścigu ze startu wspólnego Elity Kobiet.
8: Złota polska jesień albo oddech lata jeszcze dziś w pogodzie. Będzie słonecznie i ciepło, cieplutko wręcz. Od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie kraju. W centrum 21, a odczuwalnie przy bezchmurnym niebie pewnie jeszcze o kilka stopni więcej.
6: Autopromocja.
7: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11:50.
13: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
14: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
13: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
14: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
7: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11:50.
6: Autopromocja.
8: A propos cen paliw i ewentualnego programu CPN, właśnie dotarłem do nagrania, które pokazuje, że minister Andrzej Domański, minister finansów, wziął udział w maratonie warszawskim, czym ewidentnie daje przykład oszczędności paliwa.
7: Zapraszamy do Trójki.
8: Można. 42 kilometry na nogach można. Zapraszamy do Trójki. Do 9:00. Za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Gościnią Renaty Grochal będzie Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, a teraz Coldplay. Dzień dobry, jest 8:09.

0: Gwieździste niebo i Coldplay w Trójce. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
3: Dzień dobry.
2: Ale zaczynamy od Krakowa. Już wiadomo, że druga tura będzie w Krakowie. Łukasz Gibała dostał w wyborach 36,38% głosów. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL, 29,91%. Dlaczego tak słabo?
3: 30-36. Jak to słabo? Nie, no dobrze, jesteśmy w drugiej turze, walczymy. Oczywiście najlepszy byłby taki, gdyby to było 50+, tak, ale ponieważ nie, to krakowiacy wybierają. Druga tura jest przed nami. No zobaczymy, co tam się będzie działo.
2: Ale czy Monika Piątkowska ma jakiś porywający pomysł na drugą turę? Bo wczoraj widziałam jej przemówienie tuż po ogłoszeniu tych pierwszych sondażowych wyników wyborów i głównie rzucał się w oczy Łukasz Gibała, który był za Piątkowską na Telebimie, dużo większy od niej. Kto się tam w sztabie w ogóle zajmuje jakimś wizerunkiem pani Piątkowskiej?
3: Panie redaktor, jeżeli pani pyta,

0: To o kampanię naszej pani senator, to ja proponuję, żeby ją tutaj zaprosić.
1: Nie chce się pani tłumaczyć?
0: Nie wiem, to nie kwestia tłumaczenia, po prostu nie wiem. Tak, znaczy to będzie absolutnie bój o wszystko, no więc rozumiem, że te dwa tygodnie będą bardzo ważne.
2: Ale większe zdolności pozyskiwania innych elektoratów, zdaje się, ma Łukasz Gibała, wyborcy lewicy. Prawie 25% wyborców na niego zagłosowało, a na panią Piątkowską niespełna 6%. Trzecia droga. Gdyby wyborcy trzeciej drogi decydowali, to Gibała wygrałby w pierwszej turze.
0: Panie redaktor, to jest tak, jakby na półmetku pytać, co będzie na samym końcu. No, jesteśmy w sytuacji, w której dwoje kandydatów weszło do drugiej tury i nie mam żadnych wątpliwości, że i jedno, i drugie w tej chwili będzie walczyć o wszystko. Kto wygra, okaże się 11 października, tak? Bo to chyba jest ta data.
2: Tak, 11 października druga tura, ale był premier w czwartek, był wicepremier i nie pomogli pani Piątkowskiej. Może ona nie powinna się ciągle powoływać na premiera i dziękować premierowi, że ją wyznaczył na kandydatkę, tylko mówić
0: panie
2: bezpośrednio do mieszkańców.
0: Ponieważ jestem w polityce od 20 lat, nie jedna kampania za mną. Naprawdę to są sytuacje, w których się podejmuje decyzje i działa, a nie mówi o nich publicznie, zanim się wydarzą. Na pewno sytuacja, w której trzeba walczyć w drugiej turze, zawsze jest kłopotliwa. Na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Natomiast to mieszkańcy będą decydować o tym, kto wygra.
2: Ale czy te wybory lokalne są takim poligonem przed wyborami parlamentarnymi, które za rok?
0: Tego tak naprawdę nie wiemy, tak? Czy to będzie miało przełożenie, czy nie, dlatego że te decyzje samorządowe, one zawsze idą trochę innymi drogami. Jeśli można patrzeć na to bardzo szeroko, to są takie miejsca w Polsce, gdzie te samorządowe koalicje są zupełnie inne niż te ogólnopolskie. Także tutaj, to znaczy, czy przed następnymi wyborami dobrze jest wygrać takie wybory w dużym mieście? Tak, natomiast czy można to przekładać jeden do jednego? Nie, dlatego że po prostu samorządowe wybory rządzą się innymi prawami, nie tak do końca partyjnymi jak te ogólnopolskie wybory.
2: Prezydent Karol Nawrocki otwierał strzelnicę w ubiegłym tygodniu na Mazowszu i powiedział, że chce debaty o ułatwieniu dostępu do broni. Powinna być w Polsce.
0: A czy ktoś jeszcze chce tej debaty oprócz Karola Nawrockiego? To znaczy, żeby była jasność, bo rozumiem, że tam się pojawiły dwa wątki, czyli kwestia przeszkolenia, czyli umiejętności posługiwania się bronią. I tutaj uważam, że warto zrobić wszystko, żebyśmy po prostu potrafili posługiwać się bronią, bo czasy niepewne, ci, którzy będą tego chcieli. Natomiast uważam za całkowicie sztuczne generowanie w tej chwili debaty na temat dostępu do broni. Ja rozumiem, że i sam Karol Nawrocki i jego kancelera chcą już być tacy amerykańscy w każdym calu. Natomiast ja nie zauważyłam, żeby powszechnie w debacie publicznej to się pojawiało. Co więcej, odwołuje się do wydarzeń w Detroit ostatniej nocy. 3 osoby zginęły, czy 4, 3 ranne. No to znaczy to, że w Ameryce dostęp do broni jest tak oczywisty i tak powszechny, ma swoje konsekwencje i warto na to patrzeć. Akurat miałam okazję wczoraj rozmawiać wieczorem już późnym z kimś, kto mieszka w Stanach od bardzo dawna i mówi absolutnie, trzeba szanować to, że Polska jest krajem bezpiecznym. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest to, że właśnie tego powszechnego dostępu nie ma, tak? Że po Warszawie czy po Poznaniu, Wrocławiu można chodzić bezpiecznie o godzinie 2-3 w środku nocy. W Stanach trudniej z tym jest. Również kwestia, nie wiem, tego, że na przykład w tej chwili w Stanach jest tak, że dostęp do szkoły jest bardzo trudne, one są pozamykane, tak. No to są wszystko względy bezpieczeństwa. Nie wiem, po co mamy sobie to fundować. Aczkolwiek

No, tak jak mówię, nie mam nic przeciwko temu, żeby przeszkolenie było powszechne i żeby wszyscy ci, którzy chcą umieć posługiwać się bronią, mogli to robić. Ale tutaj sprawę uważam za absolutnie sztucznie wygenerowaną. Nie znam sytuacji, w której by jakieś było powszechne oczekiwanie debaty. Natomiast widzę w różnych aspektach, że kancelaria prezydenta i sam prezydent chcą być bardzo amerykańscy.

0: No i to jest znowu tak, że oczywiście w Nowym Jorku to na nikim nie zrobiło wrażenia, no bo to jest po prostu absolutny element amerykańskiej polityki, no ale w Polsce czy w Europie to jest element wysoce korupcyjny, no po prostu jesteśmy w innej rzeczywistości. No ja nie wiem, to znaczy jest czymś oczywistym, że Stany Zjednoczone są naszym bardzo bliskim sojusznikiem, potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, natomiast naprawdę jest pewna granica pomiędzy widzeniem własnego interesu w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a takim ślepym, jak rozumiem, kopiowaniem tego wszystkiego, co jest w Stanach Zjednoczonych.
1: No wizerunkowo to nie najlepiej wypadło, bo nikt tego spotkania nie kupił za te 100 tysięcy dolarów.
0: Nikt nie kupił, nie, tylko żeby
1: nikt nie był zainteresowany.
0: Znaczy, nie wszystko w Stanach Zjednoczonych jest warte kopiowania. Wierzcie mi państwo, na pewno powszechny dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych, który ma również swoje uwarunkowania historyczne zapisane w konstytucji i tak dalej. Nie ma sensu przenoszenia tego na warunki polskie.
1: Pani sobie wyobraża, że w grudniu w Miami na szczycie G20 pojawi się prezydent Putin i polski prezydent będzie postawiony w takiej sytuacji, że podawać rękę mu, czy nie podawać?
0: No, to znaczy ja jestem sobie, jeśli chodzi o kwestie polityczne, wyobrazić bardzo wiele i jeśli Putin się pojawi, no to się pojawi. Natomiast czy nasz prezydent powinien podać mu rękę? Nie, no to jakby jest tego typu kwestia. Tak?
1: A to zaproszenie Marco Rubio ogłosił, że zaprosił Putina na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkał się z Sergiejem Ławrowem, szefem MSZ-u rosyjskiego i zaprosił prezydenta Putina na szczyt G20. Jak pani to rozumie?
0: To znaczy, to jest stały element polityki amerykańskiej. Myślę, że to, czego my tutaj nie dostrzegamy w Polsce, a co jest czymś oczywistym, że Stany Zjednoczone i administracja Trumpa postrzega Rosję jako kraj, z którym można robić interesy. Wojna rosyjsko-ukraińska tym interesom przeszkadza, ale to jest też powód, dla którego Stanom Zjednoczonym administracji Trumpa bardzo trudno uznać taki czarno-biały podział, tak, że ktoś jest ofiarą tej wojny, a ktoś jest agresorem i jakby starają się tutaj tak żonglować, żeby te interesy można było robić. No, z naszego punktu widzenia rzecz oczywista jest kraj, który jest agresorem, jest kraj, który jest ofiarą. Co więcej, Putin, o czym ja mówię od bardzo, bardzo dawna, co stało się już dzisiaj czymś oczywistym, że ta wojna nie jest o Ukrainę, tylko jest o odbudowę postsowieckiego imperium. No więc tutaj jakby jest kwestia i postrzegania interesów, więc jeżeli pani mnie pyta, czy ja jestem zadziwiona tym, że amerykańscy politycy nie odrzucają tak bezpośrednio Rosji. Nie, dlatego, że oni widzą w Rosji partnera do robienia interesów. Czy to ma bezpośrednie przełożenie na sytuację dzisiaj i na to, że Ukraina, czy ta wojna mogłaby być bliżej końca, gdyby Stany Zjednoczone zrozumiały, o co chodzi tak naprawdę i bardzo jednoznacznie postawiły się po stronie Ukrainy i NATO, Europy, tak? No to też to wyglądałoby inaczej.
1: A czy to, że Rosja coraz bliżej nas, te ataki są, czy to, co powiedział Radosław Sikorski, że Rosja szykuje coś dużego w najbliższych miesiącach, pani jak to rozumie, co to znaczy?
0: To znaczy tak, tutaj też nic nowego i dlatego, że w zasadzie od bardzo dawna można było podejrzewać, że po tej pierwszej kroku, czyli siania dezinformacji, gry na głębokie podziały, będą akty sabotażu, a co za tym idzie, mogą być różne inne kolejne rzeczy z jakimiś atakami, zamachami włącznie. Także tutaj w takim sensie przygotowania się do tego, co się może wydarzyć, nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto zajmuje się tym z bliska, był zaskoczony. To, co

0: To, co mnie zastanawia, to fakt, że jeszcze do niedawna Putin skupiał się głównie na ewentualnych atakach, aktach sabotażu czy wlatywania rakiet, dronów w przestrzeń powietrzną, tak zwanych nowych krajów NATO i nowych krajów Unii. Nie ruszał tej starej Unii Europejskiej i jakby nie atakował tych starych członków NATO. Ja to rozumiałam tak, że on chce stworzyć sytuację, w której są nowi i żeby ci, którzy już są dawno członkami NATO i są starą Unią, żeby tak nie bardzo chcieli łączyć się tutaj w obronę tej nowej części. Ale tu nagle zaczęły się ataki w Niemczech. Była informacja o tym, że były planowane ataki Francja, Włochy, Hiszpania. Jak rozumiem, Putin chce osiągnąć taki cel, żeby zastraszyć społeczeństwa tych państw, żeby tej starej Unii nie chciało się wykorzystywać artykułu 5, bronić jakby jedności NATO. Natomiast nie wiem, czy nie osiągnie efektu odwrotnego, bo ja akurat miałam okazję być w Niemczech kilka tygodni temu i rzeczywiście, jeszcze jakiś czas temu Hiszpanie, Francuzi mówili, a ta wojna jest absolutnie daleko, ale może być tak, że te ataki, które miały miejsce albo te, które mają mieć miejsce, one będą społeczeństwa tych krajów konsolidowały. Dlatego, że kraje mogą powiedzieć, no tak, to może jednak jest racja, że trzeba na obronność wydawać więcej, bo atakowanie nas jest czymś absolutnie realnym. Także zobaczymy.
1: No ale akurat w Niemczech wybory landowe w dwóch landach wygrała AfD, czyli partia jawnie prorosyjska.
0: Tak, tak, tak. No nie, to znaczy, czy AfD miała szansę wygrać tam, gdzie wygrała przed Lipskiem? Miała szansę. To znaczy, to nie jest sytuacja, w której ten jeden planowany atak zmienił wybory, tak? Natomiast naprawdę wydaje mi się interesujące. Ja pytałam Niemców, jak oni sądzą, co stoi za taką sytuacją, w której to tak naprawdę pierwszy raz takie duże wydarzenie mogło mieć miejsce.
1: A o tym, co stoi za taką sytuacją, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Joanna Kluzik-Rostkowska z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie Państwa serdecznie zapraszam.
2: Pozwolę sobie na uściślenie w odniesieniu do słów posłanki Kluzik-Rostkowskiej.
0: Krakowianie, krakowiacy wybierają.
2: Obie formy są poprawne, jednak za oficjalną i neutralną językoznawcy uznają formę krakowianie. Krakowiacy ewentualnie w mowie potocznej. Dogrywka w internecie trwa, a za chwilę u nas skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. strefie marek znajdziesz produkty dla swoich

0: i Whiskas i Szeba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Karolina Kozińska.
3: Rozpoczęła się operacja sprowadzania z Filipin do Polski Piotra Moczulskiego. Samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze po Polaka, poinformował minister obrony. Piotr Moczulski od ponad 2 lat przebywał w filipińskim szpitalu po poważnym wypadku na skuterze. Początkowo przebywał w śpiączce. Po wybudzeniu lekarze określili jego stan jako wegetatywny. Jesteśmy w drugiej turze, walczymy, tak skomentowałam w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. We wczorajszej pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zwyciężył Łukasz Gibała, który otrzymał 36,3% głosów. Na drugim miejscu znalazła się senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, popierana również przez PSL.
4: Oczywiście najlepszy byłby taki, gdyby to było 50+, krakowiacy wybierają. Druga tura jest przed nami, no zobaczymy, co tam się będzie działo. To będzie absolutnie bój o wszystko, no więc rozumiem, że te 2 tygodnie będą bardzo ważne.
3: A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W nocy Rosjanie atakowali głównie Kijów i Charków. 24 osoby ranne, w tym 8 dzieci. To bilans ataku na Charków. Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych. To samo uzbrojenie rosyjska armia zastosowała we wczorajszym uderzeniu na Sumy. Tam zginęło 2 cywilów, w tym 16-letnia dziewczyna. Liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga przekroczyła 8 tysięcy. Prawie 4 tysiące chorych zmarło. To najpoważniejsza epidemia eboli w dziejach tego kraju. Pełen serwis o 9:00.
2: Oby nie dominowała dzisiaj żółć w poniedziałkowym rozgardiaszu, ale za oknami dużo żółci, bo liście jeszcze nie są złoto-brązowe, a słońca dużo szykuje się i to bardzo dużo. Będzie pogodnie, niemal bez chmur i ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie kraju. 28 minut jeszcze pozostało do godziny 9:00. Tu Trójka i audycja poranna, w której za chwilę zmierzą się państwo... Ktoś z państwa w mniejszej grze. 2 uczestników potrzebujemy, tradycyjnie. W co zagramy, to się okaże po losowaniu, ale zagramy na dobry początek tygodnia. 2 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Zapraszamy.

0: Susan Vega i Luca i staje przed oczami ten klip w czarno-białych barwach. Ależ to był przebój i jest nim do dziś. I gramy w trójce o poranku. 24 minuty do godziny 9. Witamy pana Adriana z Bełchatowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ten piękny słoneczny dzień.
0: Piękny słoneczny dzień. Lepszych słów chyba o poranku nie można wypowiedzieć, by zachęcić państwa do tego, by poniedziałek był idealny. Panie Adrianie, a ten poniedziałek będzie idealny w pracy, czy może wolne?
1: Niestety w pracy, jak co dzień w tygodniu, weekendy zawsze wolne.
0: A, czyli był czas, żeby odpocząć. I to się liczy
1: był
0: przede
1: czas
0: wszystkim.
1: I były mojej córki 8 urodziny, świętowaliśmy cały dzień wczoraj.
0: Cały weekend trzeba było świętować, panie Adrianie, a nie tam tylko do niedzieli się ograniczacie. No naprawdę, naprawdę. Na stanowisku numer 2 w mniejszej grze dziś będzie pan Przemek z Łodzi. Dzień dobry, panie Przemku.
2: Dzień dobry, u nas też wiosna i też z pracy.
0: No niedaleko z Bełchatowa do Łodzi, czyli takie derby dzisiaj mamy małe województwa łódzkiego w mniejszej grze. Panie Przemku, a pan świętował w weekend? Była jakaś okazja?
2: Festiwal Świateł Łodzi.
0: O, no, proszę bardzo.
2: Takie małe święto.
0: Zawsze jakaś okazja do świętowania się znajdzie. Zobaczymy, kto z panów będzie świętował po mniejszej grze zwycięstwo i którą propozycję muzyczną zagramy w trójce. Ale to po mniejszej grze, a mniejsza gra za 4 minuty.

0: 19 minut jeszcze zostało do 9.
1: Mniejsza gra.
0: Dziś z uczestnikami z województwa łódzkiego jest z nami pan Adrian z Bełchatowa, kierowca zawodowy. Dzień dobry raz jeszcze, panie Adrianie.
2: Dzień dobry.
0: My się z panem Adrianem poza anteną przerzucaliśmy, kto miał więcej przepuklin od siedzenia w kręgosłupie. Pan Adrian wygrał, proszę państwa, więc już ma jedno zwycięstwo dzisiaj. Zobaczymy, czy będzie też drugie w mniejszej grze. A zmierzy się pan Adrian z panem Przemkiem z Łodzi, który prowadzi firmę gastronomiczną i jest, jak się okazuje, reprezentantem Polski w zimowym pływaniu. Panie Przemku, proszę powiedzieć coś więcej o tym pływaniu zimowym.
2: A to taki ciekawy sport łączący szaleństwo, wytrzymałość i takie skupienie trochę na sobie i co się dzieje w organizmie w trakcie.
0: Rozumiem, że latem była przerwa w treningach, a teraz się zacznie sezon.
2: Tak jest, pod koniec października ruszamy z Pucharem Polski Kozienica.
0: Proszę bardzo, proszę sobie wpisać w internecie Kozienice, zimowe pływanie, październik i na pewno znajdą państwo szczegóły i będzie okazja do spotkania z panem Przemkiem. A dziś okazja do rywalizacji w mniejszej grze, w której zagramy, no właśnie, w co losujemy.
1: A kto to?
0: A kto to? Po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, w mniejszej grze ta kategoria. A kto to, czyli szukamy postaci. Albo prawdziwych, albo literackich, filmowych. Ja będę podpowiadał oczywiście. Nie zawsze te podpowiedzi będą bardzo precyzyjne, jak się panowie domyślacie. I jeśli po pierwszym zdaniu podpowiedzi panu Adrianowi albo panu Przemkowi, gdy będzie ich kolej, uda się odpowiedzieć poprawnie, to będą 2 punkty. Jeśli po kolejnych, to tylko 1. Jeśli nie będzie poprawnej odpowiedzi, to oczywiście 0. I zaczynamy od pana Adriana. Panie Adrianie, pierwsza postać dla pana i pierwsze zdanie brzmi: wnuczka i jego siostry została żoną Władysława Jagiełły. No właśnie, kto to może być? Wie pan, czy czytamy dalej?
2: Czytamy dalej.
0: Czytamy dalej, więc szansa na 1 punkt. Z jego inicjatywy powstało wiele dzisiejszych zabytków, w tym zamek w Krakowie i kościół mariacki. Jakiś strzał? Jeszcze jedno zdanie ewentualnie mam?
2: Nie.
0: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
2: Łokietek?
0: Otóż nie, Kazimierz Wielki. To o nim tak się mówi, o Kazimierzu Wielkim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to nie Władysław Łokietek. Mamy więc 0 punktów na razie na koncie pana Adriana i przechodzimy do pana Przemka. Panie Przemku, ma buty i grał zawodowo w baseball. Czy pan się domyśla, o kogo może chodzić?
2: Michael Jordan.
0: Trafił pan. To są 2 punkty dla pana. Grał też w filmie Kosmiczny Mecz. To 6-krotny mistrz koszykarskiej ligi NBA. Tak zdania kolejne by brzmiały. Udało się panu. Chyba te buty były kluczowe tutaj. Michael Jordan daje punkt panu Przemkowi. Mamy 2-0. No i teraz, panie Adrianie, trudna sytuacja. Zobaczymy, czy uda się zremisować. A pierwsze zdanie podpowiedzi w tym przypadku brzmi: chciał być marynarzem.
2: Papaj?
0: Dość ogólne. To nie...

0: Jest papaj, ale poczekajmy, może chociaż ten jeden honorowy punkt. Trafił jednak do więzienia, do lochu na 14 lat, a później zajął się zemstą. To główny bohater powieści Aleksandra Dima.
1: Nie mam pojęcia, naprawdę.
0: Hrabia Monte Cristo, znany także jako Edmund Dantes. To byłaby albo poprawna Krzysztof odpowiedź. Krawczyk. Albo Krzysztof Krawczyk, on też chciał być marynarzem. Tak, liczyłem po cichu, że w ten sposób wkręcę pana Adriana. To się nie udało. Nie udało się też zdobyć punktu panu Adrianowi. Więc już wiemy, że dziś się zwyciężył mimo jednego pytania tylko. Pan Przemek z Łodzi, gratulacje.
1: Dziękuję, pozdrawiam. I gratulacje dziękuję. Dla wygranego.
0: Panu Adrianowi życzymy oczywiście szerokiej drogi i dziękuję. Bardzo dobrego, udanego tygodnia. I proszę przekazać życzenia, choć spóźnione, dla córki, która świętowała w weekend urodziny, a pan, panie Przemku, zwyciężył, więc ma pan teraz prawo zwycięzcy. Możliwość wyboru utworu i także zapowiedzenia go na radiowej antenie i zadedykowania komuś oczywiście. Proszę bardzo, panie Przemku, co to będzie?
2: No to lecimy. Serdecznie wszystkich zapraszam do wysłuchania utworu Davida Gilmura wraz z córką, Between Two Points. A dedykuję to mojemu synowi tatkowi, któremu, dzięki niemu wygrałem dzisiaj, bo ostatnio oglądaliśmy Space Jam, gdzie Michael Jordan grał też w baseball.
0: No właśnie, czyli to wszystko dzięki temu kosmicznemu meczowi. Pozdrawiamy więc tatka Tadeusza i słuchamy Davida Gilmura w duecie z córką. Panie Przemku, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, miłego tygodnia.

0: Singapurze. W dalekim Singapurze, w ichniejszej wersji M-Obywatela, można zdobywać punkty i żetony za czytanie. Tak jest, za czytanie. I w związku z tym pytamy dziś, także na Facebooku Trójki, o książki, które koniecznie trzeba przeczytać. Komentarzy pod postem, o którym mówię, jest już 151, więc myślę, że czytania tak co najmniej na rok, a może trochę dłużej nawet, jeśli potraktować te podpowiedzi poważnie, choć podejrzewam, że pojawiają się tu także tytuły, które państwo mają już na rozkładzie. I przypomnę raz jeszcze tego hrabiego Monte Cristo. Warto, naprawdę warto. A Mateusz Tomaszuk, jakaś książka, do której wracasz?
1: Tak,
0: nawet za darmo?
1: Ja dementuję, ja nie jestem Michał Nogaś, ale będę polecał książki. Książka Małe życie Hani Jana Gichary, która ma ponad 800 stron, to polecam. Nie wiem, czy drugi raz bym przeczytał, bo to trochę czasu
0: trochę
1: zajmuje.
0: No właśnie.
1: No ale ostatnio też przypomniałem sobie o książce mojej ulubionej, Artur Rojek, inaczej autorstwa Aleksandry Klich. Perełka, jeżeli chodzi o biografię, polecam.
0: To polecamy razem z Mateuszem i polecamy państwu także Trójkę od 9 do 12, audycję Dobrego Dnia, w której dziś kolejna muzyczna propozycja i filozoficzne pytanie, zdaje się.
1: Tak, dzisiaj będziemy przełamywać mury, ale te nasze mury, wewnętrzne lęki, opory, przełamywanie naszych słabości, no bo dzisiaj tym głównym motywem będzie utwór Jacka Kaczmarskiego Mury.
0: Jak przełamać się i sięgnąć po książkę, która ma 800 stron. Między innymi o tym mogą państwo powiedzieć Mateuszowi Tomaszukowi. I proszę dzwonić także po 9, 2 2 7 3. A teraz Fontaine's DC.
1: Marian.
0: Ty wiesz, o którego Mariana chodzi? Bo ja się zastanawiam od kilku tygodni.
1: A może to tego... A, nie będę mówił zresztą, którego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry.

0: Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik.
1: W Krakowie będzie wyborcza dogrywka. Rywalizację w pierwszej turze obserwował nasz reporter. Za chwilę jego relacja.
2: Rozpoczynanie dyskusji na temat dostępu do broni w Polsce jest w tej chwili sztuczne, oceniła w Trójce wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
1: Wojskowy samolot jest w drodze po Piotra Moczulskiego, który po groźnym wypadku 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach.
2: Do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa przeszło 2 kandydatów. Łukasz Gibała, który otrzymał 36,4% głosów, oraz Monika Piątkowska z niemal 30% poparciem.
1: Głosowanie obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak wygląda poranek po wyborczej nocy?
3: Bardzo pracowicie. Już przed godziną 7 Łukasz Gibała rozdawał obważanki idącym do pracy mieszkańcom Krakowa. Również obważanki w tym samym miejscu będzie za chwilę rozdawać Monika Piątkowska.
4: 9.30, to sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety my pracujemy od 6.45, spać poszedłem o 1.30, wstałem o 5, na szczęście mam bardzo pracowitych i skrupulatnych współpracowników, byli tutaj jeszcze przede mną, więc to oni mnie kupili obważanki.
3: To Łukasz Gibała, a sama Monika Piątkowska rano odwiedzała media. Mi mówiła zaś wczoraj, że również będzie chciała przekonywać wyborców bezpośrednio.
5: Moim zadaniem jest przekonywać mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, że nie tylko kampania, ale również i rządy w naszym mieście mogą być i powinny być merytoryczne, spokojne, w drodze ewolucyjnej zmiany.
3: Kandydaci podkreślają, że do końca kampanii nie zwalniają tempa.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
2: W nocy Rosjanie zaatakowali szereg ukraińskich miast. Ucierpiały m.in. Kijów i Charków. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: A o szczegółach Paweł Buszko.
6: W Kijowie alarmy lotnicze ogłaszano w nocy wielokrotnie. Rosyjskie drony bądź odłamki spadały na bloki mieszkalne w kilku dzielnicach miasta, powodując zniszczenia i pożary. Drony uderzyły też m.in. w jedną ze stacji benzynowych. Władze ukraińskiej stolicy informują o co najmniej 4 osobach rannych. 24 cywilów rannych, w tym 8 dzieci, to bilans nocnego rosyjskiego ataku na Charków. Do ostrzału tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych. To samo uzbrojenie rosyjska armia zastosowała we wczorajszym wieczornym uderzeniu na Sumy. Tam zginęło 2 cywilów, w tym 16-letnia dziewczyna. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas otwarcia strzelnicy sportowej na Mazowszu. Jego zdaniem obecnie szczególnie istotny jest temat bezpieczeństwa.
2: Generowanie dyskusji na temat dostępu do broni jest w tej chwili sztuczne, powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluś-Grostkowska.
7: Sam Karol Nawrocki i jego kancelera chcą już być tacy amerykańscy w każdym calu. Natomiast ja nie zauważyłam, żeby powszechnie w debacie publicznej to się pojawiało. Co więcej, odwołuje się do wydarzeń w Detroit ostatniej nocy. 3 osoby zginęły. To, że w Ameryce dostęp do broni jest tak oczywisty i tak powszechny, ma swoje konsekwencje.
2: W Polsce dostęp do broni ma co setny obywatel. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
1: Ministerstwo Obrony organizuje powrót Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po wypadku Piotr Moczulski przebywał w filipińskim szpitalu. Z powodu stanu zdrowia nie może być przewożony zwykłym samolotem.
1: Kilkaset osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla dzieci.
2: Każde z nich wymaga indywidualnego wsparcia, mówi szefowa fundacji Monika Bajka.
8: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
1: Korepetycje obejmą również program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty i matury.
9: Klimat.
2: Zła jakość powietrza w Nisku, czyli można powiedzieć niska jakość powietrza, umiarkowana jest w Solcu-Zdroju, a w pozostałych miejscach kraju bardzo dobra i dobra.
1: 39% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
2: Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na wschodnich i południowych krańcach kraju, w przeważającej części w lasach zagrożenie pożarowe.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
1: Trudne zadanie czeka polskich piłkarzy. Dziś w meczu Ligi Narodów zagrają ze Szwecją, która w marcu właśnie na stadionie w Solnie wygrała z biało-czerwonymi barasz o awans na mundial. Na inaugurację tegorocznej Ligi Narodów Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Obrońca Tymoteusz Puchacz jest zdania, że nie ma co wracać do przegranego barażu o mundial.
2: Myślę, że takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No, mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakiejś tam zadry czy innych tematów.
1: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Hiszpanki zdobyły Mistrzostwo Świata Piłkarek do lat 20. W finałowym meczu w Łodzi pokonały po rzutach karnych Koreę Północną. Po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie i dogrywce seria 11 zakończyła się wynikiem 4-3. Po brązowe medale sięgnęły Kolumbijki. Pogromczynie Polek we wcześniejszej fazie turnieju pokonały po dogrywce Włoszki. Polscy siatkarze przywitani po mistrzowsku. Polacy z Mistrzostw Europy wrócili do kraju ze złotymi medalami. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
3: Nie spodziewałem się, że aż tyle ludzi zawita na lotnisko, więc z tego miejsca serdecznie dziękujemy naszym kibicom, którzy zawsze nas dopingują. Tak samo było teraz we Włoszech. Mediolanie nad nie wiem, ile dokładnie ich było, ale na pewno większa część. No, mamy tam gdzieś około tygodnia wolnego. Jakieś tam musimy gdzieś tam kilka spraw pozałatwiać. Mam nadzieję, że gdzieś tam uda się z rodzinką wyskoczyć na jakiś krótki urlop.
1: Polacy w finale pokonali Francuzów 3-1, a w meczu o trzecie miejsce Finowie pokonali Słoweńców 3-0 i zdobyli pierwszy w historii medal Mistrzostw Europy.
0: Dziś mamy podobno Światowy Dzień Jabłka, więc jaka pogoda pod Grójcem? Będzie słonecznie i maksymalnie 21 stopni, pokażą termometry. W Jabłkowie w Wielkopolsce to nawet cieplej będzie, do 23 stopni i też jednoznacznie słonecznie. Nawet na Podlasiu, w licznych tam miejscowościach z jabłonią w nazwie będzie 20+. Dzisiaj lato w Polsce, mimo złotej polskiej.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Olga Szućko, Karolina Gonec, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne czytelnicze spotkanie. A kto wie, może i jutro poczytamy. W końcu jutro ogólnopolski dzień głośnego czytania. Ale to jutro, na razie poniedziałek przed nami i przedpołudnie z Mateuszem Tomaszukiem.
5: Jeszcze pan redaktor zapomniał o Jabłonowie Pomorskim, tam 13 stopni. Słoneczko.
0: Teraz. No ale po południu to będzie około 20.
6: Ach. Jest jeszcze Jabłonna.
5: Ile tam będzie stopni? Sprawdziłeś?
0: Nie sprawdziłem. Myślę, że 22.
6: O.
0: Na oko.
7: Dobrego dnia.
5: No zaraz sprawdzimy, ile tam będzie. Olga Szućko, Piotr Kamasiarak, Mateusz Tomaszuk. No i dobrego dnia życzymy do 12.

świecie i relacjach między ludźmi. Tears for Fears Everybody Wants to Rule a World. 12 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy wspólnie próbować zburzyć mury, ale spokojnie, nie te nośne, chociaż może znajdą się takie, które naprawdę warto byłoby trochę rozebrać. No bo każdy z nas ma jakieś mury, czasami między sobą, czasami między sobą a drugim człowiekiem, a czasami między tym, czego chcemy, a tym, na co się odważamy. A co Państwu ostatnio udało się przełamać? Może jakiś nawyk, może własny strach, może nieśmiałość, a może po prostu zrobiliście wreszcie coś, co odkładało się od miesięcy. 22 i 7 trójek, Piotr Kamasierak czeka przy telefonie. Można też napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No a dzisiaj będziemy przyglądać się utworowi Jacka Kaczmarskiego Mury, a to wszystko w związku z wystawą Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. No i co? Nasza piosenka dnia. Panie Krzysztofie, bardzo prosimy.

Krzysztof Zalewski, Jednakowi, to nasza piosenka dnia w Trójce. A mury runą, runą, runą. No a państwo już poznają po pierwszych sekundach. Pink Floyd.

Bo mury czasem budujemy, cegiełka po cegiełce. Jedno rozczarowanie, jedna zła rozmowa, jedno już nigdy. No a potem kolejna cegła i kolejna, aż orientujemy się, że naprawdę trudno się przez ten mur przedostać. No a państwu, co udało się ostatnio przełamać? Może właśnie jedną taką cegłę, 22,7 trójek. Czekamy na państwa głosy. No a skoro dzisiaj o murach i również o murach Kaczmarskiego, no to nie sposób nie wspomnieć o Louisie Laku i o jego Lestace. Powstało wiele wersji tego utworu, między innymi po niemiecku, po francusku, ale również po katalońsku.

Tak brzmi właśnie oryginalna wersja Lestaki. Więcej o historii murów, również o tym utworze w cyklu Michała Margańskiego Ponad Czasem, ale to po godzinie 10:15.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
13: Zbliża się 9:30.
4: Informator ekonomiczny.
13: W studiu zdziwiona trochę Sylwia Zadrożna, że dzisiaj nie Michał Nogaś.
14: Tylko Mateusz.
13: Sylwia Zadrożna, jej super. Gość.
14: Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej w studiu Trójki. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Minister Finansów i Gospodarki ponownie weźmie udział w spotkaniu G20. Tym razem w Milwaukee Andrzej Domański będzie rozmawiać o handlu i inwestycjach. Ważne tematy, czego się możemy spodziewać po tym spotkaniu.
15: Handel międzynarodowy jest niezwykle ważny, bo Polska jest beneficjentem otwartości w ostatnich 30-35 latach. To dzięki otwartości eksportowi także tak szybko rośniemy, więc myślę, że na to minister powinien stawiać jako priorytet w walce o to, żeby złagodzić te konflikty handlowe, wojny, cła, tak byśmy po prostu byli bardziej otwarci. Myślę, że też ważne jest, żeby walczyć o system oparty o regułach. Coś, co bardzo było problemem dla wielu biznesów, to ta niestabilność, to, że prezydent Stanów Zjednoczonych każdego dnia mógł zmieniać jakieś decyzje dotyczące handlu. Niepewność jest kosztem, które firmy też doliczają finalnie do biznesu, a finalnie do kosztów, które płacimy jako konsumenci, więc minimalizujmy tą niepewność. Ważna rola Polski na takim spotkaniu.
14: To też będzie dobra okazja do takich rozmów dwustronnych i wiemy już, że polska delegacja ma w planach rozmowy z przedstawicielami Chin, Indii, Australii, Kanady, Turcji. No to ważne kraje.
15: To są ważne kraje i myślę, że Polska tutaj współpracuje także z Unią Europejską. My coraz bardziej jako Unia otwieramy się na handel. Te umowy czasami wywołują w Polsce protesty, ale myślę, że finalnie przekonamy się, że te korzyści są wyższe niż koszty i Unia otwiera się na kolejne kierunki po tych krajach Mercosur, na przykład Indie.

0: ale mamy umowy handlowe z Wietnamem, z Filipinami, no coraz więcej z krajów, z którymi chcemy współpracować i myślę, że polskie firmy też mogą na tym skorzystać.
1: Czyli trzymamy kciuki, żeby w dobrej kondycji pan minister
0: po wczorajszym maratonie
1: poleciał do Stanów i tam rozmawiał. Ropa naftowa drożeje w reakcji na brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli co? Zaczyna się kolejny tydzień złych wiadomości dla kierowców.
0: Na pewno wielu kierowców śledzi to, co się dzieje z cenami ropy. Od tego zależą ceny paliw, które widzimy na stacjach, te no, coraz wyższe koszty po prostu tankowania. Jednocześnie no, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest cały czas niestabilna. To już nie tylko wojna w Iranie, ale też konflikty, które pojawiają się w innych częściach tej części świata. Myślę, że tutaj ważne jest to, że polityka publiczna powinna być gotowa na reakcję w takich trudnych sytuacjach, a przez gotowość mam na myśli mieć jakąś rezerwę na przykład w finansach publicznych. Problemem polskich finansów publicznych jest to, że my od wielu lat jesteśmy raczej pozbawiani tej rezerwy, działamy na bardzo wysokim deficycie, no i w trudnych sytuacjach nie ma jak działać. Tak naprawdę jedynym sposobem jest znalezienie jakichś źródeł finansowania, stąd oczekiwania na to, co zrobi prezydent w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: No zobaczymy. Natomiast w tym kontekście też ciekawa wiadomość z Katowic nadeszła, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach programu wsparcia zakupu zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych. Takim pierwszym beneficjentem programu została spółka Trans Południe, a ta elektryczna ciężarówka, bo o niej mowa, będzie wykorzystywana do transportu towarów, no i zastąpi pojazd silnikowy. Czy taki kierunek nas właśnie czeka?
0: Na pewno zachęca do tego to, co widać z cenami diesla, bo on szczególnie drogo wypada na stacjach benzynowych, a większość ciężarówek właśnie jest cały czas napędzana dieslem. Myślę, że taka transformacja nas czeka nie tylko ze względu na ceny paliw, oczywiście ze względu na presję taką regulacyjną, ale także na to, że te ciężarówki elektryczne finalnie mogą być bardziej efektywne w użytkowaniu. A to jest no, ważna sprawa dla Polski, ponieważ polskie firmy są w gronie liderów firm transportowych. My tak naprawdę obsługujemy nie tylko Polskę, ale dużą część Europy, więc ta transformacja przed nami, ale myślę, że dla niej kluczem nie jest takie dofinansowanie, tylko kluczem jest budowa infrastruktury, bo tak naprawdę dużą barierą jest na przykład czas czy poszukiwanie miejsca, gdzie można załadować samochód. Takie postoje, gdzie stoją ciężarówki, przynajmniej jak obserwuję, tankując samochód osobowy, wydaje mi się, że nie mają jeszcze wielu miejsc, żeby samochody ciężarowe mogły podjeżdżać i ładować baterie.
1: No tak, a budżet właśnie są 2 miliardy złotych na to, żeby te elektryczne ciężarówki wspierać, więc warto się tym zainteresować być może. I ostatni wątek u nas dziś, bo okazuje się, że firmy reagują na skargi klientów dopiero jak ci opiszą sprawę w mediach społecznościowych. W Rzeczpospolitej ostatnio podano, że aż 66% ankietowanych konsumentów tak właśnie uważa. No i chyba tak nie powinno być.
0: Na pewno jest to no, pewnego rodzaju problem, bo część osób może być w ogóle wykluczona ze skutecznego składania reklamacji, jeżeli nie korzysta z mediów społecznościowych. Jednocześnie pokazuje to, jak ważna jest w dzisiejszych czasach reputacja i jak łatwiej ją naruszyć no, dzięki internetowi, dzięki komentarzom, dzięki temu, co możemy zrobić w sieci. Myślę, że najlepsza obsługa klienta to jest taka, która potrafi tak załagodzić sprawę albo tak obsługiwać po prostu, czy dostarczać taki towar lub usługę, żeby w ogóle nie musiało być skargi i do tego bym firmy zachęcał. Jednocześnie te narzędzia internetowe no, sprawiają, że też bardziej skuteczne są na przykład takie bojkoty konsumenckie, które od czasu do czasu się zdarzają, bo łatwiej się mobilizować, skrzykiwać w internecie, niż robić to w sposób fizyczny, więc dzięki temu no, konsument dostał jakieś takie narzędzie wpływu także na firmy, które robią coś, co może się konsumentom nie podobać.
1: Tak, a zdecydowanie warto być świadomymi konsumentami i walczyć o swoje
0: prawa. Do tego zachęcamy.
1: Prawa, tak. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
0: Hey, ho!
2: Sylwia Zadrożna oczywiście powróci o 16.30, ale nie mogę ciebie tak, o to nie zapytać, bo dzisiaj mówimy o burzeniu murów w sobie, o odrzucaniu złych nawyków, zrobienie czegoś takiego, co wychodzi z nas, czegoś, czego nigdy byśmy wcześniej nie zrobili. No to ja proponuję, Sylwia, żeby dzisiaj zrobić więcej kroków. Taka mała rzecz, a

0: pogoda piękna.
1: Dobrze, tym bardziej, że ja się ostatnio w audycji u Michała Nogasia przyznałam, że lubię chodzić, także...
0: To ile kroków dziennie robisz?
1: No i nie wiem, bo ja nie liczę akurat, ale sporo. Staram się jak najwięcej.
0: Ale powyżej dziesiątki?
1: Mam nadzieję, że tyle wychodzi.
0: Musisz sprawdzić.
1: Dobrze.
0: Sylwia Zadrożna, dzięki.

0: ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. No czy może być lepszy soundtrack naszego przedpołudniowego spotkania w Trójce dziś? Anna Maria Jopek tam nie sięga. Gdzie nie sięga wzrok? No a dzisiaj w Dobrego Dnia burzymy mury, odrzucamy złe nawyki. No i co? Co państwu udało się zburzyć w sobie? 22 i 7 trójek.
1: Ja dzwonię, żeby się pochwalić, że mi się udało rzucić palenie. Po 56 latach.
0: Trzymamy kciuki, tak trójkowo. Trzymamy kciuki. What happens tomorrow? Co wydarzy się jutro, tego nie wiem, ale wiem, że Roland Orzabal i Kurt Smith od lat mają taką niezwykłą umiejętność patrzenia na codzienność z lekkiego oddalenia, bo nie uciekają od rzeczywistości, ale próbują zobaczyć ją z zupełnie innej perspektywy. Tak się pięknie składa, że dzisiaj album Astronaut obchodzi swoje 22 urodziny.

Oj, coś czuję, że po audycji dodam ten utwór do swojej jesiennej playlisty. Rowan Fletcher, Adam Sanders. Z tego, co widzę, panowie dzisiaj zagrają w Birmingham, a w środę w Manchesterze. Kto będzie z państwa na tych koncertach? Ręka w górę. Proszę dać znać, jak było. Dzisiaj przedpołudniowo w Trójce staramy się przynajmniej burzyć mury naszych wewnętrznych ograniczeń, ale też przysłuchujemy się murom Jacka Kaczmarskiego. No a skoro wspominałem już o tym, że oryginalna wersja katalońska ma też inne wersje językowe, czas na fragment Las Taki po angielsku. He was a young and fiery man. In darkness we followed along. A może największe mury to wcale nie są te z cegieł, tylko te między ludźmi, ale chyba najważniejsza jest nadzieja.

i twoja nadzieja. No bo są rzeczy, których naprawdę nie da się zrobić samemu. Czasami potrzebujemy do tego drugiego człowieka, żeby nas pchnął, żeby powiedział idź, żeby zadzwonił dokładnie wtedy, kiedy sami już nie mamy siły. No i chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie, przyznać się przed samym sobą, że coś nam już nie służy. Zmiany, zmiany, zmiany. David Bowie, Changes, towarzyszyć nam będzie do godziny 10:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
9: Nikt nie zdobył ponad połowy głosów. W Krakowie, tak jak przewidywano, będzie druga tura wyborów prezydenta. Opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Skierniewice, powodem awaria urządzeń sterowania ruchem. Sezon infekcyjny niestety już się rozpoczyna. Wirus COVID-19 w natarciu.
10: Zmagatelizowane powoduje to, że rozsiewa się w sposób znakomity.
9: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. To będzie bój o wszystko, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki Joanna Kluzik-Rostkowska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej dodała, że lokalna polityka odbiega od tej ogólnopolskiej.

0: decyzje samorządowe, one zawsze idą trochę innymi drogami. Jeśli można patrzeć na to bardzo szeroko, to są takie miejsca w Polsce, gdzie te samorządowe koalicje są zupełnie inne niż te ogólnopolskie. Czy przed następnymi wyborami dobrze jest wygrać takie wybory w dużym mieście? Tak, natomiast czy można to przekładać jeden do jednego? Nie.
1: Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów w Krakowie. Dostał 36,3% głosów. Monika Piątkowska 29,9%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów 11 października. Ponad godzinę mogą być opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Skierniewice. Była awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rafał Wilgusiak z PKP PLK mówi, że nie wszystkie elementy zostały naprawione, dlatego pociągi są opóźnione.
2: Dzisiaj o godzinie 5.11 na trasie Skierniewice-Warszawa w rejonie przystanku Radziwiłłów Mazowiecki wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów. Na miejsce skierowano zespół techniczny, który usunął główną usterkę o godzinie 6.24. Tym samym przywrócono ruch pociągów.
1: Do odwołania na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia-Skierniewice obowiązuje wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i kolei mazowieckich. W ciągu ostatniej doby 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Co najmniej 33 zostały ranne. Celami ataków były obiekty cywilne. Szefowa unijnej dyplomacji przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji, która planuje kolejne ataki hybrydowe w Europie. Kaja Kallas przyznała też, że Unia ma braki w zdolnościach obronnych i na ten temat będą rozmawiać dziś w Brukseli ministrowie obrony unijnych krajów.
3: Szefowa unijnej dyplomacji powołała się na dane wywiadowcze, które wskazują, że Rosja przygotowuje kolejne akty sabotażu. Rosja chce podzielić nasze społeczeństwa i zastraszyć obywateli, by powstrzymać nas przed udzielaniem pomocy Ukrainie. Kaja Kallas mówiła, że Europa nie może dać się zastraszyć i zaapelowała o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Przyznała też, że Unia sama musi się dozbroić. Wciąż borykamy się z poważnymi lukami w zdolnościach obronnych. Musimy teraz skupić się na tym, jak je uzupełnić. Najnowszy raport Unijnej Agencji Obronnej wskazuje m.in. na luki w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz na braki w zapasach amunicji i dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Lotnisko w Katanii na Sycylii kolejny dzień zamknięty przez aktywność Etne. Z wulkanu wydobywa się chmura popiołu, która paraliżuje loty. Sytuację komplikuje też wiatr.
4: To już kolejny raz w tym miesiącu, kiedy port Fontana Rosa przerwał pracę z powodu pyłu wulkanicznego emitowanego do atmosfery. Utrudnienia trwają już trzeci dzień, a w najnowszym komunikacie spółka zarządzająca portem przekazała, że operacje lotnicze wstrzymane są do północy. W poprzednich dniach odwołano ponad 220 lotów, a 53 przekierowano do innych portów lotniczych, m.in. w Palermo i Comiso. Problemy dotknęły tysiące pasażerów. O tym, kiedy samoloty będą mogły ponownie startować i lądować w Katanii, zdecydują przede wszystkim dalsza aktywność Etny i kierunek wiatru. Pasażerowie powinni sprawdzać status swoich połączeń bezpośrednio u przewoźników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Koniec września to jednocześnie początek sezonu infekcyjnego. Widać już zwiększoną aktywność wirusa COVID-19, przyznaje szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
5: COVID przebiega troszeczkę inaczej, łagodnieje, natomiast w tym momencie zmagotylizowany powoduje to, że rozsiewa się w sposób znakomity. Dlatego, że mając te objawy, nie izolujemy się w warunkach domowych, idziemy do pracy, siejemy tym wirusem na prawo i lewo, a naprawdę zarazić się bardzo łatwo.
1: Od 2 tygodni można się zapisywać na szczepienia przeciwko COVID-19, są też szczepionki przeciwko grypie. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Wszędzie pogodnie, tylko na północy chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Na północy i w górach porywisty wiatr. Od 17 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Olga Szućko, Piotr Kamasielak, Mateusz Tomaszuk. 9:05. No i niezmiennie życzymy Państwu
10: dobrego dnia.
9: Wszędzie pogodnie. No piękne wieści.

Ci przekazała Ania Zaleśna-Sewera. Wyglądam za okno przy Myśliwieckiej 357. Słońce gorące. A ja proponuję kroki. Dużo kroków dzisiaj życzymy. Proszę to wcielić w życie. The Waterboys na początek tej godziny.

Olga Piotrka, jaki księżyc, przecież słońce gorące. The Hall of the Moon, The Water Boys, czyli tak właściwie spojrzenie na coś nie fragmentarycznie, ale w pełni. No bo czasami tkwimy w jednym punkcie, no a potem wystarczy spojrzeć trochę dalej, no i nagle okazuje się, że świat jest większy. Dużo większy. Może więc czasami przełamanie zaczyna się nie od tego, że coś zmieniamy, tylko od tego, że zmieniamy perspektywę. 10 po 10, ale nam się ładnie stworzyła godzina.

na 10-10. A co państwu udało się przełamać, zburzyć? Piotrka czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. No i to jest czas idealny na naszą płytę tygodnia w Dobrego Dnia. Maja Kleszcz, Nieklikalność.

0: Eon i Maja Kleszcz, prosto z naszej przedpołudniowej płyty tygodnia Nieklikalność. No i płynnie przechodzimy do spotkania z Michałem Margańskim i do historii utworu Mury, wydanego na płycie po raz pierwszy w roku 90. Tytułowa kompozycja najpierw pojawiła się na kasecie magnetofonowej w roku 82, no a później dopiero na winylu i na kompakcie.
1: Ponad czasem.
2: Dziś jeden z tych...

0: Tych utworów, który wymknął się autorowi, stając się dziełem autonomicznym, mającym wpływ na rzesze ludzi. To ważne, zwłaszcza w dobie internetowych samosądów i czasu cancel culture. Sprawa dotyczy naszej dzisiejszej piosenki, czyli utworu Mury, z melodią inspirowaną muzyką i tekstem Luis Aliaki, katalońskiego pieśniarza i wolnościowca, sympatyzującego z ruchem Setze Judges. Była to organizacja walcząca o autonomię Katalonii i o demokrację. Na uwagę zasługuje tutaj również owa nazwa. Setze Judges to jest początek zdania, którego nie potrafią wymówić Hiszpanie, a oznacza ono, że 16 sędziów zjada wnętrzności powieszonego skazańca. To ważne zdanie pokazujące, że większość niszczy w bestialski sposób jednostkę, do czego jeszcze powrócę, aby wykazać, jak autonomiczne życie utworu zmieniło zamierzenia autorów. Mówię już teraz autorów, ponieważ katalońską pieśnią z roku 1968, dekadę później, zainteresował się Jacek Kaczmarski. Inspirując się muzyką i tekstem, stworzył reinterpretację, która podobnie jak kataloński oryginał w PRL-u zaczęła żyć własnym życiem, wychodząc z dramatu jednostki na wielomilionowy ruch Solidarności.
1: Moim zainteresowaniem jest przede wszystkim człowiek przegrany, człowiek słaby, człowiek pokonany, ponieważ siłą rzeczy twórca jest jednostką. W związku z tym twórczość powinna się zajmować tragediami jednostki.
0: Jacek Kaczmarski.
2: Jest to utwór antyrewolucyjny, utwór mówiący o moim przerażeniu właśnie masami ludzkimi, o mojej nieufności do ruchów masowych, a został ten utwór odczytany jako hymn ruchu masowego. Czyli to jest największa porażka artystyczna w moim życiu.
0: Zanim tak się stało, musiał oczywiście powstać sam utwór.
3: To jest piosenka, której melodia została napisana przez katalońskiego anarchistę imieniem Luis Llach, który wykonywał ją podczas wietru zorganizowanego z okazji właśnie uzyskania autonomii przez Katalonię i śpiewało tę pieśń z nim kilkanaście tysięcy widzów. Tam treść była zupełnie inna niż to, co wam teraz zaśpiewam, dlatego że właśnie fakt śpiewania churalnie przez kilkanaście tysięcy ludzi jednej pieśni podsunął mi myśl, że właśnie z tą pieśnią na ustach oni wyjdą z tego razem za ręce, trzymając się z tego wiecu, z tej hali sportowej czy ze stadionu i w zasadzie trudno przewidzieć, co zrobią razem w takiej masie. No i właśnie dlatego powstała balada o pieśni do muzyki Luisa Llacha. Tam jest taki refren właśnie przeznaczony do śpiewania w jak największej ilości głosów. Gdybyście się chcieli przyłączyć, to bardzo proszę, parę razy powtórzę.
4: Wyrwi mury zębom, wyrwi zęby. Dobrze mówię?

0: zęby kradł.
1: Jacek zręcznie zmienił pal, który w Katalonii był symbolem zniewolenia, na mur, mury, które z kolei w Polsce są symbolem bardzo czytelnym.
2: Słyszą Państwo głos Filipa Łobodzińskiego, na przełomie lat 70. i 80. studenta iberystyki, świadka narodzin murów, utworu wykonywanego pierwotnie przez Przemysława Gintrowskiego, Zbigniewa Łapińskiego i oczywiście Jacka Kaczmarskiego.
1: Zmienił tonację na e-moll, która jest tonacją taką bardziej heroiczną, bardziej posągową. Mniej się nadaje do śpiewania chóralnego. Dla niektórych to jest za nisko, dla niektórych za wysoko.
0: Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
2: Katalońską lestakę, czyli pasterski pal, zamieniono na polskie mury. W obu przypadkach utwór zyskał niezależność. Siła pieśni zyskała także inne wcielenia. Śpiewano ją bowiem nie tylko w Polsce czy w Hiszpanii. Śpiewano ją w innych krajach, co pod każdym względem zmieniło intencje autorów, pokazując, że dzieło należy traktować czasem niezależnie od twórcy, w tym niezależnie od jego prywatnego życia. Dziś jest to niestety powszechne, co powoduje, że w roku 2026 proponuję właśnie taką dodatkową interpretację tego utworu.

jakie mury dzisiaj państwa ograniczają? Zasłaniają to słońce, którego tak bardzo pragniemy? No a może nieco na odwrót. Co ostatnio się państwu udało? Proszę się pochwalić. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl.

0: ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
11: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
10: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
11: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
10: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
14: Minęła już 10:30.
15: Brakująca połowa dziejów.
14: Przez dziesięciolecia Ethel i Julius Rosenbergowie byli symbolem atomowego szpiegostwa na rzecz Związku Radzieckiego. Oboje skazano na śmierć i stracono na krześle elektrycznym. W rocznicę jej urodzin 28 września w brakującej połowie dziejów opowiemy o Ethel Rosenberg, która być może zapłaciła życiem nie za własne czyny, ale za działalność swojego męża.
16: Czerwca 1953 roku w więzieniu Sing Sing Julius Rosenberg został posadzony na krześle elektrycznym. Później strażnicy przyprowadzili jego żonę Ethel.

0: Przez dziesięciolecia Rosenbergów przedstawiano jako najsłynniejszą parę szpiegów zimnej wojny. Z czasem okazało się jednak, że mówienie o parze jest w tym przypadku mylące. Ethel Greenglass urodziła się 28 września 1915 roku na Lower East Side w Nowym Jorku w rodzinie żydowskich imigrantów. Marzyła o śpiewaniu i aktorstwie, ale podczas wielkiego kryzysu rozsądniejszym wyborem była posada sekretarki. Zaangażowana w działalność związkową, zbliżyła się do amerykańskich komunistów i to w tym środowisku poznała Juliusa Rosenberga. Pobrali się w 1939. Julius rzeczywiście został sowieckim agentem. Stworzył całą siatkę przekazującą Związkowi Radzieckiemu tajne informacje wojskowe. Zwerbował m.in. młodszego brata Ethel, Davida Greenglassa, który pracował w Los Alamos przy projekcie Manhattan. Ale co właściwie zrobiła Ethel? W 1950 roku Ameryka żyła strachem przed komunizmem. Związek Radziecki miał już bombę atomową, zaczynała się epoka McCarthyzmu. FBI aresztowało Juliusa w lipcu, a Ethel miesiąc później. Jednym z najważniejszych świadków oskarżenia został jej własny brat. David Greenglass zeznał przed sądem, że przekazał Juliusowi informacje dotyczące bomby atomowej, a Ethel na maszynie do pisania przepisywała jego odręczne notatki. To ten szczegół miał ogromne znaczenie, bo oskarżał kobietę nie tylko o to, że wiedziała o działalności męża, ale miał dowodzić, że była aktywną uczestniczką operacji szpiegowskiej. Po latach historia ta okazała się zmyślona. Greenglass przyznał, że kłamał na temat siostry, żeby chronić własną żonę. Kiedy w 2015 roku ujawniono jego wcześniejsze zeznania, okazało się, że mówił, że nie przypomina sobie, żeby Ethel brała udział w rozmowach o szpiegostwie. Jeszcze ważniejszy dokument ujawniono zaledwie 2 lata temu. Już w sierpniu 50 roku z przechwyconej sowieckiej komunikacji wynikało, że wiedziała ona o działalności męża, ale sama w niej nie uczestniczyła. Nie była zupełnie nieświadoma. Dostępne materiały wskazywały, że wiedziała o szpiegostwie Juliusa i je aprobowała. Ale czy z tego powodu zasługiwała na śmierć? Zachowane dokumenty wykazały, że prokuratura traktowała oskarżenie Ethel także jako narzędzie do wywarcia presji na jej męża. Liczono, że groźba surowej kary dla żony skłoni Juliusa do współpracy i wydania innych szpiegów. Ale nie skłoniła. Dwudziestego marca 1951 roku Ethel i Julius zostali uznani za winnych spisku. Kilka dni później oboje usłyszeli wyrok śmierci. Mimo protestów na całym świecie, prośby o ułaskawienie zostały odrzucone. Do prezydenta Eisenhowera pisał nawet 10-letni syn Rosenbergów, prosząc, by nie pozbawiał jego i młodszego brata rodziców. 19 czerwca 1953 roku najpierw stracono Juliusa, kilka minut później na krześle elektrycznym usiadła Ethel. 10-letni Michael i 6-letni Robert Rosenbergowie zostali sierotami. Obaj przez kolejne dziesięciolecia próbowali oczyścić imię matki. Bo z czasem zaakceptowali dowody na to, że ich ojciec rzeczywiście szpiegował dla Związku Radzieckiego, ale w przypadku matki pozostali przekonani, że została stracona za czyn, którego nie popełniła.
1: Brakująca połowa dziejów, cykl Ani Kowalczyk powróci za tydzień, w poniedziałek o tej samej porze, a wszystkie odcinki oczywiście do odsłuchu na naszej stronie trójka polskieradio.pl.

Nie wiem, jak jest u Państwa, co jest w tak zwanym top of the top utworów z najnowszego albumu Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, ale to jest właśnie mój top of the top. W objęciach, fragment czwarty właśnie z tej płyty. Jesienna trasa koncertowa wyprzedała się jak ciepłe bułeczki, ale proszę pamiętać, że nic straconego, jest jeszcze trasa wiosenna. A pogoda za oknem przy Myśliwieckiej 357 dzisiaj też bardzo wiosenna. Artur Rojek przed chwilą zaśpiewał, że pomylił krok. No to może my zrobimy coś odwrotnego, zrobimy rekord kroków. Ile, Olga? 10 tysięcy? To takie minimum. No dobrze, jesteśmy umówieni.

Bonobo i Joy Crooks. No i tego sobie życzmy, by zawsze ktoś stał właśnie po naszej stronie. Always on your side. Amury runął, runął, runął. Louis Lack, jego Lestaka miała wiele wersji językowych, tak jak już odsłuchiwaliśmy. No to może teraz czas na wersję, tak właściwie na fragment niemiecki.

No państwu, co ostatnio udało się przełamać, proszę się chwalić. Może coś pięknego państwo zrobili. 22 i 7 trójek. Come together, spotkajmy się razem. No bo może największe mury to wcale nie są z cegieł, tylko te między ludźmi.

The Beatles, jeden z najbardziej enigmatycznych i fascynujących utworów w ich karierze, Come Together. Tak właściwie wszystko zaczęło się od prośby Tima Lehrego, aktywisty lat 60., aby John Lennon napisał piosenkę na potrzeby jego kampanii wyborczej. A hasło Come Together, Join the Party miało symbolizować jedność i wspólne dążenie do zmiany. No ale Lennon, jak to Lennon, szybko przekształcił ten pomysł w coś bardziej osobistego. Inspiracją były jego własne refleksje nad absurdami życia. Nie absurdów, ale dużo miłości wysyłamy prosto z Myśliwieckiej 357. I love you, Fontaine's DC.

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
14: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą o zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Podejrzane pojemniki w firmie w Elblągu. Służby badają ich zawartość. W Jarosławiu wieczorem pożegnanie księdza, który zginął z rąk nożownika. Jutro pogrzeb. W Krakowie będzie wyborcza dogrywka. Do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta przeszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. W pierwszej otrzymali odpowiednio 36,3 i 29,9% głosów. Łukasz Gibała mówił w TVP Info, że jego głównym celem jest rozwiązanie problemów najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców.
15: Nie obiecuję fajerwerków, nie będzie metra, jakichś wielkich inwestycji, bo po prostu na to nie ma czasu i nie ma pieniędzy. To, co ja mogę obiecać, to to, że posprzątam bałagan po poprzednikach i przywrócę normalność. Czyli nie będzie takich jakichś eksperymentów jak strefa czystego transportu na całe miasto. Ja proponuję, żeby było referendum i w tym referendum zaproponuję ograniczenie jej do ścisłego centrum.
14: Monika Piątkowska dziękuję mieszkańcom Krakowa za zaufanie i zapewnia, że będzie ciężko pracować, by przekonać do siebie ich jak najwięcej.
16: Jestem zadowolona z tego wyniku, bardzo dziękuję. Traktuję go oczywiście jako zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy, która przynosi efekty. Cieszę się, że tak sporą grupę mieszkańców udało mi się przekonać do swojego

0: pomysłu. Obiecuję, że przez najbliższe 2 tygodnie będę nadal z Wami nie tylko rozmawiała, ale również słuchała Waszych pomysłów.
1: Druga tura wyborów 11 października. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. Akcja służb w Elblągu. Pracownik jednej z prywatnych firm zauważył pojemniki z potencjalnie niebezpieczną substancją. Służby sprawdzają ich zawartość. Na miejscu jest Agata Buchwald z Polskiego Radia Olsztyn.
2: Obecnie przy ulicy Rybnej w Elblągu gromadzą się służby. W drodze są m.in. pirotechnicy, a podejrzane przedmioty przy węźle gazowym zauważył pracownik. Są to beczki z wystającymi drucikami. Czy stanowią one faktyczne zagrożenie, czy to po prostu próba wywołania fałszywego alarmu, to wciąż jest sprawdzane.
1: Teren jest zabezpieczony, a fragment ulicy Rybnej zamknięty dla przechodniów. Jutro pogrzeb księdza, który zginął w czwartek, zaatakowany przez nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Uroczystość odbędzie się w kościele parafialnym w Grzęsce. Dziś w Jarosławiu zaplanowano pożegnanie duchownego. Śledczym nie udało się dotąd przesłuchać podejrzanego zabójstwo księdza Ihora M. Lekarze oceniają, że nie można tego zrobić ze względu na zaburzenia psychiczne nożownika.
3: Pozostajemy z lekarzami, pod którymi opieką pozostaje Ihor M, w stałym kontakcie. Jeżeli tylko jego stan zdrowia ulegnie zmianie, stan zdrowia się poprawi, zostanie wydane postanowienie o powołaniu biegłych.
1: Rzeczniczka Przemyskiej Prokuratury Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała też, że śledztwo przejmują prokuratorzy z Przemyśla. Wcześniej toczyło się w Jarosławiu. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla silników śmigłowców Apache. Będzie się mieściło w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Silniki, które tutaj widzimy, to silniki, które nie są tylko do Apache. To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Ten serwis, który jest w Dęblinie, będzie mógł też być serwisem na rzecz Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, ale także na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
1: To trzecia i ostatnia umowa offsetowa związana z zakupem 96 śmigłowców Apache dla polskich sił zbrojnych. Największy od lat strajk pracowników miejskich spółek w Zagrzebiu w Chorwacji. Nie kursują praktycznie żadne tramwaje i autobusy. Do strajku przyłączyli się też pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wywóz odpadów.
5: Powodem protestu jest brak porozumienia w sprawie nowych układów zbiorowych i podwyżek. Związki zawodowe domagają się m.in. podniesienia podstawy wynagrodzenia o 13%, a także pełnego zwrotu kosztów dojazdów i waloryzacji płac wraz z inflacją. Zarządy spółek uznały te żądania za niemożliwe do przyjęcia. Strajk obejmuje ponad 9 tysięcy pracowników. Związki zapowiadają jednak wykonywanie niezbędnych usług, m.in. transportu osób z niepełnosprawnościami. W przedsiębiorstwie oczyszczania miasta część ciężarówek wyjechała rano, aby zapewnić konieczny odbiór odpadów ze szpitali, domów opieki, szkół i przedszkoli. Firma komunikacyjna apeluje do mieszkańców o korzystanie z alternatywnych środków transportu. W internecie tworzą się grupy mieszkańców oferujące wspólne dojazdy do pracy prywatnymi samochodami. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogodnie i bez opadów, chmury tylko na północy. W Augustowie 17 stopni, w Zakopanem 18, w Warszawie, Gdańsku 20, w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 22, a we Wrocławiu 23.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mateusz Tomaszuk. Słonecznego co prawda nie musimy życzyć, bo chyba taki będzie. Za to życzymy Państwu
10: dobrego dnia.

No i po takich dźwiękach druga przedpołudniowa kawa wcale nie jest potrzebna. It's time, Johnny Marr. Tak, tak, warto powtarzać za Johnnym. To czas, po co zwlekać? To czas, by przełamać swój strach, zrobić coś, czego do tej pory nigdy, nigdy nie udało się spróbować. A kiedy ostatnio zdarzyło się Państwu powiedzieć głośno, okej, dobra, spróbuję? Proszę śmiało dać znać i się chwalić. 22 i 7 trójek. It's time, to czas na raz, dwa, trzy.

0: te oczy mogą kłamać? No oczywiście, że nie. Po wielu, wielu latach Adam Nowak i Raz, Dwa, Trzy ponownie wrócą do twórczości Agnieszki Osieckiej, a będzie to koncert upamiętniający 90. rocznicę jej urodzin. Raz, Dwa, Trzy wystąpią 9 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a żeby zrobić rozgrzewkę przedkoncertową, polecam podcast z audycji Ludzie i Muzyka. Ta audycja oczywiście w niedzielę między 10 a 12. Gościem Agnieszki Szydłowskiej był Adam Nowak. Cała rozmowa oczywiście na naszej stronie trójkapolskieradio.pl.
1: Dobrego dnia.
0: A redaktor nie pomylił dni? To piątek jest w końcu czy poniedziałek? I'm in love. Nie tylko w piątek. Friday, I'm in love.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ.

0: się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: Jak ten czas ucieka, zbliża się 11:30.
11: Przysłowie.
10: A wiedzą Państwo, co to jest mydłek? Ja jeszcze nie, ale za chwilę wszystko będzie jasne.
12: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Moja babcia często używała staromodnego zwrotu mydłek odnośnie do mężczyzn. Jak rozumieć to określenie i co ono dokładnie oznacza? Takie pytanie wysłał do mnie pan Stanisław. Słownik warszawski z początku XX wieku podaje, że mydłek to człowiek przebiegły, filut, frant lub krętacz. Henryk Sienkiewicz w Panu Wołodyjowskim pisał: „Wać panna nie myśl, żebym ja był człek lekki, albo jakowyś mydłek, bo mi i lata nie po temu”. A słowo to wzięło się oczywiście od wyrazu mydło, które kojarzy się z czymś śliskim. Tak też przecież mówimy o człowieku przebiegłym. Dodatkowo taki ktoś może nam zamydlić oczy, czyli rozmyślnie nas oszukać, wmawiając nam nieprawdę. Dawniej funkcjonował jeszcze czasownik mydłkować w znaczeniu kręcić albo bałamucić. Mówiono na przykład: mów wyraźnie, nie mydłkując. Z mydłem związane były też powiedzenia golić bez mydła, czyli łatwo kogoś oszukiwać, droga jak po mydle, czyli droga płaska, bez dziur, umożliwiająca szybką i sprawną podróż, czy idzie jak z mydła, które oznaczało to, co dzisiejsze idzie jak po maśle, czyli sprawnie i bez kłopotów. A jeśli kogoś uznawano za niegodnego drugiej osoby, to mówiono, że jest niegodny za nim albo za nią mydła nosić. Większość z tych wyrażeń niestety odeszła już do lamusa i we współczesnych słownikach opatrzone zostały kwalifikatorem dawne lub przestarzałe. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pan Stanisław, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
10: Mydłek, filut, krętacz. Mateusz Adamczyk, nasz trójkowy mistrz słowa, powróci jutro o 11:30.

No jak to tak, utwory, tak właściwie dzień niezaczęty od Fleetwood Mac to dzień stracony. Go your own way, idź własną drogą. No i może właśnie to jest jedno z najważniejszych przełamań, zrobić coś po swojemu. A po swojemu zrobili właśnie ten utwór Lore i Błażej Król.

Od razu słychać, że mamy do czynienia z dźwiękami z południowej Kalifornii. A któż to, who's that? To pytanie zadali panowie z grupy The War on Drugs. Fani na pewno się ucieszą, bo to ich wielki powrót i pierwszy wydany od 4 lat utwór. A Adam Grandusil z War on Drugs zdradził, że napisanie tego utworu zajęło mu jakieś 10 minut między poranną kawą a odwiezieniem dzieci do szkoły. No i tak sobie myślę, że może warto powtórzyć dzisiaj te słowa, warto kochać siebie mimo tych wszystkich sytuacji, które tak właściwie nie zawsze są zależne tylko od nas. No to ruszajmy prosto przed siebie. Misia Furtak i Daria ze Śląska.

0: Run Out of Road, Orville Peck, prawie na zwieńczenie naszego przedpołudniowego spotkania w Dobrego Dnia w Trójce. Dziękujemy za dzisiaj, pięknego dnia życzymy. Olga Szućko, Piotr Kamosierak, Mateusz Tomaszuk, a od dzisiaj proszę wpisać do kalendarza zmianę pory emisji prozy czytanej w Trójce. Od dziś o nowej porze około 11.50, czyli chwilę przed południem.
1: Od tego się w ogóle zaczęło całe moje myślenie o tej książce, bo ja gdzieś trafiłem na wycinek prasowy sprzed kilkudziesięciu lat dotyczący słonia, którego Polacy musieli przewieźć z Wietnamu do Polski. I to mi się wydawało tak fascynujące, bo oni kompletnie nie byli do tego przygotowani. W ogóle to było zupełnie takie absurdalne. I zacząłem o tym czytać, zgłębiać to, dotarłem do jakichś wspomnień marynarzy, którzy na tym statku byli. No i to wydawało mi się fascynujące. I jako miejsce akcji i gdzie mógłbym tego bohatera sobie wrzucić, no to wydawało mi się, że to będzie coś wspaniałego i sam byłem tym zafascynowany, żeby to zrobić.
2: Nowa powieść w Trójce.
3: Jakub Małecki, Chimera.
2: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
3: Fragment 9. Częściej wychodziłem do miasta. Spacerowałem ulicami, rozglądałem się, potrafiłem przejść Gdynię wzdłuż i wszerz. Czasami siadałem na ławce przy skwerze Kościuszki albo na Kamiennej Górze i po prostu obserwowałem przechodniów. Omijałem tylko jedno miejsce. Klasztor Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Nie byłem w stanie nawet o nim myśleć. Dziś wiem, dlaczego tam nie chodziłem, ale wtedy to miejsce jakby zniknęło dla mnie z planu Gdyni.

0: Zdarzało się, że podczas samotnych wycieczek spotykałem inne osoby z przeszłości. W sklepie spożywczym widziałem na przykład Madejową w towarzystwie starszego pana, a innym razem natknąłem się na Lulu. Spostrzegłem ją w bramie, wracając do Andromedy i od razu wydała mi się znajoma. Prostytutka, która nazywała mnie miłym kawalerem i którą dawno temu próbowałem obronić przed Stefkiem Kowbojem, była teraz poważnie otyła, a włosy farbowała na miedziany kolor. Z torbami zakupów w rękach, zaspana, głośno rozmawiała z koleżanką. Nie mogłem się nadziwić, że Lulu nie jest już Lulu. Nie chodziło nawet o to, że spotykani ludzie byli starszymi wersjami siebie. Byli po prostu kimś innym. Po tamtym burzliwym, niebezpiecznym, ale też wspaniałym dla mnie świecie właściwie nic już nie zostało. Nie przypuszczałem zresztą, że niecały rok później moje życie zupełnie się odmieni. Dzień, w którym ukradłem nazwisko Emila Kołodzieja, rozpoczął się spokojnie. Poprzedniego wieczoru mieliśmy przedstawienie w Gdyni, wyjątkowo udane i z pełną widownią. Dyrektor cyrku był więc w bardzo dobrym humorze. Większość pracowników, w tym ja, otrzymała zaległe wypłaty. Od rana siedziałem w Café London, świętując przy filiżance mocnej kawy i licząc na jakieś towarzystwo. Dość szybko udało mi się zagadnąć jedną z dziewczyn. Przedstawiła się jako Bernadetka i wyglądała na lekko znudzoną. Liczyłem, że pójdzie ze mną na piętro. Miała obfite ciało, takie właśnie lubiłem najbardziej. Kupiłem jej stopkę wódki, jak sobie zażyczyła, a także galard wedle własnej inwencji. Wyobrażałem już sobie, że siadam na krześle na środku pokoju, a ona wchodzi na mnie i pozwala mi ukryć twarz pomiędzy wielkimi, miękkimi piersiami. Zanim jednak zdążyłem zaproponować, żebyśmy poszli do pokoju na piętrze, wybuchła awantura. Nie było to nic niezwykłego, przeciwnie. W Café London do awantur dochodziło zwykle po kilka razy w ciągu wieczoru. Teraz pokłóciły się dwie grupy marynarzy i z tego, co zrozumiałem, poszło o jakąś niewinną przechwałkę, którą ktoś zakwestionował, a potem jeszcze wyśmiał. Tyle wystarczyło, by latały pięści i krzesła. W burdzie brało udział kilkunastu mężczyzn, większość mniej więcej w moim wieku, paru starszych. Po pierwszych ciosach jeden z marynarzy wpadł pod stół i tam już pozostał. Dwóch innych runęło na parapet, strącając szklanki. W jednej z grup rozpoznałem kolegów z gimnazjum męskiego, Radka Krzosa i Emila Kołodzieja. Emil, pamiętam, był dobry w piłkę i miał krosty na szyi. Nie przyjaźniliśmy się w czasach szkolnych. Domyślałem się, że teraz nie rozpoznaliby mnie nawet, gdybym się im przedstawił. Tymczasem bijatyka przeniosła się na ulicę. Wyszedłem z walczącymi, podobnie jak większość bywalców knajpy. W końcu któryś z gapiów zawołał: do aresztu takich! Wtedy temperatura sporu wyraźnie się obniżyła. Padło jeszcze kilka wyzwisk. W końcu mężczyźni się podnieśli i otrzepali ubrania. Rozeszli się, wykrzykując ku sobie obietnicę, że to jeszcze nie koniec. Najwyższy czas wrócić do Bernadetki, uznałem. Dziewczyny jednak nie było już przy stoliku. W ostatniej chwili spostrzegłem tylko, jak znika na schodach, prowadzona za rękę przez starego draba o czerwonym nosie. Opuściłem więc Café London i w parszywym nastroju ruszyłem z powrotem do cyrku. Zbliżałem się już do swojego wagonu, kiedy usłyszałem pisk pełen przerażenia. Wydawało się, że dochodzi z namiotu służącego za stajnię. Byłem bliski, by wzruszyć ramionami i po prostu wejść do wagonu. Gdybym to zrobił, prawdopodobnie nie zdobyłbym nowego nazwiska. Nie znalazłbym się na statku. Nie wylądował w Wietnamie.
1: Rafał Mor czyta powieść Z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powoli, ale się toczą, mówi premier o rozliczeniach rządów Zjednoczonej Prawicy. Eksperyment procesowy w Łodzi. Chodzi o ustalenie winnych tragedii na basenie. Ambasada USA w Londynie zaleca ostrożność Amerykanom na Wyspach Brytyjskich. 314 spraw, ponad 600 podejrzanych, 1500 zarzutów i blisko 500 milionów złotych zabezpieczonego majątku. Premier Donald Tusk podsumowuje w mediach społecznościowych rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy.
16: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami. Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Wiem to wszystko. Ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.
15: W ubiegłym tygodniu dwie osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Śledczy poinformowali też o zarzutach postawionych Arturowi K. w sprawie dotyczącej afery Zonda Krypto. Dziś mają zapaść kluczowe decyzje w sprawie utonięcia 7-latka w łódzkim akwaparku. Chodzi o ustalenie, kto zawinił i kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię. Trwa eksperyment procesowy. Przed łódzką falą w Łodzi jest Joanna Karp z Radia Łódź.
17: Eksperyment odbywa się bez udziału mediów. My czekamy przed falą na pierwsze wnioski, a te mamy poznać około godziny 14. Przypomnę, że pod koniec lipca, pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania, 7-letni Nikodem zaczął tonąć. Kamery pokazały, że przez 3 minuty chłopiec zanurzał się i wynurzał, a później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna, który

0: płynął na sąsiednim torze. Nikodem trafił do szpitala, ale niestety po 2 tygodniach zmarł. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dzisiejszy eksperyment ma pomóc ustalić, co wydarzyło się tego dnia i kto zawinił. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Wakacyjny kurs pływania na fali organizuje zewnętrzna firma, również ratownicy byli z zewnętrznej firmy. Ciężko chory Piotr Moczulski wróci z Filipin do Polski na pokładzie wojskowego samolotu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony. Mężczyzna 2 lata temu został ciężko ranny po wypadku na skuterze. Państwo polskie w takich sytuacjach musi pomagać swoim obywatelom, podkreśla wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję, żeby udostępnić wojskowy samolot po to, żeby właśnie dopomóc tutaj rodzinie i żeby ten pan, którego sprawa dotyczy, mógł znaleźć się w naszym kraju. Myślę, że Polska powinna po prostu w takich sytuacjach stawać na wysokości zadania, a Wojsko Polskie staje na wysokości zadania za każdym razem.
1: Piotr Moczulski od 2 lat przebywa w jednym ze szpitali na Filipinach. Nie może wrócić do kraju zwykłym samolotem. Drogo na stacjach paliw. Brak porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi sprawia, że ceny na razie nie spadną. Część kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie ukrywa złości z powodu drogiego paliwa. Niektórzy złościć się już przestali.
3: Dużo więcej pan płaci niż jeszcze kilka miesięcy temu na przykład?
4: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
3: Jak bardzo to pana denerwuje?
4: Bardzo mocno. Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
5: Normalnie tankuję, tylko że to jest hybryda, to także mi wlewam, tankuję się raz w miesiącu i to wszystko.
3: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
5: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
6: 10 litrów 8 zł, bo 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
7: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
3: Mniej pan tankuje z tego powodu, czy...
7: Nie, nie mogę mniej tankować. Jeżdżę tyle, ile jeździłem. Takimi rzeczami się po prostu nie przejmuję, bo nie mam na to żadnego wpływu.
1: Za litr benzyny 95 trzeba płacić ponad 8 zł, za diesla ponad 9. Amerykanie w Wielkiej Brytanii powinni zachować ostrożność. Taki apel wystosowała ambasada USA w Londynie po zatrzymaniu 5 mężczyzn w pobliżu bazy RAF w Anglii. Śledztwo prowadzą brytyjskie służby.
8: Amerykańska ambasada w Londynie ostrzega, że wszelkie miejsca związane ze Stanami Zjednoczonymi na terenie Zjednoczonego Królestwa mogą być bardziej narażone na zagrożenie. Zaleca obywatelom uważne obserwowanie otoczenia i stosowanie się do poleceń lokalnych władz. Dziś głos w sprawie zabrał brytyjski minister obrony Wes Streeting. Przyznał, że bazy wojskowe są potencjalnym celem ataków. Nie chciał jednak mówić o motywach zatrzymanych. Jak stwierdził, opinia publiczna ma na razie tylko częściowy obraz sytuacji. Zapowiedział, że władze przekażą więcej informacji, gdy będzie to możliwe bez szkody dla śledztwa. W rejonie bazy Fairford nadal są obecni uzbrojeni policjanci. W poniedziałek rano utrzymywano również strefę bezpieczeństwa koło pobliskiego Welford. Brytyjskie media informują, że śledczy badają możliwy wątek irański. Związek zatrzymanych z Teheranem nie został potwierdzony. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 59% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogodnie, tylko na północy chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Od 14 stopni w Terespolu do 18 w Warszawie i 20 w Jeleniej Górze.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 6 minut po południu.
14: Muzyczna poczta UKF.
13: Ola Szuczko, Piotr Kamasiak, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

Wake Me Up When September Ends. To prośba pana Mateusza o piosenkę grupy Green Day. Co wydarzy się dalej? Czekamy na państwa propozycje. 22 7 3 KKF@polskieradio.pl. A teraz będzie nasza piosenka dnia. Nie ukrywam, że posłuchałem jej po raz pierwszy. Stwierdziłem, że absolutnie to jest najlepszy numer, jak słyszałem w wykonaniu Krzysztofa Celewskiego. Jednakowi.

0: Queen.
1: Piosenka Queen. Queen, jeśli się będzie swoją drogą. Natomiast warto wsłuchać się w tekst Krzysztofa Zalewskiego, bo tu często przy tak przebojowym utworze ten tekst tam gdzieś zanika. W nim tkwi siła tej właśnie piosenki. 227-3KF@polskieradio.pl. Przed nami 2 godziny z Państwa propozycjami. Godzina 45 minut z Państwa propozycjami do muzycznej poczty UKF. Kolejna z nich to utwór, o który prosi pan Jacek z Lublina. Garbage, Stupid Girl.

Gavich, Stupid Girl, wielki przebój sprzed lat. Rzadko słuchamy tej piosenki na antenie, nie tylko zresztą Trójki swoją drogą. Pan Krzysztof z Warszawy pisze, poproszę o Kobiety jak te kwiaty w brawurowym wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego i grupy Mozarta z pamiętnego recitalu Big z Big Show. Z pozdrowieniami trójecznymi, to podwójne solo skrzypcowe Rewelka.

sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do

ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zasady.

Zbigniew Zamachowski, Grupa Mozarta i tu jeszcze jedna ważna osoba, o której wspomniał swoją drogą nasz słuchacz, czego ja nie zdecydowałem niestety, ale teraz to poprawiam się. Muzyka i słowa, Piotr Bukartyk, który dość często kiedyś na antenie Trójki również miał szansę się produkować. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Teraz będzie prośba pana Wojciecha, przepraszam bardzo, prośba o Davida Bowie i piosenkę, właściwie utwór Lazarus, którego pan Wojciech dawno nie słyszał i myślę, że państwo również też.

0: telefonu nie można wyjść z domu. A jak coś mi się stanie? Co, jak coś mi się stanie, no przecież ktoś będzie miał telefon.
1: Prawie 3 godziny dziennie. Tyle czasu spędzamy z telefonem. Bohaterka reportażu Bez smartfona Aleksandry Sadokierskiej postanowiła odłożyć go na dobre. W Klubie Trójki Audiodokumencie zapraszam i na reportaż, i na rozmowę z psycholożką Katarzyną Drożdżal i Sylwią Czubkowską, autorką książki Bóg Dechy, Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
14: Życz sobie tego, co

0: Autopromocja.
1: Smartfon na wyciągnięcie ręki. Od rana, gdy nas budzi, do wieczora, gdy kładziemy się spać.
2: Mamy coś takiego w głowie, że bez

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 12.30.
3: Album pierwszy.
2: Sprawdźmy, co dziś wybrał Maciej Jankowski. Ja już wiem, co. No i nie ukrywam, że pewnie parę osób ta płyta zaskoczy.
4: Kiedy myślimy o Amy Winehouse, najczęściej przypomina nam się Back to Black, Rehab, czy ta charakterystyczna fryzura i ogólnie jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki XXI wieku. Tymczasem 3 lata przed Back to Black, w 2003 roku, ukazał się album Frank. Debiut, który pokazuje zupełnie inną Amy, bardziej jazzową, bardziej soulową i daleką od światowej sławy. Tytuł jest ukłonem w stronę Franka Sinatry, jednego z idoli Amy. Ale nie tylko. W języku angielskim słowo Frank znaczy po prostu szczery, bezpośredni. I właśnie taka miała być ta płyta. Amy śpiewała o związkach, rozstaniach i codziennym życiu 20-latki z północnego Londynu, nie próbując nikogo udawać. Sama mówiła, że na Frank najbardziej interesowały ją relacje między ludźmi i wszystko to, co potrafi się między nimi skomplikować. Zresztą słychać to od pierwszych utworów. Frank nie próbuje być przebojową płytą popową. Amy czerpie z jazzu, soulu, hip-hopu i R&B, a jej sposób śpiewania jest bliższy dusznemu klubowi jazzowemu niż stadionowi. Co ciekawe, większość materiału współtworzyła sama, mając zaledwie 20 lat. Krytycy często zwracali uwagę na niezwykłą dojrzałość tekstów, pełnych ironii, ciętych obserwacji i humoru. Ale z tą płytą wiąże się też pewien paradoks. Amy nigdy nie była z Frank w pełni pogodzona. Po latach mówiła, że stoi za tym albumem w 80%.

Nie chodziło o same piosenki, lecz o część produkcji, miksów i decyzji podjętych przez wytwórnię. W jednym z wywiadów przyznała nawet, że gdyby mogła, najchętniej zabrałaby tę płytę z domów słuchaczy i jeszcze nad nią popracowała.

0: To doświadczenie okazało się kluczowe. Przy pracy nad Back to Black Amy miała już znacznie większy wpływ na ostateczny kształt swojej muzyki. Producent Salam Remy wspominał, że zaufanie, które zbudowali podczas sesji do Frank, stało się fundamentem ich dalszej współpracy. Jeszcze pod koniec nagrań debiutu powstawały pierwsze pomysły, które kilka lat później trafiły na Back to Black. Na Frank nie było jeszcze charakterystycznego brzmienia z drugiej płyty, ale był ten sam głos, ta sama szczerość i ten sam niezwykły talent do opowiadania o zwyczajnych emocjach w sposób, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Maciej Jankowski opowiadał o pierwszej płycie Amy Winehouse. Ta płyta pojawiała się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Więc jeśli państwo słuchają nas od lat, to gdzieś tam pewnie pewne utwory i pewne dźwięki z tej płyty państwu mogły się skojarzyć, ale sprawdźmy raz jeszcze, może Stronger Than Me.

A kilka lat później przyszedł album Back to Black i Rehab, który zaszokował wszystkich i tym, co było w tekście, i tym, jak śpiewała i wyglądała Amy Winehouse, która mogłaby zrobić jeszcze dużo, dużo. 2273@ukf.polskiradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji muzycznej po szczycie UKF, która w trójce do godziny 14. Wobec

0: Linkin Park. 2273.
1: Dzień dobry, chciałbym zamówić dedykację dla pani Bernadety, Majkę Jeżowską i Krystynę Prońko. On nie kochał nas. Rafał z Żar.

Nie kochał nas Krystyna Prońko i Majka Jeżowska. Majka Jeżowska tak w okolicach Dnia Dziecka opowiadała w Trójce w rezydencji o tym, jak powstała ta piosenka i kto był tym, o którym śpiewają w utworze. I to wcale nie ta osoba, o której wszyscy myślą. 227-3QKF@polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF do godziny 14. Teraz prośba pana Tomasza, który pisze tak. Ponieważ moje życie dzisiaj otrzymało numer wersji 46, proszę o jeden z utworów. I to jest albo Queen, albo Rammstein. Ale może teraz Queen i Innuendo, którego naprawdę dawno nie było.

Innuendo. Piękna płyta i piękny utwór tytułowy z tego właśnie krążka. Grupa Queen raz na jakiś czas powraca w muzycznej pościółkę. Mimo, że nie zawsze są to utwory, które ciągle świetnie znamy i pamiętamy.

Ma także te, które jak innuendo, rzadko pojawiające się na antenie. Piękna budowa utworu, piękny głos i kompozycja swoją drogą również. 227 UKF@polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje muzycznej poczcie UKF. W tej chwili za 7 minut godzina 13. Wrócimy po serwisie trójki po godzinie 13, ale w tej godzinie jeszcze jedna piosenka. Pan Seweryn z Leżajska napisał do nas, że chciałby wraz z nami posłuchać w tej chwili utworu pod tytułem Everlasting, grupa Manic Street Preachers w muzycznej poczcie UKF.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji

0: które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zabiegają o głosy. Zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania obcych obiektów.
7: Odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej.
6: Wjazd do Wenecji może być droższy. Podwyżkę rozważają władze włoskiego miasta. Jeszcze nie opadł kurz po pierwszej turze wyborów w Krakowie, a Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już walczą o głosy mieszkańców. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył nieco ponad 36% głosów. Senatorka Koalicji Obywatelskiej prawie 30%. Oznacza to, że za niespełna 2 tygodnie krakowianie ponownie pójdą zagłosować. Paweł Pawlica.
8: Miejscem pierwszej kampanijnej bitwy stało się dość spontanicznie Rondo Mogilskie, jedno z największych w Krakowie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Kandydaci jako oręże wybrali obwarzanki, którymi częstowali mieszkańców. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie spotkali się twarzą w twarz. Na rondo dotarli w odstępie godziny, ale oboje deklarowali gotowość do spotkania nie tylko z mieszkańcami, ale też udziału w debacie.
9: Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
10: Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
8: Dwoje kandydatów ma bardzo podobne programy, ale dwie różne wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Senator Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi drugiego co do wielkości miasta w Polsce. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Piloci będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do polskiej przestrzeni powietrznej. Armia wprowadza zmiany w procedurach. Na czym polega? O tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
7: Odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
6: Zmiana procedur, jak zaznaczył wiceminister, jest związana z pojawiającymi się zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Jest akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela fotografii z zespołu szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie. O treści zarzutu dla Mariana M. mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Kozak.
11: Prokurator postawił mężczyźnie zarzut dotyczący

0: przestępstwa opisanego w artykule 199 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest nadużycie w stosunku zależności w celu doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania innej czynności seksualnej. Zarzucany czyn został popełniony na szkodę jednej osoby pokrzywdzonej.
1: Marian M. nie pracuje już jako nauczyciel. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą powodują utrudnienia dla kierowców. W rejonie węzła Wiskitki na A2 pojawiły się zwężenia i ekipy budowlane. Podobnie jest przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8. Drogowcy przebudowują też skrzyżowania na obwodnicy Sochaczewa, żeby przygotować drogi na większy ruch podczas poszerzania A2. Więcej szczegółów zna Jakub Jędrzejewski z Polskiego Radia Łódź.
2: Kierowcy już teraz muszą liczyć się ze zwężeniami m.in. na dojazdach do ronda przy węźle Wiskitki między autostradą, drogą krajową nr 50, a drogami lokalnymi. Utrudnienia są też przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8, gdzie przebudowywane są ronda na połączeniu z krajową 50. Podobne prace prowadzone są na dwóch ważnych skrzyżowaniach obwodnicy Sochaczewa, przecięciu obwodnicy z ulicą Żyrardowską i w Kuznocinie. Kierowcy muszą tu liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniami w przejeździe. Wszystko ma przygotować okoliczne drogi na zwiększony ruch, gdy A2 będzie rozbudowywana. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Wenecja rozważa podniesienie opłaty dla turystów za wjazd do historycznego centrum miasta. W szczycie sezonu bilet mógłby kosztować nawet 30 euro. Więcej o tym nasza korespondentka.
3: To na razie pomysł, a nie nowa cena. Miasto chce w ten sposób lepiej kontrolować napływ turystów w dniach największego obłożenia. Tegoroczne pobieranie opłat już się zakończyło, a cena biletów wyniosła od 5 do 10 euro. Maksymalna stawka jest określona przepisami państwowymi, dlatego Wenecja na jej podniesienie potrzebuje zgody władz w Rzymie. W zamian za droższy bilet miasto rozważa pakiet korzyści, m.in. zniżki do muzeów czy na miejskie usługi. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, 30 euro obowiązywałoby tylko w najbardziej oblegane dni, a nie przy każdej wizycie w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogodnie i bez opadów. Chmury będą się pojawiać tylko na północy. W Ełku 17 stopni, w Zakopanem 18, w Łodzi 20, w Gorzowie i Zamościu 22, a w Legnicy 23 stopnie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Sprawdzam to.
7: Nadchodzi zima. Ceny rachunków za prąd i energię pójdą w górę, a dla oszustów to idealny czas na wyłudzenie danych. O tym, jak działają oszuści phishingowi, mówi Kamila Szenejko-Granda, ekspertka zespołu NASK.
8: Technika wykorzystywana w oszustwach phishingowych polega przede wszystkim na graniu na emocjach takich jak strach przed karą czy kuszenie potencjalnym zyskiem. Dodatkowo wywierana jest presja czasu.
7: Jak działa ten schemat?
8: Oszuści podszywają się pod dostawców energii, korzystając z ich wizerunku i autorytetu. Celowo wykorzystują niepokój i obawy związane z kosztami energii, żeby zwiększyć wiarygodność przekazu i skłonić odbiorcę do szybkiego działania.
7: Oszuści zazwyczaj komunikują się mailowo. Co możemy znaleźć w takich wiadomościach?
8: Wiadomość zawiera link prowadzący do strony, która podszywa się pod dostawcę energii. Na pierwszy rzut oka strona może być trudna do odróżnienia od tej prawdziwej, zwłaszcza jeśli działamy w pośpiechu. Następnie odbiorca fałszywej wiadomości jest skierowany do formularza, za pomocą którego oszuści wyłudzają dane osobowe i dane płatnicze. Trafiają one bezpośrednio w ręce przestępców i to najczęściej jest dopiero początek prawdziwych problemów.
7: Kliknięcie w taki link może skończyć się nie tylko utratą pieniędzy z konta. Przestępcy mogą przejąć dane osobowe, wykorzystać je do kolejnych oszustw albo próbować uzyskać dostęp do bankowości internetowej. Dlatego każdą wiadomość o zaległej płatności warto sprawdzać bezpośrednio u swojego dostawcy energii, a nie przez link przesłany w mailu czy SMS-ie. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 7 minut po 13.
11: Muzyczna Poczta UKF.
10: Ola Szućko, Piotra Masierak, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF i rozpoczynamy od T-Love.

Love i wielki przebój pod tytułem Warszawa. W serwisie nie tak dawno było, że Brytyjczycy ostrzegają przed Amerykanami. A to proszę bardzo, mariaż dwóch sił, Teksańczyka i Brytyjczyków. Leon Bridges i muzycy grupy Jungle. Na nowej płycie Leona Bridgesa Happiness Anytime to nasza płyta tygodnia.

0: Jestem przekonany, że płyta Leona Bridgesa pozostanie ze mną dłużej niż tylko ten tydzień, kiedy jest płytą tygodnia w Trójce i gramy ten utwór z tej płyty, między innymi właśnie w muzycznej poczcie UKF. Happiness Anytime. 227-3UKF@polskiradio.pl. Telefon dzwoni.
1: Dzień dobry. Chciałabym zamówić piosenkę dla moich ziomali z Piły, dla ekipy, która się ostatnio spotkała po 35 latach, klasa maturalna 4G z Pilskiego LO. I chciałabym zamówić Piłę Tango Strachy na Lachy. Pozdrowieniami dla tych, którzy byli na spotkaniu i dla tych, którzy niestety nie mogli na to spotkanie dotrzeć. Ania.
2: Oto historia.

0: Piła Tango i Strachy na Lachy w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni, ale również Państwo piszą maile ukf@polskiradio.pl, to nasz adres, a telefon 2273. Kto teraz? Sprawdźmy.
1: Witam, Piotr z tej strony. Poproszę The Verve, Bitter Sweet Symphony. Tak sobie przypomniałem, że jechałem w 97 roku do Warszawy do swojej narzeczonej i słuchałem tej płyty. Strasznie nam się ten utwór spodobał. Zwłaszcza wieczorem na imprezach. Melancholia, wspomnienia. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost.

0: Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Żegnamy reklamy.
11: 29 minut po godzinie 13.
12: Powtórka z rozrywki.
11: Przed tygodniem dotarła do nas smutna informacja o śmierci Stanisława Szelca, satyryka kabaretu Elita. Doskonale Państwo znali go z trójkowej anteny. Przez najbliższe poniedziałki będziemy przypominali jego twórczość tu na antenie w powtórce z rozrywki.
13: Otwierać! Natychmiast otwierać, gdyż użyję broni gładkolufowej!
14: Kurde, matko jedyna, to ten gliniarz. Już roztwieram, tylko niech pan władza nie dotyka za cyngla, bo może być dla mnie nieprzyjemność. Witam w moich niskich progach i proszę siadać. Jak rady, niech pan władza nie trzyma tej giwery lufo w moim kierunku.
15: To ta rura z otworkiem to jest lufa?
14: Ładny mi otworek, toż to prawie armata. Niech pan nie łapie się za cyngiel.
15: A gdzie ja mam cyngiel?
14: Pod tą okrągłą osłoną, tuż przy kolbie.
15: No. Dziwne rzeczy mówicie, Źróbek. Przecież ja nie mam żadnej korby, tylko kawałek drewna.
14: Nie korba, tylko kolba jest drzewiana.
15: No, nie zawiodła mnie moja niezawodna intuicja. No. Wiedziałem, że na kogo jak na kogo, ale na was mogę liczyć, mój drogi Źróbku. Ale znamy się tyle lat, a ja nawet nie wiem, jak macie na imię, przyjacielu.
14: Na imię mam Zygmunt zaledwie. No. Ale czy pan władza dobrze się czuje? Nie ma pan gorączki względnie dreszczu?
15: Jestem zdrów jak rzepa. Mam inny kłopot.
14: Za dużo nie mam, no ale parę złotych się znajdzie. To ile się potrzeba? To...
15: Nie o to chodzi, Zygmuncie. Wszak mogę tak się do was zwracać.
14: A możecie. Przepraszam, co ja mówię. Oczywiście, że pan władza może. Pan wszystko może.
15: Zatem przystępuję do rzeczy.
14: Tak jest.
15: Słyszałeś, Zygmusiu, że ostatnio mieliśmy drobne nieporozumienia z bronią i społeczeństwem.
14: Ja tam, kurna, nic nie wiem. To znaczy, wolę nie wiedzieć.
15: No ale teraz już wiesz. Pomyliła nam się amunicja, a ja za cholerę nie wiem, co to takiego.
14: Znaczy, co to znaczy, że was nie szkolą?
15: Ależ oczywiście, że szkolą. A. Nie dalej jak 8 lat temu mieliśmy szkolenie, jak usuwać z dróg panienki. Ale o amunicji jakoś zapomnieli. Ty, Zygmunt, wiesz, co to jest breloka?
14: Może breneka.
15: A to nie to samo?
14: Widzę, że musimy to sprawdzić na przykładzie. No. Niech pan władza da mnie te naboje.
15: Masz ci los, przecież ostatnio wszystkie nam wyszły.
14: Aha, no dobra, narysuję. No. Tu rysuję, uważaj. No. Najprzód łuska. Wiemy, co to łuska?
15: No, przecież jestem wędkarzem. Ma się rozumieć, że wiem, co to łuska. Ja nawet święta osobiście skrobię karpia.
14: Zuch, no ale nie o to się rozchodzi. Łuska wygląda jak krótka rurka. O tak, o tu rysuję.
15: Rozumiem. No, na razie to nic trudnego.
14: Dobra. Ta rurka wypełniona jest prochem takim do ścielania i zakończona jest pociskiem. Jeśli jest to gruby kawałek ołowiu, to jest breneka.
15: Aha.
14: A jeśli kawałek gumy, to mamy amunicję gumową. Zrozumiane?
15: No, wedle rozkazu. Zum Befehl.
14: No, to w tył zwrot i odmaszerowy.
15: Tak jest. Ale czy mogę zabrać rysunek szkoleniowy?
14: A po co to wam? Panu władzy.
15: No, jak pokażę moim dowódcom, to pewnie dostanę awans.
14: A proszę, niech pan władza sobie bierze. Odmaszerować!
15: No.
14: I nie zapomnijcie, komu to zawdzięczacie.
15: Do grobowej deski nie zapomnę.
14: Urany, tego żartu akurat nie lubię.
11: I to już nie będzie żart. Pogrzeb Stanisława Szelca rozpocznie się za niespełna pół godziny na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. A twórczość tego satyryka co poniedziałek w powtórce z rozrywki. My powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF, która do godziny 14 na antenie trójki. Nasz telefon 2273, adres mailowy ukf@polskieradio.pl.
16: Dzień dobry. Chciałam zamówić piosenkę z Jerry Rafferty, Baker Street. To pierwszy raz w życiu usłyszałam to u was i jeden z utworów, którego zapamiętałam i wykonawcę, i tytuł. Jola Zwerdowa prosi.

Jerry Rafferty, chyba jego jedyny wielki przebój, ale to taki wielki, wielki. Trójka grała tę piosenkę bez przerwy przed laty. Baker Street. No to może jeszcze przez chwilę wspomnienie lata i James Blunt.

0: It's Like Summer to James Blunt w muzycznej gości UKF. A teraz będzie pewnego rodzaju muzyczny eksperyment.
1: Dzień dobry. Leszek z Łodzi. Czy ja mogę zamówić piosenkę Aphrodite Child, Dzieci Afrodyty? Obojętnie jaki. Lubię tą grupę, a dawno nie słyszałem.

sun was black.

Dzieci Afrodyty, trójka i muzyczna pocztołka w 227 trójek UKF Małpa, polskieradio.pl. Pani Iwona pisze tak: słońce napawa do życia i właśnie z tej okazji chciałabym zadedykować utwór mojemu prywatnemu Mirosławowi, Roberta Gawińskiego, Na wyspie.

Na wyspie to Robert Gadiński, 227 UKF @polskieradio.pl, adres mailowy, czynny, całodowy, telefon właściwie za chwilę już wyłączymy w tej sprawie, ale w innych zupełnie potrzebny będzie już za moment, jeszcze bardziej nawet. Natomiast pani Krystyna pisze tak, w latach 80. były dwa przeboje, które całkowicie po latach gdzieś zaginęły. To była Skóra grupy ARL i Kult do Ani. Może dzisiaj ten drugi bym prosiła.

Kulti Daniela Szućko, Piotrka Masielak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF, a już za chwilę w Trójce porozmawiajmy 22 i 7 Trójek i Anna Kowalczyk. I właściwie w tej audycji przydałaby się piosenka Lecha Janerki. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, ale nie będę zdradzał, o czym program będzie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Fort.

0: do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Dron uderzył w budynek w centrum Kijowa. Udaremniony zamach w szkole. Planował go 13-latek. Premier Węgier bez immunitetu. Rosyjski dron uderzył w gmach Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Są zabici i ranni. Na nagraniach w internecie widać, jak poważnie uszkodzony budynek płonie, a ludzie ratując się przed ogniem wychodzą na parapety lub skaczą z okien. Według Kyiv Post zginęła co najmniej jedna osoba. Ukraińskie siły powietrzne wcześniej ogłosiły alarm dla miasta, ostrzegając przed dronami. 13-latek w rękach służb miał planować atak w szkole, do której chodzi. Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zatrzymali chłopaka. Przeczesali też jego mieszkanie.
10: W wyniku przeszukań w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu także tasak. W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica.
9: Mówiła rzeczniczka policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz. Informacje o nastolatku, który planuje zamach w szkole, funkcjonariusze dostali nocą z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Z przekazanych danych wynikało też, że wcześniej chłopak uśmiercił kilka kotów. 3,5 roku więzienia dla Białorusina, oskarżonego o przygotowywanie aktu dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Chodzi o plan podpalenia magazynu w Chełmie. Wyrok wobec Witalija S. zapadł w sądzie w Lublinie. Białorusina zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu był w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny. Szansą na niższe ceny paliw są uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także rozwiązania ustawowe, tak mówi prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara.
11: Poziom cen wynika z geopolityki głównie, tak? Geopolityki związanej z wojną na Ukrainie i z wojną w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to szanse na zmianę są niewielkie.
9: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca Donaldowi Tuskowi, że z kierowców zrobił zakładników. Leki psychotropowe nielegalnie wywożone z Polski. Ich cena w innych krajach jest nawet pięciokrotnie wyższa. Przestępczy proceder ułatwiają tzw. receptomaty, czyli komercyjny zakup recept, mówi główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pierzak.
12: Podejmujemy szereg czynności dotyczących właśnie tych receptomatów tak zwanych, w którym właściwie teraz poprzez komercyjny właściwie zakup recept wyprowadza się leki opioidowe, leki, które też w gruncie rzeczy służą do najczęściej do odurzania, ponieważ na nich jest w tym momencie największy popyt, no i najwyższa marżowość, jeżeli chodzi o czarny rynek.
9: Najwięcej przypadków nielegalnego wywozu leków zarejestrowano między 2014 a 2018 rokiem. Z informacji inspektoratu wynika, że często były w to zaangażowane apteki lub zakłady opieki zdrowotnej. Węgierski parlament zawiesił immunitet premiera Petera Modiara. Deputowani głosowali w tej sprawie podczas nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu.
13: Sprawa dotyczy śledztwa w związku z incydentem z czerwca 2024

0: roku w jednym z budapeszteńskich klubów. Według prokuratury Modior miał zabrać telefon mężczyźnie, który nagrywał go podczas sprzeczki, a następnie wrzucić urządzenie do Dunaju. Telefon został później odnaleziony. Kiedy doszło do incydentu, Modior był eurodeputowanym. Parlament Europejski wcześniej nie zgodził się na uchylenie jego immunitetu. Po zakończeniu jego mandatu śledztwo zostało wznowione, a po objęciu przez Modiora mandatu węgierskiego posła, prokuratura ponownie wystąpiła o zawieszenie jego immunitetu. Sam premier od początku obecnej procedury domagał się uchylenia mu immunitetu, deklarując, że chce odpowiadać za swoje czyny. Parlament zawiesił też immunitety dwóm posłom Fideszu w związku ze sprawą o defraudację i korupcję na skalę kilku milionów euro. Fidesz byłego premiera Viktora Orbana nie wziął udziału w głosowaniach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Bursztyn Unity testowany na Bałtyku. Punktualnie o 5.30 nowy prom opuścił gdańską stocznię remontową i wypłynął w morze. Przez tydzień będziemy sprawdzać poprawne działanie systemów napędowych, nawigacyjnych i łączności, informuje prezes Unity Line Paweł Pluto-Prądzyński.
2: Stocznia sobie testuje, kalibruje wszystkie ustawienia, które zostały zastosowane. Po tym pierwszym tygodniu prób statek wróci na chwilę do stoczni, tam się zabunkruje i razem już z klasyfikatorem popłyną w takie faktyczne próby morskie, które potrwają kolejny tydzień.
1: Prom ma zacząć pracę w połowie listopada. Połączy szwedzkie Istad i polskie Świnoujście. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogodnie, jedynie na północy więcej chmur. Na termometrach od 17 stopni na Mazurach do 20 w centrum, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja.
6: Smartfon na wyciągnięcie ręki. Od rana, gdy nas budzi, do wieczora, gdy kładziemy się spać.
7: Mamy coś takiego w głowie, że bez telefonu nie można wyjść z domu. A jak coś mi się stanie? Co, jak coś mi się stanie? No przecież ktoś będzie miał telefon.
6: Prawie 3 godziny dziennie. Tyle czasu spędzamy z telefonem. Bohaterka reportażu Bez smartfona, Aleksandry Sadokierskiej, postanowiła odłożyć go na dobre. W Klubie Trójki Audiodokumencie zapraszam i na reportaż, i na rozmowę z psycholożką Katarzyną Drożdżal i Sylwią Czubkowską, autorką książki Bóg Techy, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 14:08.
7: Porozmawiajmy.

0: 22 i 7 trójek.
1: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Olga Szućko, a na Państwa telefon już czeka Piotr Łodej. Ciekawe, czy dziś dzwonić będą wyłącznie rodzice dziewczynek, bo porozmawiamy o presji piękna i presji nieskazitelnego wyglądu, która dosięga już i to na ogromną skalę dzieci, ale właśnie zwłaszcza dziewczynek. Mają po 10-11 lat i już stosują cały zestaw. Serum, tonik, maseczka, mają swoje pielęgnacyjne rutyny, zaufane influencerki i sprawdzone produkty. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek w swoim nowym raporcie Dziewczynki i Kosmetyki pokazuje świat, w którym presja związana z wyglądem dociera do dzieci bardzo wcześnie. Mówi o tym Sylwia Szwed, prezeska Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.
2: Szczerze powiedziawszy, to nie spodziewałyśmy się, że to jest aż tak głęboki i trudny temat. Powiedziałabym takie, no powiedzmy, podstawowe wnioski. To jest to, że dziewczynki, które brały udział w tym, w debacie, najpierw po tym raporcie, są idealnymi konsumentkami dla branży beauty i kosmetyków. One bardzo dużo kosmetyków konsumują, więcej niż my w tym wieku. To jest trochę raport, który nam też pokazuje problemy takie marketingowo, z takimi dużymi narracjami w przestrzeni publicznej. Po prostu sięga po coraz młodsze pokolenie i po coraz młodsze dziewczynki, czyli one już nie używają tylko błyszczyków i powiedzmy bezbarwnego tuszu do rzęs, tylko te dziesięciolatki robią taką wieloetapową pielęgnację, słowo klucz, skincare, i używają i maseczek, i serum, i kremu nawilżającego, który miały bardzo dobrze zresearchowany, i pianki do mycia, i aerozolu do twarzy, więc ten czas na skincare i pielęgnację to jest tam, no jedna z dziewczynek mówiła, że zajmuje to 1,5 godziny dziennie, przeważnie to jest tam od 10 do 60 minut, jakie poświęcają na to. Widzimy, że kosmetyki często wprowadza rodzina, często mama i jest ważna w tym temacie na starcie, ale szybko ustępuje miejsca influencerkom. Nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale rzeczywiście jest to nie do końca uregulowane. Jest bardzo dużo takich mikroinfluencerek w wieku nastoletnim, które po prostu pokazują całe rytuały pielęgnacyjne i po prostu opowiadają bardzo dużo o kosmetykach. Może dla kontekstu powiem, że no nieoznaczanie takiej współpracy jest niezgodne z prawem i w ogóle agresywna reklama wobec dzieci jest niezgodna z prawem.
0: I co Państwo sądzą?
1: Co ciekawe, same uczestniczki tego badania partycypacyjnego przeprowadzonego przez Fundację Kosmos dla Dziewczynek najczęściej uważały, że z makijażem powinno się poczekać co najmniej do 13-15 roku życia, ale jednocześnie przyznawały, że same już wcześniej makijaż stosują. I właśnie o tym, o granicy między swobodnym wyborem dzieci, dziewczynek, może też chłopców, a marketingiem, agresywnym marketingiem branży beauty, będziemy dziś z Państwem rozmawiać. Czy reklama kosmetyków kierowana do dzieci powinna podlegać dodatkowym ograniczeniom i kto powinien brać odpowiedzialność za tą presję konsumpcyjną? Rodzice, platformy, influencerzy, a może producenci? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpa polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają już na Państwa głosy.

0: Rozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Dziś w audycji pytamy o to, czy reklamy skierowane do dzieci powinny podlegać dalszym dodatkowym ograniczeniom. Pytamy w kontekście nowego raportu Fundacji Kosmos dla dziewczynek, pokazujących, jak bardzo podatne i zagubione w świecie reklam kosmetyków są dziś dzieci w Polsce. Z nami jest już pan Piotr z Bełchatowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Tata dwóch córek, jednej biologicznej, drugiej mam w pieczy zastępczej. Obie to już nastolatki w zasadzie. Jedna dwunastolatka, druga dziesięciolatka. Moja biologiczna córka dwunastolatka, ona nigdy nie specjalnie się przejmowała jakimiś kosmetykami, dlatego że udało nam się ją wychować bez Instagrama, bez mediów społecznościowych. Tak naprawdę kręci ją harcerstwo i jakieś tam czytanie książek, a nie... Nie ma takiego punktu odniesienia.
1: A koleżanki nie są takim punktem i nie chcą podczas nocowanek?
2: Grupa rówieśnicza, owszem, w klasie są dziewczynki, które używają kosmetyków, które w wieku 12 lat już się malują, chodzą już nawet z tipsami. Natomiast one nie są punktem odniesienia, dlatego że grupa rówieśnicza jest gdzie indziej. Grupa rówieśnicza jest na ściance wspinaczkowej, grupa rówieśnicza jest w karterstwie. A tam tego się po prostu nie doświadcza. Przynajmniej moje doświadczenie i doświadczenie mojej córki tego uczą.
1: Czyli pan jest spokojny i nie domaga się tu regulacji dodatkowych.
2: Nie. Ja się domagam. Ja z przyjemnością patrzę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I na to, co się wydarzyło z firmą Meta, czyli prowajderowi Facebooka, Instagrama, i ograniczeniom, które ugoda z amerykańskim sądem spowodowała, że Facebook i Instagram będą musiały wprowadzić zmiany dotyczące dostępu do dzieci do Facebooka, Instagrama i
1: między
2: do tego,
1: innymi do upiększających filtrów.
2: Dokładnie,
1: prawda?
2: Tak. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Przyszła do nas dziewczynka do pieczy zastępczej, nieważne imię. Przyszła dziewczynka, która miała zupełnie inny w domu, miała zupełnie inny system działania. I ona w wieku 8 lat chciała w zasadzie używać maseczek, malować się, nakładać puder, bo tak była przesiąknięta właśnie tym. I 2 lata zajęło nam wyprowadzenie jej z tego, to znaczy pokazanie jej, że

0: można inaczej. I same reklamy będą zawsze. To nie jest problem. Reklama nie jest problemem. Problemem jest to, że ktoś jest wzorcem dla tych dziewczynek, tak? Sama, nie wiem, sama reklama w telewizji czy w radiu takiego czy innego tonika, to nie jest problem. Problem jest to, jeżeli dziewczynka pokazuje innej dziewczynce, że...
1: Albo mama,
0: że tak
1: bo
0: robić.
1: O tym też mówią i albo mówiły mama. Dziewczynki, które wzięły udział w badaniu. Dziękuję panie Piotrze i słucham pana Janusza z Lublina. Czy reklama nie jest problemem? Pana zdaniem?
2: Jest. I treści adresowane do dzieci poniżej 15 roku życia powinny być absolutnie zakazane. Z mocy prawa niedopuszczalne ani w mediach, ani w... Znaczy reklamy, nie treści. Ani w mediach społecznościowych. To dla mnie jest oczywiste. Pewnie większość rodziców to potwierdzi. A druga rzecz to pytanie, kto wychowuje nasze dzieci? Czy nasze dzieci wychowują anonimowe postaci z internetu, czy my? Tu świetny głos pana przed chwilą.
1: Pana Piotra?
2: I pani również pytanie o rodziców. Skąd nasze dzieci czerpią wzory i czy przypadkiem mamy, te, które są najważniejsze dla dziewczynek w pewnym etapie życia, po prostu same podświadomie tego nie uczą, że jest ta sterta kosmetyków. Ja wiem, no to jest, każdy chce być ładny, nawet taki facet jak ja. Czasem włosy przystrzyżę i co jakiś czas szarym mydłem się wymyję, żeby tak, prawda, jakoś to lepiej wyglądało wszystko, nie? Natomiast zdecydujmy się, czy my wychowujemy nasze dzieci, czy nasze dzieci wychowują anonimowe źródła w internecie? I to jest podstawowe pytanie. Jeżeli my, to wszystko jasne. Jeżeli pozwalamy być wychowawcą rozmaitym koncernom medialnym, to też wszystko jasne, ale tutaj czarno to wszystko widzę. No kłaniam się, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy, też życzymy wszystkiego dobrego. Czy państwa zdaniem to też jest takie proste? I czy słuchają nas mamy? Jeśli tak, to czekamy na głosy pań 22 i 7 trójek, a teraz słuchamy jeszcze jednego pana, pana Arkadiusza z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom trójki. No ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że no, jak ja widzę 10-11-latki tak pomalowane, no to aż, no, nie powiem, no ale no, chodzi
1: martwi
3: o to, że...
1: Martwi się pan, jak rozumiem.
3: No martwię się, ale no, chciałem użyć innego sformułowania, ale to nieważne. No ale moim zdaniem to zakazanie reklam tak, ale moim zdaniem takie dziewczynki to czerpią przykłady z domu, z otoczenia rodzinnego, z bliskiego otoczenia. No i no, niech pani redaktor tutaj mi odpowie na takie pytanie. Jak one się malują w wieku 10-11 lat i używają środków do tego chemicznych, bo już tak używają, no to jak one będą wyglądały, jak będą miały po 30 lat?
1: To jest zasadne pytanie, ale pytanie o odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Próbujemy dzisiaj razem z państwem rozebrać na czynniki pierwsze i doprosiłam się o kobiecy głos. Pani Agnieszka z Żywca jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Witamy i słuchamy.
4: Jestem mamą dwóch chłopaków. Jeżeli mam się odnieść do dziewczynek i kosmetyków i reklam, chciałam powiedzieć, że od początku obserwuję koleżanki moich synów, które przychodziły i był to etap małych dziewczynek, róże, kolorowe ubrania, torebeczki. Ja też byłam dziewczynką i uwielbiałam się ubierać i przebierać w mamy rzeczy. Uwielbiałam podbierać mamie kosmetyki. I teraz patrząc na przestrzeni lat, jak dorosły te dziewczynki, to muszę powiedzieć, że są bardzo mądrymi dziewczynkami. Delikatne makijaże, przeważnie jak gdzieś wychodzą. I to wcale nie zmienia. Nawet nie jest złe, że po prostu się malują i dbają o siebie.
1: To bardzo ciekawa perspektywa. Dziękuję za nią pani Agnieszko. Czyli nie ma też nic takiego strasznego i niepokojącego w tym, że dziewczynki eksperymentują w młodym wieku również z kosmetykami, zdaniem pani Agnieszki. Dobrze? Uwielbiałam, dobrze zrozumiałam?
4: Oczywiście. Ja też uwielbiałam Naomi Campbell, gdy miałam 16-14 lat. Więc też miałam inspirację i czerpałam wtedy właśnie z MTV, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby każda dziewczynka troszkę takiej swojej małej kobiecości gdzieś tam pokazała. Także
1: pytanie o to, gdzie jest to troszkę, a gdzie troszkę zaczyna się zmieniać w zbyt wiele, zbyt drogo, zbyt dużo czasu.

0: też i pieniędzy, ma rodziców z pieniędzy zwykle, ale czasu jednak tego, który dziewczynki mogłyby przeznaczyć na coś innego, to konsumuje. Pan Krzysztof ze Szczecina, co na to? Dzień dobry.
1: No, jak najbardziej jestem za jednak ograniczeniem tej reklamy. Reklama, jak to reklama, bywa również podprogowo stosowana. Dla mnie
0: nie zawsze jest agresywna, to prawda. Czasem jest bardzo subtelna.

0: kości może już lekko przykurzonych, to młode dziewczyny z tymi ustami jak glonojad, czy jakieś no, tatuaże za wszelką cenę, żeby mieć. Jest to po prostu zniekształcanie swojej takiej prawdziwej urody naturalnej. Uważam, że niepotrzebnie bierzemy mózgi tym młodym ludziom w takim wieku, że powinno to być jednak w jakiś sposób kontrolowane, bo rodzice po prostu może nie mają czasu, może im się nie chce, to jest jakieś, no w zależności u kogo jak to wygląda, ale tutaj cały świat jest tak agresywny, że ci młodzi ludzie są po prostu narażeni i tak jak ograniczeniem dostępu do smartfona w szkole, tak i tutaj niestety jakaś ingerencja powinna być, bo tu wolny rynek niczego nie załatwi, a wręcz zepsuje.
1: Pan Krzysztof ze Szczecina domaga się regulacji i zaostrzenia, ale są też głosy, że nie ma w tym niczego złego, że dziewczynki eksperymentują również z kosmetykami i to w młodym wieku. Ja zapytałam Sylwię Szwed, prezeskę Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, która przyglądała się temu tematowi i rozmawiała z samymi dziewczynkami o tym, czy i dlaczego malują się już w wieku lat 10, 11 czy 12 i czy naprawdę to jest powód do zmartwienia, czy może my dorośli trochę przesadzamy.
2: Ten raport nam bardzo pokazał, że nie ma takiego ekranu ochronnego między właśnie tymi narracjami marketingowymi, głównie w online, a dziewczynkami. Rzadko się ten temat porusza w domu. Dziewczynki wprost to mówią, że to głównie one podejmują decyzję, co kupią, mają taką dużą dowolność w tym temacie. Sugerują się właśnie rówieśniczkami, influencerkami. Rodzice jakby nie wchodzą do tej przestrzeni. To jest taka przestrzeń wolności dziewczynek. I z mojej perspektywy to tak wygląda, że jest też mało instytucji, które w jakiś sposób regulują ten kontakt. Czyli jest taka wolna amerykanka i szara strefa. Co nieoczywistego wynika z raportu, to to, że one nie proszą o takie zakazy, tylko bardziej o takie wsparcie i uważność dorosłych. Chciałabym to podkreślić, że dla nich te kosmetyki to jest coś bardzo ważnego. Czasami to jest element bycia w grupie, bo mówią o tym, że stosują kosmetyki na nocowankach, że to jest rytuał wspólnego nakładania maseczki przyjaciółkami. W ogóle bardzo ważna rzecz chodzenia po szkole do drogerii, która jest obok szkoły. To jest też dla nich element takiej ekspresji. Nie wiem, czy kojarzysz takie naklejki na pryszcze. One czują się wtedy takimi indywidualistkami. Więc nie powiedziałabym tak, że nasz przekaz jest taki, że on jest przeciwny kosmetykom, tylko raport wybrzmiał w ten sposób, że problem jest jednak w tych przekazach marketingowych, które są naprawdę bywają agresywne i szalenie infantylne. Jakbym powiedziała ostatni wniosek, to on jest taki, że wszystkim osobom, które nas słuchają, radziłabym się przyjrzeć tym mechanizmom sprzedażowym, ponieważ one są coraz bardziej dziecinne.
3: Kto jest za? Kto jest przeciw?
1: Pani Joanna z Białegostoku jest już z nami. Dzień
4: tak,
1: dobry.
4: Jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem po 40 w tej chwili i jednak twierdzę, że dużo wynosi się z domu. Moja mama nie robiła makijażu, więc ja też nie miałam takiego odruchu. Owszem, zdarzało się jakieś tam delikatne podkradanie szminek u koleżanek, u mam koleżanek. Natomiast tutaj wydaje mi się, że problemem też jest ogromna dostępność tych kosmetyków. W każdym supermarkecie w tej chwili jest regał z kosmetykami. Nie trzeba iść do drogerii. Wystarczy zajść po jabłko, po banana, po bułeczkę i przechodzimy koło regału z kosmetykami.
1: One też znacznie potaniały. Ja pamiętam,
4: dokładnie,
1: że dla mnie jako dziewczynki 11-12-letniej to było po prostu poza zasięgiem finansowym. Też dzisiaj no już pewnie. Nie jest.
4: I pytanie w tej chwili o jakość i o wpływ tych kosmetyków na młodziutką skórę tych naszych dziewczynek, bo ja nie jestem przeciwna kosmetykom dla dziewczynek, natomiast zadbajmy o ich odpowiednią ilość i odpowiednią jakość, ale tutaj wydaje mi się, że ta edukacja musi iść w kontrze do reklamy i być robiona w domu.
1: Dziękujemy pani Joanno i słuchamy pani Katarzyny. Dzień dobry pani Katarzyno.
5: Dzień dobry. No ja tutaj się przysłuchuję tej audycji, ja jestem mamą dwójki dzieci, i chłopca, i dziewczyny, już takich nastolatków, trochę starszych, bo córka ma 15 lat skończone, syn ma 14 lat skończone. I moja córka zaczęła się malować dopiero w

0: będąc w liceum, szkołę podstawową swoją zaczynała mając 6 lat, więc jakby jej rówieśniczki już się malowały. Natomiast ja, słuchając tej audycji, tak sobie przypomniałam swoje młodzieńcze lata, gdzie byłam wychowana na Brawo i Popcornie, tych czasopismach, i no, gdzie była ogromna reklama wszelkiego rodzaju kosmetyków również tam i wszystkie porady. Natomiast i ja się malowałam, będąc w szkole podstawowej, miałam takie pomysły, gdzie właśnie się malowałam, i moja mama to mówiła, jak ktoś mówił, że a, ja jestem tak umalowana, czy włosów ufarbowane, to mówiła, a w sumie to może i dobrze, że ona teraz się maluje, to śmiesznie wygląda, bo gorzej, jak będzie miała 30 lat i się nadal malować nie nauczę, to dopiero będzie śmiesznie wyglądać. To już wtedy będzie wyglądać komicznie. I,
1: więc pani widzi, chyba, jak rozumiem, pewną zmianę, i to pozytywną zmianę, tak, u dziewczynek, które nie czują wszystkie, że jednoznacznie makijaż to jest obowiązek już od najmłodszych
0: tak,
1: lat.
0: Tak, tak, dokładnie. Nie jest to obowiązek, i powiem pani, że sukces jest taki, że właśnie teraz delikatny, bardzo delikatny mam makijaż, czasami w ogóle chodzę bez. I moja córka też tak patrzy na to i też właśnie tak bardziej okolicznościowo, że tak powiem.
1: To oczywiście jest te ważny też aspekt.
0: Ogłupiają trochę, tak? Te wszystkie TikToki, filmiki i tak dalej. Ogłupiają. Powinno być to.
1: A jednocześnie jakaś dziewczynki coraz częściej mają do nich dystans. Bardzo dziękuję pani Katarzyno. W raporcie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek też to widać. Dziewczynki mówią, że są pod presją, ale jednocześnie mówią, że wcale nie mają na to ochoty.

0: Pani Natalia z Gdańska dołącza do naszej rozmowy o dziewczynkach, choć nie tylko dziewczynkach, i kosmetykach. Co pani sądzi o różnych opcjach ograniczenia tego marketingu? A może jednak pozostawiłaby pani wolność dziewczynkom i ich rodzicom?
1: Dzień dobry. Mój głos będzie, mam wrażenie, że szczególny, dlatego że ja mam córkę w wieku 10 lat, mam też syna 12-letniego. Z wykształcenia jestem psychologiem, ale pracuję w marketingu. Więc
0: to rzeczywiście unikalny zestaw na dziś.
1: Z wielu płaszczyzn na to patrzę, natomiast chcę powiedzieć, jak ja sobie z tym poradziłam, bo mam wrażenie, że musiałam sobie też w pewnym momencie poradzić z tym, o czym mówi raport, i w ogóle wielki szacunek dla całej fundacji. Zresztą pismo Kosmos dla dziewczynek jest też obecne w moim domu. Ja bardzo szanuję pracę tej fundacji również i bardzo często interesuję się ich publikacjami i tym, co robią dla dziewczynek nastoletnich. Teraz ja miałam taką sytuację, że moja córka zaczęła przynosić rzeczywiście, tak jak pani wspomniała wcześniej,

0: wcześniej, ze szkoły, z grupy rówieśniczej, różne nowe trendy, przyzwyczajenia. Nie mogła ich wynieść z mediów społecznościowych, dlatego że do 15 roku życia moje dzieci nie będą miały mediów społecznościowych, ale reklamy i marketing wielkich korporacji ma to do siebie, że oni i tak znajdują drogę do tych dzieciaków. Jak nie poprzez jakieś napoje, czy jakieś place zabaw, to w jakikolwiek inny sposób. Więc ja zaprosiłam moją córkę Jagodę do mojej dermatologii na konsultację. Posadziłam ją na krześle u bardzo fajnej pani doktor i powiedziałam: Jagoda, to jest twój moment, żeby zadać pani doktor różne pytania, żeby zastanowić się wspólnie, co jest takiego na rynku, co rzeczywiście może ci się przydać na tym etapie życia, na przykład ochrona przeciwsłoneczna, a co jest takie, co możemy sobie jednak odpuścić i wrócić do tego za kilka lat. Dlaczego to było dla mnie ważne? Dlatego, że my mamy, musimy pamiętać o tym, że my oczywiście możemy mówić, że my się nie malujemy i pokazywać różne rzeczy w domu, natomiast my też nie jesteśmy dla tych dziewczynek autorytetem w pewnym momencie.
1: A przynajmniej nie jedynym.
0: I fajnie jest budować autorytet nie tylko poprzez nie, nie tylko poprzez nie wolno, nie tylko poprzez jesteś za mała, ale przez takie wytłumaczenie dlaczego i może nie zawsze my jesteśmy autorytetem, ale możemy zaprosić. I ona wtedy siada w takiej poczekalni, siada z fajną panią doktor, która też jest przeze mnie wcześniej uwrażliwiona na tą sytuację i na to, że ja chcę być dla tego dziecka wsparciem, i szukam takich możliwości, jak inaczej możemy sobie z tym poradzić. Jeśli idziemy do Sephory albo przechodzimy obok, a wiele mam się ze mną zgodzi na pewno, że to jest też coś takiego, mamo, chodźmy do Sephory.
1: Wielka pokusa.
0: Wielka pokusa, to my idziemy. My oglądamy i zazwyczaj wychodzimy z pustymi rękami, dlatego że to jest też nauka podejmowania decyzji konsumenckich, a problem polega na tym i takie wyzwanie mam wrażenie naszego społeczeństwa, że nie tylko, przepraszam za tego tira, że nie tylko, że my czasem sami nie umiemy tych decyzji konsumenckich jako dorośli podejmować świadomie i trudno jest to przekazać.
1: I trudno tego wymagać od naszych dzieci w tej sytuacji. Dziękuję pani Natalio i słucham pani Iwony z Mrągowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem babcią, nie mamą, ale uważam, że kosmetyki dla dziecka to jest mydełko, szampon i pasta do zębów. I przeprowadziłam rozmowę ze swoją wnuczką, że kosmetyków, jakie są na rynku, takich właśnie pseudo upiększających, to muszą używać osoby, które już mają jakiś defekt związany z urodą. No nie wiem, no starzejemy się, coś chcemy zatuszować, a myślę, że takie dzieci są po prostu piękne z natury i one nie potrzebują tych kosmetyków.
1: No
2: i
1: ale
2: myślę,
1: jednak jest w okresie dojrzewania zaczynają się pierwsze problemy z cerą.
2: Ale to mówimy o okresie dojrzewania,
1: trądzik,
2: to są nastolatki, a ja mówię o dzieciach. O dzieciach, dzieci, czyli ja traktuję dzieci, że to są 7, 8, 9-latki, bo widzimy.
1: Dziś
2: to
1: mówimy również o tych 12 i 13-letnich i tym, że niektóre z nich, zwłaszcza niektóre z dziewczynek, poświęcają na zabiegi wokół swojej urody od 10 minut do 1,5 godziny dziennie. Pod wpływem rozlicznych i bardzo przekonujących komunikatów marketingowych pan Tomek z Łodzi dostrzega ten problem? Dzień dobry.
3: Szanowni państwo, jestem tatą 12-letniej dziewczyny, która poszła rok wcześniej do szkoły. I powiem tak, to co państwo mówicie jest fantastyczne, natomiast mam wrażenie, że nie do końca, bo to jest idealizowanie swojego wychowania. Proszę państwa, spójrzcie na jeden aspekt. Jeśli dziewczynka jest w klasie i w klasie jest tych dziewczynek 15-20, to jest grupa. To jest grupa społeczna, która potrafi bardzo szybko, tak jak przyjąć osobę do swojego towarzystwa, tak samo i szybko wynegować. Więc spójrzmy na jedną rzecz. Jeśli szkoła pozwala na to, że te dzieci przychodzą w makijażu, przychodzą w tipsach, przychodzą w sztucznych rzęsach. Proszę państwa, zabronienie dziecku dostosowywania się do grupy niestety kończy się naprawdę poważnymi problemami. I spójrzmy tylko na jedną rzecz. Ktoś z państwa powiedział, że harcerstwo, ktoś z państwa

0: Państwa powiedział jeszcze o tym, że nie dzieci nie dopuszcza do mediów społecznościowych do 15 roku życia. A ja wam powiem, że to jest wiele z tych zdań, które Państwo wypowiedzieli, są zakłamane. Są niestety, ale kłamstwem, bo potraficie jako rodzice...
1: Nie, no myślę, że nie musimy zarzucać kłamstwa naszym pani, rozmówcom, ale rozumiem tylko intencję, że proszę to nie pani oznacza automatycznego rozwiązania problemu, tak?
0: Spytałem się na wywiadówce, ilu z rodziców założyło swoim dzieciom Facebooka.
1: Proszę pani, no i ilu? Nie mam pojęcia, proszę powiedzieć.
0: W klasie na 26 osób jedno dziecko nie ma Facebooka. Proszę pani, przy czym pamiętajmy o tym, że żeby założyć takie medium społecznościowe, trzeba mieć ukończony określony wiek.
1: A która to była klasa, o której pan pytał?
0: Słucham?
1: A która to była klasa, w jakim wieku dzieci?
0: Proszę pani, dzieci w klasie piątej, czyli można powiedzieć, że dzieci 12-letnie.
1: Mm-hmm, czyli przed tą granicą. Dziękujemy panie Tomku i słuchamy pani Mai z Krakowa. Czy rzeczywiście my rodzice mamy zbyt dobre samopoczucie na swój temat w kwestii ochrony i wychowania naszych dzieci, żeby były odporne na komunikaty marketingowe najrozmaitsze?
2: Ja myślę, że największy wpływ na to, czy dzieci się malują, czy nie, ma jednak grupa rówieśnicza, a nie to, czy obejrzą reklamę, ani nie to, czy my im tego zabronimy, bo one mogą wyjść i w szatni, czy gdzieś w łazience szkolnej pomalować się i my już nie będziemy mieć na to wpływu. Natomiast ja mam dwóch synów w wieku nastoletnim i prawda jest taka, że te makijaże im się bardzo nie podobają. I mam takiego przyjaciela, mojego syna, który wręcz zerwał z dziewczyną, która zaczęła się malować.
1: Ojej, to są dopiero
2: malują się nie dla siebie, tylko dla swoich chłopaków, to odradzam to takim dziewczynkom.
1: No ale dziewczynki jednak podejmują decyzje często same, ze wsparciem lub bez wsparcia swoich rodziców. Pani Zofia z Pomorza, co o tym myśli? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chcę zabrać głos nie jako rodzic, ale jako lekarz, który dość często ogląda dziewczynki, bada je. To są dziewczynki 13-15-letnie i od pewnego czasu w zasadzie każda w godzinach porannych przychodzi, powiedziałabym, w makijażu wieczorowym. Sztuczne rzęsy, bardzo dużo pudru na twarzy, no paznokcie sztuczne. Pomijając to, że wygląda
1: to... się zmieniło, jak pani pamięta dawne lata swojej praktyki?
3: Od kilku lat w zasadzie jest to obowiązek, uważam. One tak uważają.
1: Ale nie rozmawiacie o tym, bo jak rozumiem, nie tego dotyczą wizyty.
3: Nie tego dotyczy wizyta. Przychodzą z matkami, które są normalnymi, skromnymi, prostymi kobietami.
1: Czyli to nie jest tak, że mamy również w wieczorowych makijażach przeprowadzają córki.
3: Nie. Mhm. Zastanawiam się, bo to wszystko kosztuje i to wymaga, i te tipsy, i te przedłużane rzęsy, to wymaga permanentnego uzupełniania.
1: To prawda.
3: Dlaczego rodzice wydają tyle pieniędzy i pozwalają tym dzieciom?
1: Ciekawi nas to dziś i pytamy o to państwa. Może i taki głos usłyszymy, a ja tymczasem chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do naszej dzisiejszej gościni. Sylwii Szwed, prezeski Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, którą zapytałam o to, czy są pomysły na zmianę, na to, żeby coś zrobić z tym stanem, który, jak słyszymy, państwa również dość mocno niepokoi.
4: Mamy zmuchiwanie pianki w aplikacjach, żeby dostać kolejne nagrody. W ogóle na dziewczynki bardzo działa temat promocji w drogerii. Mamy jakieś blind boxy, czyli kupują coś zapakowanego i jeszcze do końca nie wiedzą, jaki to będzie kosmetyk. Są kalendarze adwentowe z próbkami kosmetycznymi, które one też używają. One po prostu używają często kosmetyków zupełnie niezbadanych źródeł i do końca nie wiemy, skąd

0: skąd one pochodzą, jaki jest ich skład. Na pewno mają tendencję do tego, żeby używać kosmetów, które po prostu nie są stosowane do ich wieku i do ich cery, na przykład z retinolem, z różnego rodzaju kwasami, więc myślę, że to może zrujnować ich gospodarkę, jakąś jakby twarzy i tych wszystkich tkanek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest bardziej taka kulturowa, to znaczy mamy wrażenie, że ona im się zmienia taka optyka piękna. Znowu trochę jak w latach 90. zaczynają się niesamowicie koncentrować na swoim wyglądzie. Bycie piękną, to znaczy być dobrze umalowaną, jak idę do szkoły, to przejście przez te wszystkie etapy. Coś, co dla mnie jest też, jaką mamy bardzo szkodliwe, to jest to, że zawłaszczony jest taki język dbania o siebie i pielęgnacji. To znaczy, dbanie o siebie oznacza kupienie sobie kosmetyku i zrobienie rytuału kosmetycznego, podczas gdy dziewczynki mogłyby, nie wiem, spędzić ten czas inaczej, poczytać książkę, zdrowo i się odżywiać i uprawiać różne sporty. Tak to widzę.
1: Czy tu się zgadzamy?
2: A jak to widzi pan Marcin z Wielkopolski? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja tylko odniosę się do stwierdzenia przedmówcy, który powiedział, szkoła pozwala. Nie, proszę pana, szkoła nie pozwala. Przepisy pozwalają.
2: No ale te
3: Rzecznik praw.
2: przepisy, te regulaminy wewnątrzszkolne, statuty szkolne są jednak do pewnego stopnia w gestii samych szkół i społeczności szkolnych.
3: Nie, proszę
2: Przecież.
3: pani. Nie, proszę pani. Szkoła może ingerować w długość bluzek, spódnic i tak dalej. Natomiast szkoła nie ma prawa ingerować w makijaż, w kolor włosów, w paznokcie i tak dalej.
2: Pan uważa, że
3: Także
2: to
3: nie.
2: dobrze, czy niedobrze?
3: Proszę pani, ja tylko stwierdzam fakt. To Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że szkoła nie może ingerować, a reszta słuchaczy niech oceni sama.
2: No jednak do pewnego stopnia szkoła może i ingeruje, chociażby biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa dzieci. Pani Monika z Radomia też ma poczucie, że wiele wolno i niewiele można z tym zrobić. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja jestem mamą 10-latki. Jest to moje jedyne dziecko i przede wszystkim chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, może już padła, bo słucham wiele wypowiedzi Państwa słyszałam, natomiast nie wiem, czy wszystkie. Ja zostałam wychowana w dosyć takich przyjacielskich relacjach z moją mamą, która zawsze stawiała na rozmowę. Zawsze mi mówiła, że rozmowa jest najważniejsza i ja tak podchodzę do swojej córki. Jest to dosyć intuicyjne, mam wrażenie, wychowanie. Natomiast na pewno nie stawiałam takich granic albo tak albo nie. Nie jest u nas czarne, białe. Staramy się zawsze wybrać to, co dobre. Może trochę iść na kompromis, może trochę na środek. Tak jak powiedzieli niektórzy przedmówcy, jest ciężko zakazać wszystkiego dziecku. Czasy są jakie są, świat jest jaki jest, natomiast...
2: To może czegoś trzeba zakazać nie dziecku, tylko tym, którzy dziecko próbują do zakupów kosmetycznych nakłaniać.
4: Również, też. Oczywiście, że tak. Natomiast świat jest jaki jest. My musimy trochę z nim walczyć, trochę uwrażliwiać nasze dziecko i zarówno ja, jak i mąż wychodzimy z założenia, że staramy się po prostu wychować córkę tak, aby ona miała swoje zdanie, była na tyle silna tak emocjonalnie i psychicznie, żeby potrafiła też powiedzieć nie, żeby jednak się nie naginała do pewnych rzeczy. Tłumaczymy jej te wszystkie mechanizmy reklamy. Owszem, moje dziecko jest w czwartej klasie, tak jak powiedziałam, ma 10 lat i kosmetyki ma, natomiast jeśli, znaczy oczywiście nie są to kosmetyki do makijażu, też chciałabym to podkreślić, bo na pewno nie podkład, na pewno nie tusz, na pewno nie jakieś pudry. Natomiast są to właśnie jakieś kremy do rąk, są to jakieś delikatne błyszczyki, których również jej tłumaczę, że do szkoły, mówię tutaj o błyszczyku i tak dalej, niekoniecznie jest to miejsce nauki twojej, masz się tam skupić na innych rzeczach, nie na wyglądzie i na dbałości o tym, czy błyszczyk jest odpowiednio położony.
2: I
4: natomiast
2: takiego
4: jeśli...
2: przewodnictwa właśnie domagają się same dziewczynki w raporcie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Fajnie by było mieć w szkole zajęcia o tym, jak działa reklama, żeby ktoś nam nie wciskał jakiegoś dziadostwa. To jest cytat z jednej z uczestniczek tego badania. Pan Konrad z Mosiny przepracował dłuższą chwilę w szkole kosmetycznej. Dobrze słyszę? Dzień dobry.
5: Dzień dobry, tak, zgadza się.
2: Też ma pan unikalną perspektywę, proszę się podzielić.
5: Ponad 20 lat w policjalnym studium i potem w naprawdę renomowanej szkole kosmetycznej w Poznaniu. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni tego czasu obserwowałem

0: Zobaczyłem, jak diametralnie zmieniają się kanony związane z kosmetologią szeroko rozumianą. Kilkadziesiąt lat temu oczywiście nie było mowy o tipsach, nie było mowy o wielu kosmetykach, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, ale chciałbym się skoncentrować na czymś innym, a mianowicie moje studentki prawie nigdy nie wspominały o tym, że na przykład mama przyszła z nastoletnią córką, aby czegoś ją nauczyć. Niestety chyba tu jest taka przepaść, że ta nauka została przeniesiona do internetu, podporządkowana temu brutalnemu marketingowi, który mówi, jak nie kupisz, to będziesz gorsza. I myślę, że znalezienie tych tematów, chociażby w tym wychowaniu, tak dyskutowanym wychowaniu o zdrowiu, nie pamiętam, czy dobrze nazywam ten przedmiot w szkole, i umieszczenie tam informacji o tym, przed chwilą słyszałem o błyszczykach, które używają nastolatki. No jakby ta pani wiedziała, z czego ten błyszczyk się składa i dlaczego te usta błyszczą, to myślę, że mocno by się zastanawiała, czy warto w kilkunastoletnie wargi nakładać tego typu chemię. Reasumując, więcej profesjonalizmu, a na koniec jeszcze taka uwaga. Pamiętam, kiedy zobaczyłem, jestem też użytkownikiem internetu, informacje, jaką kosmetyczkę polecacie na makijaż na pierwszą komunię? Naprawdę, to nie jest wyssane z palca, tak było. Ale wrócę do tego. Moje studentki, a były to studentki równie zaoczne, które prowadziły już od lat swoje gabinety kosmetyczne, nie wspominały o tym. Przychodzą, jeżeli są problemy dermatologiczne, trądzik i te zmiany, ale żeby nauczyć racjonalnego korzystania z kosmetyków i świadomego ich wyboru, nie ma tej chęci.
1: I nie ma takiej przestrzeni też w programie szkolnym póki co. Pan Marek z Zakopanego dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dobry. Ja co prawda mam już dzieci, które skończyły okres szkolny, ale chodziły do szkoły jeszcze, jak były gimnazja. Gimnazja to był taki fajny, że tak powiem, okres, że zaczynały dziewczyny chodzić do gimnazjum i oczywiście to już była po prostu jakby przejście w dorosłość. Po pierwsze makijaż, po drugie każda musiała mieć, jak to się mówi, w górach popopokum. I tutaj wręcz honor, jakby honor, nie w honor było i dziewczynie, i matce tej dziewczyny, jeżeli dziewczyna nie miała chłopaka, no bo po prostu to była presja, że tak powiem, społeczna. No, że tak powiem, to oprócz presji, oprócz tej szkoły i tej presji, która wynika ze szkoły, jeszcze dochodzi presja środowiskowa, która ma też ogromny wpływ na te młode osoby. Tyle, dziękuję.
1: Dziękujemy i pani Ewa z Podkarpacia na finał naszej rozmowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kosmetyki to nie jest jeszcze takie straszne. Gorzej, że promuje się botoks, czy też różne inne szkodliwe zabiegi upiększające. Na przykład bardzo niebezpieczne operacje plastyczne typu powiększanie biustu czy BBL. I nie wiem, jak to jest w Polsce, ale wiem, że na przykład w USA młodzi chłopcy i młodzi mężczyźni mają fioła na punkcie sylwetki i budowania mięśni i sięgają nawet po szkodliwe substancje, które mają ten proces budowania mięśni przyspieszyć. Prawdopodobnie będzie tak i w Polsce. Pozdrawiam.
1: Oby nie. Pani Kamila z Kujawsko-Pomorskiego. Jeszcze jedno zdanie. Dzień dobry. Czy słyszymy się, pani Kamilo? Chyba się jednak nie słyszymy z panią Kamilą, ale mnóstwo telefonów i głosów zaniepokojonych, ale też uspokajających. Dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, w której pytaliśmy państwa o to, czy reklama skierowana do dzieci, a dotycząca ich wyglądu i mogąca wpływać na ich samoocenę, domaga się większych regulacji. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Olga Szućko i Piotr Łodej. My dziękujemy państwu za dziś. Żegnamy się. Jutro się przywitamy i porozmawiamy z państwa na temat kwestii poniekąd zbliżonej, choć dotyczącej innej sfery życia. Reklamy polityczne znikają w Unii Europejskiej z platform społecznościowych. Czy to dobrze, czy to niedobrze i co to zmieni? Będziemy pytać państwa jutro po 14:00, a za dziś dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.

0: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Elblągu trwają oględziny miejsca, w którym znaleziono pojemniki z łatwopalną cieczą. Odkryto je w pobliżu przyłącza gazowego. Rosyjski dron uderzył w jedną z filii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Są doniesienia o co najmniej jednej osobie zabitej. Negocjatorzy z Kataru porozmawiają na osobności z delegacjami USA i Iranu. Na stole wciąż jest oferta Teheranu. W pojemnikach odkrytych w Elblągu znajdowała się łatwopalna substancja, poinformował nas Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Pojemniki zostały znalezione w pobliżu przyłącza gazowego firmy zajmującej się instalacjami elektrycznymi. Teraz trwają oględziny.
7: Wiemy już, że w butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają na miejscu jeszcze oględziny tego miejsca, a także pozostałych rzeczy, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
6: W butelkach poza cieczą znajdowały się baterie i wystające z nich kable. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Ukraińską Akademię Nauk w Kijowie. W budynek uderzył dron. Najnowsze doniesienia z Ukrainy ma Paweł Buszko.
8: Do ataku rosyjskiego drona doszło w historycznym centrum Kijowa. Odrzutowy bezzałogowiec uderzył w zabytkową kamienicę, jedną z filii Ukraińskiej Akademii Nauk. Zniszczone zostały górne kondygnacje budynku, wybuchł też pożar. Zginęła kobieta, kilka osób odniosło rany, ofiar może być więcej. Na miejsce zdarzenia przyjechał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.
9: Terror
8: trwa, Rosjanie atakują zwykłych mieszkańców Kijowa. Nie oszczędzają budynków mieszkalnych ani zabytków. Celem ataków jest każdy Ukrainiec. Rosyjskie drony w Kijowie dziś także uderzyły m.in. w stację benzynową, kawiarnię i budynek mieszkalny. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszane są niemal bez przerwy. Rosjanie do ataków używają trudnych do strącenia dronów odrzutowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: 13-latek miał planować zamach w szkole w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskiem. Na jego ślad natrafiło Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej. Informacje przekazano do miejscowych funkcjonariuszy.
10: Przekazano także, że 13-latek wcześniej mógł uśmiercić kilka kotów. Dziś o 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
6: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego policji Monika Chlebicz. Jak podano, teraz trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica. Dzisiaj lub jutro odbędą się indywidualne rozmowy mediatorów ze stroną amerykańską i irańską, przekazała agencji Reutera osoba poinformowana o przebiegu negocjacji. Według źródła rozmowy mają koncentrować się na zmodyfikowanej wersji propozycji, którą Iran przedstawił na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj Teheran podał, że czeka na oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie propozycji ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej prezydent USA Donald Trump publicznie odrzucił ofertę, uznając ją za, tu cytat, nie do przyjęcia. Zakładała ona m.in. otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu. Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski ciepłą i słoneczną aurę. Złota Polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju do końca tygodnia.
11: Przez cały tydzień w ciągu dnia temperatury mogą przekraczać 20 stopni i nie będzie padało, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
12: Powiało afrykańskie powietrze i z tego co widać zrobi, mówiąc kolokwialnie, pogodę w całej zachodniej Europie.
11: Słoneczna aura sprzyja rolnikom, którzy zbierają z pól buraki i ziemniaki, podkreśla profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: To jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy, tak?

0: ponieważ no też nie siejemy w wilgotną, nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom.
1: W nocy temperatura będzie znacząco spadać. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju nad ranem mogą pojawiać się mgły. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Klimat. W niemal całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra jakość powietrza, jedynie w Pile bardzo zła. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie. Miejscami na północy może się chmurzyć, ale nie będzie padać. W nocy na wschodzie i południu mglisto, w Sudetach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 18 do 23 stopni. Nad ranem od 4 na Podhalu do 8 w centrum i 12 nad morzem.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit. 18,47, 12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Wróżka prawdę ci powie.
1: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
0: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
22: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
23: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
24: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro,

0: Jego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 10 minut po godzinie 15.
6: W tonacji trójki.
5: Dzień dobry. Jaki piękny poniedziałek za oknem, przynajmniej w Warszawie. Mam nadzieję, że to nie jest tylko odosobnione do tego miasta wrażenie. Do godziny 16 na pewno dużo muzyki, na pewno wszystkie utwory, które pojawią się na antenie, powiązane są z filmami, bo wróciłam właśnie z Gdyni, z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wszystkie 16 filmów biorących udział w konkursie głównym to są filmy, które żyją w mojej głowie, no ale oczywiście także ze względu na nasze poniedziałkowe spotkania oglądałam je pod kątem muzyki. No i nie możemy zacząć inaczej.

No chyba to jasne, od jakiego zespołu zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Lady Punk. Nagranie kręci mi się w głowie, pokręciło mi się w głowie dokładnie. Taki oficjalnie tytuł nosi. Numer 4 na debiutanckiej płycie grupy Lady Punk, która ukazała się w roku 1983. Oczywiście przywołuję to nagranie i w ogóle przywołuję całą płytę Lady Punk ze względu na film.

film pokazywany w Gdyni, zatytułowany Mniej obcy, który jest takim biopikiem, ale też opowieścią o dojrzewaniu, opowiadaną z perspektywy Jana Borusewicza. Nie chodzi oczywiście o całe życie pana Jana, chodzi o ten moment, momenty kształtujące z dzieciństwa oraz założenie grupy Lady Punk. I myślę, że przy tej okazji wiele osób, także ze względu na sposób dystrybucji tego filmu, a stoi za nim ogromna platforma streamingowa, może po raz pierwszy spotkać się z muzyką młodych chłopaków z lat 80. i odkryć na nowo, jak bardzo podobne są te energie, kiedy zaczyna się jakąś drogę. Za chwilę kilka słów więcej o samym filmie, ale wydaje mi się, że nigdy dosyć zaglądania na tą genialną płytę. Ja tego nie policzyłam, nie sprawdziłam sama, ale internet donosi, że z debiutanckiej płyty Lady Punk, na której było 10 utworów, 6 weszło na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby 4 nie weszły, ale pewnie znajdzie się ktoś, kto mnie poprawi.

Mniej niż zero oczywiście z debiutanckiej płyty Lady Punk, ale nie w tej wersji. To była wersja Lady Punk i goście. No ale tak to jest z muzyką, którą znamy od lat, że ona ma różne wersje. A właściwie przy tych gościach chciałam się zatrzymać, bo myślę, że Christopher Rus, reżyser filmu Mniej obcy, musiał mieć naprawdę niesłychane przygody z poszukiwaniem aktorów i aktorek, no ale przede wszystkim aktorów, którzy zagraliby postaci tak doskonale znane w naszej popkulturze. Cały zespół Lady Punk, Andrzeja Mogilnickiego, no te wszystkie osoby, które nadal są z nami i których pracę wieloletnią znamy, a na ekranie mają znowu w swoich różnych etapach życiowych się pojawić. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy jest ten casting, muszę powiedzieć, i też ciekawe, o czym pewnie będzie miejsce, aby opowiadać na antenie, drogi dojścia do niektórych bohaterów. Powiem tylko, że Mikołaj Bukrewicz, grający Jana Borysiewicza dorosłego, bo jest też wersja z jego dzieciństwa, też wspaniale grający chłopak. No to jest aktor niezawodowy, ale jednocześnie człowiek, który kocha muzykę i gra na gitarze, więc ta muzyczna przestrzeń była dla niego absolutnie czymś naturalnym. Marcel Bara, którego będzie można zobaczyć w roli Janusza Panasewicza, jest tak charyzmatyczny, nawet prywatnie na spotkaniach dotyczących filmu, że właściwie wygląda jak gotowa gwiazda rocka. Dziwię się, że nie poszedł tą ścieżką, wybrał aktorstwo, ale może to i dobrze, bo mógł właśnie zagrać w tym filmie. Ale w ogóle absolutnym hitem, myślę także z perspektywy słuchaczy Trójki, jest człowiek, który gra w tym filmie Andrzeja Mogilnickiego. W tym filmie występuje z wąsem. Wydaje mi się, że kiedy go oglądaliśmy także w Trójce, podczas różnych sesji na żywo, tych wąsów nie nosił. Może niech się muzycznie przedstawi.

No dobrze, to tyle debiutanckiej płyty Lady Punk w różnych wersjach, mniej obcy, w którym ta muzyka, ta pierwsza płyta odgrywa rozgrywającą rolę także dla akcji już na początku października. Ten film będzie dostępny. Czy to jest film bez wad? Nie, ale myślę, że jeżeli chodzi o właśnie przeniesienie takiej energii, czasu i Patryka Pietrzaka w roli Andrzeja Mogielnickiego, to jest obraz, który z pewnością wiele osób po prostu obejrzy, żeby sprawdzić. Jan Borysewicz stoi za tą historią, więc to jest opowieść z jego perspektywy, co zupełnie nie dziwi, bo przecież to on z Andrzejem Mogielnickim ten debiut napisał i to jego przejście przez różne życiowe etapy do tego, aby mieć własny zespół, jest właśnie siłą napędową tej opowieści. Czy coś jeszcze tutaj chciałabym dodać? Tak, że dużo rozmawiałam w Gdyni z Karimem Martusewiczem, który napisał muzykę oryginalną do filmu, poza tą, która jest muzyką Lady Punk, i jego synem Nelsonem, który opiekował się między innymi aktorami na planie, żeby tym, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z instrumentami, przekazać maksymalnie szybko, ale skutecznie przede wszystkim właśnie obsługę tych instrumentów, i myślę, że ta robota naprawdę dobrze wypadła. Zmieniamy film, zmieniamy klimat. Ten film w ogóle chyba powstał także po to, nie tylko z takiego szacunku i zainteresowania młodymi ludźmi, co Łukasz Ronduda wielokrotnie powtarza w wywiadach, i z takiej niezgody na to, żeby generalizować i nazywać pokolenie najmłodszych płatkami śniegu, ale także powstał chyba po to, żeby prezentować muzykę różnych polskich artystów, bo powiedz mi, co czujesz, to jest film niesiony przez kolejne utwory, a tych utworów jest kilka. Teraz spojrzę na Michała Jakubika. Musimy przestawić w czasy na sam początek tego segmentu, bo to jest utwór w czasy, w czasy, w czasy. Widzę, jak twoja myszka krąży, bo to jest utwór, który jako pierwszy przemawia do nas i od razu jakby wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Film Rondudy jest już w kinach i mam nadzieję, że także w związku z nagrodami, które dostał w Gdyni, może liczyć na dużą publiczność.

Ponowno to czas 7 prób. Trochę przykro, że na drugiej odpadam. Ja, ty, noc i trup. Zostajemy do końca, choć repertuar jest nam dobrze znany. Ostatnio śpiewałeś o tym samym. I część wyszła przed końcem. Masz rację. Na zdjęciach wychodzimy lepiej, ale...

Oba te utwory, zarówno duetów Czasy, jak i Błażeja Króla. W Czasów jesteś najlepszy, Czas siedmiu prób Błażeja Króla. Świetnie siedzą w filmie Powiedz mi, co czujesz. Jak i kolejne dwa, które za chwilę pojawią się na antenie, nie są takimi drobiazgami. Naprawdę dobrze są osadzone w konkretnych scenach. Filmu, który o tym na naszej antenie dużo mówiliśmy, jest historią wziętą, co nie zdarza się po raz pierwszy, reżyserowi Łukaszowi Rondudzie z życia prawdziwego człowieka, artysty Patryka Różyckiego. No i te elementy jego życia, jak i jego sztuki, jak i sztuki innych artystów, bo Łukasz Ronduda twierdzi, że filmy są jak wystawy, tworzą tę opowieść, w której jest rzeczywiście bardzo dużo emocji i co pewnie jeszcze bardziej jest naturalne, że muzyka do tego świetnie pasuje. Rozmawiałam z producentką tego filmu, Natalią Grzegorzek, o tym, czy trudno było przekonać tylu artystów, żeby swoje utwory do filmu oddali. Czasami takie uzgadnianie, czy też tak zwane klarowanie praw trwa bardzo długo i Natalia powiedziała, że nie, właśnie właściwie każdy, do kogo się zwracała z zapytaniem, czy by się zgodził, odpowiadał entuzjastycznie, więc może to na przykład będzie najlepsza zachęta do tego, aby na najnowszy film Łukasza Rondudy wybrać się do kin, bo na pewno na dużym ekranie ta historia smakuje najlepiej. To jeszcze dwa nagrania, które w filmie także będzie można wyłowić. Zacznie Seweryn, a zamknie set dotyczący najnowszego filmu Łukasza Rondudy, Hospital.

Just a

0: just relax and
1: ease. Oh, that's...

Bardzo często w poniedziałkowych tonacjach trójki śledzę te utwory, fragmenty muzyczne, a często całe historie, które wyciągane czasami z dalekiej niepamięci są przez seriale czy filmy. No a dzisiaj to wszystko jest napędzane Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni, polskimi filmami i, co mnie cieszy, także polskimi artystami, ich utworami, które w tych filmach się znalazły. Hospital na

Granie Bób, które przed chwilą się zakończyło, można znaleźć na płycie tej grupy zatytułowanej Cover Kot. Płyta sprzed 2 lat, rok 2024. Nie zdążę oczywiście opowiedzieć o wszystkich rzeczach, ani też komentować werdyktów. Przypomnę, że film, z którego muzyki teraz słuchaliśmy, Powiedz mi co czujesz, wyjechał z Gdyni z 2 nagrodami, Srebrnymi Lwami, a także nagrodą za debiut dla Jana Sałasińskiego, który w tym filmie gra główną rolę. Wspaniały aktor, którego także można zobaczyć w innym filmie, który bym gorąco chciała polecać, Fluidy. Jeszcze nieznana jest data premiery Fluidów, więc z pewnością w Trójce o tym także napędzanym młodością obrazie zdążymy opowiedzieć. Ale gdybym miała tak z perspektywy słuchania konkursu głównego wskazać, kogo nagrodziłabym za muzykę oryginalną, to byliby to laureaci tej nagrody, którzy już za chwilę się pojawią na antenie i z filmem, o którym za chwilę też przypomnę. Albo byłby to Tymek Papior, który zrobił muzykę do filmu Exotic, absolutnie rewelacyjną. Wiadomo, że Tymek nie lubi serwisów streamingowych, więc pewnie chwilę trzeba będzie zaczekać, zanim do tej muzyki będzie się można dostać, ale no świetna, naprawdę świetna. A także no w tej takiej trójce osób, które bym ewentualnie, gdybym była w jury rozważała, to byłaby to para autorska Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Ich muzyka z kolei niezwykle oszczędna do filmu Przez ścianę, który po otrzymaniu Złotych Lwów z pewnością będzie filmem ciekawiącym dużą publiczność. Jest zjawiskowa w filmie, gdzie jest w ogóle bardzo mało dźwięku. Muzyki też nie może być za dużo, więc pojawia się tylko momentami, ale jest tak wspaniale wymyślona, że no od razu robi to coś. Dobrze, a propos robienia tego czegoś, to na zakończenie dzisiaj set, który wiąże się z filmem Hotspot. Ten film zbierał nagrody na festiwalu w Gdyni w sposób szalony. Kostiumy doceniono, efekty specjalne doceniono, także złoty pazur do tych autorów jako twórców absolutnie niekonwencjonalnych poszedł. Z Andrzejem Konopką mamy także na ten temat rozmowę, którą można znaleźć na stronie trójka.polskieradio.pl i także tam w tej rozmowie z Andrzejem pojawia się wątek napędzający w ogóle w pewnym momencie taką blokadę twórczą Roberta Bolesta, autora scenariusza, czyli że dopiero kiedy przypomniał sobie Joe'ego Tempesta i zespół Europe, to ruszył z kopyta z kreowaniem tego świata delikatnej przyszłości, który jednak jest takim retrofuturyzmem. Nic więc dziwnego, że zarówno to skojarzenie z Joe'em Tempestem, jak i z muzyką zespołu Europe w filmie zostało zapisane. Co więcej, zmaterializowało się w ten sposób.

Idealnie, to solo gitarowe i w ogóle te znane nam rytmy, ale przede wszystkim odliczanie zawarte w tekście Europe, The Final Countdown, wpisuje się w film Agnieszki Smoczyńskiej Hotspot. Świetna scena, która pojawia się w miarę na początku filmu, kiedy ten utwór wybrzmiewa z całą mocą. Teraz jeszcze powiem, że z Andrzejem Konopką o tym dużo rozmawialiśmy, można tę rozmowę znaleźć na naszej stronie, ale Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk zostali nagrodzeni za muzykę oryginalną, którą napisali specjalnie z myślą o tym filmie. I z tego soundtracku możemy zaprezentować nagranie zatytułowane You Can't Predict. I to będzie utwór zamykający nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Hotspot za chwilę w kinach, więc te spotkania, a może nawet już, bo czas mi się trochę zapętlił, więc można z tym filmem się spotykać. A ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Program zrealizował Michał Jakubik. No i co, wystartujemy? You Can't Predict?

0: You can't.
1: The sky is gray. The love is dead.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
21: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
22: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon.

0: Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-28 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Problemy na lotnisku Warszawa-Modlin. Wstrzymano loty i starty po awaryjnym lądowaniu samolotu szkoleniowego. Przewoźnicy znokautowani cenami paliw mówią, że przy obecnych cenach potrzebują wsparcia rządu. AfD częściowo zatrzymana w Dolnej Saksonii. Żaden z kandydatów partii nie wygrał drugiej tury wyborów na burmistrzów tamtejszych miast. Lotnisko Warszawa-Modlin nie przyjmuje i nie odprawia samolotów. To po tym, jak około 14 samolot szkoleniowy PA-30 wylądował bez wypuszczonego podwozia. Na pokładzie były dwie osoby, nikomu nic się nie stało. Samolot zatrzymał się w centralnej części drogi startowej, w związku z czym obecnie nie są możliwe starty i lądowania. Służby lotniskowe próbują jak najszybciej uprzątnąć pas. Samolot lecący z Malty, którego lądowanie na lotnisku Warszawa-Modlin zaplanowane było na 14:45, został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie. Zostajemy jeszcze w stolicy. Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Przypomnijmy, zbiórka ruszyła po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Ceny paliwa rosną, a przedstawiciele branży transportowej mówią, że znaleźli się na krawędzi. Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, mówi otwarcie.
4: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu.
3: 95 kosztuje teraz średnio od 7 zł i 90 groszy do 8 zł i 15 groszy. Olej napędowy jest przeważnie powyżej 9 zł. Żaden z kandydatów AfD nie wygrał drugiej tury wyborów burmistrzów w Dolnej Saksonii. W tym niemieckim landzie skrajna prawica i lewica nie były w stanie zdobyć w głosowaniach ponad 50% głosów.
5: Największym miastem, gdzie AfD walczyła w drugiej turze, był 100-tysięczny Salzgitter. Kandydatka skrajnej prawicy zdobyła tam 3 razy mniej głosów od rywala z chadeckiej CDU. 30% zebrał kandydat alternatywy dla Niemiec w Bockenem, a niespełna 20% inny polityk ugrupowania w Munster. W obu tych miasteczkach wygrali samorządowcy startujący z niezależnych komitetów. W stolicy landu, Hanowerze, nad burmistrzem został Belit Onaj z Zielonych. Jego partyjna koleżanka triumfowała w Gatyndze. W innych dużych miastach Dolnej Saksonii burmistrzami zostali politycy chadeccy, socjaldemokratyczni i niezależni. W wyborach samorządowych w tym landzie skrajna prawica zwiększyła stan posiadania w wielu radach miejskich i powiatowych, ale nigdzie nie zdobyła większości. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry. Kamil Majchrzak już w Japonii pokonał Włocha Lorenzo Sonego 7-5-6-2, dzięki czemu awansował do finału kwalifikacji turnieju ATP 500 w Tokio.
7: Wygrałem z bardzo dobrym Włochem 7-5-6-2. No tak naprawdę czasu na przygotowania w ogóle nie było, ponieważ wczoraj dopiero wieczorem dotarłem z Hangzhou, gdzie przegrałem w drugiej rundzie. Dzisiaj już mecz. Przygotowania było naprawdę bardzo mało. Dobrze zagrałem, dobrze rozpocząłem mecz i tak naprawdę serwisami szliśmy.
6: W decydującym pojedynku o drabinkę główną rywalem Majchrzaka będzie Francuz Arthur Fil. Wieczorem nasi piłkarze zmierzą się ze Szwedami w ramach Ligi Narodów. Trener Jan Urban nie ma dobrych wspomnień z Solny, bo jego podopieczni wiosną przegrali tam przecież baraż o mundial.
8: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
6: My też taką nadzieję mamy. Pierwszy gwizdek o 20:45. Andrzej Bargiel jest w drodze pod Daulagiri. To 7. co do wysokości góra świata, z której Bargiel zamierza zjechać na nartach.
9: Daulagiri jest dość wymagającym szczytem. Często panują tam trudne warunki. Trzeba mieć dużo szczęścia do śniegu. Teraz akurat jesteśmy w momencie, kiedy z Zatoki Bengalskiej przyszedł olbrzymi cyklon, który tutaj wygenerował bardzo duże opady śniegu, więc myślę, że z tym akurat nie będziemy mieć problemu. Może go być aż za dużo, ale to dopiero zobaczymy, docierając do bazy. Póki co organizujemy się tutaj i przez pokarę będziemy musieli dotrzeć do bazy pod Daulagiri.
6: Sport w Trójce wróci za godzinę.
2: W nocy będzie niemal bezchmurnie.

0: temperatura minimalna wyniesie na przeważającym obszarze od 5 do 10 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy. Nieco cieplej będzie tylko na wybrzeżu, tam około 12 stopni Celsjusza. Jutro rano będzie mgliście, potem w ciągu dnia zrobi się bezchmurnie. W północnej połowie zachmurzenie będzie małe, bo to w południowej ma być bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu Polski.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry. Już 6 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: W audycji popołudniowej dzisiaj przyjrzymy się sytuacji w Krakowie po wcześniejszych wyborach prezydenckich. W pierwszej turze nie było rozstrzygnięcia, przed nami 2 tygodnie walki o zwycięstwo w drugiej turze.
4: Dzisiaj zaczęłam walkę od 7 rano.
5: Orężem stały się obwarzanki.
6: My pracujemy od 6.45.
0: Więcej o tym już za moment. Dziś w audycji popołudniowej powiemy też o tym, jak w meczu Polski z Bośnią w ostatniej chwili przed wyjściem na boisko chłopca, z którym za rękę miał wyjść Robert Lewandowski, podmienił szef PZPN-u na dziecko przyprowadzone z trybun. Porozmawiamy dzisiaj też o hulajnogach, którym w miastach ogranicza się miejsca do jazdy, ale też których kierowcy łamią przepisy nad wyraz często. Jak u Państwa wygląda sytuacja z hulajnogami w okolicy? Stwarzają problemy? 2 2 7 3, ten numer do Państwa dyspozycji. A co? Empire of the Sun, Walking on a Dream. To Trójka. Dobrego popołudnia.

0: 10 minut po 16. Tu program trzeci. W pierwszej turze Kraków nie wybrał nowego prezydenta. W drugiej, 11 października ona będzie, zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Politolodzy nie są zgodni co do tego, czy krakowskie wybory można postrzegać jako test politycznych sympatii wyborców przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu. Paweł Pawlica.
1: Rondo Mogilskie, jeden z największych w Krakowie węzłów komunikacyjnych. Tu o świcie doszło do pierwszego starcia między kandydatami, a orężem stały się obwarzanki. Po kilku godzinach snu po wieczorze wyborczym Łukasz Gibała i Monika Piątkowska pojawili się tutaj ze skrzynkami tradycyjnych krakowskich wypieków i swoimi gazetkami wyborczymi. Nie doszło do spotkania twarzą w twarz, ale nie zabrakło uszczypliwości, bo Łukasz Gibała był na miejscu około 7, a Monika Piątkowska po godzinie 9.
2: 9.30, to sobie trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6.45, no ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
3: Dzisiaj zaczęłam walkę od 7 rano, jak już jesteśmy w tej militarnej nomenklaturze, w 5 stacjach radiowych i telewizyjnych byłam od rana, a teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
1: Dwoje kandydatów ma w większości dość zbieżne programy. Deklaruje walkę z zadłużeniem Krakowa, ograniczenie strefy czystego transportu, przywrócenie biletu 20-minutowego na tramwaje i autobusy. Studzi także zapał do budowy metra. Ale Piątkowska i Gibała reprezentują dwie różne wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi drugiego co do wielkości miasta w Polsce.
4: Łukasz Gibała spozycjonował się jako kandydat bezpartyjny i można powiedzieć nieco antyestablishmentowy, a w warunkach krakowskich on podkreśla co? Konieczność zmiany. Natomiast Monika Piątkowska, no ona jednak ma etykietę partyjną i to może być dla niej pewien problem.
1: Komentuje Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piątkowska i Gibała przed drugą turą walczą o ponad 85 tysięcy głosów oddanych na pozostałych kandydatów. To w większości wyborcy, którzy poparli Michała Drewnickiego z PiS, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandrę Owce z Razem.
2: Nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
3: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobra tego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów. Powinniśmy ponad podziałami współpracować.
1: W pierwszej turze różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską wyniosła nieco ponad 16 tysięcy głosów. To prawie 7% głosujących.
5: Liczę na to, że Piątkowska wygra. Lepiej, żeby tak zawalczyła, żeby ją poparli ludzie, którzy faktycznie myślą pozytywnie.
6: Postawiłem na pana Gibałę. Jest to taki chyba najbardziej krakowski człowiek moim zdaniem.
7: Obydwoje mają wielkie szanse rzekome, ale no nie wiadomo kto wygra, bo to będzie kwestia chyba pewnie zapewne kilku procent się zdaje, tak?
1: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się za 13 dni, 11 października.
0: Czyli w następną niedzielę. To teraz może o 16.13 pora na piosenkę dnia w programie trzecim. To będzie kawałek Jednakowi Krzysztofa Zalewskiego. Piosenka ukazała się w ostatni piątek. To jest taka piosenka miłosna, ale z porcją endorfin przed jesienią. Dopasowana do tego tygodnia, który ma być wyjątkowo słoneczny. Tak się zastanawiam, czy państwo są na jesień gotowi na tę pluchę, na deszcz. Więc póki można, to pławmy się w słońcu, bo jeśli chodzi o pogodę, to na pewno nie jest państwu wszystko jedno, prawda?

0: Jak u Państwa poziom energii? Udało się dobić do 100% dzięki Krzysztofowi Zalewskiemu? Jeśli tak, to można zagłosować w liście przebojów pierwsza trójka na trójkapolskieradio.pl. A ten kawałek jednakowi to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Czy wiedzieliby Państwo, co zrobić, gdyby w tej chwili zawyła syrena alarmowa? Dokąd pójść i kiedy opuścić ewentualnie miejsce schronienia? Nie? Warto się z tym zapoznać. Tym bardziej, że nie każda syrena oznacza od razu zagrożenie, na przykład atakiem z powietrza. Wycie można usłyszeć choćby przy okazji obchodów ważnych rocznic, albo na co dzień, jeśli tuż obok mamy remizę ochotniczej straży pożarnej. Kuba Witkowski.
1: Najpierw wyją syreny.
2: Zgłaszam wyjazd na tarzeni.
1: Potem ruszają strażacy.
3: Bardzo często słyszę nawoływanie strażaków, nawoływanie poprzez syreny.
1: Relacjonują mieszkańcy Pruszkowa.
4: Wczoraj była dosłownie taka sytuacja tutaj obok.
1: Ale syreny są wciąż także używane przy okazji rocznicowych uroczystości. Ostatni raz 17 września w rocznicę sowieckiej agresji.
4: A jak przyjdzie naprawdę jakieś zagrożenie, to nie wiadomo. No.
3: Zastanawiam się często, czy to jest sygnał z strażnicy strażackiej, czy może jest to obrona cywilna.
1: Bo ktoś może się po prostu poczuć skołowany, mimo że syreny rocznicowe czy strażackie różnią się od tych alarmowych.
5: Jeśli korzystamy z tych syren z okazji zawsze tych samych rocznic i ludzie wiedzą, z czym to się wiąże, to jest moim zdaniem okej.
1: Stwierdza Krzysztof Lis z serwisu Domowy Survival, ale zwraca też uwagę na syreny strażackie.
5: Ta syrena, która jest uruchomiona kilka razy dziennie, trochę jednak znieczula na ten dźwięk. Ludzie po prostu słyszą syrenę, wiedzą, aha, strażacy mają jakiś wyjazd.
1: W XXI wieku są przecież inne, skuteczne metody informowania.
6: Oczywiście mamy obecnie taki system już informatyczny.
1: Przyznaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Dlaczego więc ochotnicy wciąż korzystają z syren? Bo mogą.
6: Zawsze syreny służyły do tego, żeby informować ochotników do tego, by wyjechali do działań.
1: Dlatego zakazu nie ma. Po prostu postawiono na przeprogramowanie syren.
6: Dzięki temu, że wprowadzamy jeszcze te dodatkowe elementy, jak alerty RCB, czy aplikacja, która będzie przez nas wdrażana, obywatel po usłyszeniu sygnału alarmowego syreną będzie mógł sobie zweryfikować jeszcze w tym innym miejscu, czy na pewno jest to zagrożenie.
1: Wygląda więc na to, że to od nas będzie zależeć ocena sytuacji. Wyje syrena? Okej. Muszę po prostu wiedzieć, jaka.
0: Wspomniana aplikacja ma być gotowa do końca tego roku. Od ubiegłego tygodnia na stronach rządowych gov.pl jest też dostępna instrukcja na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Tam znajdą Państwo garść niezbędnych informacji, na co zwracać uwagę i jak reagować. Tym tematem zajął się Kuba.

0: Witkowski. Na zegarach mamy 20 minut po godzinie 16. Do Państwa dyspozycji numer 2 2 7 3 w sprawie każdej.
1: W sobotę śpiewałem z taką starą naszą piosenkę. Nic się nie stało, Francuzi, nic się nie stało. A dzisiaj trzeba będzie wrócić do oryginału wieczorem. To w ogóle fajny dzień był. Dwa wicemistrzostwa, sobota, dwa wicemistrzostwa świata, no na dwóch kółkach, i żużel, i rowery, no a później na 12 nogach mistrzostwa Europy, jeszcze wisienka. Dawno nie było takich sukcesów w jeden dzień Polaków.
0: A, bo dzisiaj mecz Polska-Szwecja o 20:45. To Donkey Boy i Ambitions. Program Trzeci Polskiego Radia.

23 minuty po godzinie 16. W Trójce, punktualnie o 16.30, skrót serwisu. A po nim opowiemy między innymi o 13-latku, któremu policja zabrała 30-centymetrowy bagnet. Chłopcu, który planował atak w szkole.

0: Autopromocja.
1: Smartfon na wyciągnięcie ręki. Od rana, gdy nas budzi, do wieczora, gdy kładziemy się spać.
2: Mamy coś takiego w głowie, że bez telefonu nie można wyjść z domu. A jak coś mi się stanie? Co, jak coś mi się stanie? No przecież ktoś będzie miał telefon.
1: Prawie 3 godziny dziennie. Tyle czasu spędzamy z telefonem. Bohaterka reportażu Bez smartfona, Aleksandry Sadokierskiej, postanowiła odłożyć go na dobre. W Klubie Trójki Audiodokumencie zapraszam i na reportaż, i na rozmowę z psycholożką Katarzyną Drożdżal i Sylwią Czubkowską, autorką książki Bóg Dechy, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowid. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
5: Udało się usunąć awionetkę, która awaryjnie lądowała na lotnisku w Modlinie. Około 14 samolot PA-30 lądował bez wypuszczonego podwozia. Nikomu nic się nie stało. O szczegółach powiedział nam Adam Szabłowski, rzecznik portu.
6: Samolot zatrzymał się w centralnej części drogi startowej w związku z tym...

0: nie było możliwości operacji startów i lądowań, ale służby lotniskowe natychmiast przystąpiły do zabezpieczenia terenu i usunięcia samolotu z drogi startowej, aby jak najszybciej przywrócić możliwość wykonywania operacji lotniczych. W tej chwili samolot został usunięty z drogi startowej i myślę, że kwestia do 40 minut, jak ponownie będziemy mogli wznowić operacje lotnicze.
1: Utrudnienia dotknęły pasażerów jednego lotu. Ich maszyna została przekierowana na warszawskie Okęcie. Kolejne samoloty, które znajdują się w rozkładzie, powinny odlecieć i wylądować zgodnie z planem. Zespół siedmiorga prokuratorów będzie prowadził śledztwo w sprawie Zonda Krypto. O powołaniu grupy, która zacznie od października, pracę od października, zdecydował prokurator generalny Waldemar Żurek. Zespołem ma kierować prokurator Marek Wełna. Postępowanie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia założyciela pierwotnej spółki BitBay, Sylwestra Suszka. Jak przekazuje prokuratura, powołanie zespołu uzasadnia fakt, że postępowanie ma złożony charakter i wiele dowodów do przeanalizowania. Legenda muzyki rozrywkowej Rod Stewart zapowiada odejście na emeryturę po ponad 60 latach na scenie. 81-letni Stewart zakończy karierę przyszłoroczną trasą koncertową, która rozpocznie się w Dublinie. Śpiewam i gram muzykę, którą kocham, odkąd skończyłem 19 lat. Miałem zaszczyt prezentować ją wam na całym świecie. Dzięki niej przeżyłem życie, o jakim nawet nie śniłem, napisał wokalista do fanów, zapowiadając koncerty. Stewart jest jednym z najlepiej sprzedających się wykonawców wszechczasów. Dwa razy był wprowadzany do Alei Sław Rock'n'Rolla. Sprzedał na całym świecie ponad 250 milionów płyt. To był serwis Trójki.
2: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Pojutrze w amerykańskim Milwaukee rozpocznie się kolejne spotkanie G20 z udziałem Polski. Tym razem tematem wiodącym będzie handel, a jak mówił w Informatorze Ekonomicznym Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, to niezwykle ważny dla nas temat.
4: Handel międzynarodowy jest niezwykle ważny, bo Polska jest beneficjentem otwartości w ostatnich 30-35 latach. To dzięki otwartości eksportowi także tak szybko rośniemy, więc myślę, że na to minister powinien stawiać jako priorytet w walce o to, żeby złagodzić te konflikty handlowe, wojny, cła, tak byśmy po prostu byli bardziej otwarci.
3: Polskę reprezentować będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a nasza delegacja ma też w planach rozmowy z przedstawicielami Chin, Indii, Australii, Kanady i Turcji. Coraz tłoczniej na europejskim niebie, a było to szczególnie widoczne w sezonie wakacyjnym. Według Eurostatu w Unii Europejskiej od czerwca do sierpnia mieliśmy ponad 2 miliony lotów komercyjnych, czyli pasażerskich, towarowych i pocztowych, a Polska odgrywa tu coraz większą rolę, podkreśla Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
5: W Polsce na przykład w sierpniu 2026 roku odbyło się ponad 50 tysięcy lotów komercyjnych, co daje nam pozycję zbliżoną do Holandii. To jest wzrost o blisko 8% więcej niż rok temu. W związku z tym Polska zajmuje w Unii Europejskiej czwarte miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku.
3: Tuż po Słowacji, Malcie i Estonii. Jutro Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności, a tymczasem co roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza żywność wartą aż 1741 zł. W skali kraju daje to 65 miliardów. Za taką kwotę można byłoby wybudować 30 stadionów narodowych. Jak wynika z najnowszego badania Opinia 24 dla Too Good To Go, najbardziej kosztowne wśród marnowanych produktów są mięso, owoce i warzywa, zupy oraz nabiał. Dolar dziś po południu kosztuje 3,84 zł, a euro 4,36.
2: Cały tydzień ma być słoneczny z temperaturą maksymalną przekraczającą 20 stopni. Podobnie będzie jutro, chociaż zacznie się dosyć mgliście, ale temperatura maksymalna ma sięgnąć jutro od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu naszego kraju. 25 minut do godziny 17. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3, jak domyślam się, w sprawie Krakowa.
6: Ja mam nadzieję, że w końcu my zaczniemy wybierać ludzi, którzy będą rządzili w naszych miastach samodzielnie, a nie z partyjnego nakazu, bo wiadomo jak to jest. Zostanie wybrany ktoś z PO albo z PiS-u, to w ramach nagrody

0: trzeba będzie jakiegoś pana dyrektora zatrudnić, jakąś panią dyrektor, a tak w końcu niech zaczną mieszkańcy sami rządzić własnymi miastami, gminami, miasteczkami.
1: Ja nie chcę pana smucić jakoś, ale tak się zastanawiam, nie sądzi pan, że ludzie, którzy są bezpartyjni, są też ludźmi bez znajomości? Nie wydaje mi się. To Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Do godziny 17 zostało jeszcze 21 minut. Tu program trzeci Polskiego Radia. Teraz sprawa 13-latka, który planował atak w szkole. W przyszykowanym do szkoły plecaku miał 30-centymetrowy bagnet. W pokoju tasak. To wszystko znalazła policja. Łączymy się teraz z rzeczniczką komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, młodszą inspektor Moniką Chlepicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Proszę powiedzieć, policja zaskoczyła tego 13-latka w domu.
1: Tak, rzeczywiście tak było. Muszę też powiedzieć, że dostaliśmy informację w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej, z której wynikało, że 13-latek mieszkający w niewielkiej miejscowości w powiecie wąbrzeskim planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza. Z informacji, które przekazano policjantom, wynikało również, że chłopiec ten wcześniej miał uśmiercić koty. Więc oczywiście działania policjantów zostały zaplanowane i o 6 rano weszli do domu tego młodego człowieka, budząc rodzinę tak naprawdę.
0: Czy my wiemy coś więcej o tym, skąd się wzięła ta informacja, poza tym, że z jakiegoś biura międzynarodowego współpracujących ze sobą służb, jak dotarła informacja o takim niebezpiecznym zachowaniu polskiego 13-latka do

0: do służb?
1: Ja mogę powiedzieć jedynie tyle, że informacja do nas dotarła z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Pewnie więcej, jeśli będzie to konieczne, a przede wszystkim możliwe, będzie mogło być przekazane przez być może rzecznika komendanta głównego policji. Natomiast też bardzo wielu szczegółów w tej sprawie być może nie będziemy chcieli przekazywać, poza tym, że ta międzynarodowa współpraca policji pokazała, że jest ona przede wszystkim konieczna, ale też skuteczna, bo wtedy, kiedy policjanci weszli do domu tego 13-latka, to rzeczywiście w plecaku przygotowanym przez niego do szkoły po prostu znaleźliśmy bagnet, bo co tu dużo mówić, inaczej tego noża nie można nazwać. Oprócz tego w domu zabezpieczono także tasak, a ostatecznie podczas czynności z udziałem policjantów chłopiec wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie znaleziono truchła kotów.
0: To, jak rozumiem, były informacje z zagranicy, które przyszły do polskiej policji. A czy polska sieć jest pod tym kątem takich niebezpiecznych zachowań, planowanych ataków w szkołach, czy planowania ataków w miejscach publicznych monitorowana przez policję?
1: No na ile jest to możliwe, to naturalnie. No, po to mamy biura do walki z cyberprzestępczością, czy wyspecjalizowane wydziały w komendach wojewódzkich, wydziały do walki z przestępczością cyfrową, aby również takimi informacjami się zajmować. Natomiast oczywiście bardzo ważne są również informacje czasami przekazywane przez osoby, które po prostu są w posiadaniu pewnej wiedzy, która jest im przekazywana. Także te kanały, którymi te informacje docierają do policji, są bardzo różne. Myślę, najważniejsze w tej historii jest to, że przede wszystkim nikomu nie stała się krzywda. Chłopak został zatrzymany, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzyło, no, pomijając oczywiście śmierć tych zwierząt, która będzie wyjaśniana. W tej chwili policjanci pracują nad gromadzeniem materiału dowodowego, który jeszcze dzisiaj najprawdopodobniej zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, czy policja kontaktowała się też ze szkołą? Nie było pewnie, tak sobie wyobrażam, pewności, że o 6 rano ten chłopiec na pewno będzie w swoim domu.
1: Myślę, że do tych działań policjanci z Wąbrzeźna, na tyle mogę przekazać, byli przygotowani i tak naprawdę czekali na godzinę 6, żeby do tego domu wejść. Informacji o tym chłopcu wcześniej nie mieliśmy. To znaczy, krótko mówiąc, nie był notowany w policyjnych kartotekach w żaden sposób, czyli zakładam, że nie stwarzał problemów żadnych wychowawczych. Nie interweniowaliśmy również w domu tego młodego człowieka, więc rodzina, krótko mówiąc, normalna, spokojna rodzina.
0: Jak będą się kolejne informacje w tej sprawie pojawiały, będziemy na pewno do niej wracać, co najmniej w serwisach radiowej Trójki. A o tym wszystkim opowiadała Państwu młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Kraków wybrał i będzie druga tura, bo wybór jest to na razie połowiczny. 11 października mieszkańcy tego drugiego miasta co do wielkości w Polsce zagłosują ponownie.
1: Dzień dobry, Tomek z Krakowa, kłaniam się. Chciałbym się odnieść oczywiście do wyborów i do wypowiedzi przedmówcy.
2: Niech zaczną mieszkańcy sami rządzić własnymi miastami, gminami, miasteczkami.
1: Gratuluję dobrego samopoczucia, natomiast to były kolejne wybory w tym mieście, gdzie mieszkańcy wybrali mniejsze zło. Pozdrawiam serdecznie.
0: A w trójce teraz Francja. Papież kończy wizytę w tym kraju, gdzie ponad połowa osób deklaruje się jako niewierząca. Mimo to na spotkania z głową Kościoła katolickiego wyszły tysiące ludzi. Część komentatorów mówi już nawet o pokoleniu Leona XIV. Karolina Gonet.
3: Centrum świata.
4: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
5: Pierwsza wizyta głowy kościoła we Francji od 2008 roku dobiega końca. Leon XIV był w Paryżu, Lourdes, Metz, spotkał się z przedstawicielami różnych religii, mówił o pokoju oraz jedności Europy. Wszędzie towarzyszyły mu tłumy. Na ulicach Paryża setki tysięcy ludzi czekały na przejazd Papa Mobile. Na Place de la Concorde na mszę przyszło około 800 tysięcy osób, a wieczorem 80 tysięcy młodych wypełniło podparyski stadion. Leon XIV przyjechał do kraju, który jest świecki nie tylko z nazwy. Francja od dziesięcioleci odsuwa religię na margines życia publicznego. A jednak, kiedy pojawił się papież, Francuzi wyszli z domów i ustawili się wzdłuż ulic. I właśnie te obrazy, tłumy, szczególnie młodych ludzi, prowokują pytanie, czy to tylko fenomen popularności nowego papieża, czy rzeczywiście w zlaicyzowanej Francji obserwujemy powrót do wiary. Dziś w Centrum Świata goszczę profesora Arkadiusza Stępina, historyka i watykanistę z uczelni Janusza Korczaka w Warszawie i Uniwersytetu we Freiburgu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Witam panią redaktor, witam państwa.
5: Francja uchodzi za jeden z najbardziej świeckich krajów Europy, a tymczasem na spotkania z Leonem XIV ruszyły tłumy, setki tysięcy osób. Czy mamy do czynienia z powrotem do kościoła we Francji, czy to jednak jest na razie zbyt daleko idąca hipoteza?
6: Te obrazy, które widzimy we Francji, rzeczywiście są takie, które mogłyby konstruować opinię o renesansie religii katolickiej we Francji, ale statystyki są bardziej wiarygodne. 2% Francuzów uczęszcza na niedzielną mszę, a 12% deklaruje się jako praktykujący katolicy.
5: A jednak ludzie przybywają, więc co ich przyciąga? Czy to jest sama postać papieża, czy rzeczywiście jednak próbują odnaleźć jakiś sens w tym świecie, który jest ogarnięty wojnami i różnymi zagrożeniami?
6: To, o czym pani w tej chwili redaktor mówi, to rzeczywiście odpowiada pewnej nowo ukonstytuowanej utworzonej więzi w ramach mniejszości katolickiej. O tym mówił papież Benedykt XVI Józef Ratzinger bardziej z pozycji teologa o kościele mniejszościowym w Europie Zachodniej. I im mniejsza grupa, tym bardziej ona będzie zjednoczona ze sobą, tym bardziej będą te więzi między poszczególnymi członkami tej grupy silniejsze i tym bardziej będzie ona demonstrowała

0: swoją nowo odzyskaną siłę na zewnątrz, w tym przypadku na ulicy. I we Francji obserwujemy wzrost religijności w grupie społecznej ludzi młodych do 30 roku życia w przeciwieństwie do spetryfikowanych postaw antyreligijnych lub indyferentnych religijnie w grupie powyżej 30 roku życia. One są jednocześnie widoczne w dużych miastach. Ale jeżeli byśmy pojechali do 100-tysięcznego miasta lub 50-tysięcznego statystycznego miasta we Francji, tam zobaczymy pozamykane kościoły w niedzielę, ponieważ brakuje księży i brakuje wiernych, którzy zaludniliby kościół małego prowincjonalnego miasta francuskiego. Prowincja odeszła kompletnie od religii, natomiast duże miasta z tym takim dobrze wykształconym elektoratem miejskim, mówię to trochę metaforycznie, szturmuje drzwi kościołu. To nie jest katolicyzm krucjatowy, ten, który marzy się politycznym formacją typu Trumpa. To jest chrześcijaństwo, katolicyzm spacyfikowany i o tym mówił dzisiaj wyraźnie papież podczas spotkania międzyreligijnego w Metzu.
1: Wcześniej pan zwrócił uwagę na to, że 2% Francuzów uczęszcza na niedzielną mszę. Dla porównania we Włoszech jest to 20%, w Polsce nawet 30%. A jednak w ubiegłym roku media francuskie pisały o rekordowej liczbie dorosłych chrztów, a jednocześnie także, jak pan profesor zauważył, spada liczba księży, zakonnic, parafii. To jest coś, co obserwujemy od lat. Czy możemy mówić w ogóle o sygnale zmian we francuskim społeczeństwie? Bo to są młodzi ludzie, których rodzice lata temu albo wychowywali się już w tej Francji, która jest państwem świeckim od ponad 100 lat, którzy do tej społeczności kościoła nigdy nie chcieli należeć, a jednak w nich nastąpiła jakaś zmiana. Więc czy to jest jakaś fala, którą także będziemy mogli obserwować w innych państwach europejskich, ale właśnie myślę bardziej przede wszystkim o Zachodzie?
0: Pomimo tego, no nazwijmy, lekkiego renesansu religii katolickiej w grupie młodego elektoratu, nie równoważy on desekularyzacji, która odbywa się w pokoleniu starszym lub jeszcze starszym, się już właściwie ta sekularyzacja dokonała. To samo dotyczy powołań kapłańskich. W tej chwili statystyczny wiek księdza we Francji wynosi 70 lat. Stąd dalej jestem ostrożny, by ten renesans religii w grupie młodych ludzi we Francji identyfikować, utożsamiać z renesansem kościoła katolickiego w wersji urzędowej.
1: Profesor Arkadiusz Stępin, historyk i watykanista, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Do godziny 17 zostało nam 7 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga, w województwie lubelskim mamy alert RCB związany z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w naszej polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Alert głosi oczekuj dalszych komunikatów. Jeśli więc państwo przebywają przy wschodniej granicy albo w ogóle na terytorium województwa lubelskiego, to zalecamy szczególną uważność na wszelkie komunikaty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owoców koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 28 września. Michał Matus. Kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
10: Ostrzeżenie RCB trafiło do mieszkańców województwa lubelskiego. Ma związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

0: Jest zespół od wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Powołano 7 prokuratorów, którzy mają zbadać dowody. W Warszawie bez referendum zebrano za mało podpisów, żeby próbować odwołać prezydenta miasta. Trwa rosyjski atak dronowy na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty z alertem do mieszkańców województwa lubelskiego. Jak podano, sytuacja jest monitorowana. W powietrzu operuje polskie lotnictwo. Zespół 7 prokuratorów będzie prowadził śledztwo w sprawie Zonda Krypto. O powołaniu grupy śledczych, którzy zaczną pracę 1 października, zdecydował prokurator generalny. Waldemar Żurek poinformował o tym w mediach społecznościowych.
1: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
0: W toku dotychczasowego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację oraz dane cyfrowe, podaje prokuratura. Nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy stołecznej operacji referendalnej poinformowali, że poparło ich 111 tysięcy osób. Potrzebowali około 132 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk podsumował zbiórkę.
2: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę.
0: A podpisy zbierano od 30 lipca. Śledczy odtworzyli przebieg utonięcia 7-latka w łódzkim akwaparku. Pod koniec lipca chłopiec tonął przez kilka minut podczas wakacyjnego kursu pływania. Wyciągnął go przypadkowy mężczyzna. 2 tygodnie później dziecko zmarło w szpitalu. Prokuratura sprawdza, czy ratownicy i opiekunki grupy mogli zauważyć tonące dziecko.
3: Mamy nagranie, które wskazuje właśnie, że siedzieli na swoich wieżyczkach. A teraz biegły nam odpowie na pytanie, czy ratownik prawidłowo zachowujący się w trakcie wykonywania obowiązku powinien był chodzić wzdłuż basenu.
0: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia wyniku eksperymentu. Intensywne opady deszczu i burze doprowadziły do powodzi oraz osunięć ziemi w Nepalu. Zginęło 14 osób, a 11 uznano za zaginione.
4: Nepalskie wojsko opublikowało nagranie, na którym widać helikopter wysłany, by ewakuować mieszkańców uwięzionych w miejscowości Dziadżarkot w zachodnim Nepalu. Krajowy Urząd do Spraw Ograniczenia Ryzyka Katastrof i Zarządzania Kryzysowego podaje, że Rasuwa i Nuwak to obszary dotknięte ubiegłomiesięcznymi śmiertelnymi powodziami, w których zginęło ponad 1450 osób, a tysiące nadal uznaje się za zaginione, powinny pozostawać w stanie gotowości, jednak obecnie nie są uznawane za obszary wysokiego ryzyka. Zła pogoda komplikuje akcję ratunkową w górach. W niedzielę na bazę wspinaczkową na Himlung w Nepalu zeszła lawina. 2 przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. Agata Król, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 17.03 i sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
7: 41. w dzisiejszym najnowszym rankingu singlistów ATP Hubert Hurkacz zagra w finale 250 w Chengdu po półfinałowym zwycięstwie z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Był tiebreak, a jakże 6-7 w pierwszym secie i w nim 8-10, a potem już spokojniej 2-3. Ostatnim rywalem w tym turnieju Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Odliczamy godziny do rozpoczęcia drugiego meczu Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. O 20.45 nasi piłkarze spróbują odegrać się na Szwedach za wiosenną porażkę w barażu o Mundial. Były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel nie przekreśla szans naszym zawodnikom.
8: Ci Szwedzi oczywiście są w naszym zasięgu. Są zespołem, który gra na podobnym poziomie aniżeli Polska i tylko od dyspozycji dnia, od właściwej taktyki, od właściwej selekcji, od dobrego przygotowania będzie zależał wynik.
7: Mecz Szwecja-Polska o 20.45 w Solnie pod Sztokholmem. Szablistka Zuzanna Cieślar zdobyła złoty medal podczas CISM-u, czyli Mistrzostw Świata Wojskowych. W weekend przeżywaliśmy wspaniałe emocje kolarskie. Srebro Mistrzostw Świata wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Finy. Wczoraj fantastyczny wyścig mężczyzn o koszulkę z tęczą przysługującą Mistrzowi Świata zakończył się niespodziewanym triumfem Amerykanina Brandona McNultiego. W południowo-wschodnich Chinach z kolei trwa wieloetapowy wyścig dookoła jeziora Poyang. Michał Pomorski triumfował na mecie 9. etapu i jest 2. w klasyfikacji generalnej. Traci do Włocha rosyjskiego pochodzenia Aleksandra Koneszewa zaledwie 5 sekund. Koniec wyścigu. Jutro.
6: W nocy niemal bezchmurnie, w jej najchłodniejszym momencie od 5 do 12 stopni przeważnie, chociaż w dolinach

0: kotlinach gór. Temperatura może spaść do raptem 1 stopnia na plusie. Jutro w ciągu dnia od 18 do 23, najcieplej na południu i zachodzie Polski.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Michał Kowarski razem ze mną do godziny 19.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: I Państwo też z nami. Telefon do dyspozycji 2 2 7 3. Rozmawialiśmy dzisiaj o syrenach, które przy okazji alertów RCB pojawiają się, brzmią, ale nie tylko. Także na przykład w sytuacji pożaru, gdy gdzieś w okolicach mają Państwo ochotniczą straż pożarną.
3: Ja mieszkam w małej miejscowości i porusza mnie to, kiedy wyje syrena i widzę tych wszystkich chłopaków, którzy się zbierają, słysząc ten dźwięk, nie mając koniecznie przy sobie telefonu, i biegną po prostu do remizy uczestniczyć w akcji. W sprawie syren jestem za. To jest taka tradycja nasza.
0: Numer do Państwa dyspozycji przypominam. 2 2 7 3. A to Smolik, Podsiadło i Brodka. Kawałek elektryczny. W Trójce.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17 mamy aktualizację alertu RCB związanego z województwem lubelskim. Uwaga, teraz jego treść to: znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Alert dotyczy województwa lubelskiego i związany jest z atakami na terenie Ukrainy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Po tragicznym skutkach ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu ksiądz Adrian, również poszkodowany, wygłosił dziś poruszające kazanie. Józef Niewiarowski opowie o reakcjach na tragedię i na słowa księdza. Ale najpierw te słowa.
2: Zło my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem.
3: Dwa dni po tragedii w jarosławskim opactwie ksiądz Adrian Mantykiewicz, wciąż ranny po ataku nożownika z opatrunkiem na głowie, mówi.

0: I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca.
1: Ta homilia powinna stać się dzisiaj wielkim wołaniem miłości, która nie jest łatwa. Ja nie mówię, że to jest proste.
2: Dodaje biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, która dzień po tragedii wydała komunikat. Powołując się na Biblię i słowa Jana Pawła II, przypominają w nim, że akt wrogości wobec obcokrajowców jest poważnym naruszeniem podstawowych zasad religii chrześcijańskiej, a pojedynczy czyn nie może stawać się podstawą potępiania całego narodu.
1: Ta retoryka jest kompromitacją tych, którzy to wypowiadają, piszą, publikują, rozpowszechniają.
2: A takich komentarzy nie brakowało.
3: To właśnie jest Wołyń 2.0 w naszych czasach.
2: To słowa Grzegorza Brauna, który buduje swój wizerunek na katolicyzmie.
4: Szczęść Boże.
2: Na facebookowych grupach związanych z jego środowiskiem przeczytamy inwektywy w kierunku księdza Adriana, ale także autorskie interpretacje Pisma Świętego.
5: Chrześcijaństwo to nie jest nadstawianie drugiego policzka.
2: Czytamy.
6: Nadstawianie drugiego policzka to po prostu cytat z Pana Jezusa.
2: Komentuje Marcin Przeciszewski. Według byłego redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej od lat politycy instrumentalizują religię.
6: Widzimy to znacznie bardziej po prawej stronie sceny politycznej.
2: A tragedie takie jak ta w Jarosławiu łatwo wykorzystać dla politycznych celów, zauważa autorka trójkowej audycji Mapa Myśli Agnieszka Lichnerowicz.
7: Od odpowiedzialnych mediów, od odpowiedzialnych polityków oczekiwalibyśmy, że rozumieją stawkę tego momentu i będą bardzo, ale to bardzo odpowiedzialnie informować o tym, co się dzieje.
2: Bo tragedię w Jarosławiu, jak nie trudno się domyślić, Rosja już wykorzystuje, aby wzbudzić w nas strach przed całym ukraińskim narodem.
8: Tą sprawą zajął się Józef Niewiarowski, a ja wracam do alertu RCB. Jest jego aktualizacja. Przypomnę, jego treść to teraz znajdź bezpieczne miejsce i stosuj się do poleceń służb. To informacja dla wszystkich w województwie lubelskim. Alert związany jest z zagrożeniem atakiem z powietrza ze względu na duży ostrzał Ukrainy. Przypomnę, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb. To treść alertu RCB, szczególnie ważna dla ludzi mieszkających przy wschodniej granicy, południowo-wschodniej granicy Polski. Jeśli mają Państwo w domu pomieszczenie bez okien, piwnice, to tam Państwo powinni się udać, jeżeli w bardzo bliskim zasięgu nie ma innego oficjalnego miejsca schronienia.

0: województwie lubelskim, alert RCB.
1: Dzień dobry panowie, ja mówię się, że w lubelskim alarm, rzeczywiście w Lublinie syreny przed chwilą były, już zgasłe. Coś tam leciało w kierunku Wołynia, jak pokazywały ukraińskie aplikacje. Ukraińcy właśnie odwołali swój alarm w tej chwili, więc czekamy aż na odwołanie alarmu w Lublinie, pewnie w ciągu kilku minut.
0: Do państwa dyspozycji w sprawie komentarzy na antenę numer 2273. Polacy, oj, często łamią przepisy na elektrycznych hulajnogach, między innymi przekraczając dopuszczalną prędkość. Wraz z prędkością gwałtownie rośnie też ryzyko groźnych obrażeń, o tym warto pamiętać. Kolejne miasta zaostrzają przepisy. Monika Gosławska.
2: Przed chwilą dziecko jechało tak szybko.
3: No ja dostałem, o tu stałem przy ławce, spuchło mi, jak nie wiem.
2: Nie trzymają się prawej strony, tylko se jedzie, wie pani, całym tym chodnikiem, który my chodzimy. No to powinno być zabronione.
4: Tak opowiadają mi mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, spacerujący parkowymi alejkami. Nie wiedzą jeszcze, że radni tego miasta podjęli decyzję o wprowadzeniu zakazów poruszania się hulajnogami elektrycznymi. W niektórych miejscach, mówi przewodniczący rady Mariusz Staszek.
5: Właśnie takich miejsc jak parki, skwery, boiska. Bardziej nam zależy o tym, żeby zapobiec wcześniej, żebyśmy czuli się bardziej bezpieczni. Mieszkańcy na to zwracali uwagę.
6: Te hulajnogi mają podkręcane takie liczniki, gdzie nie wiem, no powinno to rozwinąć jakąś prędkość 15 na przykład na godzinę, a to urządzenie potrafi osiągnąć prędkość powyżej 40.
4: Piotrków Trybunalski nie jest jedynym miastem z tego typu ograniczeniami. Podobne wprowadziły między innymi Kutno, Siedlce czy Chojnice. Duża prędkość jednośladów znacznie przekraczająca dopuszczalną stanowi ogromne zagrożenie. Przykładem może być incydent z Chrzanowa, gdzie mężczyzna na hulajnodze jechał z prędkością sięgającą niemal 100 km na godzinę. Przewrócił się i trafił do szpitala, opowiada Piotr Fudała z tamtejszej policji.
7: Szczególną uwagę policjantów zwrócił sam pojazd, którym poruszał się mężczyzna. Wyglądem przypominał hulajnogę elektryczną, ale jego parametry zdecydowanie odbiegały od tego typu pojazdów.
4: Walka z brawurową prędkością hulajnóg, zakazy poruszania się nimi w określonych miejscach, czy obowiązkowe kaski, te i inne działania mają ograniczyć liczbę wypadków. Niestety wśród nich nie brakuje śmiertelnych, jak ten w Nakle nad Notecią, gdzie 13-latek na hulajnodze zginął po zderzeniu z autobusem.
8: Przed chwileczką na ulicy prawie też samochód by następnego małego chłopca potrącił na hulajnodze. Gdzie się nie spojrzy, to tych hulajnóg jest naprawdę pełno.
0: 2273 to jest numer do państwa dyspozycji w sprawie hulajnóg, ale też w sprawie alertu RCB. Przypomnę, dzisiaj na terenie województwa lubelskiego. Przed momentem mieliśmy alarm mówiący o tym, żeby szukać schronienia. Wszystko związane jest z intensywnymi atakami na terenie Ukrainy.
9: Powinien być absolutny zakaz używania syren z okazji świąt. Moim zdaniem to jest niepotrzebne, głupie i mylące. Dźwięk syreny, który ma informować, że jest atak wroga i trzeba uciekać, powinien być kompletnie różny od tego, który informuje o pożarze.
0: Zgadzają się państwo z panią Ewą z Podkarpacia? Co państwo na to? 2273. A to Free Fallin', Tom Petty and the Heartbreakers.

24 minuty po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mogę już Państwa uspokoić, odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Ten alert RCB, który informował o ukryciu się, jest już nieaktualny. Teraz sytuacja jest zdecydowanie spokojniejsza. Stało się dokładnie tak, jak pan Janusz z Lublina nam mówił, dzwoniąc pod 2 2 7 3. W programie trzecim teraz Sunbird i je, je, je.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Farm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
11: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
12: Puls Trójki.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom w studio, a są z nami Marek Subocz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle.
14: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
13: I Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Również dzień dobry Panie
15: Kłaniam
13: Pośle.
15: Się wszystkim Państwu.
13: Taki mam pomysł, bo Panowie pierwszy raz, prawda? Pan poseł Subocz,
14: tak, ja
13: na pewno,
14: raz.
13: Pan poseł Piątkowski już był tutaj w naszym studiu w Trójce, w Pulsie Trójki. Tak. Ja mam taką propozycję po 20 sekund dla Panów. Skąd Panowie pochodzą, czym się zajmują, jak to się stało, że trafiliście do polityki? Niech słuchacze Panów poznają bardziej. Pan poseł Subocz.
14: Marek Subocz, jestem z okręgu koszańskiego, dokładnie jestem z Wałcza, to jest województwo zachodniopomorskie. W polityce jestem już

0: od 26 roku, mam teraz prawie 42 lata, rozpoczynałem od radnego powiatowego, byłem półtorej kadencji, później pełniłem funkcję wicewojewody zachodniopomorskiego, byłem radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego.
1: Obszary zainteresowań?
0: I dzisiaj jestem posłem na Sejm.
1: Dwa obszary zainteresowań.
0: Duży jest zakres sport. To jest jedna rzecz i bardzo lubię też gotować.
1: Krzysztof
0: interesuje się oczywiście polityką.
1: Krzysztof Piątkowski, ja tutaj wiem, krajanami jesteśmy z Łodzi, pan pochodzi.
2: Tak, byłem przez wiele lat radnym Rady Miejskiej w Łodzi, potem przez 9 lat wciąż niepobity rekord wiceprezydentem Łodzi. Drugą kadencję posłem na Sejm, jestem członkiem Komisji Kultury i paru innych, między innymi wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Senioralnej. Nie wiem, czy pan pytał moje prywatne zainteresowania.
1: Jeśli pan, proszę
2: wiele,
1: bardzo.
2: Książki, podróżowanie, dobrze. Ogród.
1: To ten wieczorek zapoznawczy mamy już za sobą, więc przejdziemy do tematów politycznych. Na początek wybory w Krakowie, do drugiej tury przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, co zaskoczeniem nie jest. Na trzecim miejscu kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan radny Drewnicki. No i to po komentarzu od panów, czy jesteście zadowoleni z wyników kandydatów waszych ugrupowań i jakie prognozy na drugą turę? Czy zwycięstwo Łukasza Gibały jest, jak wiele osób twierdzi, przesądzone już? Zacznijmy od pana posła Piątkowskiego.
2: Czy ja uważam, że nie jest przesądzone. Wynikiem nie jestem zaskoczony, choć oczywiście wolałbym, żeby to pani senator Monika Piątkowska miała lepszy wynik od pana Gibały. Nie jestem zaskoczony, bo generalnie spodziewaliśmy się podobnego wyniku. Zresztą, kiedy rozpoczęła walkę wyborczą pani senator, to te wyniki sondażowe były dużo niższe, jak wszyscy pamiętamy. Więc ja też nie uważam, że wynik jest przesądzony. To są wybory bardzo inne od tych politycznych. Tam nie ma partii politycznych, tam są bardzo imienne, bardzo osobiste wybory mieszkańców Krakowa. One takie będą, więc wszystko się może zdarzyć.
1: Ale widać, że wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej, szczególnie w porównaniu do wyborów czy prezydenckich z 25 roku, czy parlamentarnych z 23 roku, się po prostu zdemobilizowało. I wynik Moniki Piątkowskiej jest gorszy niż chociażby wynik kandydatów do Senatu z ramienia Paktu Senackiego, którzy startowali w Krakowie.
2: No, ja mam wrażenie, że to dotyczy wszystkich kandydatów. Czyli każdy kandydat, jeżeli był popierany przez określoną partię wyborczą, to miał niższy wynik niż jego partia wyborcza we wcześniejszych wyborach. Myślę, że się nie pomyliłem. I to jest właśnie piękne w samorządzie, że ludzie jednak potrafią myśleć inaczej, inaczej inne kryteria stosować, kiedy wybierają parlamentarzystów, posłów, senatorów, inaczej myśleć o wyborach, kiedy wybierają swojego prezydenta. Mam nadzieję, że te wybory wygra senator Monika Piątkowska. Nic nie jest przesądzone. Uważam, że to jest najlepsza kandydatka, ale powtarzam jeszcze raz, niczego nie rokuje na przyszłość, bo to krakowianie będą decydować.
1: Koalicja Obywatelska już za 13 dni. Marek Subocz, Prawo i Sprawiedliwość. No do pana przede wszystkim pytanie, czy w tych trudnych dla Prawa i Sprawiedliwości okolicznościach, jeśli chodzi o rozłam w partii, wynik Michała Drewnickiego jest zadowalający?
0: A pan,
1: drugiej tury nie ma.
0: Pan radny Michał Drewnicki prowadził bardzo dobrą kampanię. Prawie 18% poparcia. To jest bardzo dobry wynik i tutaj ta praca rzeczywiście się mocno opłaciła i z tego miejsca dziękuję wszystkim tym, którzy oddali głos na pana Michała Drewnickiego, naszego kandydata na prezydenta Krakowa. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w drugiej turze jest przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej i pan Gibała. Wydaje się, że raczej te wybory będą wygrane przez pana Gibałę, chociaż w polityce nigdy tego nie można przesądzić, bo może być różna sytuacja.
1: A wy będziecie jakoś wspierać Łukasza Gibałę?
0: Ale to też pokazuje, że mieszkańcy Krakowa nie chcą politycznego kandydata, a z pewnością dzisiaj pani senator jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej popieranej przez rząd, przez Donalda Tuska, więc mają już dość mieszkańcy Krakowa polityków Koalicji Obywatelskiej. Stąd mam takie wrażenie, że ostatecznie te wybory w drugiej turze wygra pan Gibała, chociaż tak jak mówiłem, ciężka praca przed oboma kandydatami. Trzeba rozmawiać z ludźmi i przekonywać te osoby. Pan Gibała też był inicjatorem tego referendum, które było skuteczne. I to jest jakby na korzyść pana.
2: To jest nieuprawniony pogląd, że mieszkańcy Krakowa mają dość kandydata Koalicji Obywatelskiej, bo mają w takim razie jeszcze bardziej dość kandydata

0: Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze bardziej dość kandydatów lewicy, bo przypomnę o tym, że z tych kandydatów, którzy się kojarzyli z konkretnymi partiami politycznymi, to właśnie pani senator zebrała najwięcej głosów. To jest 30, ledwie 6% mniej.
1: Troszeczkę z innego punktu
0: widzenia. No to patrzę, bo mam doświadczenie samorządowe. Wiem, że te wybory się różnią.
2: Dobrze, panowie, wejdę w zdanie, bo jeszcze mam uzupełniające pytania do pana do pana posła Subocza. Pierwsze jest takie, czy wesprzecie Łukasza Gibałę przed drugą turą, wy jako Prawo i Sprawiedliwość instytucjonalnie partyjnie? A drugie, zarzut na przykład ze strony polityków Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego jest taki, że zmarnowaliście szansę, że nie było w Krakowie kandydata Konfederacji, że Michał Drewnicki mógł zrobić lepszy wynik, bo jak wskazują na przykład te sondaże Late Poll z uwzględnieniem preferencji partyjnych, co czwarty wyborca Prawa i Sprawiedliwości z 23 roku oddał głos na Łukasza Gibałę, a nie na waszego kandydata. Proszę bardzo.
3: Pan Drewnicki, tak jak już wspominałem, miał 18% poparcia. Nie będę wchodził tutaj w te próby wciągnięcia mnie w jakieś tam gierki czy podziały. Nasz kandydat, kandydat Prawa i
2: Sprawiedliwości... To nie ja próbuję.
3: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 18%, nie kandydat rozwoju. Natomiast tutaj na pewno jest tak, że my jako szeroko pojęta prawica powinniśmy się jednoczyć, a nie dzielić. W ten sposób mogę zakończyć. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą kwestię, jakby pan przypomniał,
2: druga kwestia, że to czwarty wyborca Prawa i Sprawiedliwości. I czy wesprzecie Łukasza Gibałę oficjalnie? No to rozumiem, że poniekąd już pan odpowiedział.
3: To wszystko, nie, no to jakby to jest już po stronie też i pani Piątkowskiej, i pana Gibały, no to oni muszą teraz zabiegać o głosy tych poszczególnych kandydatów, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Lewicy, czy partii Razem. Na pewno będziemy się temu przyglądać i zobaczymy. No tutaj tak naprawdę decydować będą o tym mieszkańcy Krakowa. To oni mają najlepsze rozeznanie. Niektóry z kandydatów jest najlepszy.
2: Krzysztof Piątkowski jeszcze przygotowuje się do głosu, jak w teleturnieju zrobimy, bo ja do Marka Subocza mam pytanie o referendum warszawskie. Mhm. Dzisiaj inicjatorzy referendum oficjalnie poinformowali, że nie udało się zebrać wymaganej liczby ponad 130 tysięcy podpisów. Według tych oficjalnych danych zabrakło 20 kilku tysięcy. Natomiast w rzeczywistości, no wiadomo, że zabrakło więcej, bo i tak trzeba zebrać z górką część głosów, by na pewno była nieważna. I pytanie do was, bo też był zarzut ze strony pana Wilka, organizatora tego referendum, zarzut do Prawa i Sprawiedliwości, że jest zdumiony tym, że PiS ze swoimi strukturami nie włączyło się w zbiórkę podpisów. Czemu się nie włączyliście? Może z waszą pomocą by się udało doprowadzić do tego
3: Dobrze,
2: referendum?
3: Dobrze, pan redaktor to mówi. No my nie byliśmy inicjatorami tego referendum. Rzeczywiście, tak patrząc na Warszawę, 111 tysięcy głosów, 111, przepraszam, podpisów udało się zdobyć. To też jest w jakiś sposób żółta, bliżej czerwona.
2: Nie, no wie pan, no
3: Dla Rafała Trzaskowskiego. No, tym razem mu się udało, wybory prezydenckie na prezydenta Polski przegrał. Tutaj w referendum jest troszeczkę inaczej, ale to nie znaczy, że mieszkańcy Warszawy są zadowoleni z prezydenta Trzaskowskiego i patrząc na to, co w ostatnich latach w Warszawie robi ogromne koszty, jeśli chodzi o budowanie chociażby toalet, to jest obraz Rafała Trzaskowskiego.
2: No tak, ale jednak to klapa, bo sam pan wspomniał, to jest 100 tysięcy osób.
3: No nie udało się.
2: Na dwumilionową ponad aglomerację.
3: No nie udało się. No, takie są prawa demokracji. No, wcale nie jest powiedziane.
2: Może dlatego nie wspieraliście, bo wiedzieliście, że się nie uda.
3: Nie, panie redaktorze, no tutaj była
2: oddolna
3: inicjatywa społeczna i niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy polityczne, mógł podpisać się pod tym referendum. Mieszkańcy zdecydowali inaczej.
2: Marek Subocz, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Piątkowski, wystrzeliły korki od szampana na Placu Bankowym?
0: Nie, natomiast radość z tego wyniku jest na pewno ogromna, bo to jest potwierdzenie tego, że prezydent Trzaskowski jest dobrym prezydentem. To wcale nie znaczy, że skoro 100 tysięcy osób się podpisało, nie wiemy ile prawidłowych podpisów złożono, to, że to oznacza, że warszawiacy nie ufają prezydentowi, bo to oznacza, że podpisało się pod tym znacznie mniej osób niż na przykład głosowało na kontrkandydata pana prezydenta, więc to jest bardzo dobry wynik. Piotr świadczący właśnie o czymś zupełnie przeciwnym. Prezydent Trzaskowski jest dobrze oceniany. Obywatele uznali, że jest zupełnie niepotrzebną i szkodliwą interwencją referendum w sprawie prezydenta, którego oni by pewnie wybrali po raz kolejny, jeszcze po raz kolejny, bo są zadowoleni z tego, co się dzieje w Łodzi. No, oni swoimi miasto, podpisami...
2: Miasto, przepraszam, tylko wejdę panu w zdanie. No, miasto też zostało obsypane plakatami o tym, jak było, jak jest i jak wiele rzekomo się zmieniło pod rządami Rafała
0: Trzaskowskiego. No tak, ale to przecież słusznie. No, prezydent Trzaskowski

0: chciał, żeby jak najwięcej osób się o tym wszystkim dowiedziało i zresztą bardzo pięknie dzisiaj powiedział, czy podziękował tym wszystkim osobom, które nie podpisały się pod listami referendalnymi, ale jednak powiedział też kilka ważnych, istotnych, kluczowych słów do osób, które te referendum poparły, że weźmie pod uwagę ich uwagi, że będzie w swojej pracy cały czas pamiętał o tym, że i wykorzysta te dwa lata do tego, żeby za dwa lata byli przekonani, że warto...
1: Referendum przynajmniej spowodowało to, że pan prezydent Trzaskowski zaczął nagrywać więcej rolek. Być może to jest jakiś tam plus tego.
0: A to na tym panu zależy? Ja najbardziej cieszę się, że pana prezydenta Trzaskowskiego można spotkać na ulicach Warszawy, że rozmawia z warszawiakami, że zmienia Warszawę w taki sposób, jak oni by chcieli, żeby wyglądało ich miasto.
2: Ale panowie mnie prowokują. No zmienia Warszawę, lewy brzeg. Najbardziej, prawy trochę odłożony na bok. To już moja prywatna opinia. Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie
0: dziękuję
2: pośle.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich państwa.
2: Marek Słubocz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy państwu właśnie najbardziej. Dobrego popołudnia.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Puls Trójki.
4: Do godziny 18:00 zostało jeszcze 18 minut. Rock and Roll Star i Oasis w programie trzecim.

0: Mieliśmy pół godziny temu alert RCB, w tym jeden mówiący o tym, żeby znaleźć schronienie. Dotyczyły one województwa lubelskiego i w tej sprawie dzwonią państwo pod 2, 2 i 7 trójek, między innymi ze Lwówka Śląskiego.
1: W temacie syren na terenie powiatu lubelskiego nie mamy ponoć żadnego schronu, który spełnia wszystkie wymagania. Syreny alarmowe w Lwówku Śląskim na przykład są w XXI wieku włączane fizycznie palcem.
2: To, co się dzieje na wszelkiego rodzaju święta typu Powstania Warszawskie i inne święta państwowe, no to jest troszeczkę takie znieczulanie na ten dźwięk. Później będzie problem, a pewnie znowu jakieś święto, Halina, wstawaj, baczność.
3: Jestem z Lublina, było u nas oczywiście, nikt się nie zatrzymuje, nikt nigdzie nie chowa się. Takie alarmy nie wiem czemu mają służyć. Już nawet ludzie się nie boją, ale to taka forma straszenia dla nas w tej chwili.
0: Szanowna Pani, myślę, że takie alarmy mają służyć bezpieczeństwu i tak samo jak zapina się pas wsiadając do samochodu niekoniecznie spodziewając się, że akurat tego dnia ulegniemy wypadkowi, tak samo gdy przychodzi alert RCB znajdź schronienie, można zejść do piwnicy albo pomieszczenia bez okien. Nie musi być to oczywiście taki schron spełniający wszystkie normy po to, żeby na wszelki wypadek chronić się przed wydarzeniami, które mogą być groźne, ale wcale jakoś super prawdopodobne nie są, tak samo jak codziennie nie ulegamy wypadkom komunikacyjnym.

0: Mrozu i lepsze czasy, a państwo dzwonią w sprawie hulajnóg i mówią, chodniki to świętość.
1: Mam 2-letnie dziecko. Ja wychodząc ze swoim dzieckiem na spacer, drżę po prostu ze strachu. Jeżeli taka hulajnoga wjechałaby w dziecko, to skończyłoby się to tragedią.
0: Dwie dwójki, 7 trójek.

To był kawałek Gasoline Girls, Tori Amos w programie trzecim. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 6 minut, czyli dokładnie za 6 minut serwis w programie trzecim. Ale najpierw Miles Kane, Time of Your Life.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.28 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
13: Odwołano alert ogłoszony po ataku Rosji na Ukrainę. Dron spadł w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin po stronie ukraińskiej. Są zarzuty dla byłego szefa CBA. Odpowie za bezprawne korzystanie z tajnych mieszkań. Utracony w czasie wojny obraz Odwrót Napoleona spod Moskwy wrócił do Muzeum Narodowego. To jedno z najcenniejszych zaginionych dzieł. Odwołano alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wcześniej z powodu zagrożenia rozesłano ostrzeżenia dla mieszkańców. Straż Graniczna chwilowo ewakuowała też 2 przejścia graniczne. Rosyjski bezzałogowiec spadł po stronie ukraińskiej w okolicach przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin.
14: Wstrzymane zostały odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorochusku oraz w drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Oba te przejścia ewakuowano.
13: Powiedział nam Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Straż Graniczna przygotowuje się do przywrócenia ruchu na obu przejściach. Były szef CBA z zarzutami za bezprawne korzystanie z tajnych mieszkań. Andrzej S. kierował

0: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w latach 2020-2023. Mężczyzna miał wykorzystywać w tym czasie dwa lokale konspiracyjne do celów innych niż służbowe.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia, podejrzany zadeklarował ewentualne składanie dodatkowych wyjaśnień na późniejszym etapie śledztwa po zapoznaniu się z materiałem dowodowym.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Ze względu na niejawny przedmiot śledztwa prokuratura nie podaje więcej szczegółów. Nie złożono wniosku o areszt lub inne środki zapobiegawcze wobec podejrzanego. Jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny, Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, został przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło trafiło do kolekcji dzięki współpracy resortu kultury z Ewą Conis, dotychczasową posiadaczką obrazu.
2: Obraz ten był zakupiony przez mojego tatę, Michała Stefana Koryzny. W latach 60. tata zakupił ten obraz w Desie w Krakowie. Wychowałam się z tym obrazem. On był w naszej rodzinie bardzo doceniany i lubiany. Przyszedł czas na to, żeby ujrzał też całą Polskę i wszystkich, którzy chcieliby go oglądać.
0: Dzieło pochodzi z kolekcji Andrzeja Rodwanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku. Obraz zaginął w czasie wojny. Badania potwierdziły autentyczność dzieła. Najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, że w organizacji ataku zamieszany był Iran. Tak brytyjskie media piszą o mężczyznach zatrzymanych pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego w pobliżu bazy RAF Fairford. Służby mają zwolnić ich za kaucją. Wiadomo, że zatrzymani mają od 23 do 25 lat i mieszkają w Londynie. Policja zatrzymała ich w nocy z soboty na niedzielę, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Bazy w Fairford używają Amerykanie do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii w Krajowej Sieci Energetycznej. Od 19 do 20 sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 18.03 i sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
6: Kwadrans przed 21 ma rozpocząć się mecz Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. Polscy piłkarze w piątek zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Dziś w Solnie pod Sztokholmem spróbują zmyć plamę wizerunkową po słabej inauguracji rozgrywek, mówi selekcjoner Jan Urban.
7: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają, jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
6: Równolegle o godzinie 20.45 rozpoczną się też ciekawie zapowiadające się starcia Belgii z Francją, Turcji z Włochami, a w naszej grupie Rumunii zagrają z Bośniakami. W zaktualizowanych dziś rankingach tenisowych Iga Świątek pozostaje 9, awansował za to Hubert Hurkacz z 46 na 41 pozycję. Maja Chwalińska jest 21, Magdalena Fręch spadła o 3 miejsca na 48, 80 Magda Linetka, Mil Majszak jest 71 i może poprawi swoje notowania, o ile awansuje do drabinki głównej 500 w Tokio. Po efektownym zwycięstwie z Lorenzo Sonego w finale kwalifikacji czeka go jeszcze pojedynek z Arturem Filsem z Francji. W finale w Chengdu natomiast zagra Hurkacz. O turniejowy triumf zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną po zwycięstwie w półfinale z Denisem Szapowałowem z Kanady w trzech setach.
8: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-6-3.
6: Kolejny serwis sportowy w Trójce za 3 godziny. Już w trakcie meczu Szwecja-Polska przed mikrofonem zasiądzie redaktor Adam Malecki.
5: W nocy najchłodniej w górach. Tam 1 stopień Celsjusza. Mówię tutaj o dolinach i kotlinach karpackich, nie o szczytach. Poza tym w najchłodniejszym momencie nocy od 5 do 12 stopni Celsjusza, najcieplej na wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia temperatura od 18 do 23 stopni. Ma być bardzo słonecznie. Zresztą cały ten tydzień ma być taki ze słońcem i temperaturą maksymalną przekraczającą 20 stopni.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 6 minut po 18:00, ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
10: Zapraszamy do Trójki.

0: Mieliśmy dzisiaj alerty RCB w województwie lubelskim, w tym jeden polecający, żeby szukać schronienia. Państwo dzwonią.
1: Mieszkam w podwarszawskim Żyrardowie i niestety nie wiem, ile schronów i jakie schrony są w tym mieście. Podobnie nie wiedzą mieszkańcy ulicy Środkowej, całego bloku i wydaje mi się, że większość miasta. Nie jest to informowane ani na sesjach rady, ani nie ma żadnej informacji w lokalnych mediach.
0: Już śpieszę z informacją, sprawdziłem przed momentem. Strona gdziesieukryć.pl, tam są zaznaczone miejsca schronienia. Przy ulicy Środkowej w Żyrardowie są dwa. Jedno obok drugiego. Jedno z nich jest tam, gdzie jest restauracja gruzińska. Na pewno pan kojarzy też sklep spożywczy zaraz naprzeciwko ośrodka szkolno-wychowawczego. Ale jak klikam sobie w to konkretne miejsce, to jest napisane ograniczona dostępność, określone godziny otwarcia. Warto zorientować się, jak takie schrony działają. Różnie z tym bywa. Strona gdziesieukryć.pl, tam jest lista schronień w okolicy, ale w przypadku takich alertów RCB wystarczy znaleźć pomieszczenie bez okien albo na przykład zejść do piwnicy w przypadku takiego alarmu.
2: Schrony powinny być pod dyskontami, które są z reguły niepodpiwniczone. Ono to jest marnotrawstwo terenu. Sklep jako taki na wypadek wojny byłby automatycznie magazynem. A do tych piwnic improwizowanych spalili ich od dorosłych, ale dzieci już całkowicie znerwicujemy tymi SMS-ami, tymi powiadomieniami, które absolutnie nie mają sensu, gdyż Polska nie jest w stanie wojny.
0: Ale nie traktujmy tych poleceń, żeby się ukryć w piwnicy na przykład, jako takiego alarmu przed wybuchem, który ma się wydarzyć zaraz obok nas. To jest jak zapięcie pasów w samochodzie, będę się upierał z tym porównaniem. Na wszelki wypadek warto to zrobić.

0: Mike and the Mechanics, another cup of coffee w programie trzecim, 12 minut po godzinie 18. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3 w sprawie hulajnogistów szalejących po drogach, ale i po chodnikach.
1: Czy nazwijmy to, kierujący hulajnogą musi mieć OC. Użytkownicy hulajnóg jeżdżą sobie i z tego się nic nie robi. To ja bym proponował zrobić taką ciekawą symulację. Wziąć samochód terenowy i pojeździć po chodniku. Jak będą piesi uciekać, zobaczymy, jaka będzie reakcja.
0: Jak państwo myślą? Dwie dwójki, siedem dwójek do państwa dyspozycji. A w mapie myśli już za chwilę w trójce posłuchają państwo o rosnącym ryzyku odchodzenia od europejskich sankcji na Rosję. Francja tu stworzyła precedens, bo podczas ostatnich prac nad przedłużeniem sankcji na poszczególnych istotnych obywateli Rosji związanych z Kremlem, Paryż zaparł się, by wykreślić z listy sankcyjnej dwóch potężnych oligarchów. Dlaczego Paryż tak zaciekle walczył o ludzi Putina? Odpowiedź nie jest łatwa. Agnieszka Lichnerowicz szukała jej u doktora Agnieszki Bryc. Ta rozmowa zaraz po tym, gdy Artur Rojek zrobi swoje.

0: 15 minut po 18.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam Państwa na mapę myśli, a w mapie myśli będziemy się zastanawiać, czy kruszeją albo zaczną teraz tym bardziej kruszyć europejskie sankcje nakładane w ostatnich latach na Rosję, na jej podmioty ekonomiczne i na rosyjskich oligarchów, czynowników i innych urzędników. To pytanie pojawia się w ostatnich dniach szczególnie po burzliwych dyskusjach przy okazji kolejnego głosowania mającego dotychczasowe restrykcje przedłużyć. One często są przegłosowywane na pół roku i co pół roku mamy tę samą

0: dramę. No i tym razem drama była naprawdę duża, dlatego że Francja niemalże doprowadziła do tego, że tych sankcji nie udałoby się przedłużyć. Tak bardzo stawała w obronie jednego czy drugiego, ale szczególnie jednego oligarchy. Zaraz więcej Państwu o tym powie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Francja ze Słowacją doprowadziły do tego, że dwóch oligarchów, potężnych oligarchów, zostało z tej listy sankcyjnej zdjętych i to jest Alisher Usmanow i Michał Friedman.
1: To jest top 10 rosyjskich oligarchów. Zajmują miejsce 9 i 10 w tym najnowszym rankingu rosyjskiego Forbesa. To są oligarchowie jeszcze pamiętający czasy przekształceń rosyjskich. Dzisiaj są bardzo blisko rosyjskiego przywódcy. Problem z Usmanowem ciągnie się od 2022 roku, wtedy kiedy Unia Europejska wpisała go na listę sankcji i zamroziła jego majątek na terenie Unii Europejskiej. Usmanow się odwoływał, poszedł do sądu, pozwał szereg państw europejskich tam, gdzie ma swoje aktywa.
0: Trzeba powiedzieć, że oni to często robią, ci oligarchowie.
1: Tak. Zasadą numer jeden było to i w zasadzie to była zasada niepodważalna, że można było wykreślić jakiegokolwiek oligarchę z listy sankcyjnej, ale na podstawie wyroku sądowego. Natomiast to, co się zadziało kilka dni temu, to była decyzja polityczna i zrobiliśmy wyjątek.
0: Francuzi.
1: Tak jest, Francuzi zrobili wyjątek od tej reguły i niestety psują system. Należy się spodziewać tego, że kolejni oligarchowie rosyjscy będą wywierać jeszcze większą presję polityczną i biznesową na, powiedzmy, partnerów w poszczególnych państwach europejskich, żeby te państwa w ślad za Usmanowem i Friedmanem wyłamywały się z reguły sankcyjnej. Więc to jest bardzo niebezpieczny precedens. Ale sam Usmanow jest właścicielem takiego wielkiego rosyjskiego, największego w Rosji przedsiębiorstwa wydobywającego rudę żelaza. Co więcej, to jest tak, że ten przedsiębiorca, który ma w swoich rękach, bo kontroluje jedną z największych sieci komórkowych w Rosji, czyli Megafon, a także jest właścicielem wielkiego domu mediowego, czyli Kommersanta.
0: To jest dla mnie zadziwiające, jak mało się mówi o tym wyłomie, o tym, że Usmanow z Friedmanem zostali z listy sankcyjnej usunięci, ale też jak trudno znaleźć odpowiedź, dlaczego Francja tak walczyła o Usmanowa. To, co pojawiło się między innymi w doniesieniach agencji Reutera, było o tym, że Usmanow, który jest rosyjsko-uzbeckim biznesmenem, tu miał plecy Azerbejdżanu, a w Azerbejdżanie są więźniowie francuscy i jakoby dlatego Francja tak walczyła o to, żeby go uwolnić z tej listy.
1: Tak, to jest wersja oficjalna dla tych, którzy nie lubią grzebać głębiej. Faktem jest, że umowa polegała na tym, że Francja porozumiała się z Azerbejdżanem, z reżimem Alijewa, że ten uwolni oskarżonego o szpiegostwo i skazanego na 10 lat więzienia francuskiego biznesmena w zamian za doprowadzenie do wykreślenia z listy sankcyjnej właśnie Alishera Usmanowa. Francja bardzo za tym lobbowała. Był duży opór. Do samego końca sprzeciwiała się Łotwa. To była ostatnia stolica, która podtrzymywała weto. Natomiast doszło do porozumienia. To jest porozumienie o charakterze słodko-gorzkim. Mamy świadomość tego, że powstał precedens, a skoro powstał, będą kolejne i to nas bardzo niepokoi. Ale w zamian za przychylenie się do stanowiska w Francji, Estonia, Litwa oraz Polska zaproponowały, żeby tym ustępstwem strony francuskiej, a także państw, które przystały na kompromis, tak jest, byłoby to, żeby przedłużyć sankcje nie o kolejne pół roku, tylko o 3 lata. I to jest naprawdę bardzo ważna korzyść, ponieważ kolejne takie targi polityczne będziemy mieli nie za pół roku i nie za pół roku będziemy hojnie obdarowywać państwa wątpiące, takie jak Słowacja, czy w przyszłości Węgry, tylko dopiero tę rozmowę odbędziemy za 3 lata. To jest istotne. To jest plus. Natomiast minusem, tak jak powiedziałam, jest to, że właśnie sami podważyliśmy nasz własny system.
0: Finał. Dlaczego Francja walczyła o Usmanowa tak naprawdę?
1: A właśnie, i to jest clue sprawy. Francja walczyła, jak powiedziałam, oficjalnie z powodu biznesmena oskarżonego o szpiegostwo, natomiast w rzeczywistości walczyła o wielkie dochody finansowe tych przedsiębiorstw francuskich, które ciągle pozostały w Rosji. Jest ich sporo. Problem polega na tym dla Francuzów, że niedawno, bo w połowie września,

0: Władimir Putin, a nawet, o ile dobrze pamiętam, 17 września, bo to była taka z naszej perspektywy dosyć ważna historycznie cezura, Władimir Putin ogłosił, a w zasadzie wydał taki dekret, w którym znacjonalizował duże francuskie przedsiębiorstwo funkcjonujące w Rosji, funkcjonujące w ponad 100 miastach rosyjskich, czyli ten wielki koncern spożywczy Auchan, czyli wielkopowierzchniowe markety spożywcze. Problem polega na tym, że to oficjalnie jest czasowa tylko nacjonalizacja. W Rosji nic nie ma czasowego. Natomiast to jest biznes francuski wzięty pod zarząd komisaryczny, na czele którego dzisiaj Putin postawił w tym przypadku Auchan generała rosyjskiej policji, więc zarządza biznesem po prostu siłowi zbliżony do Putina. I wszystko dzisiaj zależy od tego, jak Francuzi będą prowadzili sprawy europejskie w stosunku do Rosji. Sygnał jest taki, zaaresztowaliśmy wam Auchan, a także FM Logistics, to jest taka duża firma francuska logistyczna, ale są jeszcze inne firmy francuskie. Więc w momencie, w którym Europa, i to jest sprawa najbliższej przyszłości, pracuje nad nową strategią w stosunku do Rosji. Jedno z kluczowych państw, czyli Francja, ma bardzo ważne swoje aktywa gospodarcze w Rosji, które są po prostu zakładnikami Putina. Problem polega na tym, że czy między innymi od Francji będzie zależało to, czy my zdecydujemy się na reset z Rosją, czyli powiemy, że czas się jednak porozumieć w sprawie zatrzymania wojny, czy też utrzymamy taką świadomość, że dopóki Rosja jest imperialna, nie ma co liczyć na zmianę jej stanowiska, więc trzeba ją po prostu jeszcze bardziej sankcjonować, jeszcze bardziej restrykcyjnie do niej podchodzić. Więc pytanie, czy ten silnik francusko-niemiecki, czy Władimir Putin nie znalazł takiego kija, który wbija w szprychy tego silnika.
1: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była Państwa gościnią.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro 13 minut po 18.
2: Mapa myśli.
3: Rozmów Agnieszki Lichnerowicz mogą Państwo wysłuchać także na podcasty polskieradio.pl albo w serwisach podcastowych, streamingowych. Mapa myśli. Proszę szukać pod tym hasłem. A to Miley Cyrus, Let's Get Married, 24 minuty po 18.

0: Autopromocja.
1: Smartfon na wyciągnięcie ręki. Od rana, gdy nas budzi, do wieczora, gdy kładziemy się spać.
2: Mamy coś takiego w głowie, że bez telefonu nie można wyjść z domu. A jak coś mi się stanie? Co, jak coś mi się stanie? No przecież ktoś będzie miał telefon.
1: Prawie 3 godziny dziennie. Tyle czasu spędzamy z telefonem. Bohaterka reportażu Bez smartfona, Aleksandry Sadokierskiej, postanowiła odłożyć go na dobre. W Klubie Trójki Audiodokumencie zapraszam i na reportaż, i na rozmowę z psycholożką Katarzyną Drożdżal i Sylwią Czubkowską, autorką książki Bóg Dechy, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Żegnamy reklamy.
14: Jest 18:30. Skrót serwisu radiowej Trójki, Artur Ewertowski.
15: Rosyjski dron, który spadł na Ukrainie w pobliżu przejścia do Rochuskia godzin, nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformował o tym w TVP Info rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
16: Byliśmy w gotowości, cel był obserwowany. Jeżeli byłaby taka konieczność, byłoby zagrożenie na pewno. Nasze siły, środki, czy to naziemne, czy to myśliwce, które były już podrywane w powietrzu, były w stanie oddziaływać na to zagrożenie.
15: Z powodu zagrożenia uruchomione zostały syreny alarmowe w województwie lubelskim. Poderwano również polskie myśliwce. Teraz alarm już odwołano. Kończą się prace sejmowej komisji dotyczące postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Dzisiaj Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała dwóch świadków: Magdalenę Rzeczkowską, byłą minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, oraz Ilonę Wołyniec, dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów PKO BP. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Według doniesień medialnych we wstępnym wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów, które dotyczą m.in. wprowadzania w błąd Ministerstwa Finansów, łamania zasady apolityczności i podejmowania interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu. Niemiecki kontrwywiad przestrzega uniwersytety przed współpracą z chińskimi naukowcami. Według Urzędu Ochrony Konstytucji uczelnie państwa środka wykorzystują zdobywane w Niemczech informacje do wzmacniania aparatu komunistycznego. Ostrzeżenie przed szpiegowskimi celami chińskich naukowców kontrwywiad potwierdził gazecie Handelsblatt. Według ustaleń Chiny od lat budują kompleks

0: kompleksowy system transferu technologii. Ukrytym celem działań naukowców z Azji jest rozszerzanie politycznej, gospodarczej, technologicznej i militarnej dominacji państwa środka. Szczególnie naukowcy przyjeżdżający na gościnne pobyty na niemieckich uniwersytetach i w czołowych instytucjach są wykorzystywani do realizacji strategicznych ambicji Pekinu. To był serwis Trójki.
1: Jutro rano czeka nas mgła. W ciągu dnia w południowej połowie kraju będzie bezchmurnie, w północnej zachmurzenie małe, czyli słonecznie w całej Polsce, a temperatura maksymalna ma wynieść od 18 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie i na południu Polski. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią Państwo w sprawie dzisiejszych alertów RCB.
2: Telefonuję z Podkarpacia i my tutaj jesteśmy zarzucani tym. Nie wiem, czy to ma na celu uodpornienie ludzi na te alerty, bo dostaje się te alerty, za chwilę odwołanie, za chwilę, za jakiś czas znowu. Ludzie już po prostu na to kompletnie nie reagują. Nie będą reagować, bo to trzeba to jakoś wybiórczo robić i robić z sensem, kiedy to ma jakieś zastosowanie.
1: Moim zdaniem podchodzić do alertów RCB należy tak jak do zapinania pasów w samochodzie. Nie robi się to dlatego, żeby akurat danego dnia uratować swoje życie podczas wypadku samochodowego, ale na wszelki wypadek, bo takie wypadki chodzą po ludziach. Mogą się zdarzyć. 33 minuty po 18 w programie trzecim Raz, Dwa, Trzy, które swój koncert na 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej zagra 9 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. Lider tej grupy był gościem w audycji Ludzie i Muzyka w ostatnią niedzielę. Rozmowa o życiu artysty, o muzyce, oczywiście o piosenkach. Poleca się Państwa uwadze w podcastach programu trzeciego. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 23 minuty, dokładnie w tym momencie. Na Litwie trwają ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których testowano w weekend m.in. procedury ewakuacji ludności. W tym tygodniu dołączą do nich również polscy eksperci. Więcej na ten temat wileński korespondent Kamil Zalewski.
1: Scenariusz ćwiczeń zakłada stopniowe pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa, cyberataki i działania informacyjne, czy zakłócenia w energetyce i łączności, ale dotyczy także zagrożeń chemicznych, biologicznych czy nuklearnych. Litewskie władze podkreślają, że chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, czy państwo jest przygotowane na tego typu wyzwania. Rząd uważa, iż ostatnie wydarzenia pokazały, że Litwa potrzebuje gotowości, koordynacji, a także współpracy między instytucjami państwowymi bez względu na zagrożenie. Państwo, które nie boi się ćwiczyć, wyciągać wniosków i uczyć się, jest państwem przygotowanym i właśnie do tego dążymy, mówił kanclerz rządu Tomasz Daukantas. W praktyce ćwiczenia polegają nie tylko na pracy sztabów. Uczestniczy w nich około 3000 urzędników, funkcjonariuszy, samorządowców, firm i organizacji pozarządowych, a także około 1000 wolontariuszy. Ochotnicy są rejestrowani, przewożeni autobusami do innych samorządów, a także przyjmowani w przygotowanych punktach. W weekend sprawdzano proces ewakuacji, ale jednym z kolejnych elementów ćwiczeniem będzie też współpraca z Polską. Tutaj mają być testowane procedury związane z ewakuacją ludności przez granicę, mówił szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witka.
2: Co by się stało, gdyby pojawiła się potrzeba ewakuacji dużej liczby osób z Litwy albo z sąsiedniej Łotwy czy Estonii przez granicę? Jak wiadomo, w przypadku zagrożenia wojną wprowadzane są kontrole graniczne, aby umożliwić sprawne przeprowadzenie mobilizacji, tak by osoby wykonujące kluczowe zawody pozostały w kraju i mogły wykonywać swoje obowiązki. Jak podkreśla Wilmantas Witkauskas, szczególne znaczenie ma tutaj przesmyk suwalski. I ma szczególne znaczenie zarówno z wojskowego, jak i logistycznego punktu widzenia. Dlatego zaangażowanie naszych polskich kolegów jest tak ważne. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za udział i zainteresowanie. Musimy przejść przez całą procedurę i zmierzyć się ze wszystkimi wyzwaniami, które mogą pojawić się podczas ćwiczeń. Udział Polski przenosi je na zupełnie inny poziom. Na Litwę ma przybyć około 20 przedstawicieli różnych polskich instytucji. Wspólnie ze stroną litewską mają oni przeanalizować procedury, wskazać ich słabe punkty i przygotować wspólny plan działania. Z przekazanych mi informacji wynika, że polska delegacja przyjedzie w środę wieczorem. Tymczasem jutro mają być testowane procedury reagowania na incydenty dotyczące infrastruktury energetycznej i kabli podmorskich.
0: To był wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 20 minut. W programie trzecim Dandy Warhols i We Used to Be Friends.

Do godziny 19 zostało jeszcze 17 minut. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W niej teraz Olivia Rodrigo i The Cure, a za chwilę porozmawiamy o przedziwnej sytuacji, która wydarzyła się tuż przed meczem Polska-Bośnia, gdy podmieniono jedno z dzieci, które miało towarzyszyć piłkarzom. A zrobił to szef PZPN-u.

0: 12 minut do godziny 19, tu program trzeci Polskiego Radia. Nie trzeba być kibicem, żeby kojarzyć taki obrazek. Piłkarze wychodzą na mecz, trzymając za ręce kilkuletnie dzieci. To zwyczaj rozpropagowany podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku ma symbolizować grę fair play, pokój, równość. Tym trudniej zrozumieć to, co wydarzyło się przed piątkowym meczem Polska-Bośnia. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, postanowił podmienić dziecko towarzyszące Robertowi Lewandowskiemu na takie przyprowadzone z trybun. O tym Michał Kowarski.
1: Tunel techniczny. Lada chwila obie reprezentacje wyjdą na boisko Stadionu Narodowego. W tym meczu eskortę stanowią podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski trzyma za rękę chłopca, który od realizatora transmisji otrzymał nawet małą kamerę. Wtem pojawia się prezes PZPN Cezary Kulesza z innym chłopcem, którego dostawia do Lewandowskiego. Chłopiec z kamerą staje obok Marcina Buki, który stoi za kapitanem. Nagranie zostało wycięte z późniejszej retransmisji.
2: Ten materiał nie uzyskał akceptacji ani UEFA, ani PZPN. Tego, że UEFA stworzyła regulamin, nie nazywałbym cenzurą.
1: Opowiadał w Wirtualnej Polsce Jakub Kwiatkowski, prezes TVP Sport. Prezes PZPN Cezary Kulesza sprawę komentuje tak.
3: Osobiście znałem mamę chłopca, którego odprowadziłem do Roberta Lewandowskiego. W minionym roku zmarła. Wiedziałem, że wielkim marzeniem jej syna jest wyjście na boisko właśnie z Robertem. Traktowałem to bardzo osobiście, również jako pewne zobowiązanie wobec jego mamy, dlatego chciałem dopilnować, żeby to marzenie się spełniło. Powinienem jednak zorganizować to inaczej. W tamtym momencie skupiłem się na tym chłopcu i dopiero później dotarło do mnie, że swoim zachowaniem mogłem sprawić przykrość innemu dziecku. Skontaktowaliśmy się z jego rodzicami, przyjęli przeprosiny i zaproszenie do eskorty dziecięcej na najbliższym meczu reprezentacji Polski.
1: Pozostaje pytanie, czy na skutek działania prezesa Kuleszy jakieś dziecko usłyszało, że w ogóle nie wyjdzie z reprezentacją. Fundacja Cancer Fighters nie chce komentować sprawy. Biuro prasowe PZPN nie odpowiada.
4: Kontakt, proszę pana, z rzecznikiem jest media@pzpn.pl.
5: Napisałem.
4: Trzeba czekać na odpowiedź. No my w żaden sposób na info nie mamy możliwości przyspieszenia sprawy.
1: A rzecznik etyki PZPN, ksiądz profesor Jerzy Kostro, o 11 powiedział mi.
6: Ja jestem w tej chwili w muzeum, ja bym prosił tak za 20 minut, dobra?
5: Dobra, oczywiście, w porządku.
6: Dobra, dzięki.
1: Do tej pory nie odebrał telefonu.
0: Sprawą zajął się Michał Kowarski. 10 minut zostało nam do godziny 19. Słuchają państwo już w tej chwili Telescreens i Give Me All You Got, a my mamy kolejny alert RCB, tym razem dotyczący województwa lubelskiego i podkarpackiego. W tym momencie to alert o treści w przestrzeni. RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Sytuacja jest monitorowana. Na terenie Ukrainy dochodzi do rosyjskich ataków powietrznych niedaleko polskiej granicy.

6 minut do godziny 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, zapraszamy do trójki. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zajmowała się tym Agnieszka Laskowska. Realizował Michał Jakubik. Telefon odbierał Michał Kowarski. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Kłaniam się nisko, życząc dobrego i mimo wszystko spokojnego wieczoru. Na koniec Here We Go Again od Pacific Avenue. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie znowu ostrzeliwują Ukrainę. RCB ponownie rozesłało alerty do mieszkańców wschodnich regionów Polski. Pochwalił się na głosowym czacie w grze, że zamierza zaatakować w szkole. Służby informują, jak wpadły na trop zatrzymanego 13-latka z Wąbrzeźna. Rafał Trzaskowski może być spokojny o prezydenturę w stolicy. Zabrakło podpisów, żeby zorganizować referendum o jego odwołanie. Kolejny alert RCB ostrzegający przed rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To już drugi dzisiaj alert. Przypomnijmy, wcześniej rosyjski dron uderzył obok granicy z Ukrainą. Bezzałogowiec rozbił się po stronie ukraińskiej w okolicy przejścia granicznego do Rochuskiego-Godzin. W pobliskiej miejscowości zawyły syreny. Konieczna była także ewakuacja dwóch przejść granicznych.
3: Pierwsze ostrzeżenie o nalotach na terytorium Ukrainy mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali przed godziną 17. Wojsko poderwało myśliwce, informował rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
4: W obwodzie wołyńskim obserwujemy w niedalekiej bliskości od naszej granicy bezzałogowe statki powietrzne rosyjskie, m.in. odrzutowe.
3: Wraz ze zbliżaniem się dronów do polskiej granicy przyszedł kolejny alert, tym razem wzywający do znalezienia miejsca schronienia. Przy granicy zawyły syreny, zareagowała też Straż Graniczna. Przekazał rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
5: Wstrzymane zostały odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorofusku oraz w drogowym przejściu granicznym w Zosinie. Oba te przejścia ewakuowano.
3: Dron uderzył po stronie Ukrainy.

0: Chińskiej obok przejścia granicznego w Dorohusku według wstępnych informacji nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: A w związku z zagrożeniem związanym z rosyjskimi atakami za godzinę zbierze się sztab zarządzania kryzysowego w Lublinie. Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku oraz tasak i planował atak w szkole. Policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali 13-latka. Informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii.
2: Ten 13-latek z Polski grał na popularnej aplikacji sieciowej. Jednocześnie grając rozmawiał przez mikrofon z drugim graczem. Tym graczem okazał się obywatel Szwecji, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. I on usłyszał od 13-latka o jego planach, o jego zamiarach, o tym, że wcześniej miał zabić kilka kotów w celu takiej próby przed poważniejszym zamachem.
1: Mówił Andrzej Fijołek z policji. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych losach 13-latka. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy akcji nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. Mieli 111 tysięcy, a potrzeba było 132 tysięcy. Dagmara Kędzior.
3: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podziękował w mediach społecznościowych wszystkim, którzy w ciągu ostatnich 2 miesięcy okazywali mu zaufanie i wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju stolicy. Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej nie jest zaskoczony niepowodzeniem wniosku o referendum.
4: Nie zdziwiło mnie to w ogóle, ta sprawa z referendum w Warszawie. No, była stworzona tylko po to, żeby zaatakować z jednej strony Rafała Trzaskowskiego, z drugiej strony Koalicję Obywatelską.
3: Z kolei Waldemar Buda z Rozwoju Plus uważa, że zebranie ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem to sukces.
5: Bo posiadanie 100 tysięcy podpisów pod referendum za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego to jest wielkie wotum nieufności wobec niego, tak? 100 tysięcy mieszkańców podpisuje uprawnionych do głosowania, że nie chce tego prezydenta, oni chcą go odwołać już teraz natychmiast.
3: Zbiórka podpisów rozpoczęła się po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Poważny zgrzyt na linii Kijów-Seul. Władze Korei Południowej w ostrych słowach skrytykowały ukraińskie władze. Koreańczycy protestują w związku z ujawnieniem informacji o losie północno-koreańskich jeńców na Ukrainie. Okazało się, że 2 z nich zostało przekazanych do Korei Południowej. W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił te informacje podczas wystąpienia na forum ONZ. Okazało się jednak, że te doniesienia według umowy miały pozostać tajne. Do siedziby południowo-koreańskiego MSZ wezwany został Andrii Wieszkin, pełniący obowiązki ambasadora Ukrainy w Korei Południowej. Od władz w Kijowie zażądano oficjalnych przeprosin. Prezydent Lee Jae-myung dąży do ocieplenia relacji z Koreą Północną. Ujawnienie tych doniesień na pewno mu w tym nie pomoże. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Tej nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, tylko na północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu będą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 5 do 10 stopni. Cieplej będzie na wybrzeżu około 12.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbitę Max. Wszystko masz

0: jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Aksamit.

Jakie tam are we done? My dopiero zaczynamy. Ania Lalka, Michał Jakubik, Anna Gacek. Już coraz mniej dzień dobry, a coraz bardziej dobry wieczór. Zapraszamy na Aksamit.

Właśnie zerkam sobie na to, co przygotowałam na pierwszą godzinę aksamitu i nie licząc pewnego kowboja, to w pierwszej godzinie mamy same panie. No ale to był przynajmniej dla mnie, no i jeszcze 40 kilku tysięcy ludzi, tydzień pewnej kobiety, co wyjaśni się już wkrótce w audycji, więc może ta siła kobiecości z naciskiem na słowo siła zainspirowała pierwszą godzinę audycji. Brzmi na razie trochę tajemniczo, wszystko się wkrótce wyjaśni. Na razie oczywiście zachęcam do kontaktu. aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy.

rozmowy. Jestem także na moich imiennych profilach na Facebooku i na Instagramie. Jestem także szalenie podekscytowana tym, co dzieje się teraz wokół, wszędzie w muzyce. Panie, wracamy do tego wątku, jakby się umówiły i postanowiły wyruszać w swoje trasy koncertowe, pokazując w świecie swoje najnowsze i często znakomite wydawnictwa. Zaczęła swoją trasę Phoebe Bridgers. Przyklaskujemy tutaj Phoebe, ponieważ Phoebe, promując swój najnowszy, świetny album Lost Weekend, postanowiła, zażądała wszystkie telefony komórkowe, wszystkie urządzenia nagrywające, łącznie z mądrymi, strasznymi okularami i tak dalej, wszystko zostaje w bezpiecznych torebkach. Nie chodzi tylko o to, że mamy być wszyscy razem, mamy nie patrzeć w ekrany swoich telefonów, tylko na to, co dzieje się na scenie i tak dalej. Phoebe poszła krok dalej. Te światełka i to, że wszystko gdzieś tam błyska, ekrany, lampy błyskowe i tak dalej, to burzy jej koncept oprawy scenicznej tego show. A najlepsze jest to, że o tym, jaka jest to oprawa, dowiedzą się tylko ci, którzy na te koncerty pójdą, bo... no właśnie, jest zakaz ich filmowania. To wciąż toczące się debaty, czy właśnie chować swoje telefony, czy jednak rejestrować dla siebie i potomnych to, na co się patrzy. Temat na zupełnie inną dyskusję, ale tak czy inaczej, sprawa bezdyskusyjna to jest jakość nowej muzyki Phoebe Bridgers.

I już, ciach. Więc szybko przechodzimy do kolejnego wątku. Czuję się trochę nieprzygotowana do zadań, ponieważ przez 22 minuty godziny 19 otrzymałam już od was mnóstwo informacji, że to jest lecznicze wydanie aksamitu, ponieważ różne paskudztwa wczesnojesienne was złapały, a artystka, która za chwilę ma w swojej dyskografii utwór zatytułowany The Cure i mogłabym wam teraz wypuścić w eter to muzyczne lekarstwo, ale mam inne plany, jeśli chodzi o dyskografię trzypłytową Oliwii Rodrigo, no bo Oliwia też rozpoczęła swoją trasę koncertową. Jakie to jest dzisiaj ważne? Wracam do tego wątku, który pojawił się parę minut temu, żeby jednak to były fotogeniczne koncerty tych największych gwiazd, bo zdjęcia, ujęcia, filmy topiącej się od deszczu sukienki Oliwii Rodrigo na oczach jej fanów, no myślę, że przesunęłam paluszkiem kilkadziesiąt takich rolek z tym właśnie topiącym się odzieniem amerykańskiej wokalistki, no ale takie właśnie momenty są potrzebne, by podbijać wartość medialną takiego wydarzenia jak wielka trasa koncertowa jednej z najpopularniejszych obecnie gwiazdek popu czy alternatywnego popu. Oliwia zatopiona w kwiatach na swojej nowej trasie, zatopiona w adoracji swoich fanów, to z całą pewnością jest ktoś, kto ma teraz swój czas. One, two, three. Wait, is this a song with the drums? I'm not a

Guts, płyta numer 2 w dyskografii Olivii Rodrigo i Get Him Back. Jedna z takich płyt, które można sobie włączyć na ile pozwala przyzwoitość wobec sąsiadów, pełny regulator i śpiewać całą, to jest kapitalna muzyka. Przyznam, nie jestem największą fanką tegorocznej płyty Rodrigo, ale dwie pierwsze masterclassa, jeśli chodzi o chwytliwe, trzyminutowe utwory, które przy tym naprawdę są o czymś. Ale co ja będę tutaj mówić o masterclassach, kiedy kilka dni temu stanęłam prawie oko w oko z ikoną, divą, królową, legendą Céline Dion. To było coś naprawdę niesamowitego. Nie chciałam wam jeszcze mówić w ubiegłym tygodniu w Aksamicie, jakoś bywam czasem dziwnie przesądna, że zobaczę prawdopodobnie najgłośniejszą tegoroczną trasę koncertową i myślę, że jedną z takich, które na długie lata przejdą do historii muzyki, a więc rezydencję Céline Dion w 40-tysięcznej arenie pod Paryżem, w której spędzi to arenie kilkadziesiąt nocy, jeszcze trochę w przyszłym roku. Normalnie 10 lat temu, kilkanaście lat temu, parę dekad temu, bycie na koncercie Céline Dion byłoby pewnie, zobaczyłaś artystkę, która sprzedała 200 milionów płyt, nagrała kilka globalnych przebojów, ma piękny głos. Ale w 2026 roku zobaczenie na scenie Céline Dion to jest uczestniczenie w spektaklu, właściwie w jego ostatnim akcie, można powiedzieć, w spektaklu, który nazywa się Odwagi, drogie serce. Odwagi, drogie serce, by bić dalej po stracie miłości życia, i odwagi, drogie serce, by uwierzyć, że jeszcze kiedyś na tej scenie stanę. Nie jest tajemnicą, ponieważ Dion pokazała to w serialu dokumentalnym o sobie i pokazała to bez warstw ochronnych, że zachorowała na paskudną, podstępną chorobę, jakby były miłe i przyjemne, ale w jej przypadku taką, która zagroziła jej tym, że nie wydarzy się już nigdy rzecz, do której została stworzona, że już nigdy nie zaśpiewa, już nigdy nie pojawi się na scenie. Pokazała się z tej strony bez makijażu, bez drogich kreacji, za to z twarzą wykręconą w grymasie bólu, z ciałem w całym spiętym atakiem choroby. No i mieliśmy prawo uwierzyć najgorszym diagnozom, że Dion już nigdy na scenie nie stanie. I oczywiście to nie jest jedyna kariera, która skończyłaby się zbyt wcześnie, czy byłaby przerwana przez niesprzyjające okoliczności. Ale widzicie, w Céline Dion jest coś takiego, co jest większe niż jej największe piosenki, niż te wszystkie platynowe płyty, nagrody i zaszczyty. Nawet większe niż jej wspaniały, zjawiskowy głos. To jest ona i jej charakter. Jej dystans, jej pokora, jej pasja, jej poczucie humoru, jej skromność. To wszystko tak kontrastowało z okrucieństwem tej choroby, że trudno było nie trzymać kciuków za to, bo ona naprawdę to pokonała i by kiedyś jeszcze na tej scenie stanęła. No i wracamy do tego roku, kiedy Céline mówi swoim fanom i ludziom na całym świecie: udało mi się. Nad ludzkim, katorżniczym wysiłkiem, w bólu, zwątpieniu, cierpieniu i wszystkim, co najtrudniejsze, stałam się silna na tyle, by na tę scenę wrócić. I te koncerty dzisiaj to nie jest tylko dwadzieścia kilka piosenek z repertuaru Céline Dion i kilka coverów. To jest przede wszystkim Céline, która stoi na scenie w przygotowanych specjalnie dla niej kreacjach Diora, Toma Forda, Schiaparelli, wyglądając zjawiskowo i nosząc imponujące diamenty przy tym. No więc to jest ta Céline, która nie tylko śpiewa, śpiewa wciąż pięknie, krystalicznym, mocnym głosem, ale to jest Céline, która po każdym utworze zaciska pięść, którą unosi wysoko do góry w geście triumfu. Czasem ten gest zmienia tylko na to, by otrzeć kolejną z łez. I publiczność, bo wszyscy znamy ten serial, znamy tę historię, wiemy, przez co przeszła, w tym wszystkim jeszcze strata jej ukochanego męża,

publiczność jest w tym z nią i przeżywa to, jakby były to, już użyję innej formy, nie jej sukcesy publiczności, tylko nasze sukcesy publiczności, bo ja też w tym byłam i też byłam tak uradowana i tak szczęśliwa jej szczęściem, bo ono jest niepodrabialne, ono jest niemożliwe do oszukania, ono jest tak czyste, tak prawdziwe. Wszystko to, z czego latami śmialiśmy się, jeśli chodzi o Celine Dion, z tych właśnie wszystkich przerysowanych, teatralnych zachowań, z tego nadmiernego, emocjonalnego komunikowania się z fanami, zapowiadania utworów na scenie, przyjmowania nagród i tak dalej. Kiedyś to było śmieszne. Dzisiaj jest to wyłącznie wzruszające i stawiające nas do takiej pozycji, która każe nam myśleć, okej, czy ja w swoim życiu też mam jakąś scenę, na którą jeszcze kiedyś chciałabym wrócić? Cokolwiek to jest, jaka to nie jest walka, czy jednak nie należy wziąć się do roboty? Bo ta pani przede mną pokazuje, że wszystko jest możliwe i to w takim stylu. Ten koncert jest przepiękny. Scenograficznie, kiedy rok temu Beyoncé latała mi nad głową w tym zawieszonym na linach Cadillacu, miałam cały czas w głowie takie, tak, jest to piękne i będzie ładnie wyglądać na moim Instagramie, ale dziewczyno, po co ci to? Masz taki głos, taki katalog, taki zespół, po prostu stój na tej scenie i śpiewaj. I Dion właśnie to pokazała. Tam jest przepiękna scenografia, gra świateł, elementy, zmiany, wszystko jest, ale to wszystko jest tylko tłem dla Celine i dla jej zespołu, a zespół gra. Jest, i są smyczki, i są chóry gospel, i to wszystko jest takie bardzo, bardzo muzyczne, by trochę też wysłać taki komunikat, tak, jest cała ta oprawa, jest cała moja historia, ale ja jestem muzyką i muzyka jest w tym wszystkim najważniejsza. Więc wygląda to pięknie, brzmi to pięknie, wzrusza ponad wszelkie możliwości. Ludzie ocierają łzy, śpiewają swoje wersje My Heart Will Go On. Stanie w gronie 40 tysięcy fałszujących ludzi też jest osobliwym doświadczeniem, ale to wszystko razem składa się w wieczór, który naprawdę trudno będzie zapomnieć. Myślę, że słowa są tu jakoś ułomne. Powrzucałam troszkę rzeczy na mój Instagram, jeśli macie ochotę zobaczyć. A na koniec tej długiej, 7-minutowej opowieści, już zmykamy w stronę muzyki, pomyślałam, że to byłoby jakoś cyniczne i nieeleganckie grać Celine, bo wypada, bo byłam na koncercie, a Celine nie zagrałam nigdy. Więc ja sobie jeszcze pomyślę i poczekam i przyjdzie ten moment. A dzisiaj na koniec tego wątku utwór, który żegna jej fanów, kiedy opuszczają paryską arenę.

0: you run out of room.
1: Nasz ulubiony tegosezonowy cowboy Orville Peck z właśnie wydanej płyty Mule. W ubiegłym tygodniu tej płycie poświęciliśmy mnóstwo czasu w Aksamicie i w ogóle kowbojskim wątkom i ja nie mogę uwierzyć, że nie zagrałam wtedy tej piosenki.

Ach, bogowie, powróćcie mnie na chwilę do jesieni 1996 roku, 30 lat temu, kiedy ukazywały się takie płyty jak This Fire, drugi album Polycol i imienna druga płyta Sheryl Crow.

czasem, kiedy gram wam te piosenki, to dopiero wtedy na antenie uświadamiam sobie, jak bardzo je kocham. W czwartek 30 urodziny obchodził drugi album Sheryl Crow i pomyślałam sobie, jeśli pozwolicie, w przyszłym tygodniu trochę pocelebrujemy. Dajcie proszę znać, aksamit@polskieradio.pl, moje komentarze na Facebooku, moim Facebooku, o tak powinnam powiedzieć, komentarze na moim Facebooku, moje konto na Instagramie chwilowo przejęła Celine Dion. A antenę przejmuje Julia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 28 września. Minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB przed zagrożeniem atakiem z powietrza dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołany. Szwecja, drugim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W finale baraży o Mundial z trzema koronami przegraliśmy. Hulajnoga pędząca w Warszawie 100 km na godzinę. Policja sprawdza nagrania. Odwołany alert o zagrożeniu z powietrza dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Wcześniej alert o możliwym zagrożeniu RCB rozesłało około 17. Do naruszenia polskiej przestrzeni nie doszło, ale według informacji wojska jeden z rosyjskich dronów spadł w pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku. Według lokalnych władz uderzył obok starego terminala po stronie ukraińskiej. Za trzy kwadranse polscy piłkarze wybiegną na stadion, na którym prysły marzenia o występie na tegorocznym mundialu. W Sztokholmie biało-czerwoni zmierzą się ze Szwedami. To będzie ich drugi mecz w Lidze Narodów w dywizji B.
5: Szwedzi podejmą Polaków jako liderzy grupy czwartej. Pierwsze spotkanie w nowym sezonie Ligi Narodów wygrali z Rumunią 2-1. Były trener reprezentacji Polski i komentator Jerzy Engel uważa, że to trudny rywal, ale nie jest nie do pokonania.
6: Ci Szwedzi oczywiście są w naszym zasięgu. Są zespołem, który gra na podobnym poziomie aniżeli Polska i tylko od dyspozycji dnia, od właściwej taktyki, od właściwej selekcji, od dobrego przygotowania będzie zależał wynik.
5: Polacy pierwszy mecz w Lidze Narodów zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Dlatego selekcjoner Jan Urban oczekuje od piłkarzy pełnego zaangażowania.
7: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
5: W meczu z powodu kontuzji nie wystąpi Jakub Kamiński. Z kolei po stronie szwedzkiej nieobecni są Hjalmar Ekdal i Aleksander Isak. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Stołeczna policja ustala tożsamość mężczyzny, który miał jechać hulajnogą elektryczną z prędkością 100 km na godzinę. Filmy trafiły do funkcjonariuszy przez skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Jest na nich przejazd Aleją Prymasa Tysiąclecia.
8: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego.

0: sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film nie jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Jak mówi podkomisarz Monika Kaczyńska, jeśli wykroczenia się potwierdzą, kierujący może dostać mandaty na 8 tysięcy złotych.
0: Za to wykroczenie grozi mandat do 3 tysięcy złotych. Jeżeli policjanci ustalą, że osoba stwarzała bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym, takiej osobie grozi mandat do 5 tysięcy złotych.
1: Hulajnogą elektryczną można jechać po ścieżce najwyżej 20 km na godzinę, po jezdni 30. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie w południowej części kraju, poza tym trochę chmur. Rano lokalnie na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
3: Sprawdzam to.
4: Państwo polskie jest bezradne wobec przemocy ze strony Ukraińców, a obywatel Ukrainy, nawet gdy popełni przestępstwo, jest traktowany lepiej niż Polak. Takie narracje pojawiły się w sieci już kilka godzin po informacji o ataku w Jarosławiu. Małgorzata Szuma.

0: Autopromocja.
1: Smartfon na wyciągnięcie ręki. Od rana, gdy nas budzi, do wieczora, gdy kładziemy się spać.
2: Mamy coś takiego w głowie, że bez telefonu nie można wyjść z domu. A jak coś mi się stanie? Co, jak coś mi się stanie? No przecież ktoś będzie miał telefon.
1: Prawie 3 godziny dziennie. Tyle czasu spędzamy z telefonem. Bohaterka reportażu Bez smartfona, Aleksandry Sadokierskiej, postanowiła odłożyć go na dobre. W Klubie Trójki Audiodokumencie zapraszam i na reportaż, i na rozmowę z psycholożką Katarzyną Drożdżal i Sylwią Czubkowską, autorką książki Bóg Techy, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Aksamit.

zapowiedziałam, że będziemy starali się trochę odganiać tę jesienną, ciemną, wieczorną, mroczną aurę, na przykład japońskim jazzem.

To dość zaskakujące zdanie, ale tak, wkrótce ukaże się nowy album zespołu Morphine. Zaskakujące, ponieważ po śmierci Marka Sandmana, lidera zespołu, to było oczywiste, że ta historia w tym momencie się kończy, ale zostały nagrania i taśmy z zarejestrowanymi wokalami, utworami i wszyscy w Morphine, również producenci wieloletni zespołu oraz partnerka Marka, postanowili dołożyć wszelkich starań, by ułożyć z tego jeszcze jeden album i to właśnie będzie ta płyta Cocoon, a to jest zwiastujące nagranie tytułowe. I jeszcze jedna zapowiedź ekscytującej jesieni.

Malibu. Tutaj opuszczamy i przenosimy się do Londynu. W ubiegłym tygodniu obiecałam wam nie tylko więcej japońskiego jazzu, ale i że wrócimy do spotkania z Suzy Cave, spotkania, które obserwował z pierwszego rzędu Nick, i że wrócimy do opowieści i anegdot z życia państwa Cave'ów. Wszystko z okazji publikacji książki ze zdjęciami Suzy, zdjęciami autorstwa fotografki Dominique Iserman. No i Suzy i Dominique, przyjaciółki, wiele razem przeżyły i były przy wielu momentach swojego życia, w tym i przy tym, kiedy Suzy Cave, modelka, która po dekadzie szalonego życia postanawia powoli to życie nieco uspokoić, poznaje szalonego rockmana, który absolutnie nie zamierza się uspokajać, no i państwo się w sobie bardzo zakochują. Wszyscy wokół Suzy są na nie, że jeśli chce zdrowego, spokojnego, dobrego życia, to niespokojny Nick Cave to jest ostatnie, w co powinna się pakować. No więc miłość zaczynała rozkwitać w ścisłej tajemnicy. I dlatego też Suzy pod pretekstem wycieczki do Irlandii, do ośrodka, który zajmuje się tym, żeby być bardziej zdrowym, wypoczętym, zdetoksowanym i tak dalej, zabrała Dominique właśnie do tej Irlandii, że choć zamkniemy się w tym ośrodku, wyjdziemy piękne, szczupłe, młodsze i tak dalej. Nie sprawdziła, że głównie będą na restrykcyjnej diecie oraz zmuszane do wielokilometrowych spacerów każdego dnia, ale pojechała do tego ośrodka, ponieważ niedaleko, w innym zakątku Irlandii, Nick Cave przechodził swój rodzaj, nieco inny detoksu i od innych substancji, inne to były potrzeby. No i jest takie słynne zdjęcie Dominique Iserman, które przedstawia Suzy na huśtawce, stojącej na tej huśtawce. I to jest zdjęcie, które pokazuje kobietę tak niecierpliwie czekającą swojego ukochanego mężczyzny, że znajduje tę huśtawkę w ośrodku, w spa dla znudzonych życiem modelek. Znajduje tę huśtawkę, wspina się na nią i próbuje rozhuśtać ją najbardziej jak może, by w tym najwyższym momencie tego właśnie huśtania zobaczyć, czy Nick, jej ukochany, już nadjeżdża ze swojego odwyku. Bardzo piękna i romantyczna historia i bardzo piękne zdjęcie. No a wracając do pana Cave'a, w ubiegłym tygodniu muzyką Counting Crows wywoływaliśmy zimę. Dzisiaj zrobi to pan Cave.

0: Lily Allen, West End Girl. To teraz z West Endu przenosimy się do wschodniego Londynu i wracamy do tego 96 roku. Wracamy do koncertu MTV Unplugged George'a Michaela. George dziś w nocy uhonorowany podczas gali nagród Video Music Awards jako jedna z ikon muzyki popularnej i popkultury. Ten koncert z 96 roku w ramach cyklu Unplugged jest muzycznie i artystycznie wybitny. Jeśli możecie, ja teraz chwilkę będę mówić, nie za długo, ale chwilkę, bo jeśli możecie przygotować się do słuchania, znaleźć jakiś cichy kąt albo niczego przez najbliższych 10 minut za bardzo nie robić, tylko posłuchać, jak śpiewa George Michael, to obiecuję wam, że nie pożałujecie tego wyciszenia całego życia i całego świata, bo to jest wybitne. To, co dzieje się z tymi głoskami, to jak one są pięknie przeciągane, w co one się składają, każdy jeden dźwięk. To jest czysta perfekcja i wielka przyjemność po prostu słuchania muzyki. I to jest, jak pretensjonalnie to nie zabrzmi, ta właśnie muzyka, którą pisze się przez wielką literę M. Koncert George'a MTV Unplugged, jego pierwszy z dwóch dużych występów od pięciu trudnych lat, kiedy stracił miłość swojego życia, kiedy stracił czas, nerwy, pieniądze, poczucie godności i wolności w procesie przegranym ze swoją wytwórnią fonograficzną. Kiedy na tym koncercie patrzyła na niego z pierwszego rzędu jego ukochana mama, kilka miesięcy później zmarła. Kiedy był już kompletnie rozczarowany branżą fonograficzną, sławą, sukcesem, trochę też swoim życiem. I jeszcze to wszystko ukrył, dając kawał tak pięknej muzyki. A ten moment, ta piosenka, no to jest, proszę państwa.
1: Okay, this song was sung by a great lady named Bonnie Raitt, and this song is called I Can't Make You Love Me.

pierwszych piosenek o miłości w historii muzyki, że śpiewa tę piosenkę ktoś z krwawiącym sercem. George Michael, koncert MTV Unplugged, Londyn, październik 1996 roku. Kilka miesięcy po premierze jego wyczekanej solowej trzeciej płyty, albumu Older. To jest niesamowite, kiedy o tym myślę, że Older, starszy, i tak wtedy wyglądał poważnie dojrzale George Michael, jak człowiek po przejściach, a miał dopiero zaledwie 33 lata.

Co to był za rok w historii cyklu MTV Unplugged, ten 96. Wiosną Alice in Chains dali absolutnie niezapomniany koncert. Koncert z tym tragicznym tłem historii wokalisty Layna Staleya, który walczył wtedy, no, przegrywał już wtedy, z nałogiem heroinowym. Później latem wielka afera. Noel Gallagher musiał śpiewać wszystkie wokale podczas Unplugged Oasis, bo jego brat postanowił rozchorować się na okazję jakże prestiżowego koncertu i oglądać z balkonu, jakiego zespół rejestruje koncert w ramach słynnego cyklu, no a później jesienią to MTV Unplugged George'a Michaela. A teraz coś z klasyki tej audycji.

I już Jenny Lewis z wydanej w 2019 roku płyty On The Line. Co to tam jeszcze zostało wydane w 2019 roku? To był Aksamit. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 21. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci alert przed zagrożeniem z powietrza dla wschodniej Polski. Premier ponownie apeluje o prezydencki podpis pod ustawą w sprawie zysków koncernów paliwowych. W Sztokholmie po kwadransie 0-1 o meczu Polska-Szwecja za chwilę w sporcie. Trzeci alert RCB dla Lubelszczyzny. 20 minut przed 21. SMS-y z ostrzeżeniem przed zagrożeniem z powietrza trafiły do mieszkańców. Jest w nich apel o znalezienie bezpiecznego miejsca i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Poderwane zostały myśliwce F-16. W Lublinie obradował sztab zarządzania kryzysowego. To po rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i dwukrotnym alercie RCB. Wojewoda Krzysztof Komorski powiedział po nim, że to może być niespokojna noc i zapewnił, że wszystkie służby działają w stanie podwyższonym gotowości. Dowództwo operacyjne przekazało, że przed 17 rosyjski dron odrzutowy spadł 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorochusku. Słychać było huk i widać było czarny dym, powiedział nam o rosyjskim ataku tuż obok granicy wójt Wojciech Sawa.
3: Zadzwoniła do mnie żona, że był wybuch, że był mocno słyszalny i że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy. No i taką informację dostałem i od razu przerwałem zebranie i wróciłem do Dorochuska.
2: Wójt zapewnia, że od tygodnia prowadził zebrania wiejskie poświęcone zagrożeniu zza wschodniej granicy.
3: To był strzał w dziesiątkę, żeby rozmawiać z mieszkańcami o tym, co się stało 2 tygodnie temu na terenie naszej gminy. To się potwierdziło, że trzeba się z ludźmi spotykać i uświadamiać ich, że jest taka sytuacja, a nie inna.
2: Rzecznik dowództwa operacyjnego, podpułkownik Jacek Goryszewski, podkreślał po pierwszym alercie i wybuchu przy granicy, że nie ma informacji, aby jakikolwiek rosyjski bezzałogowiec wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Premier ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W podcaście na portalu X Donald Tusk wyjaśniał, że ceny paliw wzrosły z powodu toczących się na świecie wojen. Dodał, że rząd zaproponował ustawę, która ma pomóc kierowcom, a przy tym nie zrujnować firm paliwowych.
4: Szukamy sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie

0: akcyzy, do tego jest potrzebna ta ustawa.
1: Rząd podkreśla, że dzięki ustawie, która ma przynieść 4 miliardy złotych, sfinansuje kolejną odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Przeciwnikom Rafała Trzaskowskiego nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Według socjologa Ireneusza Krzemińskiego powtórzenie krakowskiego referendum w stolicy byłoby niemożliwe.
2: Bo to się nie dało zrobić tak sztucznie po prostu. To była taka sztuczna po prostu chęć, żeby ci pisowcy wymyślili, że oni coś tam zrobią. Tymczasem to jest po prostu to było niemożliwe. Tutaj się zrobił rzeczywisty konflikt, bardzo ważny dla dużej części mieszkańców i to dało efekt. To nie jest do powtórzenia na tak stuknięcie palcami politycznymi.
1: Głównym inicjatorem warszawskiego referendum był prezes fundacji Tak dla CPK Maciej Wilk. Do zebrania wymaganego minimum organizatorom zabrakło około 20 tysięcy podpisów. W maju w referendum odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Za 2 tygodnie w drugiej turze wyborów zmierzał się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska i kandydat niezależny Łukasz Gibała. Papież zakończył wizytę we Francji. Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Jak wyglądały ostatnie godziny jego pobytu nad Sekwaną? O tym Stefan Folzer.
3: Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Z Metz dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. W niektórych miejscach na południu, wschodzie i na zachodzie umiarkowana. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Polacy grają na wyjeździe ze Szwecją. W drugim meczu piłkarskiej Ligi Narodów w składzie biało-czerwonych brakuje Roberta Lewandowskiego. Za niego w ataku gra Mateusz Żukowski. Do tego do 11 wskoczył obrońca Przemysław Wiśniewski. Jest tym Mateusz Puchacz oraz ten, który zaimponował w meczu z Bośnią, czyli Wiktor Nowak. Od 1 minuty gra także Nikola Zalewski. Jak wygląda sytuacja? Szwedzi prowadzą od 7 minuty 1-0. W innych meczach Ligi Narodów w naszej grupie Rumunia, z którą zagramy w piątek na Narodowym, gra z Bośnią i Hercegowiną i przegrywa 0-2, a w wyższej dywizji mierzą się Belgia z Francją i Turcja z Włochami, Azzurri na prowadzeniu. W tenisie bardzo dobry występ Huberta Hurkacza w Chengdu. Na chińskiej nawierzchni twardej Polak pokonał po zaciętej walce 6-7, 6-3, 6-3 Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa i awansował do finału imprezy. Więcej o przebiegu spotkania powie trener tenisa Michał Gawłowski.
6: Huber wygrywa po bardzo ciężkim meczu, mimo przegranego seta 7-6, dobra, solidna gra, szczególnie trzeci set, gdzie tak naprawdę na swoim serwisie było widać, że ma pełną kontrolę, także bardzo ważny, no miejmy nadzieję, że jak najszybciej z tych challengerów wróci do grania tych dużych turniejów, bo to jednak w zimę jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, także trzymamy kciuki, żeby jego ranking jak najszybciej wrócił na stare tory.
5: W finale Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Wysokie loty Hurkacza w wysokich górach, jak ryba w wodzie czuje się Andrzej Bargiel, wyznaczył sobie kolejny cel, tym razem zabiera się za Dalaugiri, 7 co do wysokości 8000. Przygotowania trwają.
7: Póki co organizujemy się tutaj i przez Pokagę będziemy musieli dotrzeć do bazy pod Dalaugiri. Musimy tam dotrzeć, rozbić bazę i tak naprawdę przy pierwszych wyjściach aklimatyzacyjnych wszystko się okaże, ale tak, możliwie jak w najlepszym stylu chcę zjechać z Dalaugiri na nartach i to jest główny plan.
5: Wejście oczywiście zjechać bez wspomagania tlenem. Bargiel ma już w swoim dorobku zjazdy na nartach m.in. z Monteverestu, K2, Manaslu, Broad Peak i Nanga Parbat. A w Szwecji po 23 minutach wciąż Szwedzi prowadzą z Polską 1-0.
1: Jutro słonecznie w południowej części kraju, poza tym trochę chmur i od 18 do 23 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu

0: Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po godzinie 9.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
3: A przed nami opowieść o kobiecie, która wyrzuciła smartfona. Historia pani Moniki z Białegostoku, jak w każdy poniedziałek, już za moment opowiedziana właśnie w reportażu. A potem pytanie, czy to możliwe, by być jak Monika, by pozbawić się tych wszystkich apek i funkcjonować bez nich. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizujący audycję Michał Jakubik. Mówimy dobry wieczór. No i oczywiście, jeśli ktoś nas słucha właśnie dzisiaj poprzez telefon, to namawiam, żeby dosłuchać do końca, zwłaszcza, że tam nowa, dobrze zaprojektowana aplikacja Trójki. Proszę powolutku nas testować, ale pewnie też z namysłem podejmować te decyzje, ile czasu spędzamy z telefonem w ręce. Wracam do reportażu, bo ten problem, podjęcie decyzji o wyrzuceniu smartfona, to tak naprawdę początek. To potem pojawi się cały katalog i pytań, i problemów przed nami. One wyrastają. Właściwie mogłoby się wydawać, że życie bez przenośnego telefonu w ręce staje się niemożliwe, bo jak niby mamy na przykład wezwać pomoc, albo odnaleźć drogę, albo kupić bilet w autobusie? No i to pytanie, czy już oddaliśmy władzę nad sobą i tylko jeszcze tego nie wiemy. Aleksandra Sadokierska z Polskiego Radia Białystok pokazuje, że są tacy, którzy chcą żyć inaczej. To będzie dokument bez smartfona. Posłuchajmy.
4: 24 września 2025 roku.
5: O północy żegnam się ze smartfonem. Po 25 latach zerwałam umowę z operatorem i mój obecny numer telefonu nie będzie aktywny. Zamontowałam telefon stacjonarny. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje ze mną kontaktu prywatnego, proszę o wiadomość na PRIV, podam. W komunikacji służbowej zapraszam na e-mail. Od ponad roku marzyłam o tym dniu.
6: Ale że tak serio? Serio?
7: Genialny pomysł. Zazdroszczę. Ja nie mam odwagi na taki krok.
8: A masz jakąś alternatywę, żeby wezwać na przykład pogotowie, będąc poza domem?
6: Moniko, super. Ja od lat jestem bez smartfona. Tradycyjny telefon włączam po 18:00 i żyję. Ale uprzedzam, czasami dla innych to trudne.
9: A będziesz odbierać rezydencja państwa bukietów przy telefonie pani domu? Trzymam kciuki za pozasmartfonowy spokój.
10: Wow. Opisuj czasem życie bez smartfona, złodzieja życia.
11: Nie odbierają stacjonarnego.

0: Słucham?
1: Halo?
0: Halo?
1: A, cześć. Przerwę masz?
0: Dobra, dzisiaj słuchaj, miał rekord połączeń. Mam 4 telefony.
1: To na razie, cześć. Bo ten telefon w ogóle muszę go przykręcić, bo mi się zawsze właśnie tak marzyło, jak u pani bukietowej, że będzie wisiał. Dla tego pokolenia wychowanego w latach 80-tych, 90-tych to gdzieś tam ten serial był kultowy. Dobra komedia brytyjska, w której pani miała telefon zawieszony na ścianie i zawsze jako taka przedstawicielka klasy średniej odbierała telefon, przedstawiając się, że tu rezydencja państwa bukietów przy telefonie pani domu. Tak, słucham? Halo? Ja mówię, a ktoś nie słyszy. Jak już ten telefon chciałam kupić, myślałam, że to nie jest takie problematyczne. Okazało się, że już takich aparatów typowo, czyli takich jak ten, że on ma tylko kabelek i taki zwykły telefon jak z dawnych czasów, to jest tylko jeden model. Jest w takim makowo-czerwonym kolorze. Pierwsze pytanie zawsze było, czy ja chcę zamknąć tę linię. Zadziwiające było dla wszystkich to, że ja chcę właśnie zamontować taką linię. No ale ostatecznie mam ten abonament dla seniora. Jakby nie tłumaczyłam, że to jest dla mnie.

0: kiedy pytano, czy dla starszej osoby, to jak przytaknęłam, niech już tak myślą. Ten kabel, on nie jest taki super krótki, ale on ma za 4 metry max. Po prostu muszę być tu i teraz podczas tej rozmowy i to też było świadome. No i póki co jestem bardzo zadowolona.
1: 29 września 2025 roku.
0: Dziś pierwszy raz ktoś do mnie zadzwonił na stacjonarny. Telefon na kablu to jak podróż w czasie. Rozmowa z kanapy, bez biegania po domu i robienia przy okazji 10 rzeczy. Powrót do uważności i bycia tu i teraz. Mnie to bardzo śmieszy, bo nie ukrywam, że ja od dziecka byłam osobą, która uwielbiała nowinki technologiczne. Nie było możliwości, że jak coś się pojawi nowego, jakiś komputer Commodore, Atari, ja to wszystko musiałam mieć. A teraz mam poczucie, że odchodzę od tej technologii i że to jest jakąś taką nowinką technologiczną i coraz częściej, od kiedy podjęłam tę decyzję, gdzieś słyszę o tym, że albo ktoś właśnie wyłącza telefon na weekendy w ten tryb samolotowy, albo w ogóle myśli o telefonie jako telefonie tylko do dzwonienia, czyli myśli o tym zakupie telefonu bez dostępu do Wi-Fi. Ktoś mówi, że swoim dzieciom taki telefon właśnie kupił. Więc mam poczucie, że cofając się technologicznie, z jednej strony gdzieś tak naprawdę wyprzedzam trend, który za chwilę będzie bardzo popularny. Tak, słucham? Halo? A, cześć. Liczę na kalkulatorze, czy to jest komórka? Dobra, to licz. Korzystacie w ogóle z takiej aplikacji w telefonie, która wam pokazuje, ile czasu spędzacie online? Kto korzysta z takiego raportu i analizuje, ile siedzi w internecie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tutaj jeszcze 8. No to połowa osób prawie. Dobra, z tych raportów, kto korzysta mniej niż 2 godziny dziennie? Kto korzysta 3 godziny dziennie? Nie widzę. 4 godziny dziennie? Słuchajcie, nie, bo już teraz zaczynam się niepokoić. Czy kto korzysta 5 godzin dziennie? Więcej niż 5 godzin ile osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób korzysta 5 godzin dziennie. Tylko wiecie, te raporty pokazują korzystanie ze wszystkiego. Czy ktoś korzysta więcej niż 6 godzin? Boże, to czyli jakby 5 godzin i 6 godzin. Dobra, a ktoś korzysta 7? O, Igor, że 7. Jezu. Igor, ile ostatecznie, ile godzin dziennie?
2: Tak jakoś między 6 a 8.
0: Ile powinien spać nastolatek?
3: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.
0: Wy jesteście w wieku, kiedy się rozwijacie, nie tylko fizycznie, ale umysłowo. Wasz mózg potrzebuje snu. Te 8 godzin to jest minimum. Kto śpi 8-9 godzin? Ręka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 osób. Czyli 6 osób na 23 śpi tyle, ile powinno, tak? Słuchajcie, czy myślicie, że spalibyście, spałybyście dłużej, gdybyście nie miały smartfonów?
4: Tak.
0: Ręka w górę, żebym mogła znowu przeliczyć. Raz. No to w zasadzie tylko. Nie, no cała klasa jest pewna. Czekałam na ten moment, żeby już to zrobić, nie? Bo to nie była łatwa decyzja. To była decyzja odwlekana. Bo jednak mamy coś takiego w głowie i tak nam się stało gdzieś tam w tym naszym myśleniu technologicznym, że bez telefonu nie można wyjść z domu. Dziwnie się czułam, wychodząc bez telefonu, siadając do auta i taka pierwsza myśl, a jak coś mi się stanie? A później sobie myślałam, no co, jak coś mi się stanie, no przecież ktoś będzie miał telefon. Mam takie poczucie, że kiedy minęła 40, już trochę minęła, ale kiedy minęła, zaczęłam bardziej dbać o myślenie o sobie. Pracuję w instytucji kultury, działam w stowarzyszeniu, pracuję też w szkole i wszystkie te obszary to są takie obszary, w których no gdzieś tam to moje empatyzowanie sprawiało, że zawsze byłam pod ręką innych. I ten moment takiego zatrzymania się nastąpił i zaczęłam wszystko zmieniać, gdzieś tak sobie pilnować, żeby ta przestrzeń dla mnie też była. Zawodowo miałam to poczucie, że pracuję w kulturze od 15 lat i nie mam telefonu służbowego, a większość tych telefonów służbowych są na mój telefon prywatny. Poza godzinami pracy, to są często sytuacje, kiedy jestem na jakimś szkoleniu i dostaję te telefony. Czasami się okazuje po odbieraniu tego telefonu, że to była jakaś błahostka i tak naprawdę niepotrzebny był ten telefon. Ponieważ telefony komórkowe i ta ciągła dostępność sprawia, że można do nas dzwonić i my też dzwonimy. Często coś się wydarzy i już szybko dzielimy się tą emocją. I no, są

0: Osoby, które do mnie dzwonią zawsze tylko i wyłącznie, żeby mi się wyżalić. Bardzo ciężko mi jest czasami po kilku jakichś takich strasznych rozmowach, bo w zasadzie nie jestem terapeutą, a jednak gdzieś tych informacji jest dużo.
1: Słucham? Halo? A, cześć.
0: Wiedziałam, że ten smartfon mnie nie tylko powiadomieniami wybija. W tym telefonie po jakimś czasie no już miałam tą aplikację bankową, już miałam ileś tych rzeczy. Co jakiś czas coś tam się zadziało, coś co odciągało moją uwagę i tak naprawdę miałam sprawdzić tylko stan konta. W międzyczasie zaszłam jeszcze na zakupy do dwóch sklepów i coś tam się jeszcze zadziało. I te 30 sekund zmieniło się w 30 minut, które były minutami straconymi. No i kiedyś usłyszałam takie zdanie: to nie jest tak, że posiadamy rzeczy, bo rzeczy też posiadają nas. Czy te aplikacje są potrzebne mi? Czy ja jestem potrzebny tym aplikacjom? Wszyscy wiemy, że telefon cały czas gdzieś kontroluje po kolei nasze wszystkie połączenia, nasze wybory, wyszukiwarce. I miałam taki moment, że bardzo zachorował mój kot. Rozmawiałam o tej sprawie z przyjaciółką i po zakończonej rozmowie wyskoczyła mi reklama książki o żałobie po zwierzętach. Ta świadomość tego, że ja jestem traktowana jako taki konsument, któremu się coś wciska i że cały czas jakiś mechanizm mnie słucha. No i stwierdziłam, że nie. Że już to jest za dużo, że to ja chcę wybierać, do kogo ja dzwonię i kiedy. No i dokonałam takiego czynu. W pewien sposób mnie to trochę uspokaja. Dużo osób na zasadzie takiego dziwactwa patrzyło, ale takiego tak właśnie negatywnie, że jak można coś takiego w ogóle zrobić, przecież bez sensu i po co. To pytanie po co moim zdaniem wynika z tej nieświadomości, jak wiele my przekazujemy danych o sobie w smartfonie. Kiedyś myślałam o tym, że coś jest, nie będę miała telefonu, co tam się stanie, a teraz myślę o tym, jak to dobrze nie mieć ze sobą smartfona, jakby coś mi się stało, bo przecież w tym smartfonie jest tak naprawdę często całe nasze życie. Sąsiedzi byli bardzo zdziwieni. Zapytali się, no ale jak my się teraz będziemy kontaktować z tobą? No i to jest zabawne, bo przecież mijamy się na tej klatce, ale to pokazuje te nasze myślenie, tak? Że kiedyś się mówiło, że bez Facebooka nie istniejesz, bez smartfona nie istniejesz. W którychś klasach mówiłam to, że nie będę mieć smartfona. U was to mówiłam, że nie będzie? I wiem, że którąś klas też spytałam o to i prosiłam, żeby się każdy zastanowił. Mamy 10 palców. Co wolelibyśmy? Do końca życia żyć bez smartfona, czy do końca życia być ze smartfonem, ale z 9 palcami? Czyli cała klasa woli mieć 9 palców. Ja oczywiście wolę mieć 10. Z mojej perspektywy 2 miesięcy bez smartfona ja naprawdę nie widzę różnicy, ale ja też jestem innym pokoleniem. Bo kiedy wy się urodziliście, to już były smartfony. Dobrze mówię, czy jeszcze nie? Dobrze mówię, nie? Czy ktoś by chciał powiedzieć, dlaczego dokonał takiego wyboru?
2: Ja to ogólnie nie wyobrażam sobie życia bez smartfona. Jest tam dużo praktycznych rzeczy. Na przykład mogę wiedzieć, o który autobus mi odjedzie, mogę komunikować się z innymi. Jak się ma troszeczkę telefon wyższej klasy, to ułatwia to naprawdę bardzo. Chodzi też o tą mobilność, o przenoszenie po prostu rzeczy z łatwością. W kieszeni to się mieści wszystko.
3: Tam oglądam w sumie filmy, czasami tam na YouTubie, chociaż bardziej takie reelsy, te takie rolki teraz, które są dzisiaj popularne, tam wstawiają jakieś wypowiedzi YouTuberów i tak dalej, albo takie właśnie jakieś ciekawostki, no to bardziej już bardziej się z tym przerzuciłam na Instagrama. TikTok. Na Instagramie teraz wstawiamy właśnie takie jakieś zdjęcia, relacje, takie wyróżnione rzeczy, które właśnie chcemy pokazać. Na Messengerze to bardziej są takie czaty grupowe, gdzie właśnie są grupy klasowe, grupy takich na przykład spotkań ludzi. No i w sumie to tyle.
0: Słuchajcie, 3 lata temu z waszymi poprzednikami robiliśmy taki projekt pod nazwą Telefon jest tym, czym chcesz. Taką kampanię społeczną na korytarzu szkolnym. Pokazanie, jakie są funkcje telefonu. Że ktoś po prostu traktuje smartfona jako czytnik książek. Że ktoś słucha muzyki, dla niego to jest zamiast MP3. Dlaczego? W sali, praktycznie każdej sali, i to w każdej szkole, nie tylko w naszej, są takie pudełeczka na telefony, nie? Słuchajcie, czy w naszym pudełeczku są telefony? Czy nie ma? Zerk, nie ma. Czy ja kiedyś wam kazałam odkładać telefony do pudełeczka? Pamiętacie?
4: Nie.
0: Chyba tak nie miałam. Zawsze miałam takie poczucie, że jakby, no wiecie, to jest taka rzecz intymna i jednak to wkładanie do tego pudełeczka, no zdarzyło może mi się ze 3 razy, kiedy rzeczywiście poczułam, że w trakcie lekcji uczniowie w ogóle mnie nie słuchają, tylko wiecie, wyjmują te telefony. Bo nawet jeżeli był taki moment, że uczniowie się spytali, czy mogą wziąć telefony, tam pograć na lekcji, i ja mówiłam, okej, jak skończymy temat, wcześniej zostanie na 5 minut, to jest czas dla was, to można wyjąć telefony, to miałam sytuację taką, że

0: wiecie, cała klasa grała w jedną grę i czułam, że oni grają w tą grę jedną i się, wiecie, jeszcze bardziej integrują jako klasa. Nie pamiętam, jakie to były nazwy tych gier, ale były takie gry, że można było w różne role tam wejść. Ale z czasem zauważyłam, że kiedy można korzystać z telefonów, to ludzie zaczynają scrollować i robić jakieś rzeczy, które nie są integrujące i stwierdziłam, że okej, już nie robię takiej sytuacji, że super korzystamy z tych telefonów. Słucham? Halo? A, cześć. Przez pierwszy tydzień po zakończeniu mojego życia ze smartfonem miałam poczucie takiej ciszy. Dużo pracuję twórczo. Wymyślam jakieś projekty, wypełniam jakieś wnioski. Ja cały czas siedzę i piszę koncepcyjnie. Kiedy ktoś do mnie zadzwoni, raz, druga osoba, trzecia osoba, dla mnie to już jest całkowite wybicie z tej pracy twórczej. I w momencie, kiedy właśnie była ta cisza, to było takie niesamowite poczucie komfortu, że ja po prostu mogę pracować. Te właśnie dźwięki, hałasy, telefony, messengery i te wszystkie inne rzeczy, one są na tyle dostrzeżone jako problematyczne, że w wielu firmach stosuje się na przykład, nie wiem, godziny bez telefonu albo godziny ciszy w biurach czy w urzędach po to, żeby przez tę godzinę ludzie mogli w ciszy popracować i powykonywać te różne rzeczy, na których nie mają możliwości się skupić przez właśnie telefony, dźwięki, hałasy. Halo? O, cześć! A dużo razy dzwoniłaś do mnie? Nie odbierałam? Czy się szybko dodzwoniłaś? O, no widzisz, bo tutaj mi narzekają niektórzy, że mnie tam nie słyszą. Trochę mnie w pracy motywują do tego, żebym jednak zdecydowała się na ten komórkowy, bo stacjonarny to słabo. No, ale nie wiem, no jeszcze...
1: Praca sobie poradzi. Kiedyś tak było, jakoś dawaliśmy radę, a były mieszkania, że w ogóle nie było żadnego telefonu, tak, ani stacjonarnego, bo trzeba było długo czekać i jakoś, prawda, nikt od tego nie umarł.
0: No, to jest prawda, nie? A, słuchaj, wiesz co, ja wpadnę do ciebie na pogaduchy dłuższe, bo muszę coś tu jeszcze zrobić. Dobra, na razie, pa. Koleżanka mówiła, że 4 dni się próbowała do mnie zadzwonić i że trzeba być nieźle zdeterminowanym, żeby zadzwonić. Ubawiłam się z tego, ale rozmawiałyśmy też o tym w kontekście, że ona nawet dzwoniąc do mnie zaczęła też o tym myśleć. A ciekawe, czy ta osoba jest w domu, czy akurat będzie miała przestrzeń na rozmowę. I to też jest zupełnie inny wymiar. I to jest też ciekawe w kontekście chociażby rozmowy z moją mamą, która bardzo często do mnie dzwoniła i z reguły dzwoniła do mnie w czasie, kiedy byłam w pracy. Mamo, ja teraz nie mogę, oddzwonię za 5 minut, a mama, nie, ja tutaj coś muszę ci przekazać, powiedzieć. Teraz to ja do mamy zaczęłam dzwonić, ponieważ nie dzwoniła do mnie wcale. I myślę sobie, mamo, dlaczego ty nie dzwonisz? Albo nie chcę ci przeszkadzać.
2: 18 listopada 2025 roku.
0: Minęły ponad 2 miesiące od podjęcia decyzji o uwolnieniu się od smartfona. Dziś pierwszy raz wyniknęło z tego zamieszanie. Choć jak na spokojnie przeanalizowałam sytuację, to nie kwestia braku telefonu była problemem, ale moja wcześniejsza pomyłka. Prywatnie do komórki nie mam zamiaru wracać. W kwestii zawodowej może to jednak być nieuniknione. Rozglądam się pomału za telefonami, takimi tylko do dzwonienia. Może coś polecicie? Niesamowicie bardziej zwracam uwagę na ludzi z telefonami. Jest taki jeden sąsiad, który 2 razy dziennie go widzę przez okno i on te 2 razy dziennie idzie ze smartfonem przed sobą, a pies idzie obok. I ten pies na niego zerka, a on zerka tylko na ekran telefonu. Zauważam, jak ludzie mocno są związani z telefonami. Wcześniej aż to mi tak nie przeszkadzało, a teraz naprawdę czuję, że ten świat jest bardzo sfokusowany na bycie właśnie z ekranem. Jak sobie próbuję wyobrazić jakieś takie sytuacje, gdzie ja widzę ludzi wolnych od telefonów, to ja już takich sytuacji nie widuję. Może w kościele nie wyjmują tych telefonów, ale do kościoła nie chodzę. Natomiast będąc w restauracji, obserwując stoliki obok, no ludzie siadają i wyjmują telefony na blat. Zresztą obserwując w ogóle profile społecznościowe swoich znajomych, no tam są po prostu wrzucane zdjęcia z każdej sytuacji możliwej. Wsiadam do samolotu, lecę w samolocie, leżę na plaży, smaruję dziecko, jemy coś. Nie o to chodzi, żeby rezygnować ze smartfonu, ale żeby zdawać sobie tą sprawę, że ten smartfon, on nie musi być cały czas na wierzchu, on nie musi być cały czas z nami. Byśmy dawali sobie na tą przestrzeń bycia tu i teraz, a nie bycia razem z rodziną i razem ze smartfonem, bo to jest osobny byt, który koło nas jest. Niestety uzależnienie smartfonowe przechodzi na jakieś inne rzeczy, bo oglądam więcej seriali. I oglądam seriale z początku 2000 lat. gdzie ludzie używają telefonów stacjonarnych.

jest w ogóle ciekawe. Jakoś weszłam w ten analogowy świat, strasznie mnie to bawi, bo jednak dało się żyć, tak, dało się umawiać, ale widzę też ludzi, którzy trochę inaczej funkcjonują. Oni rozmawiają ze sobą przy stole, nie mają tych telefonów, nie są ciągle pod tymi dźwiękami, chociaż miałam taki jeden serial, trwał kilka sezonów,

0: Telefon, znaczy telefon wtedy, bo to jeszcze przed to były komórki. Dziesięć godzin zajęć, 7 godzin z telefonem, 7 godzin snu, a gdzie życie?
1: Jedna godzina.
0: Czy wasi rodzice to wiedzą? Że macie I co oni na to mówią, że macie tylko godzinę do życia?
2: Rodzice też tyle samo czasu spędzają przed telefonem jak my.
3: To był reportaż Aleksandry Sadokierskiej z Polskiego Radia Białystok zatytułowany Bez smartfona.
4: Klub Trójki. Audiodokument.
3: No i oczywiście pojawia się to pytanie, które ja dzisiaj powtórzę pewnie przez wszystkich gości Trójki. Czy chcemy być tacy właśnie jak pani Monika? Czy odważylibyśmy się odrzucić smartfon gdzieś, odłożyć go na bok? A pierwsze to pytanie kieruję do autorki reportażu. Aleksandra Sadokierska jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór, Olo. Witam cię bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór. Aniu, dobry wieczór państwu. Pozdrawiam serdecznie.
3: Ja się zastanawiam, czy ty zrobiłaś ten reportaż z takiej potrzeby serca, czy akurat pani Monika tak ci się cudownie przydarzyła, że jest gdzieś blisko, więc należy ją szybko nagrać.
5: To znaczy, tak, temat przyszedł nieco wcześniej, ale zawsze tak naprawdę zaczyna się reportaż tworzyć od mocnego, od bohatera. Więc jakby koncepcyjnie już myślałam nad tym tematem i znajoma nauczycielka poleciła mi książkę amerykańskiej badaczki, która właśnie dotyczyła takich wieloletnich badań nad młodzieżą, nad wpływem na ich rozwój też umysłowy, psychiczny, właśnie telefonów, smartfonów, bycia online. Tak, panią Monikę wcześniej nagrywałam, miałam ją wśród moich znajomych na Facebooku i zobaczyłam ten wpis, ten pierwszy wpis o eksperymencie. I stwierdziłam,
3: że się wyłączam, że oddaję laptopa, nie laptopa właśnie, tylko smartfona do przechowalni. No
5: tak,
3: właśnie.
5: Ten detoks i jeszcze to, że tło, że była nauczycielką i że jeszcze miała kontakt z młodzieżą i mogła trochę ich punkt widzenia, perspektywę pokazać, to stwierdziłam tak, że to właśnie to jest właśnie to, że tu można wreszcie tak reportażowo bardziej uchwycić temat.
3: Tak, bo ma historię. A powiedz, czy ty próbowałaś pod tym wpływem, po tym, kiedy przeczytałaś, bo jakby te badania, te wszystkie medyczne określenia, że jesteśmy uzależnieni, jak ten algorytm uzależnia, jak to wszystko się dzieje, to daje jednak więcej do myślenia, kiedy o tym się bardzo dużo czyta. Jak bardzo dobrze to jest zaprojektowane, żebyśmy podlegali tym procesom. I zastanawiam się, czy ty kiedyś próbowałaś być jak pani Monika. No właśnie.
5: Takich radykalnych kroków nie powzięłam, powiem szczerze. Ale tak, próbuję do dzisiaj. Jeśli nie zapomnę, to włączam tryb pracy, gdzie w zasadzie większość moich aplikacji jest wyciszona, poza podstawowymi, które powiedzmy łączą się stricte z jakimś przekazem informacji wewnątrz redakcji czy w radiu, ale przy takim montowaniu reportażu, gdzie naprawdę ważne jest to skupienie i te wszystkie powiadomienia to po prostu tak wybijają.
3: Rozpraszają. No
5: niesamowicie. Tak, to ja w sobie wtedy tryby nastawiam, czy nawet czasem wyciszam zupełnie telefon. Tak, myślę, że jeszcze po jakby realizacji tego reportażu jeszcze bardziej się uczuliłam na to, że to tak mocno wchodzi w życie, że jednak tą historią tak, mogę powiedzieć, że tak sama zobaczyłam siebie jak bardzo i rzeczywiście jak się później po takim detoksie, a że miałam możliwość teraz być na takiej wędrówce do Santiago de Compostela i tam rzeczywiście smartfona sprowadziłam tylko do roli mapy, nawigacji, No i ewentualnie wieczorem jakiegoś telefonu i to był taki niesamowity odpoczynek.

0: dla umysłu, dla głowy.
1: Człowiek się inaczej czuje. Bardzo ci dziękuję. Tak. Nie ulega wątpliwości, że kiedy słuchamy i przyglądamy się temu, co się dzieje na przykład w tych licznikach czasu, jakby każdy teraz spojrzał do siebie, do telefonu i zobaczył, ile tych godzin i minut tam jest. No i to nie chodzi o to, żeby brzmieć jak taka stara ciocia, dobra rada. Zaraz będziemy to sobie tutaj rozpracowywać jeszcze i z punktu widzenia technologicznego i medycznego, ale chciałam zapytać, czy pani Monika jest dzisiaj jak pani Monika? Dobry wieczór. Bohaterka reportażu Oli Sadokierskiej jest również z nami. Proszę powiedzieć, jak długo udało się pani dotrwać i utrzymać ten eksperyment?
2: Dobry wieczór. No niestety eksperyment musiałam przerwać w kwietniu.
1: Czyli tego roku.
2: Tak, było to kilka dobrych miesięcy. I nie zrobiłam tego z własnej woli, jakby niestety opresyjnie środowisko pracy i gdzieś tam świat wokół mnie troszkę do tego powrotu do smartfona przymusił.
1: Ale chcę pani powiedzieć, co to znaczy opresyjnie, to znaczy wymagano od pani ciągłej gotowości i tego, żeby być przy tym telefonie, tak?
2: No troszkę też forma mojej pracy zmuszała do tego, bo akurat od kwietnia rozpoczęłam taki duży projekt, gdzie miałam regularne spotkania z dużą grupą ludzi i jakby musiałam być w tym kontakcie, więc pierwsze co zrobiłam, to zakupiłam w ogóle telefon na kartę i zaczęło się od tego. I kupiłam sobie taki model telefonu, taki telefon z klapką, taki tylko do dzwonienia, o którym zresztą w reportażu było. I mam go też cały czas, natomiast pojawił się problem technologiczny, no bo to jednak jest starszy. Mimo, że on był nowy, jakby nieużywany, natomiast model już nie łapiący się na te współczesne 5G i bardzo ciężko jest rozmawiać po prostu.
1: Często. Czyli on przestał działać po prostu w tej chwili, tak?
2: Tak. To jest tak technologicznie zrobione, że jesteśmy troszkę przymuszeni chyba do tych smartfonów. No i niestety musiałam wrócić do smartfona, ale traktuję go jednak tak bardzo na zasadzie, no rozmawiam wtedy, kiedy muszę, praktycznie zawsze jest w trybie bez dźwięku, no i właśnie wiem, kiedy że muszę być w kontakcie, bo właśnie jest jakieś spotkanie, warsztaty czy coś, co organizuję i muszę mieć kontakt ze sobą, która przyjeżdża.
1: Ale pani Moniko, bo to mnie bardzo zastanawia, bo z jednej strony mówi pani, że technologia wymusiła na pani powrót do smartfona. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Z drugiej strony ludzie wymusili i środowisko pracy wymusiło powrót do smartfona. No to można powiedzieć, że ten pani eksperyment skończył się na tym, na wielkiej porażce. To znaczy nie ma dla nas ucieczki od tego.
2: Nie ma ucieczki, bo powiem szczerze, że to jest taka sytuacja, w której już wszyscy się naokoło przyzwyczaili do tego, że jesteśmy w ciągłej gotowości i w ciągłym kontakcie. Czyli kiedy ktoś dzwoni, to musisz natychmiast odebrać. Jak nie odbierzesz, to znaczy, że nie wiem, coś się stało, zawalił się świat, nie wiem, coś się wydarzyło. I gdzieś tam, no, jest to poczucie, że coś robisz nie tak, bo nie odbierasz telefonu. I bardzo często też w kontaktach później, tak, jeżeli na przykład nie odbieram tego telefonu, no bo w tym reportażu jest ten mój stacjonarny, który cały czas jest. Uważam, że to był strzał w
1: dziesiątkę. Ten skręconym kabelkiem, tak?
2: On kabelek ma kręcony, ale jakby normalne przyciski, bo to już jest taki telefon, no jakby
1: nie na tarczy,
2: jeśli chodzi o aparat. To jednak odbierałam wtedy, kiedy byłam w mieszkaniu. No i później właśnie były te komentarze, że na zasadzie, a nie można się z tobą skontaktować tam 3-4 dni. Ale jednocześnie, co było ciekawe, nie dostawałam żadnego maila, że jakby takiego istotnego, że coś ważnego było, bo jakby w godzinach pracy przecież zawsze z tego maila korzystam. Więc mam to poczucie, że to wynika tak naprawdę z tego, że ludziom jest tak łatwiej. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie mamy smartfona, a z kimś się umawiamy, no to musimy być na czas.
1: No ale pani Moniko, no już nie ma nikogo, kto nie ma smartfona, no po prostu. No taka właśnie jest sytuacja.
2: I to jest straszne, bo to jednocześnie sprawia, że dostajemy co chwilę wiadomości, że spóźnię się 5 minut, jestem gdzieś w korku, tu coś jest gdzieś tak. I też, no, trochę to nasze życie, no, jest takie podporządkowane właśnie temu, że musimy być w tym ciągłym kontakcie, bo a nuż ktoś napisze do nas, czy zadzwoni, że się spóźni albo gdzieś jest w trasie. I to jest jakby taka obosieczna broń troszkę.
1: Czyli tak, ciągły standby po prostu. Czy pani ostatnie pytanie już? Tak? No bo to jest jakby taka opowieść.

0: kończąca ten reportaż, który jednak jakoś optymistycznie wydawało się prowadził do tego, że pani w tym eksperymencie trwa. Już w tej chwili wiemy, że on się zakończył, ale proszę powiedzieć, czy kiedy ten projekt się skończy, to pani będzie chciała po raz kolejny odłożyć telefon i no, wszystko, co jest z nim związane, jednak na półkę.
1: Ciągle o tym myślę, ale niestety będę mieć telefon służbowy, co będzie trochę przeraża. Natomiast chciałam powiedzieć tylko o dwóch rzeczach. Bo największym, najbardziej obawiałam się sytuacji, kiedy będę jechała bez smartfona za granicę, jedną z takich linii lotniczych, która...
0: Tak, wymaga od nas zalogowania się i po prostu odprawienia przez apkę.
1: Tak. Ale udało mi się to obejść, ponieważ pojechałam z przyjaciółką, która miała smartfona, a ja nie. Więc jakby udało mi się być na tych wakacjach w ten sposób, więc da się takie rzeczy w jakąś tam formę obejść. Natomiast po tym, jak już niestety z tego eksperymentu zrezygnowałam, miałam teraz niedawno okazję być na 5-dniowym szkoleniu, podczas którego wymagano od nas, abyśmy w trakcie szkolenia w ciągu dnia nie mieli smartfonów. I to znaczy ja i tak nie miałam, bo ja zostawiałam po prostu telefon w pokoju, ale widziałam, jaka jest różnica w zachowaniach pozostałych uczestników. Jak to jest niesamowicie fajne i pomyślałam sobie, kurczę, no to jest cudowne, że można żyć przez te ileś godzin, no bo to szkolenie było dosyć długie, mniej więcej od 9 do 18, że można tyle godzin mieć telefon wyciszony, schowany i być z ludźmi tu i teraz, bez zaglądania co chwilę na ten ekran. No i marzyłoby mi się takie życie bez smartfona, ale obawiam się, że to nie jest właśnie łatwe przez to, że żyjemy właśnie w takim świecie, w którym wszyscy ten smartfon mają i zakładają, że w związku z tym
0: inni też go mają. Dziękuję bardzo, pani Monika.
1: U lekarza i wszędzie.
0: Nasza bohaterka dzisiejszego reportażu po wielu miesiącach odzywa się do nas i Oli Sadokierskiej i pani bardzo serdecznie dziękujemy i za podzielenie się przede wszystkim tą historią, bo myślę, że ona czyni nas jednak wrażliwszymi na to właśnie, chociażby co pani powiedziała, jak zupełnie inaczej ludzie mogą być ze sobą. A ze mną trochę bliżej i dalej dwie wspaniałe gościnie. Katarzyna Drożdżal, psycholożka i badaczka, która zajmuje się doświadczeniami cyfrowymi użytkowników, i Sylwia Czubkowska, dziennikarka cyfrowa. Pewnie wielu z państwa czytało jej książki, a przede wszystkim te, która się wiąże jakby wyjątkowo z tym tematem Big Tech, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad światem. Pewnie państwo słuchają też jej podcastów. No i właśnie, szanowne panie, no to tak krótko, czy pani Katarzyno by się zdecydowała i odłożyła ten telefon, chociaż wiem, że pani to częściej robi albo przynajmniej próbuje. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Tak, mam takie dni, że marzę o takim pełnym odłączeniu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne w dzisiejszym świecie i raczej nie podejmowałam się dotąd takiej próby, raczej stawiam na takie granice cyfrowe, bym powiedziała, czyli staram się wyznaczyć sobie zasady, ograniczyłam bardzo social media, używam tylko i wyłącznie, i to bardzo rzadko, na komputerze, nie mam aplikacji na telefonie, więc to jest mój sposób.
0: Sylwia, ty tropisz wszystkie, nie wiem, procesy, które wytaczane są dzisiaj tym, którzy projektują to właśnie w taki sposób, byśmy cały czas nieodłącznie z tym telefonem chodzili. Powiedz, czy ty, jak często masz taką ochotę, żeby rozłączyć się i wyłączyć? Dobry wieczór.
3: Ja mam coraz mniej takiej potrzeby.
0: No to dlaczego tak jest?
3: Ja pierwszy cyfrowy detoks zrobiłam sobie w 2014 roku. Zanim to jeszcze było modne, powiedzieć. Ale to wcale nie jest tak, że to było takie bardzo wyjątkowe, bo już wtedy było sporo tego typu eksperymentów robionych. I przez badaczy, i przez dziennikarzy, nawet takie jakieś obozy wyjazdowe, tak? Bez smartfonowe. I oczywiście wtedy, jak zrobiłam sobie taki miesiąc bez smartfona, właśnie nie bez komórki, tylko bez smartfona, bo ja wziąłam ze sobą stary telefon na wyjazd, po to, żeby mieć po prostu kontakt z rodziną najbliższą, tak? Bo rzeczywiście byłam gdzieś tam wyjechana. I oczywiście, że to opisałam. No to zrobiłam z tego reportaż, też do pewnego własnego doświadczenia, też doświadczenia, które już mieliśmy tam ponad dekadę temu, tego przebodźcowania, już było wtedy diagnozowane FOMO, czyli to uczucie fear of missing out, W moim przypadku dziennikarze

0: dziennikarskim, bardziej fear of missing out, rzeczywiście od ważnych rzeczy, które się dzieją w mojej działce, niż od powiadomień na przykład, tak? Wtedy jeszcze z mediów społecznościowych. Ale tak jak mówię, ja dzisiaj mam coraz słabszą taką potrzebę, dlatego że jakoś tam udało mi się długoletnimi procesami wypracować sobie dosyć dobre relacje ze światem cyfrowym. I one nie są idealne, żeby było jasne. Z wieloma rzeczami wciąż mam problem. No, największy mam problem tak naprawdę ze streamingami serialowymi. Spadaniem w big watching. To jest u mnie znacznie większy problem niż jakieś tam platformy społecznościowe. Dokładnie tak jak pani Katarzyna. Ja mam wszystkie platformy społecznościowe tylko na komputerze, na desktopie. Jedną jedyną mam na telefonie, która po prostu robi dużo, żeby nie można było z niej desktopowo korzystać. Wszystkie powiadomienia mam powyciszone. Ja mam nawet powyciszone w ogóle tryb dzwonienia do mnie. Tak? Ja mam wiecznie w trybie poza odbiorem, chociaż jestem dziennikarką i dzwoni do mnie czasami kilkadziesiąt osób dziennie. Jak nie widzę tego połączenia, tego po prostu nie odbieram. To znaczy, że w tym momencie czymś innym się zajmuję i oddzwonię, jak mam chwilę i naprawdę jeszcze nikt mi nie powiedział, no może powiedzmy czasami poza mamą, tak?
1: Że nie odbierasz telefonu.
0: Że nie jestem pod telefonem.
1: Dobrze.
0: Naprawdę nie, to się bardzo zmieniło dzisiaj moim zdaniem.
1: Ty, i to na pewno tak jest, bo właśnie moje takie pytanie jest, czy to nie jest jednak tak, że ten brak smartfona może być jakąś nowinką technologiczną, jakąś modą, w którą właśnie wchodzimy, tak jak rzeczywiście mówiła to przed chwilą bohaterka naszego reportażu. Sylwia i pani, która się tym zajmuje, pani Katarzyna, No, jesteście osobami niezwykle światowymi pewnie też, doświadczonymi. Wiecie, jak to wszystko działa, ale czy każdy użytkownik ma taką wiedzę? Czyli jednym słowem, pani Katarzyno, czy tylko od użytkownika zależy to, że my się wyłączymy?
2: Nie, ja myślę, że to wszystko się dzieje na przecięciu tego, jak zaprojektowane są te usługi cyfrowe, naszych cech oczywiście również i kontekstu, w którym funkcjonujemy. I to bym tak próbowała uporządkować. Że,
1: porządkujmy.
2: Tak, że my mamy do czynienia z pewną taką cyfrową złożonością, tak bym powiedziała. Pani Sylwia to wspaniale opisuje od strony wpływu na nas wielkich korporacji technologicznych. Natomiast tak blisko naszego doświadczenia na pewno jest to, że jest to przeciążenie różnymi bodźcami, powiadomieniami, sygnałami, które odciągają naszą uwagę, ale z drugiej strony, no te wszystkie usługi coś mają wnosić do naszego życia. I ja bym powiedziała, że taki cały paradoks polega na tym, że usługi cyfrowe wiele rzeczy mają w naszym życiu ułatwiać, taką złożoność codziennego życia ułatwiać, a z drugiej strony wprowadzają bardzo dużo złożoności.
1: No ale właśnie, na czym to tak naprawdę polega? Czy te wszystkie aplikacje są tak zaprojektowane, że my dorośli, którzy też już musimy się przyznać do tego, że nie jesteśmy w stanie obronić się przed nimi, to co dopiero w tej sytuacji rzeczywiście mają zrobić no, ci najbardziej bezbronni? No po prostu dzieci.
2: Tak. Ja myślę, że tutaj problem polega na tym, że ta granica pomiędzy tym, co jest dla nas dobre, komfortowe i właściwe, a tym, co jest już dla nas szkodliwe, jest taka dosyć mglista.
1: To najlepszy przykład... No bo oczywiście to jest jasne, że dobrze, że możemy znaleźć, nie wiem, jakąś ulicę w Warszawie albo w Katowicach, że możemy kupić bilet, prawda, i nie potrzebujemy tego robić w jakimś kiosku, którego zresztą już i tak nie ma, albo że możemy wezwać pomoc, ale...
2: Ale, no właśnie, to na przykład z tym autoodtwarzaniem, prawda, które mamy na platformach VOD typu Netflix, na YouTubie, w mediach społecznościowych, to jest taki mechanizm, który został zaprojektowany dla naszego komfortu, żeby podsyłać nam treści, które są zgodne z naszymi zainteresowaniami. Ale eliminuje też ten moment, w którym moglibyśmy się zatrzymać i powiedzieć, zadecydować tak naprawdę świadomie, czy chcę dalej odtwarzać, czy nadal chcę skorzystać z tych treści. I jest bardzo dużo takich mechanizmów. Niestety użytkownicy
1: czyli
2: mają
1: ten nadchodzący i przelatujący następny odcinek, który zaraz się zjawia, już nie musimy nawet kliknąć yes albo no, albo kolejny serial, który nam się wyświetli zaraz.
2: I projektanci nie mieli tutaj jakichś takich założenia, złych intencji, chociaż oczywiście to jest też połączone z modelem biznesowym, pewnie pani Sylwia do tego nawiąże, czyli z tym właśnie, że jednak te aplikacje po prostu muszą zarabiać na zaangażowaniu użytkowników, ale z założenia to miało być ten sam...

0: mechanizm miał nam służyć, natomiast przy tej ilości interakcji, które my mamy, przy tej codziennej właśnie takiej złożoności i tego, że tych aplikacji jest tak dużo, mamy z czego wybierać i też no, mamy w co się angażować, to zaczyna być problemem, bo niestety no, nasz układ nerwowy wyewoluował w innych warunkach i niestety tutaj jest bardzo dużo haczyków, na które łapiemy się i na poziomie uwagi, poznawczym, ale też emocjonalnie.
1: No ale układ nerwowy tych młodych ludzi, którzy urodzili się już ze smartfonami w ręce, oczywiście trochę przesadzam, natomiast no, którzy nie znają świata bez smartfonów i bez tych wszystkich aplikacji, no, nie musiał ewoluować, bo cały czas w tym jest, a i tak są wobec tego zupełnie bezbronni.
0: Są. No, taka podstawowa informacja to jest to, że kora przedczołowa, która odpowiada za samokontrolę i samoregulację naszego zachowania, rozwija się do 25 roku życia. Więc rzeczywiście, ja się zgadzam, są bezbronni w pewnym sensie. Ja tutaj całkowicie popieram zmianę pewnych progów, jeśli chodzi o dostęp do mediów społecznościowych. Natomiast to nie jest takie proste. Ja mam nastoletnią córkę, dużo z nią rozmawiam na ten temat i wiem, jak bardzo ważne w ich życiu jest to, że komunikacja przebiega w ten sposób, że mają tam swój taki punkt odniesienia. To jest bardzo złożone i...
1: Nie, ale ta sama córka mówi pani, że mamo, ty się urodziłaś w innych czasach, to były lepsze czasy.
0: Tak, tak, dokładnie tak. I jednocześnie nie ma poczucie, że nie ma możliwości takiego odłączenia. Tak jak pani Monika nam to relacjonowała, ona wie, że jej rówieśnicy, jej koledzy, koleżanki tam są. Także to jest naprawdę duże wyzwanie dla rodziców i takie właśnie rozpakowanie tej złożoności, zobaczenie tego wymaga dużo refleksji. Ja myślę, że to, co jest taką piękną inspiracją z doświadczeń pani Moniki, to jest to, że podeszła bardzo refleksyjnie do tego całego doświadczenia.
1: Tak. I jeszcze się dzieli tą refleksją z młodymi ludźmi, prawda?
0: Dokładnie. I ja myślę, że nawet nie nazwałabym tego, że to się zakończyło jakąś porażką, bo nawet w tych komentarzach teraz na żywo pani Monika mówiła nam o tym, że zmieniły się jej nawyki. Więc ten czas był jednak, myślę, że taką bardzo ciekawą przestrzenią na to, żeby zobaczyć, jak ten świat cyfrowy funkcjonuje w jej życiu. I myślę, że warto z tej inspiracji czerpać, że jednak to odłączenie, ono może nie przynieść konkretnych efektów, jeśli chodzi o nasz dobrostan, poziom stresu, ale na pewno przyniesie taki efekt, że zobaczymy, jak ten świat cyfrowy wpływa na nasze życie.
1: Sylwia, słuchaj, tak cały czas się zastanawiam tutaj, kiedy rozmawiamy i kiedy słucham pani Katarzyny, nad tym, że no, ty tak dobrze znasz tę branżę. Dla ciebie wszystko to, co mówimy, łącznie pewnie z tą relacją pani Moniki, jej opowieścią, to jest jakieś pewnie ABC, ale z drugiej strony zastanawia mnie, że jednak nabierasz się chociażby przy tych serialach na ten sam rodzaj triku, tak? To znaczy, że jak ci podsuwa następny serial, to jednak w to wpadasz. To jak to jest możliwe?
2: Nie, nie, żeby było jasne, to nie jest tak, że jeżeli ma się świadomość pewnych mechanizmów, to się nie jest podatny na pewne mechanizmy. Więc relacje ludzi, którzy próbują sobie ułożyć tą swoją sytuację z technologiami, są naprawdę i dziennikarsko, i badawczo, i po prostu zwyczajnie ludzko bardzo ciekawe, bo naprawdę efekty są różnorodne. Ja też pisząc buktach, kończyłam pisanie, prawie że kończyłam pisanie, też kolejną próbą, tylko że wtedy to nie była próba detoksu, a próba pożycia przez parę dni, naprawdę, przez parę dni bez usług, które są oferowane przez kilka największych korporacji, i to się okazało po prostu dramatycznie straszne. Straszne. Znaczy, ja nie miałam dostępu do niczego, tak? Nie działały mi komunikatory. Byłam jeszcze w miejscu, w którym też nie działała normalna ta sieć komórkowa, bo byłam za granicą, jeszcze w takiej sferze lunetowskiej. Nie mogłam zamówić taksówki, a była ciężka zima. Nie można było do mnie maili pisać, bo skrzynka, z której korzystam, jest blokowana w tym państwie, nie używałam gmailowej. Więc to było naprawdę bardzo ciężkie doświadczenie, które pokazało, że my nie możemy, znaczy no nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, a teraz to będę żyła poza tym wszystkim. I po pierwsze dlatego, że rzeczywiście został ten świat bardzo mocno scentralizowany, zmonopolizowany przez dostawców największych tych platform, czy tam mówię platformy, to nie mam na myśli tylko mediów społecznościowych, broń Boże, tylko naprawdę platform, bo to są wielopoziomowe usługi, A druga sprawa, nawet

0: tych się, tak jak powiedziałam, rozumie to naprawdę mechanizmy. Wie się o Infinity Scroll, czyli o tym takim scrollowaniu bez przerwy, tak? O tym, dlaczego są powiadomienia na czerwono zrobione. No to, żeby nas właśnie, tak, znowu bardzo ładne polskie słowo, triggerować. Czemu mamy pusza wibrujące, bo żeby w nas wzbudzać cały czas jakąś taką potrzebę, nie?
1: O tym, że wchodzimy na
0: Dlaczego?
1: stories, bo zaraz znikną, tak? I jak
0: Tak,
1: znikną, to są
0: dokładnie, więc.
1: ulotne, więc są cenne bardzo.
0: Więc tam są te wszystkie naprawdę psychologiczne mechanizmy, nagrody, trochę kary, takiego bodźcowania. No, one są naprawdę świetnie przebadane i nawet myślę, że wielu nastolatków sobie z tego doskonale zdaje sprawę, jak to działa, a i tak organizmy nasze są podatne. I tak jak mówię, na przykład z socialami dzisiaj mam bardzo dobrze ułożoną sytuację. To trochę mi czasu zajęło. Gorzej z platformami streamingowymi, bo jest to dla mnie. Znaczy działa tutaj ten mechanizm nagrody, tak? I przy cięższej pracy, wysiłku intelektualnym,
1: To
0: zmęczeniu,
1: teraz
0: stresie
1: sobie
0: i tak dalej.
1: pozwolę.
0: Dokładnie. I nagle to wchodzi i organizm stwierdza, mózg stwierdza, to lecimy z piątym odcinkiem, tak? Chociaż ja wiem, że nie powinnam z tym piątym odcinkiem doskonale, zdaję sobie z tego sprawę lecieć, tak mówiąc poglądowo. Ale im większą mamy tą świadomość, nadal uważam, że naprawdę im większą mamy świadomość tego, że to jest biznesowo zaprojektowane, że to targetowanie, któremu jesteśmy poddawani, że używanie mechanizmów behawioralnych nie jest przypadkiem. To jest znowu, jak to się ładnie mówi po technologicznemu, it's not a bug, it's a feature, tak? Czyli to nie jest przypadek, to nie jest błąd, to jest projekt konkretny. To jednak nam pozwala nabierać takiego dystansu, ale też dystansu do własnych słabości.
1: Dobrze,
0: Że
1: to
0: to właśnie
1: teraz.
0: nie jest moja słabość, tylko ktoś to tak specjalnie zrobił, żeby moje pewne zwykłe, najzwyklejsze ludzkie, psychologiczne mechanizmy wykorzystywać.
1: Sylwio, chciałam cię zapytać, czy przy tym, co wszystko dzieje się na świecie, przy tym, że wiemy, że w sierpniu Meta zawarła tę historyczną ugodę z koalicją amerykańskich stanów, że zapłaciła 18 miliardów, że została oskarżona o świadome projektowanie algorytmów w ten sposób, by uzależniały dzieci. Czy my jesteśmy w takim momencie rozprawy z big techami, jak kiedyś byliśmy przy big tobacco, że jednak ci, którzy mieli te badania, że jednak to bardzo mocno szkodzi, potrafili przyznać w którymś momencie, że tak, trzeba coś z tym zrobić, bo to szkodzi, chociaż trzymano to wcześniej przez wiele, wiele lat w tajemnicy. Czy myślisz, że to już jest ten moment?
0: Pod kątem prawnym, w sensie takim sądowo-prawnym, jeżeli chodzi o amerykańskie ustawodawstwo, to jesteśmy blisko tego momentu tobacco. Blisko, bo to jeszcze nie jest ten moment, dlatego że żeby do niego doszło, musi dojść do, bo tam mamy do czynienia z ugodą. Ugoda nie jest wyrokiem. Ugoda jest tak naprawdę trochę ucieczką do przodu dla mety. Musiałoby dojść do wyroku sądowego i ten wyrok sądowy stałby się podstawą do precedensu sądu, do precedensów sądowych, a w sądach amerykańskich jest kilka tysięcy spraw złożonych przeciwko Mecie, przeciwko TikTokowi, Snapowi, Google'owi, czyli właścicielowi YouTube'a. I wtedy byłaby taka podstawa do tego, żeby te procesy załatwiać z automatu, od razu być może nakładając bardzo wysokie kary, co zmusiłoby faktycznie firmy do, no, do konsekwentnego działania. Ta ugoda, chociaż ona brzmi świetnie, to ma w sobie wiele pułapek. Po pierwsze, ta kara, która została zasądzona, nie jest taka duża. To nie jest 17 miliardów, tylko trochę ponad 13. Reszta zostanie zapłacona przez TikToka i przez YouTube, jak się dogadają ze prokuratorami. I te 13 miliardów,
1: No
0: to też
1: tak,
0: nie
1: ale
0: jest
1: kiedy
0: 13 miliardów.
1: zaczną się takie procesy, to będzie precedens. Jeśli będzie precedens, to już się może ustawodawstwo, tak,
0: No ale
1: amerykańskie
0: to
1: na
0: jest
1: tym.
0: właśnie to, co mówię. Skoro
1: Tak.
0: doszło do ugody, to nie ma tego wyroku, więc jest to ucieczka mety. I mówię, i ta kara też nie jest taka wysoka, bo 13 miliardów jest podzielone na 10 lat. To jest 1,3 miliarda. Dla nas ogromne pieniądze, dla
1: Dla
0: mety
1: nich
0: już nie takie
1: nic.
0: duże. No nie, nic, ale nie takie duże. I jeszcze jedna ważna sprawa. Wygląda niestety na to, że ta ugoda i to, na co się Meta zgodziła, jest pewnego rodzaju zawłaszczeniem regulacji. To znaczy, jest bardzo dużo głosów naprawdę świetnych ekspertów też od prawodawstwa amerykańskiego, którzy wskazują, że skoro Meta tak szybko się dogadała, to może się okazać, że te wszystkie działania, które będzie wprowadzała, czyli ograniczenie tego targetowania dzieci, pocztowania nocnego, wysyłania powiadomień, trochę blokad, to jej nie zaszkodzi. Że ona już sobie obliczyła, że na te koszty jest,

0: to jej nie zaboli.
1: Tak, ma margines.
0: To jest straszne.
2: To zanim cokolwiek się wydarzy, pani Katarzyno, mamy 30 sekund. To jest niezwykle mało, ale proszę spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy my jesteśmy w stanie jakoś przeciwdziałać temu. Jak się z tym układać?
3: Przede wszystkim przyglądać się sobie na co dzień. I to myślę, że na co dzień. Jeżeli coś ograniczamy, to też obserwować, co wchodzi w ten czas i uwagę, którą zwalniamy, tak? Czyli jeżeli rezygnuję, to jak zapełniam ten czas i czy to jest coś dla mnie, czy to jest rozwijająca relacja społeczna, czy to jest jakaś część, która pozwoli mi odpocząć, a nie zastępowanie interakcjami, bo niestety to jest najtrudniejsze.
2: Dziękuję bardzo. Sylwia Czubkowska, Katarzyna Drożdżal, Dariusz Pieróg, Michał Jakubik. No, proszę sprawdzić, jak można żyć bez telefonu. Dobrej nocy, bez błękitnego ekranowego światła. Życzę Państwu. Anna Dudzińska. Dobrej nocy.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Sztokholmie 1-1 i pierwsze minuty drugiej połowy meczu Polska-Szwecja. Nie ma już zagrożenia, ostatni alert bezpieczeństwa dla wschodniej Polski odwołany. Donald Trump zaskoczony uwolnieniem podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF w Anglii. Na początek Sztokholm i drugi mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Tym razem ze Szwecją trwa druga połowa. Spotkanie śledzi Adam Malecki. W pierwszej Szwedzi biało-czerwonych zaskoczyli.
12: Tak, mecz zaczął się źle od gola Szwedów. Już w 7 minucie po biernej postawie w naszej obronie głową trafił Benjamin Nygren. Polacy nie spuścili głów, nie poddali się i ruszyli do zmasowanych ataków. Oddali 12 strzałów, aż wreszcie w 43 minucie udało się wpakować piłkę do bramki świetnie broniącego Wiktora Johanssona. Wyrównał Sebastian Szymański po pięknej kombinacyjnej akcji Piotra Zielińskiego z Nikolą Zalewskim. To siódma bramka Szymańskiego w kadrze. Bardzo dobre spotkanie rozgrywa 22-letni Wiktor Nowak. Grą dyryguje Zieliński, dziś w roli kapitana. Udane zawody Zalewskiego. Jest remis, warto powalczyć o wygraną. Z taką Szwecją się da. 58 minuta, wciąż 1-1.
11: Adam Malecki, dziękujemy. Około 21.00 odwołany został trzeci alert RCB dla wschodniej Polski. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali informację, że zakończył się rosyjski atak na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej alerty RCB ogłaszane były przed 19.00 i około 17.00. Po nich o 20.00 w Lublinie zebrał się sztab kryzysowy. Po posiedzeniu wojewoda lubelski mówił, że to może być niespokojna noc. Krzysztof Komorski zapewnił, że wszystkie służby działają w stanie podwyższonej gotowości i dodał, że podwojono też obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
13: Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje. Śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami. Śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
11: Ostatni wieczorny alert został odwołany podobnie jak wcześniejszy po około 20 minutach. Rosja nasila ataki hybrydowe na unijne kraje, a Europa szuka odpowiedzi. Komisja Europejska proponuje nowy protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Chodzi o wspólne działania Unii na wzór NATO. Polska jest gotowa do dyskusji, ale podkreśla, że wspólnota nie może powielać działań sojuszu. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów obrony krajów członkowskich w Brukseli.
14: Wspólne rozwiązania, których poszukuje Europa, mają dać odpowiedź na rosyjskie ataki hybrydowe poniżej progu wojny i natowskiego artykułu 5. Jak tłumaczył wiceminister obrony Paweł Zalewski, NATO jest sojuszem wojskowym i ma opracowane działania obrony zbrojnej. Operacje hybrydowe wymagają innej reakcji.
15: Powinna być dosyć istotna granica, czyli Unia zajmuje się reakcją na działania hybrydowe, NATO reakcją na działania kinetyczne.
14: To była dopiero pierwsza dyskusja w gronie unijnych krajów na ten temat. Wielu entuzjastycznych odpowiedzi nie było, przyznała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wiele krajów musi się dowiedzieć, o co konkretnie chodzi. Szczegóły mają

0: znaleźć się w strategii bezpieczeństwa, którą komisja ma opublikować w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Donald Trump oświadczył, że jest zaskoczony wypuszczeniem za kaucję podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA dodał, że on by ich nie wypuścił. Ocenił też, że sprawa może być związana z Iranem. Amerykański przywódca zaznaczył, że USA ściśle współpracują z Londynem w tej sprawie. Brytyjska policja poinformowała, że 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą dokonania ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Amerykańskie lotnictwo używa tej bazy do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Zakaz wstępu na plażę w Ustce w związku z zanieczyszczeniem nieznaną ropopochodną substancją. Na piasek wyrzucił ją Bałtyk, relacjonuje Przemysław Woś.
2: Czasowy zakaz wstępu na plażę wprowadzono na obszarze miasta Ustka oraz gminy wiejskiej Ustka. Ograniczenie ma obowiązywać albo do czasu ustalenia pochodzenia i rodzaju zanieczyszczenia, albo też usunięcia osadów z piasku. Informację potwierdził burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, który podkreślił, że samorząd współpracuje w tym zakresie z Urzędem Morskim w Słupsku. Wstępnie ustalono, że to może być substancja ropopochodna. Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu tzw. płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku. Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej, jednak do czasu ostatecznego zbadania próbek w laboratorium Urząd Morski w Słupsku apeluje o unikanie kontaktu z osadem na piasku. W miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów wprowadzono zakaz wstępu na plażę.
1: Ślady ropopochodnej substancji znaleziono na plażach od Rowów do Ustki. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie w południowej części kraju, poza tym trochę chmur. Rano lokalnie na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu. W Sztokholmie 62 minuta, Polska-Szwecja 1:1.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Bizarre Love Triangle. Dziś będziemy słuchać muzyki sprzed 40, 30, 20 i sprzed 10 lat. Zaczęliśmy od małego arcydzieła synthpopowego, które we wrześniu 1986 roku dotarło na szczyt listy przebojów niezależnych w Anglii, podobnie jak 10 wcześniejszych singli i 6 późniejszych New Order. I jak zwykle na płytach zespołu z lat 90. mamy do czynienia z unikatowym brzmieniem basu Petera Hooka. Kolejny utwór z albumu Brotherhood nosi tytuł Paradise.

This Mortal Coil i Tarantula. Utwór skomponowany przez członków zespołu Colorbox, a zaśpiewany przez Dominika Appletona z grupy Breathless i siostry Deirdre i Louise Rutkowski. Philly Grand Shadow z roku 1986 to druga w kolejności płyta This Mortal Coil, czyli tworu powołanego do życia przez szefa niezależnej oficyny wydawniczej 4AD, Ivo Watts Russella. Ivo do nagrań zapraszał muzyków, członków zespołów nagrywających właśnie dla 4AD, czyli Cocteau Twins, Dead Can Dance, Breathless, Colorbox, Wolfgang Press i Diff Jazz. Jak zwykle w przypadku This Mortal Coil, nagrania z albumu Philly Grand Shadow tworzą niepowtarzalną atmosferę dzięki połączeniu teoretycznie odległych od siebie gatunków muzycznych jak pop i rock z jednej strony i ambient oraz muzyka poważna z drugiej. Za chwilę kolejny fragment z tego samego wydawnictwa, utwór zatytułowany Strength of Strings, skomponowany przez byłego wokalistę grupy The Birds, Gina Clarka, a zaśpiewany ponownie przez Dominika Appletona.

o papierkach i Kasia Nosowska z albumu Puk Puk, wydanego w roku 1996. Debiut Kasi Nosowskiej przynosi odejście od muzyki rockowej tworzonej z zespołem Hey na rzecz mrocznego trip-hopu. Dodam, że jedną z kluczowych inspiracji dla powstania nagrań na płytę Puk Puk była twórczość Björk z początków jej solowej działalności, czego zresztą Kasia Nosowska nie ukrywała. Teraz również utwór z płyty Puk Puk, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Pierwszy solowy przebój Kasi Nosowskiej, drugie miejsce na trójkowej liście przebojów. No.

Shaden Honey, fragment albumu grupy Sparkle Horse, Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain. Płyta ukazała się we wrześniu roku 2006. To ostatni album Marka Linkusa przed jego samobójczą śmiercią w roku 2010. I jak to w nagraniach Sparkle Horse, mamy tutaj spory kontrast między szeptem i hałasem oraz mieszankę folku i popu, urozmaiconą różnymi eksperymentami dźwiękowymi. Jeśli chodzi o teksty, to Mark Linkus porusza temat przemijania życia i śmierci. Dodam jeszcze, że nagrania wyprodukował Danger Mouse. A wśród fanów twórczości Linkusa byli m.in. Tom Waits, PJ Harvey i Thom Yorke, którzy pojawiali się czasem w nagraniach Sparkle Horse. Przez wielu Mark był uważany za jednego z najlepszych autorów piosenek swoich.

0: Eight Circle, utwór z płyty Bon Iver 22 Million. Trzeci album Bon Iver, tu w miejsce folk-popu i akustycznych gitar z wcześniejszych płyt Justina Vernona mamy do czynienia tym razem z nowoczesną elektroniką daleką od komercji. A teraz płyta Blood Bitch. Szósty, najbardziej osobisty album norweskiej wokalistki i instrumentalistki Jenny Hvall. Płyta koncepcyjna, opowiadająca o wampirze podróżującym w czasie. I tu też mamy połączenie różnych klimatów muzycznych, a konkretnie przystępnego synth-popu z różnymi eksperymentami dźwiękowymi.
1: It's fruit with cake and like cinnamon. It's very fruity and good. What's this album about, Jenny?
2: It's about vampires.
1: No.
2: Yeah.
1: What?
2: Well, it's about more things than that, but a large theme of it is...
1: That's so basic. It's about vampires.
2: It's about blood.
3: Like capitalism.
1: Oh. Wow.
3: It works like unwritten.
1: I mean,

The Great Undressing. Fragment szóstego albumu w dyskografii Jenny Chwal, Blood Bitch. Jutro mija równo 10 lat od premiery tego wydawnictwa. Na zakończenie wrócimy do roku 1996 i posłuchamy fragmentu czwartej płyty długogrającej Porcupine Tree, Signify. To jedna z najlepszych płyt, jeśli chodzi o lata 90. Porcupine Tree Stevena Wilsona. Rock progresywny, ale też i ambient, i psychodelia. Tytuł utworu: Dark Matters. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa wieczorne alerty RCB przed atakiem z powietrza i popołudniowa eksplozja rosyjskiego drona przy granicy. Zespół siedmiorga prokuratorów będzie prowadził śledztwo w sprawie zonda krypto. Polscy piłkarze wypunktowani przez Szwedów o meczu za chwilę w sporcie. Niespokojny wieczór przy granicy z Ukrainą. Po południu rosyjski dron uderzył 2 km od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W związku z zagrożeniem w całym województwie lubelskim zadziałało ponad 600 syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa trzykrotnie wysyłało po południu i wieczorem alerty o zagrożeniu z powietrza.
3: Najwięcej ostrzeżeń odebrali mieszkańcy Lubelszczyzny. W miastach zawyły syreny.
4: Uruchomiono syreny we wszystkich czterech sektorach na terenie całego województwa.
3: Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Później miało miejsce ewakuacja przejścia granicznego, dlatego że panowie komendanci podjęli taką decyzję po podwyższeniu tego alertu. To miało miejsce około godziny 16:50.
3: Później dron uderzył obok terminalu w Jachodzinie, powiedział wójt Dorochuska Wojciech Sawa.
5: Zadzwoniła do mnie żona, żeby wybuch, żeby mocno słyszał. I że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy.
3: Służby spodziewają się kolejnych rosyjskich ataków na terenie Ukrainy.
4: Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest już 2 dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład.
3: Do tej pory wojsko nie stwierdziło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Jak ocenia generał Bogusław Pacek, ataki na zachodnią Ukrainę są wymierzone w Polskę. Podkreśla, że odpowiednio reagujemy na rosyjskie próby zastraszania.
6: To wszystko, co się działo po kolei, alarmy, przegrupowanie Ukraińców z przejść granicznych, ruszenie z samolotami, ze środkami powietrznymi, które miały jednak chronić polski obszar powietrzny, to jest bingo. To jest dokładnie to, co trzeba robić, żeby skutecznie odstraszać Putina i żeby nie dawać mu powodu do tego, że Polska jest słaba. Polska pokazuje, że jest przygotowana i że nie jest słaba.
2: Jutro o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie był prezydent Bronisław Komorowski. Premier ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W podcaście na portalu X Donald Tusk podkreślił, że wysokie ceny wpływają na codzienność rodzin i należy to wyjąć z obszaru sporu politycznego.
7: Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
2: Rząd podkreśla, że dzięki ustawie, która ma przenieść 4 miliardy złotych, sfinansuje kolejną odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. Specjalny zespół Prokuratury Krajowej przejmie śledztwo w sprawie afery zonda krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał prokurator generalny.
8: Zespół zacznie działać w czwartek. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Ma być jeszcze szybciej i jeszcze bardziej skutecznie. Uzasadnia swoją decyzję o powołaniu zespołu minister Waldemar Żurek.
9: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa zondy jeszcze przyspieszy.
8: Postępowanie obejmie działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Jeszcze nie opadł kurz po pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już walczą o głosy. Kandydat niezależny dostał ponad 36% głosów, a kandydat

0: Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL prawie 30%.
1: Piątkowska i Gibała przed drugą turą walczą o ponad 85 tysięcy głosów oddanych na pozostałych kandydatów. To w większości wyborcy, którzy poparli Michała Drewnickiego z PiS, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandrę Owcę z Razem.
2: Nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
3: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobra tego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
1: W pierwszej turze różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską wyniosła nieco ponad 16 tysięcy głosów. To prawie 7% głosujących.
4: Liczę na to, że Piątkowska wygra. Lepiej, żeby tak zawalczyła, żeby ją poparli ludzie.
5: Postawiłem na pana Gibałę. Jest to taki chyba najbardziej krakowski człowiek moim zdaniem.
6: Nie wiadomo, kto wygra, bo to będzie kwestia chyba pewnie, zapewne kilku procent się zdaje, tak?
1: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się za 13 dni. 11 października. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Warszawa znów żyje lalką Bolesława Prusa. Wyczekiwana kinowa premiera przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej osobistości świata kultury i show biznesu. Twórcom produkcji gratulowała ministra kultury Marta Cienkowska.
7: Bardzo ważne jest to, żebyśmy zauważyli, że film to nie tylko producenci, nie tylko aktorzy, ale właśnie to są te tysiące ludzi na planie. Twórcy, którzy tworzą coś niesamowitego.
0: Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to film, na który czekaliśmy od lat.
8: Jestem przekonana, że przez najbliższe tygodnie młodzi ludzie naprawdę będą się spierać o pozytywizm i o romantyzm, o uczucia i o pieniądze. I to w tym dobrym, najlepszym sensie. Bardzo wam dziękuję, że sprowadziliście publiczną debatę do tego, co tak naprawdę najistotniejsze i tak naprawdę co rdzennie polskie, bo w nas i romantyzm, i pozytywizm.
0: Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie w kinach od środy. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
10: Szwecja 3, Polska 1. Nie jesteśmy w stanie wygrać na wyjeździe z reprezentacją Trzech Koron od 1930 roku. Pierwsi na prowadzenie wyszli dzisiaj gospodarze. Już w 7 minucie trafił Benjamin Nygren. Polacy nie poddali się, ruszyli do ataków i wyrównali. W 43 minucie trafił Sebastian Szymański po pięknej kombinacyjnej akcji Piotra Zielińskiego z Nikolą Zalewskim. W drugiej połowie strzelali już tylko Szwedzi. W 63 minucie Yasin Ayari po uderzeniu z dystansu, a w 72 minucie dobił nas Wiktor Gyökeres, niepilnowany z bliskiej odległości po biernej postawie naszej obrony. Przegrywamy, a w kolejnym meczu Ligi Narodów w piątek zagramy z Rumunią, która przegrała u siebie 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. W meczach wyższej dywizji Belgia przegrała 0-1 z Francją, a Włosi wygrali 4-1 na wyjeździe z Turkami. W tenisie do finału turnieju w Chengdu awansował Hubert Hurkacz. Wrocławianin pokonał 6-7, 6-3, 6-3 Denisa Szapowałowa i po meczu był zadowolony.
11: Bardzo się cieszę ze świetnego meczu z Denisem Szapowałowym. Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, 6-3. Także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
10: O triumf w imprezie Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W finale jest Hurkacz, a także Kamil Majchrzak, ale on w finale kwalifikacji turnieju w Tokio. Pokonał 7-5, 6-2 Włocha Lorenzo Sonego i to z biegu.
12: No tak naprawdę czasu na przygotowania w ogóle nie było, ponieważ wczoraj dopiero wieczorem dotarłem z Hangzhou, gdzie przegrałem w drugiej rundzie. Dzisiaj już mecz. Przygotowania było naprawdę bardzo mało. Dobrze zagrałem. Miał awans z Filsem. Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Trudne wyzwanie, ale bardzo ciekawy mecz. No rzucę na niego wszystko, co będę miał i zobaczymy, jak się mecz ułoży.
10: To jeszcze piłka ręczna. W jedynym meczu czwartej kolejki Superligi Stal Mielec przegrała z Wisłą Płock 23-35. W tabeli na czele są drużyny. Trzy drużyny. Wisła, Industria Kielce i Chrobry Głogów.
0: Jutro słonecznie w południowej części kraju, poza tym trochę chmur. Rano lokalnie na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka.

0: co się za tym kryje. Co to jest?
1: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
2: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
1: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś w projekcji autorskie nagrania podziwianych artystów, którzy pod pseudonimami Aquavoice i Lunar Soul reprezentują odmienne nurty rodzimej El Muzyki. Kameralny Aquavoice, promotor nowej sztuki, także awangardowej, od lat kojarzony jest z ambientem. Natomiast Lunar Soul, kompozytor i były lider grupy Riverside, jako solista wydał właśnie kolejny album, Transition the Second. Z tej gorącej płyty pochodzą utwory, po które sięgniemy dopiero za 30 minut. W tle, a za chwilę na pierwszym planie, trójkowa premiera kompozycji Autumn z unikatowego albumu I Remember Berlin, którym Aquavoice, Tadeusz Łuczejko, przed laty skutecznie zainteresował wielu fanów.

dźwiękowy obraz jesieni w pogłosie, bas jako metronom. Nagranie z płyty nazwanej Pamiętam Berlin. Miasto, w którym Aqua Voice nigdy nie był, natomiast jest on twórcą doceniającym el-muzyczne uwarunkowania szkoły berlińskiej. Jego utwór Drunken Edgar in the Desert, nagrany w hołdzie składanym artystycznym osiągnięciom mandarynkowego snu, mógłby być hipotetyczną ilustracją do Dune Franka Herberta. Przez 13 minut przed Państwem magia nastrojów. Jak dotąd w żadnym filmie science fiction nie wykorzystana.

klasyka polskiej muzyki. Franklin Edgar. Realizacja Aqua Voice. Skromnym nakładem płyty I Remember Berlin Tadeusz Urczejko obdarował tylko niewielu miłośników swojego talentu. Za chwilę Chronos, utwór ważny w dorobku kompozytora, nawiązujący do koncepcji mijającego czasu i mandarynkowych emocji. Zauważmy, że wybrane dźwięki należą do gestii samego autora. Aqua Voice, Chronos.

Chronos, jak dotąd mniej znane i niespopularyzowane w studiu muzyki utwory syntezatorzysty Tadeusza Łuczejki będą mogli Państwo usłyszeć także za tydzień. To zaproszenie dotyczy osób pragnących poznać pozostałą zawartość kolekcjonerskiego wydawnictwa płyty I Remember Berlin. Powtarzając za autorytetami, z emfazą, muzyka jest metaforą wszechświata. W dziele Świat jako wola i wyobrażenie Arthur Schopenhauer stwierdził, że nie mogąc odwzorowywać nigdy samych zjawisk, muzyka pobudza naszą fantazję. Drążąc temat głębiej i bardziej racjonalnie, dopowiem tylko, że źródłem emocji i fantazji

są wybrane na dziś utwory wytrawnych muzyków, artystów. To zawarte w nagraniach twórcze inwencje skłaniają nas do niezdawkowych wyobrażeń. Nowa płyta Mariusza Dudy, Transition the Second, solisty, raczej gitarzysty, multiinstrumentalisty, nagrywającego jako Lunatic Soul, zawiera w jego opinii więcej światła i nadziei. Obszerny utwór tytułowy zaproponuję Państwu za tydzień. A za chwilę czteroczęściowa kompozycja, której pierwsza wersja powstawała już w 2020 roku podczas realizacji siódmego lunatycznego albumu. Wielowątkowy, rozbudzający wyobraźnię utwór nosi angielski tytuł Realm of the Weeping Willow. W poetyckim i swobodnym tłumaczeniu przypadek możliwości płaczącej wierzby. Przed Państwem Mariusz Duda w sugestywnym, artystycznym wcieleniu. Lunatic Soul.

Realm of the Weeping Willow, utwór złożony z kilku kompozycyjnych szkiców. El-muzyka na różne sposoby utrwalająca związki sztuki dźwięku z naturą. Swobodna erupcja uczuć i temperamentów nie pierwszy raz w projekcie Lunatic Soul Mariusza Dudy, zdeterminowana harmonią, pozostaje sprawą pierwszorzędną. W tej twórczości muzyczna inżynieria przesądza o uczuciach i energii. Zechcą Państwo tym razem z chłodnym obiektywizmem wysłuchać dwóch gitarowo-syntetycznych utworów z tej samej nowej płyty Transition the Second. Hylofobia i Wyraj z sekretnym głosem Mariusza Dudy. Hylofobia to obawa przed drzewami, a Mariusz Duda na okładce płyty jawi się jako kompozytor ulokowany, przeniesiony w leśne ostępy i tajemniczo zakapturzony. Magia el muzyki. Dziękuję Państwu.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad.

0: Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 29 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci już tego wieczora alert RCB przed zagrożeniem z powietrza dla wschodniej Polski. Bolesna porażka ze Szwecją i jeden punkt polskich piłkarzy w dwóch meczach Ligi Narodów. Nowa filmowa adaptacja Lalki już po premierze, w środę będzie w kinach. Kolejny alert RCB przed zagrożeniem z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana. A w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. To trzeci od godziny 19:00 taki alert. 13-latek, który miał planować zamach w szkole w książkach, trafił do policyjnej izby dziecka. Policja przekazała zgromadzony materiał dowodowy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Dziś sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. Atakowi na szkole zapobiegli funkcjonariusze, którzy weszli do domu 13-latka.
3: Policjanci zatrzymali nastolatka tuż przed wyjściem do szkoły. W jego plecaku znaleziono blisko 30-centymetrowy bagnet, a w jego pokoju tasak. O udaremnieniu planowanego ataku zdecydował alert międzynarodowych służb, które namierzyły jego faszystowskie i ekstremistyczne wpisy w sieci. Z uwagi na wiek chłopca sprawą zajął się już Sąd Rodzinny i Nieletnich, a eksperci analizują zabezpieczony komputer oraz telefon pod kątem planów sieciowych. Śledztwo obok wątku cyfrowego ujawniło głębokie zaburzenia behawioralne nastolatka. Śledczym przyznał się do uśmiercenia i zakopania w ogrodzie kotów, wskazując mundurowym miejsca pochówku zwierząt. Kuratorium oświaty charakteryzuje go jako dziecko wycofane społecznie, wagarujące i mające problem z relacjami.
4: Wyzywali go. Był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
3: Spodziewałbyś się po nim czegoś takiego?
4: Tak. Chodziłam z nim do szkoły i on na przerwach był mega cichy i spokojny.
3: W szkole podstawowej w książkach pilnie powołano zespół interwencji kryzysowej, a kuratorium wdrożyło tam wsparcie psychologiczne oraz zapowiedziało natychmiastowe kontrole. Mariusz Luda, Polskie Radio PIK.
2: Były szef CBA z zarzutami za bezprawne korzystanie z tajnych mieszkań. Andrzej S. kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w latach 2020-2023. Miał wykorzystywać w tym czasie dwa lokale konspiracyjne do celów innych niż służbowe.
5: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzany zadeklarował ewentualne składanie dodatkowych wyjaśnień na późniejszym etapie śledztwa po zapoznaniu się z materiałem dowodowym.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba. Ze względu na niejawny przedmiot śledztwa prokuratura nie podaje więcej szczegółów. Nie złożono wniosku o areszt lub inne środki zapobiegawcze. Szwedzi wypunktowali polskich piłkarzy. Nasza reprezentacja przegrała z 3 koronami 1-3. Pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze już w 7 minucie. Pod koniec dobrej pierwszej połowy wyrównał po pięknej akcji Sebastian Szymański. Druga połowa to zupełnie inny obraz gry i 2 gole Szwedów. Tak o meczu w Sztokholmie mówi trener Jan Urban.
6: My przegraliśmy mecz 3-1 z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej, nie udało się. Bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
2: W piątek w trzecim meczu Ligi Narodów zagramy z Rumunią, która przegrała u siebie 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. Warszawa znów żyje XIX-wiecznym blichtrem i wielką literaturą. Kinowa premiera Lalki Bolesława Prusa odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Reżyser Maciej Kawalski odpowiedział na zadawane mu od ponad 2 lat pytanie.
7: To pytanie jest dla mnie równie absurdalne jak dla mojej 6-letniej córki. W sensie, że kolejna lalka? Jak po co kolejna lalka? To w ogóle jest pytanie? Kochanie, przecież mamy piękną historyczną po dziadku Wojciechu Jerzym z 68. To proszę bawić się tamtą. Koniec dyskusji. Po co kolejna lalka? A po co cokolwiek w życiu? Dla radości, dla doznania, dla przeżycia czegoś nowego. I właśnie tego doświadczaliśmy przy pracy nad tym filmem. Że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś pięknym, w czymś, co nie zdarza się często.
2: Nowa adaptacja Lalki trafi do kin pojutrze. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Wtorek słoneczny w południowej części kraju, poza tym trochę chmur. Rano lokalnie na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie.

0: bliżej południu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
3: This is culturally inappropriate.
4: Zbiórka z podwórka.
5: What is lean?
6: Filch.
7: DJ X-Rated, a.k.a.
8: Mr. Hollywood as hell.
9: Shout out.

Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 9 minut temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego, to jest zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja zwykle również hip-hopowa. Audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Filip Kalinowski i

0: Rozpoczęliśmy sobie tą nocną audycję na piżamie Pajamas Futura z płyty Dirty Sprite z 2011 roku. 15-letni klasyk od Futura i tam jeszcze gościnnie Roko. A ja dzisiaj goszczę dwóch panów, jednego zasłużonego w bojach weterana, człowieka, który zanim jeszcze rapową drogę rozpoczął, to miał dokonania w innych hip-hopowych dziedzinach na ulicach miasta Warszawy, który przewinął się przez kilka różnych składów, natomiast dzisiaj wydaje solowo rzeczy i wydaje je pod aliasem Amen. Witam.
1: Witam, Elko. Gicika Main.
0: I drugą osobą jest producent Drepat, którego dokonań jeszcze zbyt wielu nie znam. Znam pojedyncze bity, które trafiły na płytę. Krótki film o nawijaniu. Zresztą wrócimy zaraz do tego tytułu, ale się przywitam z tobą. Cześć.
2: Cześć Filip, dzień dobry państwu.
0: Ja cię będę wypytywał o tą drogę, bo właśnie te bity zachęciły mnie do tego, żeby wypytywać o to, skąd one są, ale właśnie może zaczniemy sobie od tego tytułu. Aż dziwne, że nikt go nigdy wcześniej nie wykorzystał, bo taki fajny.
1: Wiesz co, jak już w drodze był materiał, to zauważyłem, że jakieś tam takie, że tak powiem, nawiązania do tego były. Bo chyba miał Kwiatek, krótki film o Warszawie. Nie wiedziałem tego oczywiście, wiesz, jak to robiłem. A może to i dobrze, że nie wiedziałem, bo jakbym wiedział, to pewnie bym tak tego projektu nie nazwał.
0: No ale o Warszawie to jednak nie rezonuje tak bardzo z tym krótkim filmem o zabijaniu i jednak to tutaj też pasuje energią. I w ogóle ten Kieślowski, szczególnie z dekalogu, taki bliski życia z tymi blokami, z tym wszystkim, to gdzieś pasuje. Ty odświeżałeś sobie jakoś te rzeczy?
1: Tak, tak. Jakby nie przez wszystko byłem w stanie przebrnąć, nie? To, bo to ciężar jest. Ja myślę, że w ogóle młodzież, ten dzisiejszy odbiorca, jakby niewielu z nich pewnie kojarzy twórczość Kieślowskiego, a może się mylę i jednak wielu kojarzy. No jest to na pewno trudne kino, nie? W sensie, jeśli chodzi o treści i tematy poruszane.
0: No ja pamiętam w ogóle jakiś taki wątek przy krótkim filmie o zabijaniu, że nie pamiętam, kto tam był operatorem, ale Kieślowski się uparł, że on musi to nakręcić, a on miał ileś projektów w międzyczasie i wymyślił taki sposób, żeby Kieślowski się nie zgodził na niego. Mówi, to wszystko zrobimy na takich brudnych, zielonych filtrach.
1: I to jest zajebiste właśnie.
0: I myślał, że to będzie moment, w którym reżyser powie, nie, no co ty, w ogóle to bez sensu. I to, no, robi to wrażenie do dzisiaj, wydaje mi się, chociaż dawno nie powtarzałem.
1: Jak namalowany tam jest niektóre ujęcia. Jak pracowaliśmy nad odkładką z Arkiem, to się zastanawiałem, czy by nie przerobić jakiegoś kadru z tego filmu. I zatrzymałem klatkę na tym ujęciu, jak taksówka wjeżdża tam na Dolnym Mokotowie już nad Wisłę. I te wrony jeszcze, te w ogóle odgłosy tych wron. I zatrzymałem ten obraz. Mówię, kurde, czy to jest w ogóle, wiesz, nakręcone, czy to jest w ogóle jakiś impresjonista malował, nie?
0: No i w ogóle ta intensywność też taka, ja pamiętam też jakoś, bo ja w ogóle miałem na studiach jakieś całe zajęcia z dekalogu i analizowanie pojedynczych scen. Czasami wydaje mi się, że za dużo tam było szukane w tych rzeczach, ale to ciekawe sobie poszukać. I pamiętam, że tam były jakieś takie opowieści o tym, że jak były pierwsze pokazy tego filmu, to ta scena mordowania taksówkarza, która tak się ciągnie, długo trwa i jest tą taką przemocą po prostu naturalistyczną wręcz, to że ludzie nie dawali rady, że wychodzili z kina, czy nie wiem, zamykali oczy. I wydaje mi się, że właśnie krótki film o nawijaniu to jakoś rezonuje z tą energią. Dużo jest

0: tej płycie takich treści konfrontacyjno-agresywnych.
1: No tak, tak, tak, tak. Jestem w takim okresie życia, że jakiś jestem, nie wiem, taki drugi bunt mam. Jest dla mnie trochę, wiesz, sporo jakby gniewu, złości i chciałem zrobić, dlatego zrobiłem epkę, zrobiliśmy epkę, bo nie chciałem też przytłoczyć tym materiałem ludzi, bo wiedziałem, że też muszę to potraktować jako formę swojej jakiejś terapii i chciałem wypluć tą swoją złość w kilku początkowo numerach, bo myślałem, żeby zrobić epkę z, nie wiem, dwóch, tam może trzech, czterech numerów. Natomiast tak krótkie są te numery, że i też tak łatwo nam to szło sprawnie, że zrobiliśmy ich więcej. Ponieważ no, robię też jakby inny materiał równolegle i nie chciałem mieszać tego, tak, żeby na tej płycie, którą planuję wydać już long play na początku albo w pierwszym kwartale przyszłego roku, żeby nie było takich ciężarów. Więc tu uznałem, że po prostu będzie ciężar za ciężarem, no bo tutaj nawet chyba nie ma chwili oddechu na tej epce. By było lżej.
0: No jeszcze do tego tematu właśnie terapii gniewu bym wrócił, ale może najpierw zapoznamy się, o czym gadamy. Przedstawiliśmy się słowem, więc przedstawmy się też dźwiękiem.

0: Mozambik Drill z krótkiego filmu o nawijaniu Amena i na bicie tutaj Drepat. Obaj są moimi gośćmi na dzisiejszej zbiórce z podwórka. No i słychać tutaj tą, wydaje mi się, terapię gniewu i wydaje mi się, że to w ogóle w historii całego rapu, którego słuchałem od mało lata, to była ważna funkcja. W ogóle, że mnie ciągnęło do tych numerów, które właśnie były wylewaniem z siebie złości. I wiadomo, że rap jest taką specyficzną dyscypliną, że nie zawsze to zostawało w studiu, gdzieś tam czasami się rozlało po mieście, czy...
1: I rozlewa dalej.
0: Tak, no i rozlewa się.

0: Do dzisiaj, patrząc na Chicago, na Londyn, czasami też różne krajowe zależności, ale właśnie dlatego wybrałem na początek ten drill, no bo brytyjski drill szczególnie zawsze był omawiany w tamtejszych mediach, że właśnie kto tu jest pierwszy, czy przemoc jest pierwsza i dlatego taka muzyka, czy muzyka prowokuje przemoc. Jestem ciekaw, jak do tego podchodzisz, jakby to jest, wchodzisz do tej kabiny. To jest też trochę pytanie w ogóle o proces twórczy i o pisanie tych rzeczy, bo mówisz, że jesteś w takim momencie życia, że trzeba było wylać pewne rzeczy z siebie i jak to...
1: Mocno złożone pytanie, wiesz, tak myślę, od czego zacząć. Ja chyba jestem trochę w takiej pułapce tego, jakie miałem wyobrażenie i oczekiwania odnośnie rapu, jak byłem małolatem, versus to, jak dzisiaj wygląda jakby to podwórko rapowe. To jest zupełnie inaczej niż jak wyglądało to w latach 90. Jak gdzieś tam dla mnie rap to był taka typowo uliczna muzyka. Nie? Gangsterski rap. Głównie takiego słuchałem w tamtych czasach, z Nowego Jorku. I jakby w cały czas się tego trzymam. To też jest trochę dla mnie taka przeszkoda, nie? Że się trudniej mi jest odblokować, chociaż też są czas, momenty, gdzie się odblokowuje i trochę więcej tej finezji polotu jest.
0: To poczekaj, chyba... wejdę ci w słowo, chyba że chcesz coś dokończyć.
1: No nie, no mów, no.
0: Bo... mi się wydaje, że w ogóle rap jako forma wypowiedzi to dobrze się realizuje w takich rzeczach. I nie do końca w ogóle dobrze się realizuje w mówieniu o jakimś takim dorosłym, spokojnym życiu. Że wręcz z jakąś taką moją załogą mamy taką zabawę, że czy jest jakaś rapowa płyta, której słuchamy od lat i robi na nas wrażenie cały czas i ona opowiada o... takim poukładanym, spokojnym życiu. Chyba do dzisiaj nie trafiłem na taką.
1: Tak, gdzieś to ja czasem zdarza się, że gdzieś zerknę w jakieś komentarze na mój temat i że często jest, kilka razy zdarzało się, że gdzieś tam przeczytałem, że kurde, chłop ma 50 lat. Po pierwsze, nie 50, tylko 40 kilka. I że mógłby się już skupić na jakichś poważniejszych tematach, ale właśnie to jest to, co powiedziałeś, tak? No ja, to już wolałbym chyba tego w ogóle nie robić. Z racji tego, że nie chce mi się pisać o jakichś ciężkich tematach, takich mocno ulicznych, bo też już ich tak nie doświadczam, więc poszedłem w stronę braga mocnego, tak? Bo zresztą też dla mnie w tamtych czasach, o którym mówiłem, no braga jakby najlepsze numery, jakie wtedy słuchałem, no to były głównie bragowe. No taki jest w ogóle też rap, w mojej ocenie, tak?
0: Totalnie, no to jest też jakby ta taka dziwna dyscyplina, co jest trochę pomiędzy muzyką a sportem i jakimś takim rywalizacyjnym sportem muzycznym, w którym właśnie... I stąd też wydaje mi się, że wynika to, że tak dużo ludzi spoza rapu ma wysoki próg wejścia do rapu i trudno im jest się zafascynować, bo dlaczego mieliby słuchać, co jeden raper myśli o drugim raperze, czy...
1: albo o sobie.
0: Dokładnie, to może być nieciekawe, jak się nie zna pewnych prawideł tej sztuki i jednocześnie wydaje mi się, że stąd wynika dużo tej takiej oceny, że ludzie by chcieli, żeby ta muzyka była... sprostała oczekiwaniom na przykład poezji śpiewanej, rocka, tym wszystkim standardom uprzednim, które rap wziął, najpierw na nie splunął, później je gdzieś przetrawił i po swojemu zrobił i tak dalej. I że często jest właśnie przez lata przecież w Polsce mądry rap to był jedyny rap, o którym media mówiły. Ci ludzie, którzy mówili takie mądre rzeczy i niekoniecznie właśnie w wulgarny sposób.
1: Czyli taki, którego ja nigdy nie słuchałem.
0: Ja również. Ja również. To jest taka dziwna forma wypowiedzi, w której

0: często głupie rzeczy opowiedziane w bystry sposób dużo bardziej mnie ciekawią niż żeby ktoś próbował zawrzeć w tym mądre treści.
1: Wiesz co, ja też tak jak mówisz głupie rzeczy, to ja też trochę inaczej widzę. To jest takie pozornie infantylne rzeczy. Mm. To lubię też często w rapie, że jakby ktoś jest nieświadomy, czy też nie jest słuchaczem, nie wiem, jakiegoś danego wykonawcy, czy danej grupy, co myśli, co za idiota, tak? A tam są ukryte drugie, trzecie, czwarte dna i celowo jest to takie na pierwszy słuch infantylne się wydaje. Mam wrażenie trochę, zejdę dalej w temat, że jest wielu twórców, którzy nie rozkminiają tego tak jak my i zapominają o tym słowie pozorne. Dzisiaj dużo, zwłaszcza w mainstreamie, jest takiej infantylności, ale to chyba też jest jakby taka cecha dzisiejszych czasów, nie tylko w tym gatunku muzycznym.
0: No to jest dużo bardzo granicznych też takiego, no ja lubię ten cytat, po wielokroć już go przywoływałem na zbiórce. Ice-T kiedyś powiedział, że rap jest strasznie śmieszny, ale jak cię nie bawi, to cię może mocno przerazić. I to jest klucz do rozumienia wielu tych kwestii. I z drugiej strony lubię to, co kiedyś Włodek mi powiedział, że dla niego to jest taki trochę wrestling. Że w wrestlingu nigdy nie wiesz, które ciosy są markowane, które są prawdziwe, ale koniec końców ktoś, kto nie trenuje, nie przetrwa nawet minuty w ringu z zawodnikiem. I to jest gdzieś, tutaj się realizuje i tu w ogóle możemy zrobić sobie, bo mam taki stały punkt, nie zawsze stały, ale wraca tego, jak rozumiecie rap w ogóle, bo kiedyś to było łatwo powiedzieć, co to jest rap. To tam 90 kilka BPM-ów i ktoś gada do bitu, a dzisiaj to już ktoś jęczy, ktoś śpiewa, ktoś rapuje BPM-y od 60 do 260.
1: Wszystko. Ja powiem ci, że takie rzeczy techniczne, to w ogóle nigdy tak na to nie patrzyłem. Miałem też taki okres, że chciałem jak najbardziej odejść od kojarzenia, żeby ludzie mnie jak najmniej kojarzyli z rapem, bo gdzieś tam ten rap, zwłaszcza ten polski, nie chciałem się z nim utożsamiać. Dzisiaj mam zupełnie odwrotnie, że mam wrażenie, że tak już wszyscy odeszli od tego rapu tak świadomie i celowo, że ja teraz chcę do niego trochę wrócić. Mm. Ja zawsze muszę być chyba taki, wiesz, pod prąd idący. Ten rap... I to słychać na tej apce, że trochę wracam do takiego klasycznego rapowania. A jak postrzegam rap? Nie wiem, ja w ogóle muzykę dzielę na dobrą i chujową. I tak samo jest z rapem. Miałem nie przeklinać.
0: Zdarza się czasami.
1: Ale są słowa, których się nie da zastąpić.
2: Rap się podzielił teraz, albo właściwie skonsolidował z wieloma różnymi innymi gatunkami. Przecież mamy przeplatany z chociażby disco polo, czy to popem. No i czym jest rap? No kiedyś rap to właśnie była po prostu rapowana muzyka, ale tak samo czym jest pop, ciężko powiedzieć. No pop to jest muzyka popularna, więc czy rap może być popem? Może być, na odwrót tak samo. Myślę, że jednoznacznie nie da się stwierdzić, tym bardziej, że to się tak bardzo przeplata, że nie jest się w stanie powiedzieć, czym jest rap jednoznacznie.
1: Ale pytałeś, czym jest dla nas.
0: Tak, totalnie. No, dla mnie pewnie z racji diety muzycznej, która mi przez lata towarzyszyła, no ten komponent uliczny w tym wszystkim jest jednak ważny i że to, jak to się z angielska mówi, jest to jakiś taki street talk, który się realizował jeszcze przed rapem. Byli ci ludzie na osiedlu, co mieli tak zwaną bajerę i gadali w ciekawy sposób i ich się chętniej słuchało niż innych. Czy to były wcześniej jeszcze piosenki podwórkowe, Grzesiuki i tak dalej. Zawsze ta ulica i miasto znajdowały jakieś środki wyrazu.
1: I tu się z tobą zgodzę, bo ja tu jakby podobnie to postrzegam. Natomiast może to obrazić większość twórców dzisiejszych, bo mam wrażenie, że w tym mainstreamie już niewiele znajdziesz, nie tylko w mainstreamie, niewiele znajdziesz tam ulicy. I to jest właśnie chyba też ta pułapka, w której ja jestem. Ale tak postrzegam, że to musi

0: być trochę takim właśnie street credit, że tak powiem, w tym słyszalny, ale podstawą jest chyba też to, jak to jest powiedziane, nie? Czyli ważne jest to flow, ważna jest ta melodia rapowana, czy czasem nawet też podśpiewywalna. Też sam lubię sobie czasem podśpiewać. I chyba to jest dla mnie podstawne. No i też ta gra słów, tak?
1: To

0: nie w takim kontekście gdzieś parakryminalnym, tylko jako muzyki miejskiej. No i tutaj piosenka z drugiej strony ulicy.
1: La voix là, il vous la fait quoi? Il vous...

0: out of town.
1: Dwa numery z francuskich podwórek, najpierw współczesny Himra i Jorobite, a później klasyczne Saint-Thérèse de l'autre côté de la rue, czyli z drugiej strony ulicy, 113, nabicie DJ-a Mahdiego, jeszcze chyba w tamtym momencie jednego z ciekawszych francuskich producentów tamtego czasu. I tutaj przy Himrze, no to jest temat francuskiego drillu, który gdzieś czasami się pojawia na zbiórce, ale nie omówiliśmy jednej kwestii, bo wasz utwór Mozambique Drill się nazywa, a właśnie nie jest ujęciem muzycznym tutaj tematu drillowego, tylko jak wspomniałeś mi poza anteną.
2: Sprostowanie, tak. Jakby ten tytuł wziął się z takiej metody strzeleckiej. Zresztą tam w refrenie jest dwa razy klata, raz głowa. Jakiś komandos, nie pamiętam dokładnie jakie amerykańskie jednostki w Mozambiku wymyślił taką metodę, żeby szybko spacyfikować przeciwnika. I to są właśnie dwa strzały w tułów, trzeci w głowę, jak już upada, żeby nawet nie poruszać broni do góry. Bardzo mi się to jakoś spodobało. W sensie, że może być właśnie to mylny odbiór i nawiązanie, jakby takie połączenie z muzyką drillową, a wcale takie nie jest. No i taki super, dla mnie to był temat do bragowych kawałków.
1: No i dodatkowo to zawraca do mówienia o tym, że jednak rap lubi agresję i też zawsze lubił w ogóle te militarne porównania, jakby Bootcamp Click i cała stylowa wojskowa, Smith & Wesson, jakby tego jest bardzo dużo, to myślę, że...
2: No ja miałem pseudonim Glock kiedyś.
1: Ja wiem. Niektóre literki jeszcze można znaleźć na mieście. Jak ktoś jest czujny i jeździ po Warszawie, to wydaje mi się, że jakieś kilka Glocków chyba jeszcze gdzieś widać. To jest też ciekawe w ogóle a propos graffiti, że czasami jak zdejmują billboard, to się odsłaniają takie archiwalne prace
2: perełki
1: sprzed lat. Perełki. Jeszcze się

0: Bo nie doczekaliśmy w Warszawie nigdzie, żeby ktoś szkłem obłożył i żeby było do archiwum kultury miejskiej, a wydaje mi się, że niektórym pracom by się należało, że jednak już te 30 lat to jest wkład w polską kulturę, nie tylko uliczną.
1: Trochę to jest też, wiesz, jakby taki absurdalny trochę temat, paradoksalny bym powiedział, bo to jest wandalizm też, nie?
0: Nie, jak najbardziej. Co też zawija do rapu, to też jest trochę taki muzyczny wandalizm. A powiedz mi, Drepat, jak ty właśnie tą agresję dźwiękowo traktujesz, bo te twoje bity są mocne, takie harde, trapowe, nie wiem jakimi słowami je określać, ale to takie mocne, twarde bity, a ja nie znam żadnych innych twoich rzeczy, nie wiem czy można cię usłyszeć na jakichś innych płytach, co robiłeś wcześniej, opowiadaj.
2: Wiesz co, przede wszystkim to jest taki mój pierwszy większy projekt, przedtem jakieś pojedyncze bity sprzedawałem, natomiast nie wybiły się one, głównie zważywszy na to, że nie były sprzedawane jakimś większym twórcom. Natomiast te ciężkie brzmienia to głównie ostatnio zacząłem robić, właśnie przez tą płytę Krótki film o nawijaniu. Przedtem też mi się zdarzało na takich niektórych produkcjach zamieszczać takie wstawki, te AOA-ty mocne i tak dalej, natomiast to nie było główną częścią tych produkcji.
1: Dopasował się do, tak, do potrzeb do projektu.
2: Nie, przede wszystkim cały projekt wyszedł z tego, że ja właśnie z Gicikiem siedzieliśmy sobie w studio i przeglądaliśmy jakieś moje starsze produkcje. Bodajże byłem wtedy w jakimś takiej blokadzie twórczej i przeglądaliśmy starsze produkcję z poprzedniego roku i natrafiliśmy na jeden beat, który właśnie został wykorzystany Jerko Trap do utworu Nie. I właśnie utwór Nie zapoczątkował tą całą epkę. Został on nagrany
1: jako pierwszy.
2: Jako pierwszy właśnie od razu i on zapoczątkował wszystko.
0: Opowiedz mi, z czego ty w ogóle jesteś, jak zaczynałeś robić bity, jakby czego słuchałeś, co cię tchnęło do tego, żeby się zmierzyć z produkcją?
2: Wiesz co, ja bity, staż na rynku producenckim mam krótki, robię bity od 5 lat. Głównym czynnikiem takim, który mógł pchnąć mnie w produkcję muzyki, to myślę, że pandemia.
0: Okay.
2: Że jednak to zostanie w domu, to sprzężenie z komputerem, to jest czynnikiem, który mógł zawęzić właśnie ten kierunek do produkcji muzycznej. Natomiast zaplecze muzyczne również posiadam. Skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia, do której zapisała mnie moja babcia, która była nauczycielką fortepianu. Aktualnie jest na emeryturze już, ale zapisała mnie w wieku 5 lat. Chodziłem przez kolejne 5. Wypisałem się, ponieważ uznałem, że to jest takie zbyt narzucone na mnie i czułem, że do końca to może nie być coś, co ja chcę robić, a co jednak jest narzucone. Natomiast parę lat temu wróciłem do tej szkoły i skończyłem.
0: Okej. No bo to jest, myślę, że dla 5-letniego dziecka twarda taka i dyscyplina, i uczenie się, i to, że ja pamiętam, miałem jakichś pojedynczych znajomych w szkołach muzycznych, że najpierw zwykła szkoła, a później do tej muzycznej, to chyba trudno jest przez to przejść. A ty byłeś tam na fortepianie? Czy...
2: Tak, na fortepianie.
0: I korzystasz z tego dzisiaj w produkcji, w sensie z czego korzystasz?
2: Wiesz co, przede wszystkim ja miałem wspaniałą nauczycielkę, panią doktor, którą pozdrawiam.

0: która, gdy wróciłem do szkoły muzycznej, to zaczęła nie głównie patrzeć na program nauczania, tylko na to, co ja potrzebuję. Rozmawialiśmy dużo o tonacjach właśnie, o tym, jak przekształcić niektóre fragmenty utworów właśnie w podkłady rapowe. Mimo, że pani już jest starszej daty, to bardzo podeszła fajnie i tak nowocześnie pod to, co chciałbym osiągnąć z tej szkoły.
1: Fajnie, czyli czerpiesz, łączysz dwa światy, a ten moment w pandemii, to jestem ciekaw, czy to taka droga, znam co najmniej kilku takich już naprawdę ugruntowanych producentów, niekoniecznie rapowych, czasami elektronicznych, co się tak trochę przesiedli z gier komputerowych na robienie produkcji, że już tam wymasterowali DJ Hero do maksa, wszystkie poziomy i wtedy przyszedł czas na jakąś pierwszą konsolę czy pierwszy program. Ty miałeś także po prostu gdzieś tak dużo wolnego czasu, że na jakimś dawie zacząłeś sobie pracować, czy jak to wyglądało?
0: Ja się przesiadłem z gier na muzykę, natomiast nie z gier muzycznych stricte.
1: Okay.
0: Po prostu z różnych gier, które grałem ze znajomymi. To był też mocny czas, kiedy dużo siedziałem na Discordzie, na komunikatorze Discord. Tam właśnie poznałem bardzo dużo osób z branży muzycznej, które wówczas zaczynały również jak ja, oraz niektórych takich, którzy już byli jakiś czas w branży. I wiele z tych kontaktów mam do dziś. Też właśnie dzisiaj się widziałem z kolegą, którego poznałem w tamtym czasie, który zresztą robił klip do Wonderground naszego.
2: Huzar, pozdrawiamy.
0: Huzar, pozdrawiam. Więc, przepraszam, zapomniałem pytania?
1: Nie, to o twoją drogę dalej. A, okay. Wypytuję i o to, bo ja lubię czasami tutaj taki już pasjonacki kącik otworzyć, na czym robisz muzykę, tak, na przykład.
0: Ja na Fruity Loopsie robię standardowo. Na początku pobrałem jakikolwiek skrakowany program, natomiast się to potem rozwinęło.
2: I teraz tylko oryginalne wszystko. Ale też myślę, że to ciekawe jest to, jak teraz przygotowujemy w ogóle, bo 12 listopada gramy koncert w Warszawie i właśnie pierwszy raz ja tak przygotowuję ten występ, że Adam cały ten nasz set koncertowy ma przygotowany w DAW-ie, także będziemy mieć na każdym utworze, na wokalach efekty w konkretnych tonacjach do danego utworu. Na próbach naprawdę brzmi to i zapowiada się, że to będzie zajebiste. Zawsze jak grałem koncerty, to tam dużo było jakiegoś takiego chaosu, nie wiem jak to powiedzieć, improwizacji, natomiast tutaj bardzo mocno to przygotowujemy. No i właśnie fajne jest to, że cały ten set będzie właśnie w DAW-ie przygotowany.
1: A w ogóle ten dzisiejszy Fruity Loops, bo ja też się zatrzymałem dawno temu na FL-ach i wiem, że ten program już dzisiaj jest DAW-em takim pełnoprawnym, żadną zabawką. On jest zdatny do grania na żywo też?
0: Myślę, że tak.
2: Właśnie będziemy to testować.
0: Tak, przede wszystkim trzeba... No, słuchacze muszą się o tym przekonać 12 listopada w Warszawie.
2: Ale jest bardzo pro teraz, nie? Już od paru wersji wstecz. Totalnie można realizować tak, wokale i tak dalej. Zresztą, jakby ten wiesz, taki dużo amerykańskich moment... producentów pracuje i się jakby też...
1: Jak najbardziej. To w ogóle takie myślenie o tym, że FL to jest jakaś zabawka, gdzie tam klocki wypełniasz kolorkami. To już dawno jest przedawniona sprawa. Ale wydaje mi się, że jednak takim dawem do grania na żywo chyba jednak wciąż Ableton jest zwykle.
2: Pewnie,
1: ale...
2: zrobilibyśmy w Abletonie, gdyby Adam był biegły w Abletonie, a że jest biegły w FL-u, to zrobimy sobie w FL-u.
0: Nie pamiętam kto, ale któryś producent, właśnie mój znajomy,

0: jak zaczynałem miksować jakieś różne traki, tak w ramach treningu, to chciałem się nauczyć Cubase'a, żeby tam sobie miksować. Natomiast on mi powiedział, że po co Cubase, jeżeli znam FL-a dobrze, to żebym robił w FL-u i tak już zostało te pierwsze wstępne miksy, które potem odsyłaliśmy do Staszka, który zmiksował całą płytę.
1: Pozdrawiamy Staszka i RM Studio.
0: To właśnie robiłem te wstępne miksy w FL-u. I myślę, że koncert również da się zrealizować w tym programie.
1: Znaczy, no już wiemy, że się da, no bo jesteśmy już po kilku próbach, tak? I wszystko tam działa dobrze.
2: I powiedzcie, kiedy koncert?
1: 12 listopada w klubie Voodoo w Warszawie. Zapraszamy serdecznie. Troszkę biletów jeszcze jest, ale...
2: Widziałem pierwszy i ostatni. Pierwszy łamany przez ostatni.
1: Tak.
2: To jest taka
1: od razu... To są dwa koncerty w jednym. Pierwszy i ostatni.
2: Jest taka...
1: Kubileta jeden.
2: Na pewno będzie ostatni?
1: Znaczy, w jakimś tam znaczeniu tak. Mm. Natomiast w ogóle mój ostatni na pewno nie. Będzie ostatni jakiś zamknięcie jakiegoś tam etapu, ale to no, nie chcę zdradzać tego teraz, bo to się okaże później, dlaczego ostatni.
2: I właśnie gadaliśmy o tym, że odbywa się on w klubie Voodoo i wydaje mi się, że to jest jedyne w ogóle miejsce w Warszawie, które ma historię taką, że pamiętam te imprezy z tego miejsca lata, lata temu, że właściwie wszystko Cedek zburzyli z dwa lata temu, który był pogłosem później po Cedeku. Forty Mokotowskie, nie ma tam już żadnego klubu, które przez lata były powiększenie, nie istnieje. Ta Warszawa nie obchodzi się za dobrze z tymi miejscami i że tu jest jakaś ciągłość, że te kotły były ważne w pewnym momencie i dramowe imprezy w
1: tak,
2: kotłach.
1: Tak, ja to w ogóle też kojarzę tak z takich graficiarskich imprez mocno i rapowych też. No dzisiaj chyba dzisiaj ten klub jest taki mało rapowy, bo patrzę sobie tam w kalendarium, co tam za imprezy są, to raczej rapowych jest mało, bo nie jakieś takie gitarowe mocne rzeczy. Natomiast podoba mi się też taki klimat, wiesz, ta cegła, ta piwnica, taki brudny klimat, bo ja nie lubię takich klubów z kolei, jakby to nazwać, nie wiem, takich wymuskanych, świecących glam, wiesz, nie pasuje mi to do mojego rapu, to już w ogóle.
2: Tak, to Voodoo pasuje i mi się zdarza być tam na jakichś koncertach, byłem tam... Na Bartokacie kiedyś byłem tam i teraz je nie przypomnę.
1: Ja, na Krankolu byłeś? Czy nie?
2: Chyba nie dotarłem wtedy, ale pamiętam, że był ten Krankol. Było ktoś z tej brytyjskiej młodej sceny też tam grał. Zdarzają się tam jakieś rapowe wątki. Tam w ogóle w jednej sali jest rura na środku. Taka
1: kolumna?
2: Nie, rura do tańczenia.
1: A, to ja nie pamiętam. No my gramy na tej większej.
2: 12 listopada.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Dobrze, no to może teraz padła nazwa Wonderground, więc potwierdzimy to utworem muzycznym.

choć się sprawdzi, to cię zmiażdżę. Twoja szmara mi zaklaszcze. Do zaproponowania mam co ciekawe i ciekawsze. Przychodź sama do takiego chama, nie odbieraj aż do rana. Mika se, suka sa.

Wiesz, to się dowie. Przyniosłem jasność i puściłem w obieg. Myśl sądowego potężnego znowu zrobię. W koło gminie nowe misje rabunkowe. Idą ze mną chłopcy z placu zbrodni. Nie wchodź na drogę człowieka.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
1: This is culturally inappropriate.

0: Zrobiliśmy ciut dłuższy przerywnik muzyczny. Najpierw kolejny utwór z płyty Krótki film o nawijaniu, czyli Wonderground. Ładna gra słowna z tym undergroundem i wondergroundem. Później Real N-Word, BG, Hellrel, klasyczny numer, Westside Gun, Kostas, a na koniec Kodak Black i Young Prodigy. Też już trochę ma lat ten Kodak Black, ale to zawsze był dla mnie stylowy zawodnik. To może dobre pytanie, czego słuchacie sobie dzisiaj na co dzień, bo taki mamy bezmiar tej muzyki, tak dużo tego jest, że polecajki zawsze są w cenie, bo ja powtarzam na zbiórce z podwórka i wszędzie, że człowiek to najlepszy algorytm i to co u was na słuchawkach i głośnikach?
1: Ja wiesz co, nie mam tak za bardzo czasu, żeby sobie tak pobuszować i poszukać, więc słucham jakichś sprawdzonych rzeczy i starych playlist, więc jakbym miał coś takiego nowego, co gdzieś tam odkryłem, czy polecić, czy słuchaczom, to nie mam nic takiego. U mnie klasycznie zawsze Future, nie wiem, Gucci.
0: A wracasz do tych najstarszych rzeczy, bo wydaje mi się, że Prodigy był bardzo ważnym raperem dla ciebie.
1: Tak, ostatnio tak. Nawet dzisiaj słuchałem sobie tutaj na repeacie Young Veterans kawałek. Do tych takich nowszych jego rzeczy wracałem. I trochę wracam też do takich, wiesz, 90-sowych rzeczy. Gdzieś tam tak... Japa mi się raduje, wiesz, jak przypominam sobie jakiś numer, o którym zupełnie zapomniałem przez te tam ponad 20 lat. Gdzieś tam wracam, nawet słuchałem sobie Smooth da Hasla ostatnio.

0: trochę tego truskulu też tak faktycznie jest.
1: No dla mnie ten Prodigy wybitny względem też jakoś, nie wiem, wyprzedzania niektórych rzeczy. Poza tym, że to ogromny talent literacki i tą ulicę potrafił w słowa ubierać przewspaniałe, to jeszcze, że ta wolne flow, Quiet Storm czy Shook Ones to pierwsze trapowe numery w historii, takie z energii, nie z samej muzyki, to jest człowiek, do którego ja wracam nieustannie i coś sobie tam znajduję cały czas.
0: Mocno moim zdaniem niedoceniony raper, bo nawet z synem moim gadałem, że jak się mówi o tych zmarłych raperach, nie wiem, Biggie, Tupac, że to są tacy, wiesz, bożyszcze, to jest moim zdaniem ta sama półka i tak samo powinien być traktowany, a nie jest nawet, wiesz, w jakimś promilu.
1: No ja z mojej jakiejś takiej osobistej perspektywy to jest wyższa dla mnie półka, że to w ogóle już nawet jak się weźmie te jego największe zwrotki, to tamte słowa są takie i to ma taką wagę i to wszystko o tym, jak ojciec go uczył strzelać i tak dalej, to jest bardzo, bardzo mocne wszystko. A ty, Drapat, czego sobie słuchasz ostatnio?
2: Ja w ogóle staram się trochę dystansować od słuchania muzyki. Głównie słucham podcastów. To mnie tak przyciąga.
0: I radia.
2: Nie, no radia bez przesady. No, ale ogólnie staram się dystansować od słuchania muzyki, aby wymyślać, aby ten proces kreatywny był mniej programowany podprogowo przez mój mózg, żebym nie powielał schematów, które były wykorzystywane już, tylko starał się kreować te nowe brzmienia. Ale takich osób, które słucham ostatnio, Kryze Dillinger jest takim raperem właśnie, którego słucham.
1: A tych podcastów, jakaś konkretna tematyka cię zajmuje?
2: Ja ogólnie naukowe słucham. Bardzo lubię dział zagraniczny, okay. Maciej Okraszewski. I w tym klimacie też lubię poszerzać swoją wiedzę taką na temat rzeczy nieoczywistych.
1: No właśnie przy tym poszerzaniu wiedzy to jest dla mnie też wątek zawsze ważny w rapie o obsługi tych słów i tego, jak ty piszesz rzeczy, to ten proces to pewnie się zmieniał przez lata, ale w tym momencie, jak jesteś dzisiaj właśnie o tych kodach, o tych wieloznacznościach, bardzo mi się podoba wers, że jesteś taki tyci, przez takich jak ty nie przylatują tu kosmici.
0: Nie chcę nas odwiedzić, kosmici. Ja piszę na kolanie. Mam jakąś tam, dużo w ogóle spędzam czasu w aucie, więc i wtedy dużo też słucham bitów, muzyki, dużo wtedy mi wpada pomysłów, więc zapisuję sobie takie, wiesz, pojedyncze wersy. Już od lat mi się nie zdarzyło, żebym przyszedł do studia z napisaną zwrotką, więc przychodzę do studia, wiem, że mam coś nagrać w takim i takim temacie, albo już zacząłem poprzednio coś, więc zbieram trochę z tych takich moich notatek, a co brakuje, dopisuję.
1: Okej. Okay. Czyli to są jakieś takie pojedyncze wrzutki, które są zapisane i
0: no
1: później
0: i
1: tym żonglujesz?
0: Tak, trochę tak.
1: No. No, to a pod beat zawsze?
0: Czy pod beat w sensie jak sobie w aucie
1: piszesz? No?
0: Piszę, jeśli można pisać w aucie.
1: No. Nie można.
0: To różnie, wiesz, o co chodzi. No jak sobie coś wymyślę, że tak mają być te słowa, to później sobie je tylko poprzestawiam coś jakby w tych wersach. Czy dodam sobie jakieś słowo, czy gdzieś tam odejdę, albo zamienię, wiesz, no to już są jakieś takie technikalia, no nie wiem, czy chcemy wchodzić.
1: Nie, bo to trochę pytanie o dynamikę współpracy między wami, czy jakby te rzeczy, czy twój beat jest pierwszy i czy później jest pod niego konkretnie, czy odbijacie tą piłeczkę, czy na przykład, nie wiem, nagrywasz pod jakąś prostą lupę, a później to jest rozbudowywane.
0: Nie, jak już zazwyczaj coś zaczynam, wiesz,

0: kłaść wokale na jakiś bit, to raczej jest to już.
1: Ale dobre też jest to, że przez to, że jesteśmy razem w studiu, to możemy manipulować tymi podkładami. Możemy zmieniać aranżację, dodawać inne instrumenty. Tam bodajże w Mozambik Drill dużo myśleliśmy nad tą gitarą, co tam jest elektryczna. I właśnie robiliśmy to w ten sposób, że ten bit sobie leciał, ja dodawałem, a gicik w tym czasie dopisywał kolejne wersje jeszcze.
0: Tak, albo to zamień na coś tam. No gdzieś tam trochę, większość z tych bitów jest tak, że gdzieś tam razem ten proces, znaczy nie
1: równolegle
0: to,
1: ja robiłem,
0: tylko mówię, słuchaj, to mi nie pasuje, no ale to chyba jest, wydaje mi się, że to jest jakby naturalne i wielu ludzi tak pracuje, jak już pracują w duecie z producentem, że wiesz, jakieś sugestie mają co do konkretnych tam dźwięków czy rzeczy, które tam grają. Było też parę takich numerów, że ja się uparłem konkretnie na ten sample i mamy na tym zrobić, więc jest tam parę takich bardzo znanych rzeczy, więc jak ktoś słyszał epkę, to pewnie się może domyślić, co tam, skąd i z czego jest wzięta. Oczywiście jest to zagrane trochę inaczej.
2: I tam chyba widziałem we wkładce, że syntezator ktoś dogrywał, czy jakiś...
0: Tak, dogrywał sampler Bogart Paweł w dwóch numerach. Właśnie to, co na co się uparliśmy, wiesz, trzeba było zagrać.
2: Okej.
0: Inaczej trochę.
2: Wiadomo, no to względem czujne oczy patrzą i słuchają, szczególnie dzisiaj, i to często są nie ludzkie uszy, tylko algorytmu uszy, i tam jest szukany cały czas.
0: Kurde, i to trochę zabija jakby całą istotę rapu, nie? Gdzieś tam moje wyobrażenie,
2: tak.
0: Wracając trochę do tematu też od strony tej bitowej, jakie miałem wyobrażenie, że przecież rap powstał na nazwę tą kradzieży muzyki, nie?
2: Kreatywnej i stylowej kradzieży, jak najbardziej.
0: Dzisiaj nagle to jest zupełnie odwrotnie. Nie można. Tak, nie można.
2: No do pewnego pułapu pewnie to jakby żadnymi procesami raczej nie grozi. To jest tak, że dzisiaj te algorytmy zliczają i po prostu zabierają część wpływów, no, co przychodzą.
0: Albo wszystkie,
2: dokładnie. Ale tak, no jak najbardziej to jest ta sztuka, która była oparta na tym, co wydaje mi się, że cała muzyka rozrywkowa była na tym oparta, na wyciąganiu patentów z wcześniejszych czasów, no tylko ta jakby posługiwała się już konkretnymi fragmentami cudzych płyt, a nie grając w kółko tą samą melodię na innych instrumentach. No,
0: no też gadaliśmy dzisiaj o... Wspominałeś o kawałku Szukłąc, nie? Przecież on jest też tam... Z kilku jakichś rzeczy.
2: Tak, mocno
0: samplowane, no także nie słyszysz tego, nie? Tam jest, co to jest, Herbie Hancock chyba.
2: Tak.
0: Jest to tak przemłucony ten sample, że w ogóle się nie kojarzy z tym. A mimo wszystko pewnie, wiesz, jakby dało się przyczepić, to by chętnie się...
2: No, na pewno się, myślę, względem amerykańskich standardów się udało, no bo to trudna to jest dyscyplina, żeby orzekać, co jest kreatywne, co jest stylowe. A ja też czasami bardzo lubię te rzeczy, które nie są koniecznie bardzo kreatywne. Takie, że długa pętla wycięta z cudzego numeru i po prostu to jest najfajniejsze 4 sekundy z całego tego numeru. No o to chodzi, żeby tylko to wykorzystać. No ale tak, no, wielki brat patrzy i kontroluje jakoś tą oddolną muzykę miejską, więc trzeba sobie radzić. No i względem różnych standardów to też na przykład to, że cała muzyka rozrywkowa zawsze działała na takiej zasadzie, że utwory niepublikowane przed premierą leciały w radiu i wiele dzisiejszych bytów rynkowych też nie zgadza się na to. Ale na szczęście tutaj kolega z Wrocławia się zgodził, więc przedpremierowo dzisiaj freestyle.

0: co mamy za sprawiedliwe.
1: Dzisiaj freestyle i zdechły osa, świeżo nagrany. Coś mnie doszło, jakieś słuchy, że płyta będzie, już nawet jakieś tam przecieki. I wy zresztą chyba się polubiliście na trasie rulety.
2: Tak, wtedy się polubiliśmy. Jak jest dziś, nie wiem. Nawet mamy dwa utwory na płycie. Jestem gościnnie w dwóch utworach na płycie Osy.
1: Tak,
2: bardzo
1: tak.
2: Cenię i szanuję.
1: Ciekawy to jest właśnie wrocławski chuligan mikrofonowy. Jestem bardzo ciekaw kolejnych ruchów, szczególnie, że jak to mi Osa ostatnio pisał, 3 utwory terapeutyczne dziennie. To jest tryb, który bardzo szanuję. I skoro ten wątek też nam się pojawiał a propos tych terapeutycznych rzeczy, to ja w ogóle mam taki moment z waszej płyty, o którym bym pogadał, ale najpierw go puszczę.
3: Wiesz, ja specjalnie się nie lubię, więc staram się jak najrzadziej się postrzegać. Ani nie wiem, kim jestem. Ani nie wiem, czego bym chciał. Jeżeli czegokolwiek bym chciał, to bym chciał spokoju, a właściwie go nie uzyskałem. Chyba wiem, że już go nie uzyskam. Czyli to, czego naprawdę chcę, nigdy nie będę miał.
1: I tu mam dwa wątki, bo jeden jest taki stricte formalny, muzyczny i tego, na ile w ogóle skity istnieją na dzisiejszych płytach. To mnie zastanawia, bo wychowały mnie płyty i muzyka, która celebrowała skit i w ogóle no, mogę z pamięci sypać, czy to będzie Redman, Onyx, Wu-Tangi, Big Punisher, to po prostu i nieraz wyłem ze śmiechu przy tych krótkich wstawkach i one sprawiały, że te płyty były jak filmy, w ogóle wciągające, to było bardzo Noriega też miał.

0: wspaniałe skity, a wydaje mi się, że dzisiaj trochę się to rozeszło po kościach, bo no, kto sobie będzie odpalał na streamingu jakieś tam 34 sekundy gadki, skąd pomysł, żeby były skity na płycie?
1: Wiesz co, tutaj te skity, akurat trzy, które mamy na płycie, one odgrywają dość istotną rolę. Bo jak sobie słuchacze posłuchają, to jakby tam ta kolejność tych skitów też nie jest przypadkowa i to ich umiejscowienie pomiędzy utworami też nie jest przypadkowe. Dwa, że to też są skity, które nawiązują do... No, są też z Kieślowskiego, tak? Więc i one gdzieś tam też... mocno wyrażają moje wątpliwości i też chyba pokazują, z jakimi dylematami w mojej głowie się borykam.
0: No to tutaj drugi wątek filozoficzny już bardziej, bo ten skit to jest środkowy, prawda?
1: Tak.
0: I padają tam te słowa o spokoju. A ja jakiś czas temu odświeżyłem sobie Muminki z moimi dziećmi i tam jest taki moment, w którym mama Muminka właśnie mówi, co by chciała najbardziej mieć w życiu i mówi spokój.
1: To samo?
0: Święty
1: spokój.
0: Na co Włóczyki mówi, w życiu nie ma spokoju.
1: No i właśnie dlatego tam jest też to ostatnie istotne zdanie. Nigdy nie będę miał. Ja już sobie zdaję z tego sprawę, że już nawet nie próbuję marzyć o tym, że będę miał, wiesz, całkowity, bo też nie wiem, czy bym chciał, ale taki względny, taki, wiesz, taki minimum też chyba nie będę miał przez jakieś tam sytuacje i problemy w życiu, które gdzieś tam mi się nawarstwiły, to się od tego oddalam.
0: No bo to jest takie pytanie w ogóle dla mnie o to, że są to takie rzeczy, które ludzie stawiają na takim piedestale i często w ogóle je rzutują na jakieś takie długie etapy w życiu, że szczęście, spokój. Dla mnie to są jakieś takie krótkie chwile, które łapiesz i może chwilę podładujesz dzięki temu baterię, a później trzeba pewnie trochę dążyć do tych, żeby złapać kolejne.
1: Ja niestety aktualnie nie mam nawet tej chwili, wiesz, się budzę w nocy, kurde. Ja mam mocne ADHD i ludzie, którzy mają ADHD, wiedzą o czym mówię, że w tej głowie tam nigdy się nie zatrzymuje nic, nie?
0: No i też wydaje mi się, że dlatego ta płyta taka właśnie i też dlatego taka jak tytuł, krótki film o nawijaniu.
1: No to jest
0: i
1: epka,
0: widziałem jakieś
1: też
0: takie właśnie gdzieś narzekania, że to takie krótkie i ja nie wiem, to jak mówi klasyk, czas to iluzja, ale że są jakieś te takie wytyczne, że ludzie by oczekiwali, że coś będzie miało 60 minut, albo jak był ten moment, jak CD-ki się pojawiły i każda płyta polska rapowa 78 minut, żeby zapełnić cały dysk. Ja jakoś tak te 15 minut, to no dzisiejsze czasy jest często
1: to
0: dużo.
1: Jest, to jest epka, no jest tam 7 numerów, ze skitami jest 10. A że te numery w takim stylu i w takiej wadze, jeśli chodzi o, wiesz, o to, jak mogą zmęczyć te numery, to no nie mogły być dłuższe. Wyobrażasz sobie, żebyś słuchał takich numerów, jak przesłuchałeś tutaj na tej epce i ty każdy numer trwałby 4 minuty?
0: No to jest właśnie dla mnie też jakaś taka ciekawa przekmina i zastanowienie nad tym, że bardzo często dzisiaj się mówi, że to właśnie serwisy streamingowe chcą tych dwuminutowych numerów, półtoraminutowych i że jakby kiedyś to mieliśmy te długie piosenki, takie naprawdę prawdziwe piosenki, które trwały po ileś minut, ale ta rzeczywistość przyspieszyła i wszystko, jakby ludzie często nie mają półtorej minuty, żeby skupić się na piosence i wydaje mi się, że wszystko jest o dopasowaniu.

0: dostosowaniu jakiejś formy do tego, co chce się powiedzieć. I domyślam się, że nie mieliście takiego założenia, że wszystkie piosenki będą
1: nie,
0: krótkie,
1: to nie było
0: tylko samo tak ciążyło.
1: Tak to wyszło, tak?
2: Przede wszystkim też dużo jest

0: Wiesz, że tak dużo tam powiedziałem.
1: Ale no? Zastanówmy się też na tym, no jak epka trwa 16 minut, to jest tak naprawdę maxi single, nie? Epka, no to niektóre epki mają po 3-4 numery, więc nie ma co się...
0: No to co się będziemy tłumaczyć, tak jest i no. Tyle, tak?
2: Ja w ogóle nie wiem do końca, co dzisiaj oznaczają te słowa, bo jakby kiedyś to też były dosyć proste podziały, co jest albumem, co jest mixtape'em, co jest epką, co jest singlem, a dzisiaj są mixtape'y, które są w ogóle niezmiksowane i są po prostu taką płytą. Koniec końców, ale się nazywają mixtape'em.
0: Też się nad tym zastanawiam, dlaczego one się nazywają mixtape'em. No, ja bo tam nie też wiem. Nie ma jakichś takich, wiesz, wziętych tak bezczelnie sampli.
1: Tak. Że niepowiązane może numery?
2: No, pamiętam jakieś takie przekminki z Piotrkiem i z Oskarem z zespołu Problem, że im nazywanie czegoś mixtape'em to pozwala na to, żeby to była jakaś taka luźniejsza forma. Ale ja nie wiem do końca, czy to się realizuje, także w Ameryce jest mnóstwo mixtape'ów takich, że to się nazywa mixtape, ale po prostu są normalnie początek numeru, koniec numeru, następny wjeżdża, nie ma żadnych cudzych bitów, nie ma tego wszystkiego, na czym ja się wychowałem, na tym, że DJ to bierze pod łapki swoje...
0: I miksuje. Że to było na kasecie.
2: To było na kasecie, dokładnie. I to już chyba... Płynna rzeczywistość i płynne rzeczy, więc są albumy, co trwają potem 28 minut i pewnie epki, co trwają 30 kilka i to chyba...
0: I są, wiesz, płyty, które trwają 70 i też nie pasuje ludziom, że za długie, wiesz, to jakby nie dogodzisz.
2: Nie.
0: To za długie, temu za krótkie. Trzeba byłoby taką ankietę zrobić wśród fanów, słuchaczy, jaką chcecie, wiesz. I tego to by najwięcej było głosów i na co było, to zrobisz. No, ale wiesz, nadal się obrażą ci, co wiesz.
2: Wiadomo.
1: Co
0: ich zdania nie wziąłeś pod uwagę.
2: Dokładnie. To było
0: najlepszą receptą jest nie robić muzyki.
2: To jest jakiś pomysł, ale to też już John Cage zrobił 4:33 ciszy. 4 minuty 33 sekundy ciszy.
0: A ja zrobię album, na którym powiem tylko Gigi Comey.
2: No, w której minucie to powiesz albumu?
0: To będzie niespodzianka.
2: To tak, no, ale to może wszystko ma jakiś sens.

0: Benz. Can't have no futuristic summer without the dun. Metro.
1: Metro Boomin i Rocco powiedzieli nam, że trzeba zrobić, żeby coś miało sens. I to wydaje mi się dzisiaj dosyć taka dewiza, która chyba, nieważne jak się coś nazwie, może przyświecać. I tutaj jest jeszcze taki wątek, który gdzieś mi na tej płycie się przebija, że tutaj ta braga, o której wspomniałeś, te przechwałki, one są po prostu z takiej wręcz, niech będzie duże słowo, boskiej perspektywy, takiej, że to już czasami nie jest takie z tego porządku takiego, wiesz, bo braga się kojarzy z taką jakąś rapową bitwą, z czymś takim, a tutaj to jest jakieś takie z góry mówione, to jest jakiś taki zamierzony patent?
2: No, chyba już od jakiegoś czasu, jak ktoś słucha mnie, no to jakby bo jestem kojarzony właśnie z takim podejściem do bragowania. Poza tym też już niejednokrotnie gdzieś to mówiłem, że ja lubię sztukę sakralną, wiesz, gdzieś to tam się u mnie wszystko przeplata, to naturalnie jakoś wychodzi. A jakie było pytanie? Tak, odpowiadając na pytanie, tak. Hmm?
1: No bo to już gdzieś się przewijało przez drogę do nieba i to właśnie pamiętam też, kiedyś gadaliśmy sobie poza antenami wszelkimi o jakiejś takiej churalnej wręcz muzyce, że to też cię jakoś zajmuje.
2: Tak, jak robiłem w ogóle projekt Sokołem i Kukole, to mówię, kurwa, jak w kościele śpiewasz. Nie wiem, może to wynika z tego, że wiesz, że jak byłem dzieckiem, to mnie rodzice tam na siłę do tego kościoła wypychali, wiesz, no gdzieś tam, jak to się mówi, czym coś tam skorupka za młodu, czy jak tam.
1: Nasiąknie, no, to trąci.
2: Tak, no, to może to z tego wychodzi. A bardzo mi to odpowiada, wiesz, bo tam jakby z tego, co gdzieś tam odnalazłem, wiesz, w tych inspiracjach takich sakralnych, mega mi się to podoba, wiesz, czy graficznie, czy muzycznie. I też fajny mam jakby feedback od ludzi, że to pasuje, nie?
1: Nie, to w ogóle jakieś takie...
2: Do mnie pasuje.
1: W historii afroamerykańskiej, rapowej, no to w ogóle Kościół Gospel, zawsze tak. Pełnił...
2: Nie tylko rapowej, nie?
1: Gdzieś tam, nie, totalnie, jakby całej muzyki... jakby i gospel, i w soulu to było słychać, i w rapie to też słychać, jakby ogrom w ogóle artystów i wokalistek, i wokalistów to ma jakieś doświadczenia, że w chórze śpiewali wcześniej, ale tam to jest też ta taka energia tego czarnego kościoła, w którym jest jakiś taki wręcz funk.
2: Kurde, tknęło, natchnąłeś mnie, człowieku, to co gadaliśmy, że w wieku 50 lat mogą się już wziąć za jakąś poważniejszą muzykę. Tak, chyba taką zacznę robić, taki wiesz, polski gospel.
3: Mm. Sakralny.
1: No bo dla mnie jeszcze to ma tą taką bliższą polskiego gdzieś postrzegania kościoła. Jest takie miejsce na świecie, to są Włochy i tamtejsza traperka, paki i tak dalej. Jezu. To jest bardzo dużo jakichś takich obrazów.
2: Jezu, włoski rap to chyba ostatni, po jakie bym sięgnął.
1: Ale Pakiego ci podrzucę, tam ciekawe, dużo jest takiej ikonografii chrześcijańskiej, organy i taki no, patos uliczny, to jest
2: gdzieś
1: ciekawe.
2: Gdzieś tam jakieś wspólne cechy z moją twórczością odnajdujesz, czy?
1: Nie wiem, czy z

0: Ten wątek mnie tak nakierował, a lubię tego zawodnika, niektóre rzeczy.
1: Nie znam ani jednego twórcy włoskiego.
0: No bo tam wiesz, ten taki, on jest specyficzny, taki osobny, ja to stylówy zawsze szukam, więc on ma stylówę i łączy tą taką ulicę, skuterki, interesy i tak dalej właśnie z tym, że... Ołtarz wielki, rozpacz, mafijne wątki, to też zawsze gdzieś tam religijnie się pojawiało, to ten, ale jakby te wszystkie polskie rzeczy, co wspomniałeś wcześniej, no ja bym bardzo chciał, no bo jakby to jest też rzecz, o której często z różnymi znajomymi producentami gadamy, jakby się dało te folklorystyczne, polskie, tutejsze rzeczy zaprząc w strukturę bitową, czy też elektroniczną i tak dalej, że jakby afrotrap, no to jest trochę trapu, a trochę rzeczy przywiezionych.
1: Czyli Donatana lubisz jakby.
0: Nie... Ale uważam, że kto inny zaczął ten wątek, że 100% dwójka i te Winiego rzeczy, to była taka próba takiej biesiadnej
1: próba,
0: polskiej. A później Donatan to jeszcze skomercjalizował, a ja bym chciał, żeby to było takie legit, takie...
1: A teraz słyszałem, jeszcze jakoś jest dziewczyna, co jakieś takie drillowe rzeczy robi, było, czy mi się coś wydaje, tak?
0: Bardzo mi się nie podobało, to tak sobie pozwolę na komentarz.
2: Ale też takie...
1: Też to w ramach żartu oczywiście.
2: Takie zawarcie tej polskiej kultury w takim rapie to też...
1: Nie pasuje mi to.
2: Pierwsze, co mi się z tym kojarzy, to parę lat temu Młody Klakson na przykład robił różne takie remiksy. Nie wiem, czy to on konkretnie, ale na przykład Czerwone Korale, ale to Drill, czy inne takie produkcje było. To właśnie były...
1: I co? Bo ja tego nie znam. Spoko?
0: No ja bym powiedział, że takie jarmarczne, ale być może w ogóle jarmarczne to nie jest złe określenie względem
1: że
0: właśnie...
1: Że nie pejoratywne takich, w sensie, tak?
0: Tak, że może czasami to musi być. To jest tak jak ja tutaj i kiedyś z jednym raperem gadałem i sam też pewnie czasami o tym mówiłem. Ja na przykład to, że we Włoszech jest takie bandyckie Italo Polo, Italo Disco, a u nas by mogło być bandyckie Disco Polo, tylko to musiałby ktoś tak jakby z pełnym zaangażowaniem, bez żadnego poczucia wstydu i tak dalej to zrobić, nie? Że to dalej jest takie, że to, co jest pomiędzy rapem a Disco Polo, to w rapie jest za każdym razem to brzydkie słowo, nie?
1: Disco Polo, dużo teraz Disco tylko Polo. Polskiego
0: no, Disco totalnie. Polo. Tylko jakby nikt się nie przyznaje, że
1: znaczy,
0: to Disco
1: Polo. Wydaje mi się, że jakby ktoś się podjął i zrobił to bardzo dobrze, tak jak to opisałeś, to byś nie poczuł tam tego właśnie, wiesz, nie stwierdziłbyś, że to Disco Polo, nie? Bo gdzieś tam byłoby to tak przekonujące i tak prawdziwe, że chyba byś tam... Myślę też, że nie pozwolił ktoś na to, żeby to tak od razu mogło się kojarzyć. Chociaż, kurde, jak pamiętam czasy takie 90-sowe i tych bandytów ode mnie z krwi i kości z rejonów, to oni słuchali takiej muzyki. Nie?
0: Dokładnie tak.
1: Gdzieś tam, ja też lubię taką muzykę eurodance'ową, nie? Gdzieś tam może nie w polskim wykonaniu. Gdzieś dużo inspiracji też z tego brałem.
0: No, wydaje mi się, że w ogóle zanim się zaczęło mówić dresiarz, no to trochę na podobny typ człowieka się mówiło dyskomuł i jakby to była u mnie na osiedlu...
1: Czyli 90% moich kolegów.
0: No, wielu też moich i jakby u mnie na osiedlu na początku ten rap przez takich ludzi nie był dobrze widziany, że w tych spodniach jakichś szerokich w ogóle ten i oni słuchali głównie dance'u jakby dyskotekowej
1: muzyki. Już gadaliśmy
0: muzyki,
1: chyba tak. O tym kiedyś, nie?
0: Że... Jest to możliwe, no i to wydaje mi się, że no to jest jakby gdzieś trochę chyba często o kompleksach, że jakichś takich rzeczy nie można robić, że i o takim podziale, że w Polsce wydaje mi się bardzo jest kultura wysoka, kultura niska i one się tam gdzieś nie bratają.
1: Ale
0: się...
1: jakoś ten folk mi nie pasuje. To ja zostanę, wiesz, przy
0: bardzo
1: inspiracjach ze sztuki sakralnej. Okay,
0: szanuję to. Jak najbardziej. No to teraz może właśnie jeszcze przed

Tu nie będzie ani folklorystycznych inspiracji, ani sakralnych, ale będzie stylowa, rapowa ulica.

0: dwa utwory i taki wątek, co na zbiórce się pojawia dosyć często, klasycystyczny, jak ja mówię, Chromnickle, Mucz z Real Badmanem, a później Durak Dynasty i gościnnie omawiany wcześniej przez nas Prodigy, utwór Fish Meat, nabicie alchemista, więc to takich dwóch producentów, co potrafią dalej w tym 2026 roku ciekawie bardzo się obejść z samplem i też zwykle jakoś, nawet jak jest on znany, to udaje się albo zapłacić, albo nie wiem, przemycić. W ogóle ostatnio ciekawą rzecz słyszałem a propos podcastów, których właściwie nie słucham, to słyszałem podcast z DJ-em Maxem, który powiedział, że jak pierwszy Cypress Hill wydawali, przynieśli go do wytwórni i pytają, jak będą czyścić sample, to człowiek z wytwórni mówi, nic nie będziemy czyścić. Przez najbliższe 5 lat co najmniej będziecie spłacać wszystkie pozwy, ale ta płyta zarobi tyle, że będziecie mieli jak spłacać te pozwy. Jakoś trzeba w tym biznesie fonograficznym sobie radzić. Własnym sumptem wydaliście krótki film o nawijaniu. Wyszedł on w zeszły piątek. Mhm. I można go sobie zamówić na stronie.
1: Krótki film o nawijaniu i tam też można zakupić krótkifilmonawijaniu.pl. Tam też można zakupić bilety na nasz koncert.
2: I merch.
1: I merch, tak. Merch będzie też dostępny na koncercie.
0: Koncert 12 listopada
1: w Warszawie w klubie Voodoo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście zagram nie tylko utwory, bo pytają mnie ludzie mnie pytają, czy tylko zagramy materiał z krótki film o nawijaniu.
0: 15 minut koncert.
1: No, oczywiste jest to, że zagram również inne utwory. Natomiast no niestety nie zdradzę teraz i tym ludziom, którzy mnie pytają, jakie numery zagram, no bo nie byłoby tego miłego elementu zaskoczenia. Co tam zagra.
2: Natomiast na próbach...
1: A będzie grubo, będzie roz...
2: Na próbach fajnie chodzi ta setlista, którą sobie ułożyliśmy i będzie mocny koncert.
0: No dobrze, a jeszcze z początku wspomniałeś o tym, że już się szykujesz do czegoś kolejnego. Chcesz, jako że już przyjdzie nam się za moment pożegnać, coś o tym więcej powiedzieć?
1: To już nie będzie taki ciężki materiał, ale tak, żeby jakoś więcej coś o tym mówić, to chyba jeszcze za wcześnie. Na pewno będą tu bardziej takie, że tak powiem, klasyczne rzeczy. Trochę też takie jak moi słuchacze ze starszych trochę czasów oczekują ode mnie. Będzie bardziej przystępne też.
0: Sakralne.
1: Nie będzie, właśnie chyba będzie, trochę będzie na pewno, bo jakby to jest jakby

0: u mnie takie, wiesz, jakby wbite na stałe, ale no, będą to takie bardziej klasyczne, trapowe rzeczy. Nie tylko dla takich wybitnych, zagorzałych moich korowych 15 fanów, ale też no, przystępne dla takiego szerszego grona słuchaczy, którzy może nie są takimi freakami.
1: A to jest tak, że ty jesteś po prostu w takim procesie nagrywania, że jak cię nachodzi, to nagrywasz i to się zbierze później w tą płytę? Czy na razie to jest bardziej konceptualna robota
0: i zastanawianie się? Zbieranie pomysłów, bitów, coś już, jakieś tam, wiesz, pierwsze szkice są nagrane. Chyba ile zaczęliśmy? Ze 4 numery?
2: 4, coś koło tego.
0: Tak, wiesz, tu jest refren, tu jest jakaś zwrotka. Chciałem zamknąć tą epkę, bo myślałem, że jednak mi się uda to zrobić tak, żeby równolegle to robić. No, ja nie umiem.
2: No też porównaj te klimaty tych projektów. No, EP jest o wiele cięższe niż LP.
0: No ty mówię, tam będzie dużo balladek. Już mamy chyba ze 2 balladki. Tak, tak. Nawet się wkurzę, mówię, kurde, nie, trzeba teraz trochę więcej jakichś takich dynamiczniejszych, skoczniejszych tych numerów, bardziej bangerowych, bo jakoś za bardzo skręcałem w stronę balladek. Ja lubię balladki.
1: No i to jest idealne zakończenie, bo już tutaj czas nas nieubłaganie goni. Moimi gośćmi dzisiaj był Amen i Drepat. Dziękuję wam serdecznie, że odwiedziliście zbiórkę z podwórka.
0: My również dziękujemy za zaproszenie i za miłą rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zapraszamy do słuchania naszych rzeczy i, tak jak mówiliśmy, na koncert. Bilety możecie kupić na krótki film o nawijaniu.pl.
1: Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, ja się nazywam Filip Kalinowski i to była zbiórka z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia.
0: Elko.